0: Czwarty MW i profesor Piotr Kosiak, dyrektor Instytutu Witosa, wykładowca Uniwersytetu Civitas oraz członek Stowarzyszenia Biblistów Polskich. Znów jesteśmy w Ewangelii Świętego Mateusza, ale w stosunku do poprzedniej niedzieli przeskakujemy dwa rozdziały. Tym razem Jezus mówi swoim uczniom, jak rozmawiać właśnie z kim? Z wrogiem? Nie, z bratem. Ale któż jest moim bratem?
1: No, kto jest moim bliźnim? To jest pytanie, które od samego początku towarzyszy każdemu człowiekowi, zresztą cała Ewangelia, wszystkie cztery. To jest jakieś szukanie odpowiedzi, prawda? Kto jest moim bliźnim? Zresztą nawet są takie pytania wprost zadane, prawda? I Jezus daje odpowiedź bardzo prostą. Daje rzeczywistość perykopy o miłosiernym Samarytaninie. To jest zresztą Ewangelia szalenie ważna i istotna. Będąc dyrektorem Instytutu Witosa, coraz też mocniej przybliżam się do postaci ulmów. Mało kto wie, szanowni państwo, ale niedawno, właśnie na koniec sierpnia, mieliśmy na nowo otwarty dom ludowy w Markowej. Markowa to jest to miejsce, gdzie mieszkali cała ta nasza błogosławiona rodzina ulmów. I Wiktoria Ulma była na uroczystościach otwarcia domu ludowego, na którym był Wincenty Witos. Składała kwiaty, była zaangażowana w cały ten dom ludowy, w uniwersytet ludowy, w coś więcej. Bo to, szanowni państwo, był pełen cały ruch Polaków, którzy wiedzieli, że najważniejsze jest kształcenie, ale od mistrza do ucznia. I nie kształcenie po certyfikaty, bo idea uniwersytetów ludowych to właśnie było te braterstwo. To znaczy, jeśli ja potrafię na przykład zajmować się czymś bardzo konkretnym, to z pasji mogę nauczyć całą wioskę tej swojej pasji. Ale nie po to, żeby z tego zarobkować, tylko po to, żeby wiedzieć. I jeśli ktoś mówi o zacofanej wsi, to w ogóle się nie zna na historii. Szanowni państwo, Markowa jest tylko i wyłącznie pewnym przykładem tego, jak funkcjonowały na przykład uniwersytety ludowe. Jak wyglądały biblioteki wiejskie. Ja jak teraz patrzę na archiwa, to jestem pełen pod wrażeniem, jaki był dostęp do książek w takich właśnie bibliotekach. I pięknie o tym też rozmawiamy z profesorem Bralczykiem. Polecam swój podcast na właśnie Instytucie Witosa z profesorem Bralczykiem. Rozmawiam, bo on z kolei z takiej rodziny nauczycieli wiejskich pochodzi. Wspomina i swojego ojca, i swojego dziadka, którzy byli dyrektorami wiejskich szkół i w ten sposób funkcjonowali. No właśnie, i tutaj specjalnie o tym mówię, bo tam jest braterstwo. Braterstwo to znaczy, że ja nie traktuję tylko i wyłącznie brata jako rodzonego, tylko bratem jest mój sąsiad, jest mój najbliższy, jest cała społeczność, w której żyję, tak? Bo na nich mam oddziaływanie. I dlatego ten Franciszek Ulma, który czyta Ewangelię, to nie jest takie oczywiste, szanowni państwo, żeby w czasach okupacji czytać Ewangelię. My jesteśmy dopiero po Soborze Watykańskim I wtedy.
2: Ja bym chciał.
1: Nie wolno było mieć Biblii w domu.
2: A teraz to takie oczywiste, że ktoś tak sobie ma w kieszeni Ewangelię i robi notatki, też tak nie jest oczywiste, chociaż można.
1: I przy okazji nie jest to jakiś dziwak, tylko człowiek, który ma przydomową elektrownię wiatrową, hodowlę jedwabników i jest pasjonatem fotografii. I to takiej fotografii, którą dzisiaj, a miałem okazję rozmawiania z wieloma wybitnymi polskimi fotografami, no mówią, że coś w tych zdjęciach Ulmy jest. Że umiał uchwycić bardzo dobrze portrety swoich dzieci, rodziny, natury. Więc to nie jest zwykły tam sobie jakiś dziwak, który tam, prawda, chodzi na pięć mszy świętych dziennie, tylko przy okazji ojciec utrzymujący wielodzietną rodzinę i jest tam Biblia. Ale ta Biblia nie jest tylko po to, żeby ona była, bo ona jest zużyta, a fragment, o który dzisiaj daje odpowiedź na to, kto jest moim bliskim, jest podkreślony i jest słynne tak. Jak jestem, a bardzo państwa zachęcam do pojechania do Markowej, do tego muzeum i zobaczenia...
2: Słynne tak, ludzie nie wiedzą. On napisał tak. Tak, drukowanymi zapewne.
1: Tak, obok tytułu tej perykopy, tak, o miłosiernym Samarytaninie, prawda? Czyli widać, że ten ojciec się modlił tym tekstem, tak, i on zrozumiał, tak trzeba żyć. Moim bliskim jest właśnie ta historia o miłosiernym Samarytaninie. No bo, szanowni państwo, rzeczywistość, do której nas dzisiaj Jezus zaprasza, czyli jeśli twój brat zgrzeszy przeciw tobie, no to my uwielbiamy takie sytuacje. My uwielbiamy upominać, ale nie w cztery oczy, bo to nie daje fejmu, to nie daje poklasku. Upomnieć to trzeba publicznie. Zhejtować, nazwać rzeczy po imieniu. Ja się domagam prawdy w tej rzeczywistości. Szkoda, że się w normalnej rzeczywistości swojego życia nie domagamy często prawdy, ale w tej akurat, gdzie jest Iksiński, to się całą mocą domagam.
2: Zobacz, to trzeba przyjrzeć się temu, bo

0: Zobacz, tym elengsonauton, upomnij go, metak susukaj au, sukaj au tu monu, podkreślone monu, że macie być tylko wy.
1: Tylko.
0: Ale ważne jest, że no, zło jest brakiem dobra, bo jakie dobro może z tego wyniknąć? Bo jeżeli ciebie posłucha, zdobyłeś swojego brata. Dosłownie zyskałeś swojego brata. Czy jeżeli kogoś obsmarujesz na, niech będzie Facebooku, czy jakimś innym, tak, w innym miejscu, i masz rację, zyskasz swojego brata? Śmiem w to wątpić. Śmiem w ogóle w to wątpić. Zniechęcisz, zniszczysz swojego brata, nawet jeśli masz rację. Tutaj jest zupełnie inna sytuacja, więc zobaczmy, jakie dobro płynie. Jezus mówi, ja wiem, psychologicznie to jest prawdziwe. To znaczy, jeżeli przyjdziesz, weźmiesz kogoś, zaprosisz go na piwo, na obiad, przejdziesz się do lasu na spacer i powiesz mu, czy ten, masz wielką szansę zyskać brata.
1: Oczywiście.
0: W dzisiejszym świecie wielkiej samotności. Ludzie wyją z tej samotności. Co to znaczy zyskać brata? Zobaczmy, jaki tu talent jest. To znaczy, może być między wami konflikt i możesz zyskać brata. Myśmy się tak skupili na tym upominaniu i tych technikalniach, jakie są tutaj. Zobaczmy, co Jezus mówi o przyjaźni.
1: Ważne to jest i dziękuję ci bardzo, Janku, że to powiedziałeś, bo wydaje mi się, że dzisiaj my bardzo potrzebujemy rozmów w cztery oczy. Że XXI wiek, gdzie jest ta wycie, jak to nazwałeś, samotności.
0: Wycie.
1: Nawet w małżeństwie, nawet w rodzinie my wyjemy, my cały czas jakby wołamy o to, żeby ktoś się nami zajął, ale paradoksalnie nie chcemy, bo się obudowujemy całą rzeczywistością cyfrową. Brakuje nam takich rozmów w cztery oczy. Zwróćmy uwagę, jak mało naprawdę i to... Warto sobie dzisiaj zrobić takie ćwiczenie po dzisiejszej Ewangelii, po dzisiejszym pójściu do kościoła i usłyszeniu tych słów, jak mało jest takich rozmów w cztery oczy. Policzmy sobie, tak naprawdę matematycznie, ile ja mam takich momentów z żoną, kiedy nie rozmawiam o technikaliach. Co to znaczy technikalia? No to są rzeczy, prawda? Wiemy doskonale. Rodzina, zawieźć dziecko na siódmą, przywieźć baseny. Technikaliów mamy bardzo wiele w rodzinie. Ale czy jest czas na to, żeby tam były cztery oczy? Żebyśmy my pogadali o tym, co czujemy i co się dzieje w naszym życiu, żebyśmy sobie trochę opowiedzieli pewne rzeczy. Ale znowu, my bardzo często, bo demon nie chce takich rozmów, demon nienawidzi takich rozmów. Proszę zauważyć, że dlaczego Jezus go też sprowadza do rozmowy w cztery oczy, tak? Znaczy on go nazywa, on go piętnuje, idź mi precz z moich oczu.
2: Przed tygodniem o tym mówiliśmy.
1: Tak, prawda? To jest niesamowite. A proszę zauważyć, my nawet często, kiedy mówimy w cztery oczy, to o kimś. Prawda? Czyli nawet jak chcemy opowiadać o tym, co się wydarzyło, no to wracamy, prawda? Ale ten dziekan to jest niefajny, wiesz, Edyta? No to kompletny debil, prawda? Proszę zauważyć, jak my w ogóle bardzo łatwo oceniamy ludzi. Jak tak sobie ostatnio popatrzyłem na to, jak my... Taki statystyczny Polak, no to my w ogóle powinniśmy być jakimś mistrzem świata, szanowni państwo. My tak łatwo mówimy, ten to debil, ten to w ogóle bez szkoły, ten taki, ten owaki, ten za wolno, ten za szybko. No myślę sobie, my zawsze mamy o kimś jakąś łatkę, tak? Jakby cokolwiek ten, a ten się dorobił nie wiadomo na czym, prawda? A czy ten komentujący to jest w stanie udokumentować coś więcej? Na jakiej podstawie w ogóle wysuwamy takie wnioski, prawda? My się bardzo nauczyliśmy mówić o kimś.
0: Powiem ci, na jakiej...
1: Przestaliśmy mówić o sobie.
0: Ja powiem, na jakiej podstawie? Na podstawie, że jesteśmy pyszni i zakłamani. Na tej podstawie, bo przede wszystkim osoba, która ma poznanie, im większe masz poznanie co do samego siebie, tym mniejszą taką gotowość do obgadywania innych. Czyli można powiedzieć, że osoba obgadująca i narzekająca na innych i wytykająca, to robi taki rodzaj coming outu. Jestem, no, nie mam poznania samego siebie, żyję w zakłamaniu.
1: Tak. I proszę zauważyć, że to jest no strasznie nam niewygodne. Dlatego ten dzisiejsze pierwsze zdanie, gdy brat twój zgrzeszy przeciw tobie, idź upomnij go w cztery oczy, no jest dla nas po prostu nie do zrobienia, tak? Bo po pierwsze, my nie mamy przestrzeni na rozmowy w cztery oczy, nie lubimy takich rozmów, prawda? Nie przysłuchuj mi, a co to jest, prawda?
0: Bulgotanie.
1: Takie, prawda? Kompletnie. Proszę zauważyć, że to jest coś, co kompletnie niestety znika z naszego życia. Dlatego jeśli mogę, to ja mam taką refleksję, przygotowując się do tej dzisiejszej Ewangelii. Powalczmy o takie momenty, kiedy są rozmowy w cztery oczy. W małżeństwie, z dziećmi. Ja ostatnio odkrywam taki moment, że warto też jest czasami zabierać rodzeństwo osobno. Też fajnie kiedyś o tym, Artur, z tobą rozmawialiśmy, bo też miałeś takie przygody, prawda, i wędrówki z córką i z synem, prawda?
2: Spływy.
1: Spływy i różne rzeczy. Tak, to jest potrzebne, bo nie ma czegoś takiego, znaczy byt rodzeństwa jest bardzo ważny, ale też to są indywidualności. To jest Sara, to jest Tobiasz, to jest Zosia, to jest ktokolwiek inny i o to są, tak samo jak się bardzo denerwowałem, jak byłem jeszcze nauczycielem w szkole podstawowej, miałem dwukrotnie bliźniaków, których byłem wychowawcą i bardzo prosiłem rodziców, żeby nie ma czegoś takiego jak bliźniaki. To jest Zosia i Kasia. I Zosia i Kasia mają prawo do swoich pasji, do swoich, one się różnią, wcale nie muszą wyglądać tak samo, wcale nie muszą mieć takich samych pasji, wcale nie muszą mieć takich samych strojów, bo to jest po prostu inny człowiek, tak? To jest inny człowiek. Więc miejmy też taki moment, że fajnie jest po prostu zabrać syna samemu. Choćby na małą przejażdżkę, na lody, na to, żeby mu pokazać, jak wygląda praca. To są rzeczy, które są niesamowite dla dzieci. To się później całe życie się nosi taką historię. Tak? A w ogóle choćby 2-3 dni takiego wyrwania się, prawda, tylko z jedną osobą. Ważne. Ważne też jest to, żebyśmy mieli takie rozmowy i to wiele wspólnot katolickich o to upomina i dobrze, że o tych sprawach mówi głośno, żebyśmy mieli taki moment w małżeństwie. Tak, ja myślę, że dzisiaj ten ogromny kryzys, a trzeba o tym mówić, że jest ogromny kryzys rodziny. Tak, my mamy dzisiaj blisko 50% rozwodów w Polsce. 50%. To są rzeczy, które powinny nas absolutnie wołać i alarmować. Też to wynika z tego, że mamy bardzo mało czasu dla siebie, tak? W szczególności wtedy, kiedy się pojawiają dzieci, kiedy jest bardzo wiele rzeczywistości, spęd. Osoba, która do was mówi, wie doskonale, co ten pęd znaczy i wszyscy jedziemy na tym samym wózku, tak? Prawda? Odbioru, pojechania i tak dalej. I czasami warto jest właśnie pomyśleć sobie, czy aby na pewno piąty język cokolwiek zmieni w życiu naszego dziecka, tak? A może ważniejsze będzie po prostu przejechanie się z nim w góry i porozmawianie. Tak, i to, że on na
0: okazuje
1: tym...
0: się, że to dla nas jest trudne.
1: Tak, tak.
0: Łatwo się zasłonić dobrem kształcenia dziecka, byle się nie skonfrontować albo nie konfrontować z tą trudną rzeczywistością takiego bycia po prostu otwartości, no bo wtedy się musimy odsłaniać, prawda?
1: Tak,
0: jesteśmy nadzy w rodzinie, w małżeństwie i w rodzinie jesteśmy nadzy. Nie, tutaj nie da się udawać.
1: Tak.
0: A nie jest łatwo udawać. Nie jest łatwo nie udawać, tak? Być autentycznym.

0: towarzyszy, należy ratować aż do końca, choćby się miało zaszkodzić samemu sobie. Dziś ty jego, jutro on ciebie. Kirył J. Jeskow. Ostatni władca pierścienia. Wojna o pierścień oczami Saurona.
1: Żyję, jestem na wolności, a to, że muszę jechać do szpitala, że mnie zbadają, czy tam mi ten łokieć zaszyją, to jest wszystko pikuś z tym, co było na dole, nie?
0: Wola przetrwania to potężna moc, która ma przed nami jeszcze wiele tajemnic. Często jest jedyną siłą napędową, która pozwoli człowiekowi przetrwać najgorsze. I dziś wam o tym opowiemy w najnowszej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na ucho. Michał Poklękowski, moje uszanowanie. Człowiek, który jest w pułapce, kiedy z początku nie widzi szans na wydostanie się z niej, kiedy wie, że jego życie wisi na włosku, zaczyna zderzać się z własnymi myślami, które nadchodzą jedna po drugiej.
1: Człowiek siedział i myślał o różnych rzeczach. Wspominał rzeczy dobre, bo starał się myśleć pozytywnie, żeby nagowa nie dostać.
0: W sytuacjach podbramkowych, w samotności, kiedy życie wymyka się z rąk, człowiek często wraca do tego, co jest mu najdroższe.
1: Ja jedynie co to prosił Boga o to, że chciałbym umrzeć, jak już muszę umrzeć, to ale na wierchu, i żeby jeszcze mógł zobaczyć rodzinę i to wszystko.
0: Dramatyczną akcję ratunkową z lutego 2006 roku w kopalni Halemba Polska śledziła przez 5 dni. Ocalenie górnika, który na głębokości 1030 metrów przetrwał w rumowisku pod ziemią aż 111 godzin, okrzyknięto wtedy prawdziwym cudem.
2: Gdzieś tam oczami wyobraźni widziałam, że kat leży przygnieciony, urwała mu nogę, rękę, on czeka na tą pomoc, tej pomocy nie ma, on się tam wykrwawia i tak dalej. Więc pierwsza myśl, jaka była, to była, że jeżeli miał zginąć, to żeby zginął na miejscu.
0: Na szczęście życie nieoczekiwanie napisało zupełnie inny scenariusz. Zbigniew Nowak, górniczy specjalista od metanu, został uwięziony ponad kilometr pod powierzchnią ziemi w wyniku silnego tąpnięcia. Odniesione rany okazały się niegroźne. Mężczyzna przeżył i zaczął działać. Resztkami sił stukał w rury, po czym tracił przytomność i zasypiał. Odwodnienie było jego najgroźniejszym przeciwnikiem.
1: Dopiero po jakimś czasie, nie wiem po ilu onerze znalazł właśnie butelka z wodą. Ucieszyło mnie to bardzo, ale stwierdził, że no teraz tak, no trzeba się to dawkować, nie?
0: W pierwszych godzinach po podziemnej katastrofie najbliżsi górnika nie mieli pojęcia, w jak dramatycznym położeniu się znalazł.
2: 18 Zbyszek nie dzwoni, 19 Zbyszek nie dzwoni, 20 Zbyszek nie dzwoni.
0: Zaskoczyło mnie to, że najtrudniejszym momentem walki o przetrwanie była, dla pana Zbyszka, informacja, że ratownicy są w drodze i że są już bardzo blisko.
1: Że z nimi nawiązał rozmowę, oni powiedzieli, że idziemy, że już my są. Wszystko fajnie się cieszyło, ale w tym momencie, o Boże, i no nie, żeby jeszcze roztąpło.
0: Podziemne tąpnięcia w kopalniach często chodzą parami. Tym razem tak się na szczęście nie stało. Kiedy ratownicy z wielkim trudem i poświęceniem, kopiąc należąco tunel ewakuacyjny, w końcu dotarli do bohatera naszego kolejnego reportażu, ocalały, najpierw zapytał o żonę i córkę, a potem miał do nich tylko jedną skromną prośbę.
1: Dajcie mi woda i jabłko. Nie wiem, skąd mi się to jabłko wziął, ale po prostu chciało mi się pić i jabłko, nie?
0: Kiedy było już wiadomo, że pan Zbyszek przetrwał górniczą katastrofę, ta wiadomość błyskawicznie dotarła na powierzchnię.
2: Jeden telefon na stole, komórka, drugi jeszcze stacjonarny wisiał i nagle zaczęły obydwa dzwonić. Wiedziałam, że to nie jest zła wiadomość.
0: Wycieńczony górnik został szybko przewieziony do szpitala. Rodzina już tam na niego czekała.
2: Pierwsze, co ja zapamiętałam, i nawet do tej pory Laura to wspomina, on był cały pokryty pyłem węglowym, takim już wżartym, można powiedzieć, w skórę, a na tym wżartym pyle były łzy. Po prostu jak łzy płakał, tak miał wyżłobione przez łzy ślad.
0: Zapraszam was do posłuchania najnowszego reportażu naszej śląskiej reporterki Natalii Czarnuch. To opowieść o niezwykłym szczęściu, o zaufaniu, miłości, wartościach, zasadach i niesłychanej woli przetrwania.
3: Dzień dobry Państwu, witam w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym nr 5 im. Świętego Adwarek Cisnącu. Zgodnie z treścią zaproszenia na Państwa pytanie będzie odpowiadał Pan Zbigniew Nowak, poszkodowany wypadku w kopalni Halemba.
4: To jest najważniejszy i najlepszy prezent, jaki mógł dostać, swoje drugie życie i znowu widzieć swoje rodziny. Człowiek cały czas myśli o tym, że przyjdą, wyjdzie się, będzie dobrze. Myśleć o tym, żeby jak najszybciej dojść do siebie i do domu. Był kolega szczur. No przypuszczam właśnie, skoro on wyszedł, no to gdzieś musi być powietrze, a wiadomo, że szczur to takie stworzenie, że zawsze się tam coś dorada, jest chudy i się przeciśnie. No jedzenia żech nie miał, jedynie co miał, to miał notes, no i kartki z notesa żech smakował. No a picia żech znalazł troszkę wody w butelce i także to oszczędzał, żeby ino mi wystarczyło.
1: Zbyszek Nowak. Człowiek przyszedł na kopalnię, się poszedł przebrać z czystych na czorne łachy, potem poszedł na felezunek, pokazać się sztajgrowi kierownikowi, że się jest, no i się poszło na zjazd, nie na swoja robota. Poszło się na tama, bo wtedy akurat był na tamie, żeby dowietrzać ewentualnie, ten regulować powietrze przez tamę w ścianie. No i czekał na telefon, nie tam z góry co mieli parametry, sobie weź przymknij trochę tama, otwórz tama, zamknij tama. No i na tym polegała ta cała praca moja, nie. Do momentu, aż pierwszy raz tumpło. No tumpło, no kopalnia to jest normalna rzecz, nie, więc nic tam jakiegoś nadzwyczajnego, aczkolwiek no lampka się zawsze gdzieś tam zaświeci jakoś. No jak już to wszystko, kurz, opot i tak dalej, jak już to potem... Z tego co wiem, to był telefon, że mam iść sprawdzić za ściana, bo tam czujnik przepływu powietrza coś szwankuje i nie wiadomo, czy tam jest zasypane, czy właśnie ten czujnik jest zepsuty, że jako metaniarz mam to tam iść sprawdzić, więc poszedł to sprawdzić. Stwierdził, że czujnik jest raczej dobry, tam nie ma nic. No i przeszedł zwykłe przecinki na telefon, chciał żech zadzwonić, no i wtedy tą po drugi raz, co mnie zasypało. Nie? No i potem się, że tak powiem, zaczęło czekanie, aż ktokolwiek przyjdzie, bo nie przypuszczał, że to jest aż tyle metrów zasypane. Więc jak sąsiadził i czekał, no aż przyjdą po mnie i praktycznie to wszystko, co by tam z tego... No. Człowiek siedział i myślał o różnych rzeczach. Czym dłużej się to trwało, tym człowiek, nie wiem, jakoś tak starał się nie myśleć o tym, że coś się może stać, że to jest tak długo. Nie wiem, czy że dżemał, czy nie, no bo tam było tak ciemno, że praktycznie nie było nic widać, nawet jak się oczy otworzyło. Więc przypuszczalnie tak, no. A tak ode mnie się człowiek siedział, myślał, wspominał rzeczy dobre, bo starał się myśleć pozytywnie, żeby na głowę nie dostać.
5: Czy wcześniej pan cokolwiek przeczuwał, że coś może się stać? Czy były jakieś znaki w ogóle, że może nadejść jakieś niebezpieczeństwo właśnie tego dnia?
1: Nie, no... Tak, no, człowiek idąc na kopalnię do roboty, nie myśli o tym, że bo tąpnie, bo zasypia, no chociaż może gdzieś tam z tyłu głowy to jest tak jakby ryzyko zawodowe, tak? Zresztą każdy jakiś zawód ma tam coś swojego, nie? Więc człowiek o tym nie myśli, bo jakby człowiek zaczął myśleć o tym, że nie wiem, zjedzie i tąpnie, no to by się było, by nikt nie wychodził nawet z domu, nie? A tak, to tak, no... Raczej człowiek mało który, no chyba, że ktoś ma jakieś takie przeczucia, że ten przyszedł do roboty, no tak jak co dzień i wykonywał swoje obowiązki, więc człowiek nawet nie myślał, bo tam się z obcami godało, tam o różnych rzeczach. Żaden tam nie myślał, kurde, topnie, nie topnie, nie.
5: Mhm. W momencie, kiedy nastąpiło to pierwsze tąpnięcie, a potem te drugie, pojawił się pewnie ogromny strach, no i pewnie wiele pytań właśnie w głowie, co tak naprawdę nadchodzi i czy co będzie coś bardzo poważnego. Kiedy doszło do tego zasypania, odczuwał pan jakiś ból, coś panu wtedy dolegało?
1: Nie, pierwsze co, jak że tak powiem, że się ocknął po tym tąpnięciu, no było stuch. Po tym jak już tąpło, no to było ciemno i że klęczał na kolana. Kurde. No ale trochę dalej widział światełko. Aha, to chyba moja lampa, więc po kablu, że sobie ją przyciągnął, poświecił, popatrzył, jak to wygląda. No, raczej tu nic nie poradza, no ale że próbował oglądać, czy jest możliwość jakoś wyjść stamtąd, czy cokolwiek zrobić, no ale niestety po jakimś tam dłuższym czasie to stwierdził, że no niestety nie uda mi się wyjść. Aczkolwiek w jednym miejscu to może by mi się udało, tam wiem, że tam wyżej była komora z aparatami ucieczkowymi, ale kurde, no nie wiadomo, czy ona jest drożna, czy tam dom zdąża przejść, nie, więc został na miejscu i no co, no teraz muszę czekać, aż przyjdę, no bo co, nic innego nie poradza, nie.
2: Mieliśmy taką niepisaną umowę z mężem, że jak on wyjeżdżał z dniówki, dzwonił do mnie, ja odgrzewałam mu obiad, bo on wychodził do pracy na 12:30, to już nie jadł obiadu, tylko jadł taką obiad do kolacji, jak wracał. Tego dnia, to była środa, 18 Zbyszek nie dzwoni, 19 Zbyszek nie dzwoni, 20 Zbyszek nie dzwoni, więc ja próbowałam się do niego dodzwonić, ale telefon był, wiadomo, na kopalni jest wyłączony, więc nie był nieosiągalny. Położyłam Laurę spać, sama się tam ogarnęłam, usiadłam przed telewizorem, włączyłam, chyba jakiś film leciał i na dole pasek, że na kopalni Halęba był wypadek. Wszystkich iluś tam wyciągnięto. Jeden 30-letni metaniarz został zasypany. Ja już wiedziałam, że to jest Zbyszek. Tylko że to nie jest tak, że ja wiedziałam. To był pierwszy telefon najpierw do mojego taty, który pracował tego dnia na drugą zmianę na kopalni. Czy słyszał, że to Zbyszek? Tata nie wiedział nic. Drugi telefon do mamy, która wtedy już nie pracowała, ale mama pracowała wcześniej na takiej, to się nazywa wydawka, wydawka aparatów ucieczkowych. I każdy górnik dostaje aparat, ma swój numer i jak wyjeżdża, to go zostawia. I potem wiadomo, że górnik z dołu wyjechał. Ja zadzwoniłam do mamy, żeby zapytała koleżanek, które tam pracowały, czy Zbyszek wyjechał. One powiedziały mamie, że wyjechał, ale tylko i wyłącznie dlatego, że moja mama była po operacji na serce. I oni bały jej się powiedzieć, że to jednak jest Zbyszek. Ale już potem, ja już sama wiedziałam, że to on. Zadzwoniłam jeszcze sobie na kopalnię, tego mi nie potwierdzili. A to jest cała procedura tego, zanim potwierdzą, bo nie można powiedzieć, że to jest on, a nagle się okaże, że to jest ktoś inny. O 12 pamiętam w nocy przyjechali do mnie rodzice z psychologiem. Jak już przyjechał psycholog, to już wiedziałam, że to jest Zbyszek. Ja wtedy nie rozmawiałam z panią Krzysztofem, bo nie potrzebowałam tej rozmowy. Nie potrzebowałam dlatego, bo co on mi takiego mógł powiedzieć? Że jest zasypany, to już wiedziałam. Że go szukają, to też wiedziałam. I tak naprawdę nie mógł mi nic powiedzieć. Ja wtedy potrzebowałam wsparcia rodziny i świętego spokoju.
5: Dlaczego był pan w sumie w tym miejscu sam? No bo nie ma tutaj żadnych wspomnień o osobach, które też pracowałyby obok pana.
1: Metaniusz to jest praktycznie pracownik, który jest jedyn. On ma swój rejon i on go sprawdzą. Mierzy, sprawdzą tam urządzenia, czy tam różne rzeczy, więc raczej, owszem, gdyby był w ścianie, wiadomo, w ścianie pracuje więcej ludzi, gdyby to się stało w ścianie, to wtedy byłby ją i pracownicy ściany, a że to było poza ścianą, więc tam mało kto wchodzi, przeważnie tego domu, albo ślusorzy, nie wiem, my metaniorzy, ewentualnie z odmetanowania, żeby tam poprawić rurociąg czy coś, a tak to praktycznie tam mało kto chodzi, nie? Tylko tyle, żeby sprawdzić, jak to wygląda.
5: Jak się funkcjonuje w takiej ciemności, wiedząc, że tak naprawdę nie wiadomo, czy nadejdzie pomoc? Pan był cały czas jednak przy tej nadziei, że przecież zaraz zjadą ratownicy lub przyjdzie tutaj ktoś i panu przecież pomoże.
1: Starał się myśleć pozytywnie, nie myśleć o tym, kurde, że bo jest ciemno, to znaczy muszą być czarne myśli. Niekoniecznie. Zawsze się mówi, to teraz tak, jak się dowiedzą, że coś tam tupu, może się dowiedzą za jakiś czas, że jo tam jest, więc zanim to zorganizują, więc ci ratownicy też muszą się zebrać, tak? Po one zjechać ewentualnie z innego poziomu, bo przeważnie jakiś tam zastęp ratowników na poziomie jest, więc muszą się zebrać, podejść, zobaczyć sytuację, jak to wygląda. Jak to ugryźć, czy mogą wejść, czy nie mogą wejść, bo to potem zależy, czy jest dużo metanu i tak dalej, czy jest jakieś inne zagrożenie. Więc sobie siedział, no i sobie myślał, nie wiem, co, jak wyjada, aha, czyli już da do domu. Nie wiem, się tam ciemna, albo nie wiem, czy da zjeść kolację, pójdę spać, bo takie, no, tego do myśleć tak, żeby nie zwariować w niej. Nie wiedział, ile jest zakopany, ile zasypany, bo nawet, że znalazł łopatę, to ma, spróbuję trochę pokopać, może mi się uda, może to jest tylko metr, może dwa. Nie miał pojęcia, ile i jak to zostało zasypane, zawalone.
5: Czyli pan o własnych siłach próbował coś tam przekopać pod ziemią?
1: No próbował, to troszkę, bo mnie praktycznie nic nie było. Ja jedynie co miał troszkę łokieć tam rozwalony, ale to tam był najmniejszy problem. I tak ogólnie, że był w całości, więc nic niezłamanego, niewybite czy tam coś. Więc godą, kurde, no spróbuję, nie? A nóż się uda, nie?
2: Pierwsze co, głupia myśl, ja wiem, że to jest głupia myśl, to była taka, że jeżeli miał zginąć tam na dole, to żeby zginął od razu. Bo nie chciałam i o to prosiłam Boga, i Maryję i to wszystko, że jak miał zginąć, to żeby nie cierpiał. Bo ja gdzieś tam oczami wyobraźni widziałam, że kat leży przygnieciony, urwała mu nogę, rękę, on czeka na tą pomoc, tej pomocy nie ma, już tam wykrwawia i tak dalej. Więc pierwsza myśl, jaka była, to była, że jeżeli miał zginąć, to żeby zginął na miejscu, a druga myśl to była taka, że jeszcze nie wiadomo, jeszcze jest szansa, ratownicy idą, a ratownicy to są tacy ludzie, którzy nie poddawają się i idą do samego końca, więc ja wierzyłam, że wcześniej czy później oni dotrą do Zbyszka, albo żywego, no albo jak już minął ten piąty dzień, to już byłam pewna, że to już raczej będzie koniec.
5: A jak sobie pan radził z tą ciemnością? Czy po chwili po prostu właśnie ta lampa w końcu została odnaleziona, czy też pan się przyzwyczaił wzrokiem do tej ciemności? Jak to wyglądało pod tym względem?
1: Znaczy, jak się znalazł ta lampa, to że właśnie oglądał, jak to wygląda. Nie wiem, którędy można by wyjść, ewentualnie gdzie usiąść, żeby tam, nie wiem, czy obudowa jest w całości, czy tam coś, nie wiem, wzmocnić jakoś obudowa. Po prostu oglądał, no i czy nie ma jakiegoś picia, bo wtedy nie miał nic. Nie oglądał, trzeba było zeskanować cały ten, żeby wiedzieć mniej więcej co i jak będzie, nie? No i jakże to zobaczył, no co, no nic więcej nie zrobił, więc usiadł, że lampa skierował na dół w chodnik, bo jak będą kopać, nie wiedział, że to aż tyle jest zasypane, ale jak będą kopać, no to jak się może dokopią jakieś tam, będą widzieć światełko, aha, tu jest, nie? No a potem jak już zgasło to światło, no to mniej więcej wiedział, jak to wygląda, bo wcześniej właśnie, że chce to pooglądać, nie? Teraz, że tak powiem, tak jak pani w nocy idzie do ubikacji, to wszystkich światłem nie oświecą, nie? Bo wie pani, gdzie, co jest, nie?
5: Jak mijają te godziny, to pewnie w końcu w głowie pojawia się ta myśl, że oni już powinni zaraz tu być. Czy pan właśnie też miał takie myśli, że ci ratownicy już powinni nadchodzić, a mimo wszystko nadal ich nie ma i wtedy pojawiła się pewnego rodzaju panika? Czy cały czas pan starał się właśnie, tak jak pan podkreślał od początku, myśleć pozytywnie?
1: Starał się myśleć, ale były chwile takiego załamania, że człowiek, kurde, a może nie przyjdą, albo nie zdążą. Znaczy, nie przyjdą, nie zdążą przyjść, bo to, że przyjdą, to na pewno, tylko nie wiadomo kiedy, nie? Bo jakby wiedział, że tam jest tak, a nie inaczej zasypane, no to wiadomo, aha, muszą trochę dłużej pokopać, ewentualnie poczekać, żeby się zmniejszył metan i tak dalej. Cały czas, no tak, przyszły takie momenty załamki, ale to starał się zaś, tak, cały czas pozytywnie myśleć, nie wiem, rozmawiać z Bogiem, że chce godą, o różnych rzeczach, nie? Że dziękował mu, że mógł przeżyć, że to, że córka mam, że wspomnienia, że tam z nią chodza gdzieś tam, takie, no tak, same plusy, no bo nie wiadomo, co by było, nie?
2: No bo to jest tak, pierwszego dnia okej, jeszcze go szukają, drugiego dnia okej, jeszcze go szukają, ale przychodzi ten piąty dzień, przyjeżdżam na kopalnię, rozmawiam z ratownikami i słyszę, że ten postęp jest, ale on jest bardzo mały, że dużo jeszcze zostało, no to na logikę, nie? Ile może wytrzymać bez wody, bo bez jedzenia dłużej, ale bez wody, nie wiadomo jak z powietrzem i nie wiadomo, czy nie był ranny. No to już na logikę, no to już się wszystko składało na to, że ta nadzieja zaczęła tak powolutku gasnąć. Na całe szczęście nie zdążyła całkiem, bo jak zaczęła gasnąć tego piątego dnia, to tego szóstego o 5:40 był ten telefon, że jest kontakt ze Zbyszkiem.
5: Łącznie pan pod ziemią był 111 godzin.
1: Tak. Tak to obliczyli.
5: 111 godzin przy nadziei.
1: Tak. Znaczy się tam mało kiedy panikowo, czy w ogóle, nie biorąc pod uwagę wypadku. A w tym przykładzie, no kurde, no zobaczymy jak to będzie. No, znalazł miążek swój, no to jest wytaniorza, więc rzekł z tego jod. I stwierdził, że no, póki mam jedzenie, to jest dobrze. Nie, no woda, najwyżej będę szukał, no że znalazł trochę wody, ale to była słona woda, bo to była przemysłowo. Później, że jeszcze tak już to światło zgasło, to że tam chodził w tym miejscu, tam szukał, czy tam nie ma jakiejś starej butelki, czy coś, były tam jakieś dwie, ale to wszystko było sfermentowane, więc go no nie bardzo, tak. Dopiero po jakimś czasie, nie wiem po ilu onerze znalazł właśnie butelka z wodą. Także no, to było, że tak powiem, no ucieszyło mnie to bardzo, ale stwierdził, że no teraz tak, no trzeba się to dawkować, nie? Dopiero naprawdę, jak już maksymalnie chce się pić, to wtedy dwa łyki odłożyć, ty, nie? No, tak jakoś to, nie wiem, w mojej głowie się poukładało, no i wyszło, nie?
5: Na jakich metrach był pan uwięziony? Jaka tam była przestrzeń?
1: Oj, to było tak gdzieś, ja wiem. No wysokość nie była wielka, bo to mogło gdzieś być, nie wiem, może z 1,5 metra. może było, powiedzmy, i gdzieś dwa na trzy, taki mały, niski pokoik.
5: A nie było takich myśli, że już mi się robi za gorąco, zaraz nie dam rady, brakuje mi tlenu, no bo wtedy to już też psychika ludzka ma prawo siadać.
1: Tak, ale stwierdził, że widział, że rurociąg, więc stwierdził, że muszę zobaczyć, co to jest, czy tam jest metan, czy powietrze, tak. Więc był one, że odkręcił zawór, że tak powiem, że się dwa razy wciągnął te powietrze, do mnie nic nie ma, więc to na pewno nie jest żaden gaz, więc to będzie powietrze, tak. Wydaje się, że tam chodził i szukał, znalazł, że kawałek węża peposz wkręcił, no i że miał taką przedłużkę, bo ten rurociąg był trochę dalej, więc że się to przedłużył i miał taką swoją aklimatyzację, jak to gadał, że po prostu te powietrze, nie dość, że powietrze, to jeszcze mi troszkę tam dawało chłodu, nie, to tam było ciepło, co prawda. Siedział se, że tak powiem, w samych majtkach i w tym, no i czekał se, nie, no tak, czekał, załamka przychodziła, czasami człowiek płakał, wyzywał, nie wiadomo na co, na kogo, nie wiem, po prostu, nie wiem, może rozładować jakieś nerwy czy coś. I później żaś człowiek się uspokoił i znowu coś tam, tak, odem se, ze sobą rozmawiał, z Bogiem godowo o różnych rzeczach, także no... Najgorszy moment był wtedy, kiedy Rzech nawiązał rozmowę już z ratownikami. Rzech z nimi nawiązał rozmowę, oni powiedzieli, że idziemy, że już my są. Wszystko fajnie się cieszyło, ale w tym momencie go, Boże, i no nie, żeby jeszcze rozstąpło. Bo oni są tak blisko, no i tak daleko. Podobno zawsze są dwa. Jest pierwsze, potem jest drugie wtórne i na tym się niby kończy, ale to już powinni się wypowiadać tam ci znawcy, bo to tam jest inny, biedny metan już.
5: W pewnym momencie pan wie, że nadchodzi pomoc. Jak to wyglądało? Jak wyglądała ta pomoc ratowników, kiedy pan dowiedział się, że w końcu ktoś się zaraz tutaj obok pana zjawi i pana wyciągnie na górę?
1: Jak już nawiązał z nimi rozmowa, to bardzo się ucieszył i mówię, kurde, dobra, teraz to już mu wszystko gdzieś, na pewno wyjdziemy stąd, nie? Jak parę razy już mi się wydawało, że ktoś coś mówi czy coś, to człowiek wtedy stukał po ryłach, myślał, że ten, no ale niestety to nie było... Z widy, no. Ja w tym momencie po prostu słyszał, jak ktoś coś godo. Ja zaczął też krzyczeć. To ja o metanio, że tu jest. I usłyszał, cicho bycie, bo coś słychać. I to była rozmowa, znaczy ja ich słyszał jakby pod sobą. Nie? Jakby pod sobą. A oni szli z boku, no, że przez te rumowisko, przez to wszystko. Widocznie tak, to było słychać, nie? No i tak my one nawiązali, nie? I potem to ja metanio, że ja mnie przysypało, oni tam... że już idziemy po ciebie, że właśnie ty, no, musisz poczekać, bo wiadomo, że się muszą dokopać, muszą tam przejść przez tam kamienie i tak dalej. Ja go dam okej. Okay. I no, trenie pamiętam, ja bym powiedział, jak się nie mylę, żeby co jakiś czas dali mi znać, albo klupli, albo zawołali, że mi się to znowu nie śni, nie? Bo to ja go dam, no kurde, tyle czasu mózg może szwankować, tak? Tlenu 19%, czy tam może być mniej, bo nie miał w czym sprawdzić, więc no, mózg może robić psikusy różne, tak? No, ale na szczęście rozmawialiśmy tam co jakiś czas, tak dalej, więc jak już potem my się z nimi spotkali, znaczy ja z tym jednym ratownikiem, bo tam oni też nie mieli za wesoło, mieli tak dość wąsko, więc przyszedł ratownik, o, my jeszcze pomogli, żeby przekopać się tym, no i już potem w los do mnie, do tej dziury, wiadomo, trochę uścisnęliśmy się, no i wiadomo co, a trzeba się stąd brać, no bo po co tu siedzieć, tak, i czekać na nie wiadomo na co.
5: Oni się przekopywali do pana.
1: Tak. Tam było kupa, nie wiem, żelaza, drzewa, kamieni, więc oni musieli wszystko z tego, co oni mówili, pod siebie. To, co z przodu wyciągnął, pod siebie pchął, następny mu to brał spod brzucha i tak jeden po drugim ewentualnie mieli taką przykrywa dekel z aparatów ucieczkowych, że na to też sypali i tym ciągli, nie? Bo inaczej, no nie szło, tam podobno było, znaczy podobne, a po tym, że wychodził, no to była gdzieś taka dziura, ja wiem. Nie wiem, ile ona mogła mieć, no. Na czworakach raczej tak szło iść, ale to już tak naprawdę na maksa, nie? Jakby już tak się widzieli, jak odem sobie, dajcie mi woda i jabłko. Nie wiem, skąd mi się to jabłko wzięło, ale po prostu chciało mi się pić i jabłko, nie? I jak odem sobie, jak co, to dajcie mi galoty, bo moje, nie wiem, gdzieś wyrwało. Nie miał ani spodni, ani koszuli, więc dali mi... Bo oni mnie przede wszystkim mnie chcieli na nosze wziąć. Ja mówię, chłopie, ale na tych sztywnych noszach, bo musicie jeszcze co najmniej 3 dni kopać, no bo to są zakręty, tak? Nosze są sztywne, więc no nie ma szans. Ja mówię, bez noszy pójdziemy, ja mówię, jeden ratownik nie idzie za mną w razie czego, ja idę przed tym i tak wyjdziemy, no bo nie ma sensu cokolwiek myśleć, nie? No to mi tylko dali te spodnie, dali mi chyba hełm, światło, jak się nie mylę, no i zaraz my się stamtąd brali, żeby no nie czekać na nic, bo nigdy nie wiadomo, co by mogło być, nie?
2: To było tak, jeden telefon na stole, komórka, drugi jeszcze stacjonarny wisiał i nagle zaczęły obydwa dzwonić. Wiedziałam, że to nie jest zła wiadomość. Wiedziałam dlatego, że ze złą wiadomością przychodzi delegacja z kopalni, z lekarzem, z psychologiem, że to nie jest wiadomość przekazywana przez telefon, więc wiedziałam, że coś jest dobrego. Tu odbieram komórkę, dzwonił tata. A tam odbieram stacjonarny, bo on dzwonił wściekle. Ja nie chciałam, żeby się Laura obudziła, bo ona bardzo to przeżywa, więc chciałam, żeby kolejną noc sobie przespała spokojnie. I w jednej słuchawce tata mi krzyczy, Zbyszek żyje, a w drugiej słuchawce pan Henryk Sienkiewicz mówi, jak zawsze mówił, pani Nowak, tak teraz pamiętam, to jak teraz mówi, dziołcha mamy go żyje. No i to już wiedziałam i to już nakręciło całą tą maszynę, bo wiadomo jeszcze, to był pierwszy kontakt, trzeba go było wyciągnąć, trzeba było sprawdzić, w jakim jest stanie. To się tam jeszcze wszystko mogło zadziać. Taki spokój przyszedł w momencie, jak mi powiedzieli, że został przetransportowany do szpitala.
5: Ile trwała ta droga powrotna do wyjazdu na górę i jak ona przebiegała?
1: Się wtedy wydawało, że chyba za długo. Ale my jak wyleźli z tego obszaru, tam gdzie ja był, to tam był też jeszcze lekarz czekał. No mi chciał dać zastrzyk przeciwstresowy, czy jakiś tam, jak tam go wyrzuć tamten. No i poszliśmy trochę dalej, gdzie już była baza i tam ratownicy nosze się chowali. Oni tam mieli jakieś dmuchane nosze czy coś, no to my tam musieli poczekać, aż te nosze nadmuchają. To już po tym było inaczej, że już po prostu, że tak powiem, nie myślał o niczym, nie? No teraz to już się robi, co chce, wiem, że nic mi się nie stanie, bo jest chodnik taki, jaki jest. Jest no na tyle ludzi, że no naprawdę to by musiało być coś, żeby się coś podziało.
5: No i jest już pan uratowany i potem jest ta informacja o tym, co dokładnie się stało, jak pan na to reaguje i czy mógłby właśnie pan opisać, jak wtedy to wszystko wyglądało, kiedy dowiedział się pan o tym, do jakiego tąpnięcia doszło?
1: To znaczy się, ja się już one dowiedział tam na miejscu, na tej bazie, bo tam byli ratowniki, no chłopcy, z którymi się współpracowało, nie? No chociaż nawet za dużo by na ten temat nie gadali, bo oni tam te nosze dmuchali, go, dobra, pójdźcie, idziemy, ja już nie będę czekał. Nie, musisz czekać, musimy wziąć na te nosze, manszafta, karetka, tako i tak dalej, nie? Mało my co o tym na dole, bo one tak, no tłupu, to tłupu, no i tyle. Chłopcy mi powiedzieli, że tam było chyba dwa dni, czy jakoś tak. Bo się też boli, żeby nie spanikować, czy tam, żeby nie zaczął szaleć. Nie? Także no przyjął to, no tąpo to tąpo, no kurde, nie pierwszy, nie ostatni, no piątek też siedział, miał gorzej, bo siedział w zestawach, siedział tydzień i też borok, no go wyciągli i ten, nie? Więc najważniejsze, że chłopcy przyszli i że jademy do domu.
5: Czyli tak naprawdę ten moment, kiedy pan wyjeżdża na górę, to już jest poczucie tego spokoju, tego bezpieczeństwa, no i potem szpital.
1: Żyję, jestem na wolności, a to, że muszę jechać do szpitala, że mnie zbadają, czy tam mi ten łokieć zaszyją, to jest wszystko pikuś z tym, co było na dole, nie? Więc no teraz to już niech się dzieje, co chcę. Bo ja jedynie co to prosił Boga o to, że chciałbym umrzeć, jak już muszę umrzeć, to ale na wierchu, i żeby jeszcze mógł zobaczyć rodzina i to wszystko.
2: To był strach? Tylko że jak, brzydko to brzmi, jak media zwietrzyły, że on żyje, to zrobili mi taki nalot na dom, że ja tak naprawdę to nie miałam chwili spokoju, żeby usiąść i pomyśleć o tym. Bo nie dosyć, że zjawiły się media, wiadomo, przyjechała rodzina, która była ze mną cały czas, ona mi była potrzebna, ale był szok, było zamieszanie, był gwar, bo na żywo był przekaz w telewizji, i każdy coś ode mnie chciał. Więc z jednej strony się bałam, że jeszcze się może coś stać, ale z drugiej strony ta cała otoczka, ten gwar, ten hałas sprawiło, że ja troszkę zapomniałam o tym strachu. Byłam spokojna w momencie, kiedy przyjechał do mnie pan psycholog, pan Kruszyński, i powiedział, że jak chcę, jest zgoda lekarzy, mogę się zobaczyć ze Zbyszkiem.
1: W tym wypadku to praktycznie, że tak powiem, i no ja ucierpiał na tak długo, bo w tym samym wypadku, który był wywołany, został ranny sztygar czy nadsztygar. Tylko że jego, że tak powiem, od razu wyciągli, bo on wszedł jakby za tama i to jak tą po stojaki się na niego przewróciły, to mu tam chyba miednica połamała czy coś. Ale tak jak go znaleźli, go tam, nie wiem, po paru godzinach zaraz, więc go wyciągli, nie? A tak nie było żadnych innych poszkodowanych.
2: Zabrali nas do szpitala, pamiętam, samochód z kopalni, bo ja nie mam prawa jazdy. Pojechaliśmy z psychologiem, najpierw na rozmowę z panem dyrektorem szpitala, który mi przedstawił jak, co i dlaczego, bo Zbyszek leżał na ojomie, nie wolno go było odwiedzać. Zapytał mnie, czy może z mediami na ten temat rozmawiać. Cała taka procedura i potem nas zaprowadzili do niego. I pierwsze, co ja zapamiętałam, i nawet do tej pory Laura to wspomina, On był cały pokryty pyłem węglowym, takim już żartym, można powiedzieć, skórę. A na tym żartym pyle były łzy. Po prostu jak łzy płakał, tak miał wyżłobione przez łzy ślad. I to pamiętam i właśnie to, że Laura się go przestraszyła. Nie widziała nigdy takiego taty. Schowała się za mnie. Dopiero jak Zbyszek jej powiedział: e, Laurusiu, to ja twój tata, chodź do taty się przytul. Tak dyskretnie podeszła.
5: No i potem na kopalnię się już raczej nie wróci, bo to chyba taka myśl, która pojawia się w głowie, bo pewnie jest ogromna trauma.
1: Znaczy się, no, niby tak, nie, ale no, co dalej, no co, gdzie, kajda robić? Roboty jako tako nie ma, no bo ona ma na kopalnię, przyjdę, no i dalej by da robić. Nawet nie myślał o tym, że był zasypany i tak dalej, no, po prostu no, trzeba wrócić do rzeczywistości, tak? Jest rodzina, trzeba ją wyżywić, więc trzeba iść do pracy. I tyle.
5: W momencie tego wypadku, jaki był pana staż na kopalni?
1: Ja się przyjmował 6 lat. W 2000, że się nadał, przyjmował, no to było w 2006.
5: I pracował pan do kiedy?
1: Teraz do czerwca.
5: Czy były jeszcze jakieś takie momenty kryzysowe w pana takiej karierze górniczej?
1: Nie. Jedynie co, jak się patrzało na wypadki na innych kopalń, ale to już takie było bardziej, nie wiem, sentymentalne ze względu na to, że to jednak jest ta brać górniczą i że, no, że mi się udało, a nie wszystkim, nie.
2: Tutaj nie było wielkiego wyboru, bo było chore dziecko, które potrzebowało rehabilitacji i pomocy. Ja nie mogłam pójść do pracy, bo trzeba się było Laurą zajmować. Laura była dzieckiem, które trzeba było wozić na rehabilitację codziennie i spędzać z nią na tej rehabilitacji czas od godziny 10 do godziny 13. Więc nie było szansy na to, żebym ja poszła do pracy, a żyć za coś trzeba, tak? Więc nie było wielkiego wyboru, gdzie iść, bo nie czarujmy się wtedy, bo teraz już nie, ale te 19 lat temu praca na kopalni dawała dobre źródło utrzymania, może nie tyle dobre, stałe, bo było wiadomo, że będzie ta wypłata, że będzie jakiś socjal wypłacony i nie zastanawialiśmy się, bo Zbyszek wiedział, że on musi zarobić na rodzinę, więc albo był wybór, że ja wracam do pracy, ale Laura zaniedbuje rehabilitację, albo Zbyszek wraca na kopalnię i ciągniemy to dalej, nie? Najbardziej to tak, Laura go nie chciała puścić. Laura jak się go wszczepiła w niego, to nie, ona nie puści go do pracy, bo on znowu nie będzie, bo znowu go zasypie i teraz go już Barbara nie uratuje. Zawsze ten lęk jest. I to nie jest lęk tylko po wypadku, bo zanim się zdarzył wypadek, to ja też się bałam. To każdy wypadek, który zdarzał się przed wypadkiem, to była pierwsza myśl, Zbyszek jest w robocie, czy nic mu się nie stało. I to nie tylko ja. Jakby pani porozmawiała z kimkolwiek, z żoną jakiegokolwiek górnika, to pierwsze, co pani by usłyszała, że wychodząc do pracy, my po to im ten znak krzyża na czole robimy, żeby było wiadomo, że on ma do kogo wrócić i że on musi wrócić. To jest po to. My tu wszystkie w tym strachu żyjemy. Tu jest mnóstwo kobiet, które to samo przeżywają każdego dnia.
1: Jest to na pewno drugie życie i staram się je wykorzystać jak najlepiej. Ino umia. Staram się być, nie wiem, już to wtedy powtarzam, jak że wyszedł ze szpitala, że staram się być lepszy, nie wiem, lepszym ojcem, mężem, kolegą, pracownikiem, ale to już w czasie wszystkich tam ich w koło spytać, czy coś się poprawiło, czy nie. Człowiek nie myśli o tych zagrożeniach cały czas. Moje z tyłu z głowy, bo wiadomo, że musi pamiętać, bo tam czy są szkolenia, czy coś, jest to przypominane. Czy po drugie, człowiek musi wiedzieć, że metan, czy tam tlenek, czy dwutlenek jest groźnym, jest niebezpiecznym, ale jeśli się go umie, że tak powiem, opanować i okiełzać, to wtedy no nie jest aż taki straszny. Wiadomo, że są przypadki, że nawet człowiek robiąc wszystko idealnie i tak się może coś zdarzyć, tak? Ale no tak, godom, no nie miał nigdy tak, że kurde, nie, tam nie wleza, bo się boja, bo jest tam metan czy coś. Owszem, są strefy, są, jeśli są tam gdzieś, że tak powiem, zagazowane, w sensie, że jest dużo jakichś tam gazów, to wtedy się robi kratownica, się pisze nie wchodzić, zakaz i się tam wtedy nie wchodzi, tak? Mhm. Więc, no, nie wiem, można to porównać z jadąc samochodem, tak? Są różne wypadki, no ale co to, no człowiek dalej jeździ, no bo jeździ, tak? No i tyle.
5: Czy w takim życiu codziennym wraca do pana właśnie wtedy ta tragedia, można powiedzieć, i ten moment, w którym pan te 111 godzin był pod tą ziemią? Czy to panu się na przykład śni, czy jest z tym związana jakaś trauma, czy korzystał pan z pomocy psychologów?
1: Już teraz nie mam tam jakichś. Są czasami, se nie wiem, oglądam zdjęcia jak ty, albo se jak tam jakiś wywiad przeczytam, albo se tak leżaj, se powspominam jak to było, jak dum, kurde, jak to fajnie, że się udało i tak dalej. A owszem, z psychologiem miałem kontakt zaraz po wypadku, bo to był kopalniany psycholog, więc nawiązaliśmy kontakt, do teraz utrzymujemy go tam, se ze sobą rozmawiamy, jak tam jest jakiś ten, także... Nie ma, że znaczy na początku tak, owszem, bo tak, na początku to była tam trochę trauma, człowiek, kurde, musiał mieć jakąś lampkę oświeconą, tak, i butelka z wodą przy łóżku, czy jak się chodziło, to tam musiało się gdzieś świecić, do teraz, znaczy może nie tyle trauma, ale mam na przykład praktycznie wszędzie, gdzie będzie ten, jakoś tam latarka jest, a także no, teraz już tak, teraz już to, mi się wydaje, że z tymi latami, z tym wiekiem, to troszkę już to tak odpuściło i nie ma aż tak źle, nie. Nie mam jakichś tam, nie wiem, powiedzmy wybudzeń albo coś tam, że ten, także no...
5: A jak zareagowała rodzina, kiedy pana zobaczyła?
1: No, z tego, co mi go dali, bo naocznie mnie nie było, się bardzo cieszyli, nie? Znaczy się tak, córka była wtedy chyba 6 lat, ja, i ona cały czas twierdziła, że tata żyje, tylko że jest tam na dole i tyle, nie? No, jak to dziecko, tak? No, a żona się cieszyła, bo nawet jak jakiś tam był telewizja, coś tam nagrywane było i właśnie dostała telefon z kopalni, że mnie znaleźli i tak dalej, no to się cieszyła, nie? Że żyje, że jest wszystko okej, nie?
0: Bardzo wam dziękuję za wysłuchanie tej krzepiącej historii przygotowanej przez Natalię Czarnuch. Podobno doświadczonych lekarzy ze Szpitala Górniczego Świętej Barbary w Sosnowcu, dokąd przewieziono uratowanego Zbigniewa Nowaka, mocno zaskoczył dobry stan pacjenta po tak straszliwych przejściach. Górnik był ranny, ale badania wykazały, że obrażenia nie zagrażają jego życiu. Jeszcze ze szpitala mężczyzna przekazał kolegom z kopalni, że chce szybko wrócić do pracy i jak słyszeliście przed chwilą, zrobił to po półrocznym odpoczynku. Postanowił jednak, że w trosce o rodzinę, aby oszczędzić najbliższym stresu, będzie pracował na powierzchni i już nie zjedzie pod ziemię. Dopiero w czerwcu 2025 roku pan Zbyszek odszedł na zasłużoną emeryturę. Zapytany o to, co będzie na niej robił, odpowiedział bez wahania. Żył.
1: Jest to na pewno drugie życie i staram się wykorzystać jak najlepiej ino umia. Staram się być, nie wiem, już to wtedy powtarzam, jak wyszedł ze szpitala, że staram się być lepszy, nie wiem, lepszym ojcem, mężem, kolegą, pracownikiem.
0: Nieraz słyszałem, że wiele osób, które otarły się o śmierć, przewartościowuje swoje życiowe priorytety, a bohater naszego reportażu nie jest tutaj wyjątkiem. Dodam, że w historii polskiego górnictwa dłużej od Zbigniewa Nowaka przetrwał pod ziemią po wstrząsie z 23 marca 1971 roku tylko Alojzy Piątek, rębacz w kopalni Mikulczyce-Rokitnica. Na głębokości 780 metrów przeżył w zawale 158 godzin, czyli 6,5 doby, bez żywności i bez wody. W pobliżu uratowanego Piątka ratownicy odnaleźli ciała 10 górników, którym niestety nie udało się przeżyć tej katastrofy. Do najbardziej spektakularnej i zakończonej sukcesem akcji ratunkowej w historii górnictwa, zdaniem ekspertów branży, doszło jednak w Chile, w Ameryce Południowej. Chodzi o kopalnię San Jose na pustyni Atacama, w której w 2010 roku 33 górników zostało uwięzionych na ponad 2 miesiące, 625 metrów pod ziemią, na powierzchni zaledwie 50 metrów kwadratowych, po zawaleniu się części kopalni miedzi i złota. Akcja ratunkowa, która poruszyła cały świat, zakończyła się sukcesem. Górnicy byli pojedynczo transportowani na powierzchnię w jednoosobowej kapsule umieszczonej w specjalnie dla niej wydrążonym szybie. Całą podróż na powierzchnię górnicy odbywali z zamkniętymi oczami, a zaraz po opuszczeniu kapsuły zakładali specjalne okulary chroniące przed uszkodzeniem wzroku odzwyczajonego od światła. Ówczesny prezydent Chile był obecny przy wydobyciu każdego górnika podczas tej 24-godzinnej akcji ratunkowej. W tym wypadku media na całym świecie także pisały o cudzie. To tyle z mojej strony. To była Polska na Ucho, podcast z reportażami. Michał Poklękowski, wszystkiego dobrego. Do usłyszenia.

0: sportowym. Potem o pomocy potrzebującym, będzie też o festiwalu słuchowisk i sportach walki. Zapraszam w imieniu zespołu realizacyjnego.
1: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów.
2: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną gość, pani Joanna Kasprzak-Perka, prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego. Witam serdecznie.
3: Witam serdecznie.
2: Pani prezes, najpierw chciałabym, żebyśmy sobie opowiedzieli, bo już taka nasza ta pora letnia powoli mija. Jak te wakacje, ta letnia pora, jeśli chodzi o ryneczek, o przedsięwzięcia, wyglądała właśnie w GRH? Było dużo pracy?
3: Praca jest zawsze, z czego należy się cieszyć, ale to ten sezon, jeśli mówimy o ryneczku, on nadal trwa i oby trwał jak najdłużej. Natomiast zauważyliśmy zwiększoną liczbę kupców i także odwiedzających. To też jest wyzwanie na przyszłość i będziemy musieli, już rozmawiałam z tym, w tym temacie z panem prezydentem, bo kiedy są te targowe dni na ryneczku, robi nam się ciasno, jeśli chodzi o parkingi, i będziemy musieli pomyśleć w następnych latach, bo ten teren, za chwilę będą oddawane nowe mieszkania przez kolejną spółkę miejską GTBS, więc przybędzie nam mieszkańców, co nas bardzo cieszy, bo też klientów na ryneczku zapewne, ale też przybędzie samochodów, będziemy o tym musieli myśleć. Natomiast jeśli patrzeć z punktu biznesowego, no to po tym maju 24, gdzie spotkała nas ta należy o tym powiedzieć, po prostu tragedia, spalenie hali numer 3. Naszym głównym ciężarem w takich naszych działaniach marketingowych to było technicznie przywrócić jak najszybciej halę numer 2, gdzie mamy dzierżawców i te duże sklepy, które Państwo odwiedzacie, no i żeby mogły jak najszybciej funkcjonować, więc chcieliśmy też wypromować ich i nie skupialiśmy się już tak na ryneczku Jerzego Bąsy, daje świetnie sam radę. Pewnie należałoby zapytać się, czy gdybyśmy nie robili tam imprez, eventów, czy nadal przychodziliby ludzie. Myślę, że tak, ale trzeba mówić o ryneczku i będziemy o nim mówili. Wkrótce przed nami duża impreza, myślę, że o tym za chwilę powiemy. Natomiast my się skupiliśmy na tych działaniach promujących halę numer 2, że wróciliśmy po prostu powoli, wracamy do normalnego toku.
2: I to jest bardzo ważne. Zaraz właśnie przejdziemy do tego tematu. Jeszcze tylko bym chciała zapytać, właśnie, ryneczek świetnie sobie radzi, tam mamy ogromny wybór, bo są warzywa, owoce, różnego typu przetwory, sery, mięsiwa, bo jak ja tam byłam, chociaż powiem szczerze, że rzadko mi się zdarza, bo wiadomo, praca od rana, to człowiek jakby nie ma możliwości, ale ta sobota jest też właśnie taka wyjątkowa, że osoby, które no mają tydzień, że tak powiem, zapracowany, mogą się wtedy wybrać. Tutaj z asortymentem się nic nie zmienia, jak już to możecie powiększać, rozumiem, te możliwości.
3: Tak, oczywiście mamy sezonowość tych produktów, tak jak pani redaktor zauważyła, ale na pewno bardzo mnie cieszy ta informacja, o której mówi pani. Bardzo nam zależało na tym, żeby soboty ożyły, tak? Żeby to nie był ten ryneczek piątek, który jest największy, środa i poniedziałek, bo przecież cały czas w końcu ożyła sobota. W końcu widzimy tam rodziny, widzimy młodych ludzi, którzy w tygodniu po prostu pracują i nie mają czasu, żeby zrobić te zakupy. I nasi kupcy też to zauważyli. Soboty przez niektórych były czasami omijane jako dzień nieatrakcyjny handlowo, a w tym sezonie po prostu mamy w końcu w soboty ruch na ryneczku, no co nas bardzo cieszy. No i rzeczywiście, tak jak pani powiedziała, kupić można tam naprawdę wszystko. Jeszcze powiem o kwiatach, bo bardzo je lubię. No jak przychodzi piątek, to muszą być kwiaty z ryneczku na stole w domu, bo inaczej się nie da. Mamy rzeczywiście ten duży asortyment. Czy mamy jeszcze możliwości? Mamy oczywiście możliwości przede wszystkim na hurcie nocnym, bo to, czego zazwyczaj mieszkańcy nie widzą, to jest ten hurt, który odbywa się od drugiej w nocy. Mamy jeszcze 2-3 boksy, które moglibyśmy zagospodarować i przyjąć nowych dzierżawców. Natomiast myślę, że każdy, kto chce handlować, takie miejsce dla niego może nie na stałe, ale okazjonalnie do sprzedaży się znajdzie.
2: I super, jeżeli właśnie słyszą nas chętni, którzy chcieliby pokazać swoje produkty, to jak najbardziej droga otwarta, można się kontaktować z naszym GRH. To teraz pani prezes, do tej właśnie części trudniejszej, tej newralgicznej, majowy porze.

0: Bar spłonęła hala trampolin, która właśnie była częściowo, że tak powiem, scalona właśnie z obiektami, które dzierżawicie. Jak to wygląda na ten moment? Bo wiemy, że w lipcu to wszystko ruszyło z powrotem. Jak to na ten moment wygląda, jeśli chodzi o dzierżawców i o was, bo wy też tam macie przecież swoje biura.
1: Tak, szanowni państwo, przejeżdżając ulicami widzicie na pewno, zjeżdżając z mostu, popalone i zawalone ściany dachu hali. To wygląda, to straszy, tak? To przypomina cały czas o tej tragedii. Ale wszystko to, co robimy i robiliśmy do tej pory, od pierwszych godzin po pożarze robimy w nadzorze powiatowego inspektora nadzoru budowlanego. Wszystko robimy w konsultacji i według wydawanych postanowień i decyzji. Ostatnio wydaną decyzją, który wydał powiatowy inspektor nadzoru budowlanego, jest decyzja o rozbiórce tej hali. W tej chwili wysłaliśmy zapytania, ponieważ musimy zrobić projekt rozbiórki, a dopiero później wyłonić firmę, która rozbierze tą halę numer 3. Gdyby to był tylko projekt rozbiórki, nie byłoby to jakieś szczególnie skomplikowane przedsięwzięcie czy zakresu projektu, czy też prac budowlanych, ale należy pamiętać to, co powiedziała pani redaktor. My jesteśmy i ta hala była połączona z halą numer 2. Najbardziej tam ucierpiał jeden ze sklepów i magazyny tego sklepu i do dzisiaj ta ściana musi być odbudowana. Więc będzie to taki skomplikowany proces, bo oprócz rozbiórki, i musi być ona właśnie zaprojektowana, w jaki sposób, w jakiej kolejności, co pierwsze będzie rozebrane, żeby nadal nie doszło do katastrofy budowlanej i nie zawaliła się ściana numer 2. Idzie jesień, po jesieni mamy zimę, więc jak najszybciej musimy zabezpieczyć tą ścianę przed zimą. Dlatego też, mimo że powiatowy inspektor nadzoru budowlanego dał nam termin do rozbiórki do sierpnia przyszłego roku, my nie czekamy do sierpnia przyszłego roku, bo przed nami, tak jak powiedziałam, jest zima i sąsiedztwo tej hali. Już w tej chwili po zrobieniu projektu i jeśli wyłonimy projektanta tej rozbiórki, to powinno nastąpić do końca października. Powinien już być gotowy projekt rozbiórki, bo taki termin tam narzuciliśmy. Jest on do wykonania. Tym bardziej, że mamy już dużo dokumentacji zrobionej, chociażby opinię rzeczoznawcy budowlanego, bo właśnie na podstawie tej opinii powiatowy inspektor podjął decyzję. To nie było tak, że to były tylko oględziny, to była zrobiona po prostu ekspertyza.
0: I na mnóstwo dokumentów.
1: Bardzo, bardzo dużo dokumentów, to była tragedia dużych rozmiarów i zniszczenia dużych rozmiarów, więc nie należy się dziwić, że to tak długo, znaczy, że to tak tyle dokumentacji jest potrzebnej, bo my to zrobiliśmy bardzo szybko, wszystkie dokumenty, i w tej chwili rzeczoznawca ma zrobić nie tylko projekt rozbiórki, projekt odbudowy ścian, ale także zabezpieczenia ściany administracyjnej. To jest to miejsce, gdzie my pracujemy, gdzie przychodzą nasi kupcy, gdzie podpisują umowy, gdzie się z nami rozliczają. My w wyniku tego pożaru straciliśmy nie tylko całe ten miejsce trampolin, które tak bardzo lubili gorzowianie, ale też straciliśmy jakieś 40% naszych pomieszczeń administracyjnych. Tam mieliśmy całe zaplecze socjalne, tam mieliśmy magazyny, tam mieliśmy również nasze archiwa, do których do tej pory nie możemy po prostu wejść. Bo
0: a cały czy tak
1: czas,
0: wejdę w słowo, tak, pani prezes, a czy wiadomo właśnie w ogóle, rozumiem, że tam dostać się nie można, ale w ogóle w jakim one mogą być stanie, żeby to jakoś coś stwierdzić, właśnie jakoś coś określić? Czy dopiero przy tych pracach będziecie tam?
1: Dopiero przy tych pracach. Proszę pamiętać, że ten budynek w całości uległ tak spaleniu, tak? Dlatego jest decyzja o jego rozbiórce. A te pomieszczenia, o których my mówimy, są zalane, ale nie wiemy, to wszystko jest na pierwszym piętrze, tak? Jakie są stropy? Stąd też nawet w jakimśkolwiek nadzorze nie wchodzimy. Zabezpieczyliśmy tam te drzwi I nie wchodzimy. Będzie oczywiście ten, który się podejmie, wykonawca rozbiórki, będzie musiał we współpracy z nami w pierwszej kolejności właśnie przenieść nam te dokumenty, bo na nich nam zależy. Mamy tam kasy, w szafy pancerne, to będziemy przenosić. Wtedy dopiero określimy, w jakim stanie są te dokumenty.
0: No to faktycznie to będzie ogrom pracy, bo tak w sumie po pożarze, czy w trakcie już, jak rozmawiałyśmy, że właśnie są duże straty, że będą, ale to faktycznie nie zdaje się nawet człowiek taki, no, zwykły mieszkaniec, co tam było, jak to wszystko wyglądało i tak dalej. Bo jako spółka tam te pomieszczenia, które są, jakby nic się nie stało, są uratowane, wy normalnie działacie, pracujecie, wszystko jakby w cudzysłowie toczy się normalnie.
1: Toczy się normalnie, w miarę normalnie, bo... Są to trudne warunki do pracy, ale dajemy radę. Najważniejsze jest dla nas, że to właśnie Państwowa Straż Pożarna i Ochotnicza Straż Pożarna, bo było też wiele jednostek ochotniczych straży pożarnych, tak naprawdę uratowała nam tą halę numer 2. Uratowała nam nasze pomieszczenia, pomieszczenia poniżej nas, gdzie są sklepy, gdzie byli też dzierżawcy inni, z którym wynajmowaliśmy też pomieszczenia biurowe. No to ocalało, tak? Ocalały, można powiedzieć, nasze miejsce pracy, a to, że jest tam, że pracujemy z zapachem dymu, bo ten dym będzie tam jeszcze bardzo długo przy otwartych oknach. No najbardziej cieszymy się to, że możemy w ogóle pracować i że dzięki działaniom Straży Pożarnej, a też wszystkim innym służbom, tak naprawdę Kiercha straciło część majątku, bo straciliśmy, ale nadal działamy. My, Kiercha to nie tylko ryneczek, to także bulwar, to także na ulicy Żwirowej miejsca, gdzie handlują nasi kupcy kwiatami. Także, że mamy co robić, ocalono nam, chociaż my też bardzo, cały ten zespół mój, no przez prawie 2 miesiące czuwaliśmy nad pogorzeliskiem razem z firmą ochroniarską, mieliśmy dyżury. No i przywrócenie takich hal, które są po sąsiedzku z całą infrastrukturą, jak woda, prąd, ciepło, to też musieliśmy zrobić, a zrobiliśmy to prawie w ciągu 7 dni roboczych, więc zrobiliśmy to bardzo szybko.
0: Super, że to tak się udało wszystko właśnie w cudzysłowie ogarnąć, ale wiadomo, jeszcze wiele będzie do zrobienia. Chciałabym wrócić do tego jakby harmonogramu. Poszły zapytania ofertowe właśnie o projektanta i to, ile to czasu czekacie na te odpowiedzi?
1: Dobrze, jeśli chodzi o harmonogram, to wygląda tak. Teraz do 1 września powinniśmy dokonać wyboru projektanta. Ten projektant będzie miał czas 2 pełnych miesięcy na sporządzenie projektu wraz wstępnym kosztorysem robót, tak? Bo my musimy, bo zaraz wchodzimy w tematy finansowe, tak?
0: No
1: musimy
0: właśnie
1: wiedzieć, ile będzie kosztowała ta rozbiórka, więc jeszcze oprócz tego, że musi nam to wycenić, musi nam to jeszcze skosztorysować, ile będzie kosztowała rozbiórka wraz, tak jak powiedziałam, z częściową odbudową ściany podłużnej między halą 2 i 3 i zabezpieczeniem ściany administracji. Tutaj na podstawie właśnie wykonanego ten będziemy wybierać, to już na pewno będą kwoty, nawet jeśli nie mamy tego kosztorysu, to będą, to wiemy na pewno kwoty powyżej progów zamówień publicznych, więc tego się należy spodziewać, więc będzie cała procedura wyboru wykonawcy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych i to
0: czyli
1: na pewno jest tak, jest przetarg i po wyłonieniu i po przetargu przekażemy halę numer 3 dla wykonawcy. Po rozbiórce tej hali będziemy, pewnie to potrwa kilka miesięcy, na pewno do wiosny. Tak jak powiedziałam, termin mamy do sierpnia, ale chcielibyśmy ukończyć to, jeśli by się udało, w pierwszym kwartale przyszłego roku. Będziemy w tym czasie mieli czas na to, żeby porozmawiać wspólnie z większościowym właścicielem, a nim jest miasto Gorzów, co dalej z tym placem, bo to zostanie plac po po hali numer 3, bo stanowisko spółki jest takie, że jak najszybciej powinniśmy przywrócić tam funkcje zarobkowe dla gorzowskiego rynku hurtowego i spółki, ponieważ mamy też akcjonariuszy, to miasto nie jest jedynym akcjonariuszem, chociaż największym, ale też mamy akcjonariusze, to są przede wszystkim kupcy. Kiedy powstawał gorzowski rynek hurtowy, to oni byli i do dzisiaj są akcjonariuszami. Co bardzo, prawda, jest to akcjonariat bardzo rozproszony, ale z każdym głosem się liczymy w spółce akcyjnej, bo taką spółką jesteśmy i myślę, że tu wspólnie podejmiemy takie decyzje. Co dla nas znaczy utrata nie tylko majątku, ale to są też utraty przychodów, więc będziemy musieli podjąć decyzję, jak dalej zagospodarować to miejsce, aby to było miejsce, które będzie przynosiło przychody dla gorzowskiego rynku hurtowego, bo spółka co do zasady powinna się bilansować i zarabiać i być na plusie i do tej pory tak było, więc chcielibyśmy, żeby ten rok na pewno przy utracie takich dochodów może być rokiem, gdzie możemy się liczyć ze stratą.
0: Ja tak wejdę w słowo, bo pamiętam, jak były rozmowy w okolicach po pożarze właśnie, że mniej więcej było, że to nawet 30%. Czy to faktycznie tak, tej straty dochodów, to faktycznie tak oscyluje w tej granicy?
1: Trzeba pamiętać, że mamy różne koszty i straty. Tak? No, strata to jest wynikiem finansowym pomiędzy dochodami a kosztami. Natomiast tutaj mówimy tak, o stracie z samego tytułu, że nie czerpiemy zysków z dzierżawy, ale też należy pamiętać, że ta strata będzie występowała, bo na razie ponosimy cały czas koszty związane z likwidacją popożarową. W pierwszych już dniach, przypomnę, w pierwszych godzinach dostaliśmy nakaz o zabezpieczenie częściowe ściany, aby ta hala nie runęła na stację transformatorową, która tak naprawdę zabezpiecza w prąd całe centrum handlowe, nasze hale, wszystkich sąsiadów, więc to było najważniejsze, żebyśmy nie doprowadzili do takiej katastrofy. I to się na całe szczęście nie stało, zabezpieczyliśmy, ale już wtedy zaczynaliśmy ponosić pierwsze wydatki związane z właśnie zabezpieczeniem tej hali po pożarze. Następnie to do dzisiaj jest tam ta hala, jak Państwo widzicie, jest ogrodzona i jest ona monitorowana już co prawda teraz nie przez ochronę i fizyczną, ale też monitoring jest. Jest to ogrodzone, za to ogrodzenie też się płaci. Wyłączona jest przecież jedna z ulic i za zajęcie pasa drogowego cały czas płacimy, więc my dlatego robimy teraz takie szybkie działania, żeby jak najszybciej to rozebrać i żebyśmy już tych kosztów nie musieli ponosić w związku z...
0: Jaki to jest do tej pory, Pani Prezes, mniej więcej szacunek, ile do tej pory jakby z samych wydaliście?
1: To znaczy tak, my jeszcze nie możemy mówić do końca o wszystkich kosztach. Pamiętajmy, że o budynku, o którym mówimy, hali numer 3, ta hala numer 3 była ubezpieczona. Nasza polisa zabezpieczała nas przed tego typu zdarzeniami, a więc większość kosztów, które ponieśliśmy, chociażby właśnie zabezpieczające te ściany, czy rozbiórkę dachu, która była, są to faktury wysłane do firmy ubezpieczeniowej w całości, więc będę mogła mówić, czy to był nasz koszt wówczas, kiedy firma na przykład nie będzie chciała pokryć tych faktur. Na tą chwilę nie mamy takich sygnałów, wszystkie faktury zostały im wysłane. To będzie kwota przeszło 300 tysięcy, która do tej pory została tam wysłana. My mieliśmy ubezpieczenie na tej hali otworzeniowe, bo to jest takie ważne słowo, nie majątkowe, ale otworzeniowe, na kwotę 6 milionów. Dla nas jest najważniejsze zakończenie spraw w prokuraturze. Prokuratura i policja badały tą sprawę razem z biegłymi w tym zakresie od pożarnictwa. Będzie to jedna jakby z ważniejszych dokumentów, które przekażemy do ubezpieczyciela, tak? Co było przyczyną tego pożaru i wówczas rozpocznie się, myślę, już cała procedura wypłaty odszkodowania. My z tej strony wiemy, bo nie jest to moja pierwsza praca w spółce komunalnej, spółce publicznej. Obojętnie oczywiście, gdzie się nie pracuje, czy jest to spółka prywatna, to każdy doskonale wie, że sprawa dokumentacji, przeglądów, pożarowych, wszystkich elektrycznych.
0: Wszystkie wymogi.
1: Wymogi, tak. Muszą być w zakładach pracy prowadzone terminowo, wzorowo. I to nie chodzi o to, że w wyniku takiego pożaru, żeby mieć dokumenty, żeby je pokazać, że to się robiło, ale to po prostu się robi dla siebie, tak. To, że ta hala spłonęła tylko trójka i ten ogień nie zajął na całe szczęście innych hali, to też było to, że te wszystkie systemy pożarowe, które tam były, te pootwierane klapy na dachu, gdzie niektórzy widzieli właśnie, że równo się pali i słupy ognia wychodziły, to było otwarcie się w sposób prawidłowy klap dymnych, kiedy ten dym po prostu tam powstał i one się otworzyły. Dzięki temu ten ogień poszedł do góry, a nie poszedł na te ściany. I my te dokumenty wszystkie przekazaliśmy bez zbędnej zwłoki dla policji, która w imieniu prokuratury te postępowanie przygotowawcze prowadziła. Także z naszej stronie nie było żadnych ograniczeń. Wszystkie dokumenty prowadziliśmy. Na całe szczęście, kiedy mówię o tym archiwum, te dokumenty takie, które dotyczą przeglądów technicznych, no były w tej części budynku, w biurach działu technicznego.
0: Tak,
1: bo one są pod ręką, bo one zawsze są.
0: Gdyby coś trzeba było sprawdzić, czy ewentualnie gdzieś właśnie...
1: W archiwach raczej były dokumenty, tak jak mówi nazwa archiwy, archiwalne, więc te, które są na bieżąco potrzebne do obsługi spółki, na całe szczęście były w tych naszych pomieszczeniach, które nie uległy pożarowi.
0: Tak zapytam, no bo człowiek no nie na wszystkim się zna, jest laikiem. Czy to odszkodowanie, ta odtworzeniowa suma, czy ona też może pokryć, nie wiem, właśnie rozbiórkę i tak dalej? Czy to muszą być zupełnie inne źródła pochodzenia pieniędzy?
1: Na te pytania w tej chwili nie odpowiem. Na pewno te pierwsze działania popożarowe można było z tego pokryć. Natomiast jeśli chodzi o rozbiórkę, to nasza spółka posiada też własne środki finansowe. Mieliśmy i mamy cały czas swoje własne środki złożone na lokatach i z tych środków zabezpieczymy, na pewno nam to starczy na rozbiórkę. Natomiast jeśli w przyszłości będziemy mówili o budowie, to na pewno te pieniądze, które przyjdą z odszkodowania, będą w całości przeznaczone na odbudowę, czy też postawienie czegoś nowego, w jakiej funkcji, z jakim tym, no to jeszcze będziemy na ten temat rozmawiać, bo żeby rozmawiać o tym, co tam chcemy, musimy przede wszystkim wiedzieć, czy mamy na to środki finansowe, tak? Stąd też tych parę miesięcy, kiedy będą trwały te sprawy rozbiórkowe, to będzie ten czas, że będziemy już znali odpowiedź od ubezpieczyciela, więc będziemy wiedzieli, na jakie środki finansowe możemy liczyć z ubezpieczenia. Będziemy mogli też poszukać środków na zewnątrz, jeśli będziemy wiedzieli, co chcemy zrobić, czy chcemy dalej pełnić tą główną naszą rolę, a więc być na, wynajmować pomieszczenia i mieć tą funkcję komercyjną. Myślę, że to potrafimy robić najlepiej, ale pytanie, co będziemy tam dalej chcieli, tak? Bo to, że musimy odbudować część administracji, no to już wiemy, no musimy. Ale co dalej z tymi 3000 metrów? Jak je zagospodarować? Bo jest to też ten moment w tej chwili, po pożarze, gdzie możemy zmienić funkcję tej hali, tak? No umówmy się, hala została budowana jeszcze przed wojną. Później były to te czasy Ursusa, tak? I każdy zna, że to było to miejsce przemysłowe. Więc może teraz będzie też ten moment, żeby przypomnieć chociażby na jednej ze ścian czy kawałku ściany, że taka hala tutaj była i powstanie. I obojętnie co tam powstanie, na pewno będziemy chcieli, żeby była też ta historia tej hali. Stąd też wiemy, że ci, którzy będą prowadzili prace rozbiórkowe, o czym poinformowałam też pana prezydenta, że i był to nasz wspólny tutaj takie, jakby jest taka wspólna deklaracja ze strony miasta i ze strony spółki, że część tych legendarnych, czy też starych, historycznych cegieł, elementów zostawimy. Mamy dużo placów, mamy dużo miejsca, zabezpieczymy je, że przy przyszłej przebudowie, obojętnie jaka to będzie funkcja, czy handlowa, czy usługowa, czy jakaś inna, żeby jednak te elementy tam wmurować, zostawić i mało tego, będzie miejsce na to, żeby opisać historię tego miejsca, tak?
0: No super sprawa, myślę, tak wkomponować elementy, które właśnie są ocalałe.
1: Tak, rozmawialiśmy właśnie z panem prezydentem i uznaliśmy, że to będzie ten kierunek najlepszy, żeby pamiętać, bo to miejsce ma swoją historię też Solidarności, powstania i tego, co się działo w tych czasach na Ursusie, więc warto o tym opowiedzieć, o tej historii przedwojennej i tego miejsca i tej bardzo ciekawej powojennej. Wiele osób tam przecież pracowało.
0: Dokładnie. A czy tak z ciekawości zapytam, czy już coś, jakieś pomysły kiełkują?
1: Kiełkują, ale na razie zostawiamy je tam, gdzie kiełkują, czyli w głowie.
0: Okej. Okay. Dobrze, może tam za jakiś czas pewnie.
1: Na pewno.
0: Jak się powyjaśniają różne te sprawy, uda się wykonawcę znaleźć. No to dobrze, wszystko idzie w dobrym kierunku. Ta taka oficjalna data, przypomnijmy, to 14 września, gdzie właśnie możecie już jakby ruszać. No wiadomo, że wybranie projektanta, tworzenie tego projektu, wykonawca jeszcze na przykład w tym roku, czy dopiero tak gdzieś na początku przyszłego?
1: Zobaczymy. Według naszego harmonogramu, którego takiego zakładamy, że działamy zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych, że nie ma żadnych odwołań, nie ma rażąco niskiej ceny, czy jest to cena taka, która będzie wyliczona, czy blisko tej ceny i będziemy mogli po prostu go wybrać. Wtedy będziemy mogli jeszcze w tym roku wybrać wykonawcę.
0: Trzymamy kciuki, by wszystko się poudawało, jak to się mówi, w pierwszym terminie, żeby nie było innych podejść.
1: Bo wiadomo, zawsze miałam szczęście do tej pory w inwestycjach, więc już tak będzie. Niech mnie nie opuszcza, chociaż w tym zakresie.
0: Dokładnie. Trzymamy kciuki, no ale wiadomo, musicie funkcjonować, działacie, rozwijacie się. Tu już pani prezes wspomniała, że macie też pod swoją opieką bulwar i ten bulwar cały czas, rozumiem, zostaje? Cały czas będziecie się opiekować? Jak to wygląda?
1: Do naszych zadań to jest administrowanie bulwarem, a więc jeśli chodzi o te zdarzenia, które są na bulwarze, które się dzieją, a dzieje się ich dużo, to są inicjatywy różnych organizacji czy miasta i tutaj o zgodę występuje się do miasta. Nasze zadanie jest takie bardzo, bardzo można powiedzieć proste, ale bardzo widoczne. Bardzo widoczne dla mieszkańców. Utrzymujemy to przede wszystkim porządek. Mówimy tu o sprzątaniu, o wywozie nieczystości, ale też mówimy o utrzymaniu zieleni. Jest jej bardzo dużo na całym odcinku.
0: No ja wiem, czasem tu słyszę pod oknem koszenie.
1: Tak, bardzo dobrze, to dobrze pracują. Ja zawsze dwa razy w tygodniu to mam wspaniałą pracę. Mogę sobie zrobić taką wycieczkę wzdłuż bulwaru, podziwiać warte, ale też wiadomo, że idę tam po to, żeby zobaczyć, czy wykonują pracę. Mamy też dużo tych wyzwań, ale proszę zauważyć, że i wartownia, która w tamtym roku odbywała się z tej strony, w tym roku na wale, tak, ale to wszystko, co się odbywało rano, mieszkańcy mogą wyjść bardzo wcześnie rano i pobiegać ze swoimi czworonogami. I bulwar już jest czysty i posprzątany. I to jest wyzwanie, tak, w związku z tym, ale my już wiemy, jak to robić i kiedy miasto na ten rok ogłosiło postępowanie na wybór wykonawcy administratora, zgłosiliśmy się ponownie i zostaliśmy wybrani. Czekam teraz na podpisanie umowy ze strony pana prezydenta. My podpiszemy ze strony spółki i dalej będziemy zarządzać bulwarem. Ekipa, która na niej pracuje i zna się na tej pracy, bardzo się cieszy, bo będą dalej mieli pracę. Nie ukrywamy też, że w tym wszystkim prowadzimy też element takiej resocjalizacji, bo na bulwarze pracują też skazane osoby, które odrabiają wyroki, które właśnie na wolności. No i to są te, muszą wykonać te prace na rzecz społeczeństwa, więc mają świetną okazję właśnie, żeby przejść tutaj taką resocjalizację razem z nami, z naszymi współpracownikami. Są bardzo nam pomocni, bardzo chętni tutaj do pracy. Czasami sobie z nimi żartujemy, bo wiadomo, że no, pracują tam ci, którzy mają jakieś wyroki w różnych sprawach, a jak są młodzi ludzie, to zawsze żartujemy. W nocy rzucałeś butelki, jesteś skazany, teraz będziesz je sprzątał. szkoły.
0: No dokładnie, dokładnie. Ja właśnie miałam zapytać, czy, no tak się domyślam i no, na logikę, że te wiosenno-letnie okresy, chyba to wtedy najwięcej tych śmieci chyba są właśnie na bulwarze, bo też młodzież tutaj wiemy, piątkowe popołudnia, kiedy jeszcze nie ma wartowni, a już jest wiosna, ten maj, no to się tu spotykają.
1: I niech się spotykają. To jest
0: nie prawo. Wiem, czy porządek zostawiają, bo czasem widzę.
1: To jest prawo
0: śmieci.
1: Młodości. Trochę teraz mamy mniej śmieci, bo przynajmniej jeśli chodzi o plastiki i te szkła, bo mamy ten system oddawania i zwrotu kaucyjnego, więc nie ukrywam, że troszeczkę jest jakby w mojej ocenie trochę mniej tych śmieci, bo szybciej jakby sprzątają. Ale praca jest cały rok. Pamiętamy, że kiedy jest zima, to odśnieżamy, tak? No bo musimy odśnieżyć, a jest co tu odśnieżać, przynajmniej te alejki, żeby można właśnie było pochodzić, pobiegać. Także praca jest przez cały rok, później wiosną, no to są nasadzenia. Widzicie, że są te kwiaty, staramy się, żeby było kolorowo, że nie tylko te krzewy, które są wieloletnie, ale też dwa razy w roku nasadzamy kwiaty wiosną i później w pełni lata, żeby do późnej jesieni, no właśnie, cieszyły oko. A jest to miejsce, gdzie jest dużo restauracji i rzeczywiście miejsce spacerowe. No i Warta też żyje, bo na Warcie są przecież, odbywają się treningi, pływają jednostki, takie pływające stateczki. Nawet Ineco miało tu taki przez okres letni, zresztą jeszcze teraz pływają. Fajnie tak z perspektywy rzeki oglądać bulwar, z perspektywy mostu i być na samym bulwarze. Myślę, że też jest ładna perspektywa z pociągu, no ale akurat tym środkiem komunikacji ja się nie poruszam.
0: Tak, z tym środkiem komunikacji ostatnio, przez ileś już lat się ciągną problemy. Mają one się poprawić i na to liczymy, jak już wspomnieliśmy ten temat. A ja bym chciała jeszcze zapytać, bo przecież na wschodniej części bulwaru będzie inwestycja, bo tam będą zmiany związane z tą częścią rekreacyjną i tam pewnie wy też jest jakoś w tym uczestniczyć, jak się opiekujecie.
1: Tak, na pewno to będzie już ustalone po wyborze wykonawcy, bo pracy nam przez to, że będzie to plac budowy, wcale nam nie ubędzie, bo pamiętajmy, że bulwar będzie udostępniany, dół bulwaru będziemy przechodzić pewnie dołem, tak pewnie będzie organizacja. No i zawsze jak jest plac budowy, to wyjeżdżają maszyny, dużo się dzieje i na pewno będziemy mieli pełne ręce pracy, żeby ten teren, mimo że będzie trwająca przebudowa, żeby jednak ta przebudowa nie wpływała na to, że nie możemy korzystać z tej części, która będzie udostępniona i my za to będziemy po prostu odpowiadać.
0: Jasne. Zapytam jeszcze o dolne tarasy, bo one takie są newralgiczne, zwłaszcza wiosną, bywa, że poziom rośnie i tak dalej, wody, one są zalewane, no i później właśnie widzę te czyszczenie, te myjki i tak dalej, to też wymaga takiej większej pracy.
1: Tak, duża woda, tak jak mówimy, tak w okresie tych roztopów, czyli na początku tych okresów pozimowych, wiosennych, no to jest zawsze taka dla nas pod szczególnym baczeniem, bo nie chodzi tylko o same posprzątanie tu sobie, bo to ono jest specjalistyczne i jest bardzo ciężkie, ale to, czego się najbardziej boimy, to podmywania, bo zarządzanie to nie jest tylko sprzątanie. Zarządzanie to również jest naprawa taka bieżąca, oczywiście nie dużych remontów, ale naprawa bieżąca. Kiedy woda opada, bardzo często wymywa ze skarb, tam gdzie są granitowe te kamienie, kostki, wymywa. W tym roku okazało się, że po prostu gdzieś uszkodziło nam rurę i mimo, że była zima, mieliśmy bardzo duże zużycie wody, bo doszło do awarii i musieliśmy za to zapłacić. To, że jesteśmy spółkami miejskimi, to rozliczamy się ze sobą i nie ma zwituj się. Musieliśmy zapłacić za tę uszkodzoną rurę, chociaż nie była to nasza wina, ale właśnie to powodują te wysokie wody, zniszczenia po prostu głównie w tej infrastrukturze. Tak.
0: No właśnie, bo też mówię, nieraz właśnie widzę, że gdzieś coś tam jest naprawiane albo coś robione, no bo wiadomo, od wody, od zimy, od mrozu, bo to wiadomo, pęka, no jak to z takimi naturalnymi kamieniami bywa. Bulwar będzie zadbany. No i teraz właśnie możemy przejść do naszej kochanej Renety Landsbergskiej. Bo jak już tu pani prezes też wspomniała, 19 września szykuje się drugi festiwal Renety Landsbergskiej. No i właśnie, co tam będzie? Możemy coś już zdradzić, opowiedzieć?
1: Oczywiście, że tak. co prawda nie chcę zdradzić bardzo to wiele, bo będziemy zapraszać wszystkie media nasze i również już dzisiaj zapraszam redakcję, żebyśmy spotkali się na konferencji, gdzie opowiemy ze szczegółami, ale na pewno możemy już dzisiaj zapowiedzieć, bo już są plakaty, już ruszamy z dużą kampanią na rondzie santockim dzięki jednemu z naszych partnerów. Można powiedzieć, że w stosunku do pierwszego festiwalu, to ten drugi to taki z rozmachem. Po pierwsze, przesunęliśmy termin. W roku poprzednim był to październik. Już jest to okres, kiedy było zimno, ale nie mogliśmy po prostu tego zrobić wcześniej. W tym roku wiedzieliśmy, że musimy przesunąć, więc 19 września na ryneczku Jerzego, w tej dużej części, gdzie są domki, bo dla nas tam jest roboczo AB, a tam, gdzie stoją te drewniane domki, na tym dużym placu, który Państwo znacie, spotkamy się przy profesjonalnej scenie. To też jest doświadczenie z tamtego roku, gdzie nie mogliśmy pokazać całego programu artystycznego Małych Gorzowiaków, bo zrobiło się ślisko na scenie, nie chcieliśmy ryzykować jakimś upadkiem. W tym roku mamy scenę, która będzie zadaszona, będzie duża i oprócz więc można się domyśleć, że będą tańce. Będziemy śpiewać wszyscy razem, bo będzie na zakończenie konkurs. Cała impreza potrwa od 10 do 16, ale co jest bardzo ważne, w tym roku jest to festiwal Renety Landsbergskiej i miodu. Dlaczego miod? W Gorzowie gorzowscy pszczelarze, Związek Gorzowskich Pszczelarzy obchodzi swoje 80-lecie. To piękne wydarzenie.
0: Niezłe urodziny.
1: A pszczelarze to jest nieodłączny element handlowy naszego ryneczku. No bez miodu by nie było ryneczku. Na ryneczek właśnie przychodzi się po tym prawdziwy miód, bo tak jak mówią pszczelarze, jeśli chcesz naprawdę mieć miód dobry do herbaty, osłodzić ją, czy jeść po prostu łyżeczką.
0: Na chlebek z masełkiem.
1: Tak, to przyjdź do pszczelarza, tak? Dowiesz się nie tylko, dostaniesz nie tylko dobrej jakości miód, ale dostaniesz też historię, tak? Za tak naprawdę zamkniętą w tym słoiczku. Ja już od roku teraz, od roku przygotowujemy ten festiwal z miodziarzami i tak dużo rzeczy dowiedziałam
0: tak
1: się na temat miodu i jest słodko i będzie słodko. Oprócz tego, że pszczelarze mają 80 lat, ma 80 lat zespół szkół gastronomicznych, a przecież to jest park na ryneczku. Dołączyli się do nas producenci polskiej gęsi owsianej, które są gęsi nad Wartą i tą gęsiną razem z miodem będziemy Państwa częstować ze zespołem szkół gastronomicznych. Będziemy mieli konkursy, będziemy mieli nagrodę główną, którą będziemy można wylosować, ale żeby to zdobyć, trzeba po prostu przyjść na festiwal. Będą koła gospodyń wiejskich, no już więcej nie powiem. I mamy mnóstwo partnerów, instytucji, które przygotowały dla Gorzowian mnóstwo atrakcji, a zwłaszcza dla tych najmłodszych, ale nie tylko. Pomyśleliśmy o atrakcjach i konkursach w każdym wieku, więc myślę, że ktoś, kto przyjdzie, to się będzie świetnie bawił, zrobi sobie zakupy, bo to sobota, więc ryneczek będzie funkcjonował. Mało tego, na pewno nie wyjdzie głodny i jeszcze wyjdzie z jakąś nagrodą z konkursu.
0: Super sprawa. No i myślę też, że na pewno będzie można Renetę Landsbergską zdobyć certyfikatem
1: tradycyjnym. Przy tym wszystkim, mówiąc o programie kulturalno-rozrywkowym, zapomniałam o najważniejszej bohaterce. A tu przygotowaliśmy się w sposób szczególny. Zawsze tej Renety nam brakuje, kiedy zaczynamy sprzedaż. W tym roku powiedzieliśmy, że wiosną tylko kilka Renet zostało zagospodarowanych w jakichś konkursach, a w tym roku będziemy mieli przygotowane, uwaga, i proszę na spokojnie, 400 drzewek. Jeszcze tak dużej ilości nie mamy, pięknych. Można zobaczyć filmik na naszych mediach społecznościowych z GRH. Pokazujemy już Wam te sadzonki. One jeszcze są w szklarniach, ale już na Was czekają. Będzie też opowieść o Renecie Landsbergskiej. Myślę, że w tym roku już dla nikogo nie zabraknie i nie będziemy zapisywać na karteczkach imion, nazwisk i z telefonami z prośbą, że jak się pojawi, to bo zabrakło. Też w tym roku będziemy kontynuować dalsze sadzenie, robienie nasadzeń ale jako sadów. Tak, bo na tych sadach nam bardzo zależy.
0: No właśnie, bo to wiem, przy okazji właśnie innych wydarzeń. Tylko przypomnimy, 19 wrzesień, ryneczek GRH, widzimy się tam właśnie z Miodem i z Renetą, a właśnie sadzenie Renet, jak dobrze pamiętam, na tym gospodarstwie w Jasieńcu ma się odbyć. Czy już jest konkretna data, co i jak?
1: Nie, daty jeszcze nie mamy. Ona nie będzie zbieżna oczywiście z datą 19, bo to tak nie może się odbyć. Chcemy z tego zrobić kolejne wydarzenie. Jest to gospodarstwo opiekuńcze, które na co dzień przybywają seniorzy, ale jest to gospodarstwo agroturystyczne, do którego przyjeżdżają turyści z całej Polski i nie tylko, mają też dużo zagranicznych gości. To oni przyjechali do nas, kiedy był pierwszy festiwal, upiekli nam szarlotki i rozdawali mieszkańcom Gorzowa i wtedy powstała ta idea, że a słuchajcie, my im dostarczyliśmy produkt, czyli jabłko, a oni powiedzieli, mówi, ale gdzie my tą Renetę Landsbergską możemy kupić? Ja mówię, najlepiej jakbyście sobie ją sami posadzili. I tak powstała ta idea i będziemy w tym roku jesienią sadzić, więc te 400 drzewek to jest do sprzedaży, ale oprócz tego mamy zabezpieczonych 100 drzewek właśnie na nasadzenia i będą dwa sady. Jeden sad to właśnie w tym gospodarstwie w Jasieńcu i drugi będzie sad starych odmian jabłoni. On już istnieje przy ośrodku doradztwa rolniczego w Kalsku, więc pojadą na południe i tam w ich ogrodzie, oni obok jest, też mają instytut doświadczalny, prowadzą różnego rodzaju prace badawcze, naukowe, ale to przekazujemy dla Lubuskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, który jest naszym partnerem i przekażemy im również sadzonki Renety Landsbergskiej i oni te sadzonki posadzą u siebie.
0: Super.
1: Tak, Reneta będzie rosła na drodze do Sulechowa.
0: Super, super. I powinno tak być właśnie, żeby ją było widać i rozsławać, bo jak dobrze pamiętam, też w tym roku,
1: w kamieniu,
0: w marcu chyba, tak?
1: Tak, na jakoś... początku tego roku. No to czyli można powiedzieć, że jeśli posadzimy jeszcze ten, to w tym roku posadziliśmy 3 sady. Przy czym w kamieniu małym, w pole szkół rolniczych w kamieniu małym, no to jest duże nasadzenie, tak? Bo posadziliśmy tam 70 drzewek, to posadził głównie Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa, KOWR, tutaj z oddziałem w Gorzowie. To on zabezpieczył środki na zakup tych jabłonek, a my zabezpieczyliśmy dla nich specjalnie wyselekcjonowane te sadzonki wraz z pokazem sadzenia. No i teraz uczniowie, dla nich to nie będzie tylko sad, z którego będą mieli jabłka, ale to dla jabłka, ale dla nich to będzie przede wszystkim miejsce wykonywania praktyk.
0: Ja myślę też, że i gorzowianie mają w swoich ogródkach i ogrodach, tak jak ja mam w swoim ogródku też jedną Renetkę, którą pielęgnuję właśnie i mam nadzieję, że może w przyszłym roku, bo to jest młodziutka, może jakieś, bo tak dwa lata chyba.
1: Dwa lata. Owoc. W drugim roku pojawiają się już pierwsze jabłuszka na Renecie.
0: No właśnie.
1: I jeszcze szarlotki się z tego nie upiecze, ale już będą.
0: Ale już właśnie, tak się nie mogę doczekać. Rozwija się, widzę, że się przyjęła, wszystko jest dobrze odpukać właśnie, żeby nie zapeszyć. Czy coś jeszcze ciekawego w planach, czy właśnie z gastronomikiem jakieś takie wydarzenia, jak zawsze organizujecie, zdrowotne, kanapkowe, jakieś tam inne, dyniowe, o, jesienne.
1: Czy będziemy jeść jeszcze z gastronomikiem i wspólnie degustować? Tak, będziemy jak najbardziej. Zaraz po jesieni, już tak na zakończenie, pamiętajmy, że przed nami są święta. Tak naprawdę ryneczek Jerzego żyje cały rok. Takie miesiące, które można powiedzieć, że sobie kupcy, rolnicy odpoczywają, to są te miesiące zimy, ale i tak wtedy pojawiają się tam producenci, producenci, tak trzeba nazwać. Mamy dalej sery, mamy dalej masła, mamy dalej wędlinki, mamy chleb, po który się przychodzi przecież do nas, do piekarni, także że życie ryneczku trwa cały rok i my jeszcze w tym roku będziemy planować wspólne imprezy ze Zespołem Szkół Gastronomicznych. Oni mają właśnie we wrześniu swoje 80-lecie, ale jednak znajdą czas, żeby się też pojawić u nas na festiwalu. Bardzo ich pozdrawiamy. To jest taki partner bardzo wdzięczny, bo to nie tylko, że przygotowują i przyciągają tym swoim smacznym, pachnącym jedzeniem nie tylko kupców, bo oni to za bardzo nie mają czasu, jak się coś dzieje, to co przede wszystkim wszystkim handlują, ale tych wszystkich kupujących i nas odwiedzających, ale to przede wszystkim praca z tymi, bo tutaj młody człowiek jest ważny, uczniami. Oni bardzo chętnie przychodzą do nas na ryneczek, rozdają ludziom właśnie to, co przygotowali, cieszą się, jak to smakuje, bo to oni przygotowywali. Mamy zawsze dla nich jakiś upominek edukacyjny przygotowany, więc to jest tak z naszej strony takie podziękowanie dla uczniów. A jeśli chodzi o szkołę gastronomiczną, to na 80-lecie też nie pójdziemy z pustymi rękoma. Szkoła, co może potrzebować szkoła? Zawsze potrzebne są, śmiejemy się, deski, garki, więc pewnie sprzęt. Coś kupimy sprzętu.
0: Tego nigdy za mało.
1: Tak, dla profesjonalnego, dla szkoły. Czekamy tylko na co dyrektor sobie zażyczy. Na co pewno w ramach tej współpracy przyniesiemy.
0: Jasne, super. Pani prezes, w takim razie bardzo dziękuję za przyjście do studia i rozmowę. Myślę, że poruszyliśmy wszystkie tematy i będziemy jeszcze oczywiście do nich wracać za jakiś czas, by sprawdzić, jak to wszystko się właśnie toczy na naszym ryneczku w Gorzowie na Zawarciu. Ja jeszcze przypomnę, moim gościem była pani prezes Gorzowskiego Rynku Hurtowego, pani Joanna Kasprzak-Perka.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję i do usłyszenia.
2: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
3: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów. Moim Państwa gościem jest, no gdybym powiedział urzędnik, to było niedopowiedzenie stulecia. Najbardziej chyba znany w Gorzowie streetworker, Tomasz Manikowski.
4: Witam serdecznie.
3: Właśnie, jeżeli chodzi o tą pracę z osobami, nie chcę użyć sformułowania jakby gdzieś tam związanymi z ulicą, natomiast dużo pracy od wielu lat jest, jeżeli chodzi o kwadrat. Nie wiem, czy pracy sensu stricte, natomiast na pewno jest sporo zgłoszeń. Jeżeli, no właśnie, do tej pory się wydawało, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności, co się ostatnio okazuje, no tutaj zainspirował mnie twój wywiad dla konkurencyjnej stacji radiowej, natomiast jakby zainspirowało mnie to, żeby zapytać, jak to właśnie z tymi stałymi gośćmi na kwadracie na Placu Nieznanego Żołnierza jest.
4: To jest, to zależy, jak kogo postrzegamy, bo osoby pijące alkohol w przestrzeni tutaj naszej publicznej, czyli w mieście, postrzegamy raz, że ich się boimy, dwa, mamy na to złość, trzy, jeżeli ma jakiś tam wygląd, z którym się zapracował swoim uzależnieniem, my dajemy go do jednego, bo raz z osobami w kryzysie bezdomności. I wtedy mówimy, mamy bezdomnych na kwadracie. Oczywiście zdarzają tam się osoby bezdomne, zdarzają się osoby, które gdzieś tam przebywają, ale w większości to są mieszkańcy okolicznych budynków, okolicznych bloków, którzy po prostu tam przychodzą, tam się schodzą, można powiedzieć, umawiają się i tam spożywają alkohol na ławeczkach, mają pochowane w reklamówkach i to nie jest fajne. Ani dla mieszkańców, ani dla tych, którzy tam tędy przychodzą, ani dla tych, którzy przychodzą tam z dziećmi. Bo to jest przecież też miejsce, w którym odpoczywają wszyscy. I oni też nie są cały czas. Oni też, to jest taka fala. Gdzieś przyjdą do którychś godzin, potem wyjdą, potem znowu gdzieś przychodzą i ile by tego nie było, to tego jest za dużo. Ale nie podpisałbym się pod tym, że to są osoby bezdomne, że to są osoby w kryzysie bezdomności, które tam przebywają, które nie mają innego miejsca w Gorzowie, tylko tam przebywają i tam przychodzą i to jest taki punkt zbiorczy. Absolutnie nie. Teraz więcej było koło Empiku, starego Empiku, było więcej osób w ostatnim czasie, co świetnie zrobiły patrole policji i te miejsce też już teraz jest dość spokojne.
3: Mhm. No tutaj właśnie policja, jak się rozmawia z przedstawicielami jakby samej formacji, mówią, że tak naprawdę niewiele mogą zrobić. Fakt, jeżdżą, fakt, wystawiają mandaty, to się jak najbardziej zdarza, Straż Miejska według mojej wiedzy również, natomiast tak naprawdę mają ograniczone jakieś szersze pole działania, bo jak to tłumaczę, mogą wystawić mandat. Możemy się domyślać, że te mandaty mogą być gdzieś schowane, nigdy nieopłacone i tak dalej. Może to mieć jakiś tam dalszy wpływ na życie tych osób. Natomiast czy wy jako streetworkerzy jesteście w stanie jakkolwiek tam wpłynąć, czy wy tam bywaliście, rozmawialiście z tymi ludźmi, jak to wygląda?
4: Ja uważam, że każdy patrol ma sens, czy to będzie patrol policji, czy straży miejskiej, czy nasz patrol streetworkerski, bo osoby w kryzysie bezdomności, osoby osoby, które tam przebywają i łapią to, że aha, nikt nas tu nie kontroluje, róbmy co chcemy, mieszkańcy nam nie zwracają uwagi, jak zwrócą, to my im odpyskujemy i możemy się tutaj jeden drugiego zaprasza, słuchaj, tam jest fajnie, tu mamy blisko do Biedronki, mamy blisko tu, możemy pożebrać, możemy tutaj wyłudzić, możemy tutaj kogoś poprosić, czyli mają swój rynek pracy. Jeżeli my im to zabierzemy, jeżeli będą patrole częste, to oni myślą tak, to jest miejsce przestało być dla nas bezpieczne, musimy się stąd przenieść. I to jest o to chodzi, żeby w tych miejscach, które chodzimy z dzieciakami na spacer, te miejsca, które uczęszczamy w mieście najbardziej, czy tu Hawalańska, okolice, cały stary rynek, to bądźmy razem, skupmy się na tym, żeby wszystkie instytucje, które są za to odpowiedzialne, żebyśmy zrobili wszystko, żeby te miejsce było bezpieczne i te osoby pójdą. To ja gwarantuję. Tak działa właśnie city working, że my wchodzimy w te miejsca niemieszkalne, w te wszystkie pustostany i z nimi rozmawiamy. I mówię, słuchajcie, tu za chwilę będzie, dlatego ja poproszę o taką współpracę konkretną, jeżeli dzwonię, żeby była Straż Miejska, żeby była, gdy będzie policja, żeby była policja. I mówię, słuchajcie, te miejsce przestaje być dla was bezpieczne. Tutaj będą patrole, tu będziecie mieli policję dzień w dzień, tu będziecie mieli Straż Miejską dzień w dzień i oni się stąd tego miejsca wynoszą, przenoszą i tak dalej. A część z nich pyta, to gdzie mamy iść? I to już jest pytanie dla nas. To jest pytanie dla streetworkera, który już się uśmiecha i mówi, słuchaj, mamy placówki tu, mamy placówki wyjazdowe, czyli jeżeli nie chcesz być w Gorzowie, mamy to, z jakiego miasta pochodzisz, bo bardzo duża część z nich w ogóle nie pochodzi z Gorzowa. I tutaj właśnie to jest ta praca, żeby nawiązać relacje z gminą, z której on pochodzi, czy z miastem, czy z gminą, gdzie go był ostatnio. I wtedy raz, że jeżeli jest u nas, to już ma świadczenie pieniężne stamtąd, nie od nas. A dwa, często jest tak, że ta gmina ma zapewnione miejsce, czy schronisko, czy schronisko z usługami opiekuńczymi, zależy od stanu zdrowia tej osoby i ta gmina ma zabezpieczone, mają umowę, mają kontrakt z jakąś jednostką i wtedy my przesyłamy. Takie były sytuacje właśnie z Dębnem, takie były sytuacje tutaj też z Międzyrzeczem, że po prostu te osoby wróciły tam, gdzie były zameldowane kiedyś, tam gdzie tam skąd pochodzą, gdzie się urodziły, gdzie mają jeszcze dalej gdzieś jakieś kontakty.
3: No wiadomo, że właśnie takie osoby, jeżeli gdzieś schodzą z kwadratu tego naszego gorzowskiego, kolokwialnie tę okolicę nazywając, nazwę to może brutalnie, ale wiadomo, zresztą poniekąd to potwierdziłeś, że mogą gdzieś chować się po melinach, tak? Jest takie popularne, staropolskie, że tak się wyraża określenie. Jak często, jak właśnie rozmawiacie z takimi ludźmi, nawiązując do tego, co powiedziałeś, jak często te osoby wybierają alternatywę, jeżeli chodzi o te ośrodki, jeżeli chodzi o jakąś pomoc tak naprawdę w ratowaniu swojego życia na tym etapie?
4: Muszą mieć konkretną propozycję. Propozycję dostosowaną do nich. I street worker to nie jest osoba, która przychodzi z rozwiązaniem, przychodzi z szablonem i mówi tu, pójdziesz na Strażacką, pójdziesz na Słoneczną, pójdziesz gdzieś do opon i to jest rozwiązanie, tak? To jest nawiązywanie relacji. City worker idzie w te miejsca kilkakrotnie, kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy, do momentu, kiedy nawiąże się. To nigdy nie jest za pierwszym razem. To nie jest tak, że idziemy, co pan tu robi, a czemu pan tak żyje, czemu pan ten na ławce, czemu pan jest bezdomny. A jeszcze najgłupsze pytanie, czemu pan jest bezdomny, tak? Dlaczego tak się stało? To jest w późniejszym etapie. Oni opowiadają genezę powstania tego kryzysu. Oni opowiadają swój życiorys, oni opowiadają, co się zadziało w ich życiu takiego, że jest nałóg, czyli jest uzależnienie, jest ta sytuacja kryzysowa. Często to są choroby psychiczne, choroby tej natury, że po prostu tam nie ma uzależnienia, bo też wszystkich wkładamy to też do tego, że są uzależnieni. Nie wszyscy na ulicy w kryzysie bezdomności są uzależnieni, chociaż mówię, tu w Gorzowie, w pracy z tymi osobami, większość tak. I street worker to jest ta osoba, która jak trzeba, wypije z nimi kawę. Jeżeli trzeba, zjemy z nimi kanapkę. Jeżeli potrzebuje wsparcia takiego przedpsychologicznego, bo nie jesteśmy psychologami, przynajmniej nikt z naszych street workerów nie ma tego wykształcenia, ale mamy wykształcenie, jak chodzi o rozwiązywanie problemu alkoholowego, czyli wsparcie w uzależnieniu. I tutaj możemy pomóc, możemy wesprzeć. I takie osoby często właśnie w tych swoich opowieściach dochodzimy do takiego punktu, że już street working się kończy i tam wkracza osoba, która jest asystentem osoby w kryzysie bezdomności, czyli załatwiamy papiery, załatwiamy właśnie, tak jak mówiłem, te miejsce, skąd pochodzi, załatwiamy, jeżeli jest tu z Gorzowa, zasiłek celowy, jeżeli trzeba by na lekarza, jeżeli trzeba na receptę, jeżeli trzeba po prostu chociażby na ten na schronisko, bo na schronisko też jakieś opłaty trzeba mieć. Czyli jeżeli ta osoba jest zabezpieczona w ten sposób, widzi, że my chcemy dla niej jak najlepiej, to ta osoba współpracuje i na ile potrafi być szczera, bo bycie na ulicy, nawet żeby zdobyć pieniądze, wymaga od nich cwaniactwa, wymaga od nich tego, żeby nas kłamali. To jest wpisane w ten styl bycia. Mają opracowane systemy, mają opracowane techniki, jak on nas najwięcej pozyska. Czy to będzie żywność, czy to będzie na alkohol, czy to będą pieniądze, czy to będzie cokolwiek, czy ubranie. To są naprawdę sprawdzone, można powiedzieć, psychologiczne techniki, jak poruszyć w nas sumienie. I żebyśmy spokojnie koło tego nie mogli przejść, bo będzie nas pikało serducho. No przecież ja kupię, czy on głodny, ja muszę dać mu jeść. I wychodzimy do domu, czujemy się tak spełnieni, zrobiliśmy dobry uczynek. Ja zawsze powtarzam, jeżeli temu komuś brakuje na alkohol i my mu damy pieniądze i on po tym alkoholu umiera, możemy sobie puknąć w głowę, że mamy w tym współudział, mamy w tym jakąś swoją cegiełkę. Jeżeli chcemy mieć fajne cegiełki, to pomagajmy w ten sposób, żeby przekazywać im informacje, że w Gorzowie jest dużo punktów, w których mogą być zaopiekowane osoby w kryzysie bezdomności. Zacznę od dwóch schronisk, które są duże. Duże, pojemne schroniska, które przyjmą większość osób w kryzysie bezdomności. No, gdzieś napływowi mają chyba z tym problem, bo na przykład jak ktoś przyjedzie do Gorzowa nagle i mówi, o, chcę sobie tutaj być, to nie jest takie, żeby to nie było takie proste. Żeby miasto nie stało się atrakcyjne dla osób w kryzysie bezdomności, które są z zewnątrz, które są przyjadą, bo w Gorzowie, słuchajcie, bo Gorzowie jest fajnie, nie? To tak nie ma nie działać. Ale schroniska, które działają w Gorzowie, one naszych mieszkańców i tu osoby, które są w systemie pomagania gorzowskiego, one są zaopiekowane. Gorące posiłki w trzech miejscach. Bony żywieniowe w Centrum Usług Społecznych, jeżeli spełnia kryteria, nie ma problemu. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym dla tych oportunistów, którzy mówią, że oni nie potrafią przestać pić. On nie pójdzie, bo on schronisko go nie przyjmie, bo on jest pod wpływem alkoholu. Jest na to alternatywa. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym i tam pod wpływem może przebywać. W miejscu, gdzie kiedyś była izba wytrzeźwień. Także mają śniadania u sióstr na Warszawskiej, mają obiady u sióstr na Wyszyńskiego, na Chodkiewicza gorące obiady. U brata Krystyna mają talony na żywność. Mogą ubrać się w PCK, mogą się ubrać też w schronisku na Słonecznej, bo tam za niewielkie pieniądze, albo nawet za darmo mogą po prostu zmienić te ciuchy, które nie mają gdzie wyprać. Także jeżeli ta osoba ma takie informacje, która jest krótko w bezdomności, być może pójdzie za nami i powie, okej, jest tyle rzeczy, że nie muszę być w tych melinach. Do tego mamy mieszkania treningowe, które służą tym osobom, które gdzieś wychodzą ze schronisk, a mamy też takie przypadki, że braliśmy praktycznie z ulicy na terapię, z terapii zamieszkali i do tej pory są trzeźwi albo już są na swoich mieszkaniach. Naprawdę to wszystko działa. Oczywiście osoba, która widzi osoby w kryzysie bezdomności gdzieś na ławce, gdzieś pijane, im to przeszkadza, bo przeszkadza i słusznie, że czują się niebezpiecznie, znaczy ich bezpieczeństwo po prostu jest zachwiane. To jest okej, tylko że reagujemy tak, że jest ich mnóstwo, że jest ich nie wiadomo jaka wielka ilość. Jest po ostatnim liczeniu, wyszło, że jest 190 osób w liczeniu osób w kryzysie bezdomności. Tylko, że tak, to są liczone, jest zakład karny, to są osoby przebywające w schroniskach, to są osoby przebywające w mieszkaniach treningowych i teraz jakbyśmy to policzyli, to w przestrzeni miejskiej, te osoby, które widzimy, to jest około 40 osób, które są w miejscach niemieszkalnych, które wyłażą właśnie z tych dziupli, nawet w centrum miasta są miejsca, w których mieszkają. I one jakby malują ten wizerunek. Także tutaj wkładamy znowu, mówię...
3: Teraz by się mogło, że garstka, jakby, no jakkolwiek by to nie zabrzmiało oczywiście.
4: To nie jest mało, to nie jest mało.
3: Bo ale jeżeli... to też nie jest tak dużo, jakby się wydawało, idąc gdzieś czasami, tak, ulicami Gorzowa, po centrum miasta chociażby.
4: Ja tylko tak przypomnę ci, jak idziemy miastem. Idziemy miastem i na przykład idziemy centrum, widzimy na ławkach 6 osób. O, bezdomnie, nie? Idziemy na inne osiedle, widzimy następne, dajmy na to 6 osób. To jest dopiero 12. Idziemy następne miejsce, gdzieś 10 osób, to jest 26 osób, ale my mówimy, całe miasto jest bezdomnych.
3: Dokładnie takie rzeczy da się słyszeć.
4: Tak, reagujemy, tak. Jesteśmy wzrokowcami i patrzymy, że o, 3 osoby na przykład na kwadracie, 3 osoby w Małpim Gaju, 3 osoby w Parku Róż. Już mówię o nazewnictwie takim gorzowskim, które się przyjęło. I mówimy, no wszędzie są. I jak teraz liczymy, że to jest około 38 osób dokładnie było w liczeniu, to jest garstka jak na Gorzów, tak? Ale ta garstka naprawdę popsuje wizerunek i ten wizerunek trzeba poprawić, żeby oni w tej przestrzeni miejskiej nie byli. Trzeba ich tak do siebie jakoś przekonać, żeby oni tak raz, że nie w tych miejscach nie przebywali, nie kąpali się w fontannach, nie kąpali się, nie myli się w tej pompie, która jest na skwerze tutaj przy katedrze. No bo to jakby nie patrzeć, no przecież do tej fontanny podchodzi nasze dziecko, potem chronimy się i mieszkańcy jak najbardziej mają tutaj rację, że oni się na to nie godzą. Tylko żeby ja chcę uświadomić mieszkańców, jaka to jest ciężka praca, żeby skutecznie pomóc takiej osobie.
2: O czym sumie warta albo mówią w Gorzowie. W radiu Vox FM Gorzów.
5: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. To nasza rozmowa. W studiu dzisiaj goszczę Cezarego Żołyńskiego, aktora Gorzowskiego Teatru, radnego Gorzowa, a także, i co ważne, dyrektora festiwalu Suchowisk dla Dzieci i Młodzieży. Dzień dobry.

0: pod filarami, będziemy w muzeum, będziemy w bibliotece też naszej miejskiej, czyli nasze zaangażowane są też nasze instytucje kultury w ten festiwal. Będziemy mieli właśnie w niedzielę, o, to jest ważny dzień, niedziela jest bardzo ważnym dniem, bo 13 września będzie tak zwana zagadkowa niedziela, to przyjeżdża pewna stacja radiowa, która będzie prowadziła tę audycję na żywo, a to o tyle istotne, że będziemy nadawać w tym dniu, nasz festiwal otrzyma imię Kasi Stoparczyk, znanej dziennikarki radiowej, z nami też współpracowała z Teatrem Wyobraźni i ta gala właśnie będzie jej poświęcona, tam będzie specjalne słuchowisko, również jej poświęcone Kasi Stoparczyk. Będziemy mieli też no, kilka innych ciekawych atrakcji, wszystko co w Filharmonii. Maciej Wojtyszko prawdopodobnie też się pojawi ze swoim słuchowiskiem na żywo. I do tego jeszcze będą tak zwane w ramach kultury po sąsiedzku, jakby przedfestiwalowo, tak zwane spacery audialne. To odbywa się to tak, że chodzimy sobie po mieście, wysłuchujemy różnych w słuchawkach takich na uszek, tylko słyszymy te dźwięki, które idą z mikrofonu. Chodzimy sobie po mieście, słuchamy sobie odgłosów miasta w każdym miejscu, na przykład w porcie, na Manhattanie, w teatrze. Na koniec będzie jeszcze też jakieś takie widowisko, które możemy obejrzeć i posłuchać, nie? Czyli generalnie jakieś słuchowisko, jakiś koncert, to tak to będzie wyglądało. Zresztą wszystkie te słuchowiska są zrobione w ten sposób, że możemy je oglądać i słuchać. Czyli tak jak w radiu, słuchamy sobie, mamy słuchawki na uszach, nic nas więcej nie interesuje, możemy zamknąć oczy i wysłuchiwać słuchowiska ze wszystkimi efektami, dźwiękami i tak dalej, a możemy też sobie patrzeć, jak ci aktorzy tam czytają i bawią się, jak wyglądają w czasie właśnie nagrywania niby takiego słuchowiska. O, fajna rzecz jeszcze będzie. Pod filarami to będzie taki dodatek w sobotę. Dodatkowa rzecz. Słuchowisko o 19:00 Czapa, czyli Śmierć na raty. To świetne. To jest tak, że kiedyś ten tekst był zrobiony jako słuchowisko. Natomiast później on też wykorzystywany był w teatrach jako takie małe formy teatralne. Ciekawa historia dla dorosłych. I to będzie, tak jak jest festiwal cały dla dzieci i młodzieży, to ten będzie element dla dorosłych, taki, żeby też posłuchali sobie ciekawego słuchowiska. No i później spacer robialny po słuchowisku. Będziemy po mieście mogli chodzić i słuchać miasta nocą. Tyle rzeczy się będzie działo. Ciekawi ludzie przyjadą. Między innymi Andrzej Brzoska. O, właśnie, przypomniałem sobie. No sorki, bo to doktor jest strasznie mądry człowiek. Zresztą Andrzej Brzoska to jest człowiek, który od wielu lat pracował przy słuchowiskach. Jest naprawdę takim guru słuchowisk Polskiego Radia i on potrafi te rzeczy robić. Będzie u nas. Będzie też Joanna Szumańska. To człowiek, który o radiu wie właściwie wszystko. Będzie Joanna Pach-Żbikowska, to głos Mamy Blue, albo też teraz Pucio, który jest taki dla dzieci, taki film wchodzi, no to właśnie to jest jej głos. Będzie jej córka, która też właściwie jest tą Blue w tych animacjach, a w Puciu również tam występuje. Będzie Paweł Krucz, o, to ten, co tam z tym Reksem chyba biega, to słynny aktor. No, nie jest taki człowiek. Szymon Kuśmider, będę ja, będą nasi aktorzy, Marzena Wieczorek, Przemek Kapsa. No, trochę się będzie działo.
1: Okay. Skąd w ogóle pomysł na takie przedsięwzięcie, na taki festiwal słuchowisk w Gorzowie?
0: Wiesz, to jest tak, że to Wojciech Ramos, on jest szefem Fundacji Teatru Wyobraźni. Zresztą on prowadzi takie muzeum radiowe, ma swoje muzeum w Sandomierzu, radia, Polskiego Radia. I wpadł na ten pomysł na takie słuchowiska ze słuchawkami, że to można w różnych miejscach robić. Przyjechał kiedyś do Gorzowa, robił tu pewną rzecz. Później okazało się, poznaliśmy się razem w Międzyzdrojach, właśnie między innymi też z Kasią Stoparczyk. I tam zakiełkował

0: pomysł stworzenia większej formy takiego festiwalu. Wojtek przyjechał tutaj do Gorzowa. Okazało się, że mamy wspaniałe dziewczyny w Wydziale Kultury. Naprawdę. Okazało się, że w instytucjach kultury są ludzie, którzy są otwarci na wszelkiego rodzaju pomysły. No i ten, jakby ta atmosfera cała spowodowała to, że możemy to robić w Gorzowie. Jakby nie stwarzamy sobie wzajemnie problemów, a słuchamy się i po prostu razem współpracujemy, co się nie wszędzie, nie w każdych miastach zdarza. A u nas to się wydarzyło i stąd ten drugi festiwal, bo pierwszy był w zeszłym roku, teraz robimy drugi.
1: Aha. To jak ten pierwszy festiwal, to jakie były wrażenia, szczególnie tych młodych ludzi, no bo pewnie dla nich słuchowiska to tak trochę...
0: abstrakcja jakaś.
1: Abstrakcja, trąci myszką. Ja pamiętam moją babcię, jak jeździłem do niej na wakacje, to było takie słuchowisko Jeziora, albo Matysiakowie.
0: No to...
1: I tam pamiętam, że babcia radio włączała wtedy. No to była taka telenowela, tylko że radiowa, no nie?
0: Mm-hmm.
1: Dla mojego pokolenia to już raczej też nie.
0: Ale w Matysiakach wciąż występuje Asia Żbikowska, także cały czas. Nie.
1: Chodzi mi o to, że dla młodych ludzi to tak jak powiedziałeś, to jest raczej abstrakcja, no nie?
0: Abstrakcja tak, tylko...
1: Że... Jak oni reagowali na to?
0: Powiem ci tak, bo to jest, jeżeli mamy warsztaty jeszcze, oni poznają tą technikę budowania słuchowisk, sami mogą brać w tym udział, mogą robić sami efekty, które, no bo te efekty na żywo są zawsze fajnymi efektami, niekoniecznie musimy to z sampli ściągać, albo robić to technicznie zupełnie.
1: Czyli odgłos na przykład deszczu, tak? Kroków, coś
0: tak,
1: takiego.
0: Tak, oczywiście, możemy to robić czy pałką deszczową, czy bicie serca możemy robić za pomocą odpowiedniego ruchu koszuli i to też możemy zrobić i to słychać, jakby serce biło. To są takie właśnie niuansiki. Im się to zaczyna podobać. To jest dla nich coś nowego, bo nie mieli z tym do czynienia, bo dawno słuchowisk nie było. Jak później słuchają sami siebie, jak występowali, no to zaczynają się tym bawić, zaczynają się w to wciągać. Te spacery robią też dużo, bo słyszymy coś, czego nigdy w życiu nie słyszeliśmy, chodząc po mieście też. To jest też tak, że ta młodzież, powiem tak, że po poprzednim festiwalu już mamy zapisy, bo cały czas tam zapisy są. To jest oczywiście wszystko bezpłatne, natomiast zapisy muszą być, bo ilość osób jest...
1: No właśnie, też miałem o to pytać, jak można w tym uczestniczyć?
0: To się trzeba zapisać. Mamy numerek telefonu, jak go znajdę, to powiem. Numer telefonu mamy, pod który należy dzwonić i tam się zapisywać po prostu. I ta młodzież, która była w zeszłym roku, to już dopytuje się o to, tak? Dopytuje się o te rzeczy. A numer telefonu już sobie przypomniałem. Proszę bardzo. 511-597-227. O! I pod ten numer telefonu można dzwonić i zapisywać się. Interesuje ich to. To jest coś dla nich, bo głos jest bardzo istotny w życiu. Głosem nie zawsze widzimy człowieka, nie zawsze, bo słyszymy przez telefon, możemy usłyszeć jego emocje, tym głosem możemy zrobić dużo, wybudować całą historię, bo w teatrze jest jeszcze scenografia, jest jeszcze dźwięk, muzyka, a tu mamy głos i kilka innych dodatków. To głos, operowanie głosem powoduje to, że wchodzimy w jakąś historię, nauczymy się opowiadać, mamy lepszy kontakt z ludźmi. To wszystko to powodują właśnie takie słuchowiska i takie warsztaty. Warto się wsłuchiwać i słuchać siebie wzajemnie, tak? Bo inaczej to słuchowisko czy taka rozmowa nie ma najmniejszego sensu. A to jesteśmy w stanie zrobić na tych warsztatach, przy tych słuchowiskach.
1: Aha. Festiwal jest dla dzieci i młodzieży, no ale od którego roku życia?
0: To jest wszystko jakby na stronie festiwalu Teatr Wyobraźni. To wszystkie informacje dotyczące festiwalu i wieku poszczególnych warsztatów są tam umieszczone, tak? I to jest tak, że część mamy dla tych najmłodszych, część mamy dla starszych, już starszej młodzieży, które będą brały też udział w słuchowiskach i tak dalej. No i mamy dodatek jeszcze też dla dorosłych, czyli praktycznie dla każdego. W tych pierwszych warsztatach, które odbywają się tam 8 i 9 września, to w bibliotece, no to te warsztaty są dla najmłodszych. Później te warsztaty, które będą w Miejskim Ośrodku Sztuki, warsztaty, które będą w czwartek, piątek i w sobotę, czyli 10, 11, 12, to już są dla starszej młodzieży. W sobotę jest spektakl dla dorosłych, a w niedzielę to już gala i znów wracamy do, w poniedziałek do biblioteki i tam też młodsi i starsi. Także będzie trochę tego będzie. Wyobraź sobie, tak nosi tytuł jest taki ten festiwal. Festiwal słowic dla dzieci i młodzieży. Wyobraź sobie, spokojnie można to znaleźć w internecie i na Facebooku i tam wszystkie informacje dotyczące programu są. Zresztą one się będą za chwilę pojawiać też już w przestrzeni miejskiej, więc będziemy mogli sobie to dokładnie sprawdzić, zaznaczyć i jak będziemy chcieli, to tam na jakieś rzeczy przyjść. Polecam spacery audialne, one są naprawdę ciekawe. Ja sam nie byłem świadom tego, ile można usłyszeć różnych fajnych dźwięków, które są wokół nas, a my tego zupełnie nie słyszymy. Zdobyliśmy nowy taki mikrofon, który będziemy w porcie, bo też będzie w porcie jeden spacer, który będziemy umieszczać w wodzie i będziemy słyszeć to, co się dzieje pod powierzchnią wody.
1: O czym ryby mówią?
0: O czym mówią ryby? Ryby, dzieci głosu nie mają, więc może być totalna cisza. Sprawdzimy to, czy ryby i dzieci głosu nie mają, a zwłaszcza ryby, zobaczymy, czy coś nam powiedzą. Nie?
1: A powiedz mi, jak twoi koledzy z teatru przygotowują, czy jakoś się przygotowują do tego festiwalu? Jak w ogóle reagowali na propozycję uczestnictwa? No bo wiesz, to jest w sumie takie zadanie aktorskie, prawda?
0: Tak, to jest zadanie aktorskie, ale wiesz co? To jest tak, że kiedyś było tak, ja jestem jeszcze z tego pokolenia aktorów, które po szkołach teatralnych miało zajęcia z radia w czasie studiowania, tak? I to radio gdzieś tam było, tak? Było w życiu. Później, jak doskonale wiesz, to radio ze mną idzie prawie przez całe życie, bo jak tutaj przyjechałem do Gorzowa wcześniej, w Elblągu, zacząłem pracować w rozgłośni radiowej i cały czas to kontynuuję. Natomiast na przykład, Przemek Kapsa również byliśmy razem na roku, natomiast też mieliśmy zajęcia. To jest aktorskie zadanie. Rzeczywiście to jest aktorskie zadanie. To jest interpretacja. Tą interpretację musimy jakby powiększyć niż to, co na scenie, bo nie dopowiemy tego gestem, a musimy to zrobić słowem. I to kolegom się podoba. No już się pytają, czy będą brali w tym udział. Będą. Także będziemy się bawili. Fajnie jest czasami popracować głosem, tak naprawdę głosem, bo te emocje są zupełnie inne. Musisz wyzwolić z siebie emocje, ale to przez głos, tylko przekazać jedną rzeczą, głosem, tylko i wyłącznie głosem.
1: Okej. Okay. Czyli od 8 do 14 września.
0: Dokładnie. Warsztaty, ten główny nutr to jest właśnie sobota, niedziela, poniedziałek czyli 12, 13, 14 to jest główny festiwal, wcześniej to warsztaty, przygotowania i tak dalej, dodatkowe rzeczy. 12 ta gala z nadaniem imienia Katarzyny Stoparczyk temu festiwalowi, mam na to pozwolenie, no i są, będą to, właśnie Aśka Żbikowska przyjaźniła się z Kasią Stoparczyk i to właśnie ona wyreżyseruje ten spektakl o jakby dla niej, o niej i tak dalej, więc to no, będzie chyba tak emocjonalnie dość ciekawie.
1: Ja wiem, że druga edycja za chwilę, więc pewnie tym żyjesz, ale zakładam, że skoro jest nadanie imienia patrona, czyli to ma trwać,
0: tak,
1: w Gorzowie.
0: Tak, no chcemy to kontynuować, bo pomysł jest, to jest taka formuła, która zawsze ma coś nowego wprowadzimy, tak? Nowe rzeczy możemy wprowadzać, od choćby nawet, jak mówiłem, taki mikrofon, który po raz pierwszy będzie używany tutaj u nas na tym festiwalu, ale to są zawsze nowe słuchowiska, to są zawsze nowe rzeczy, nowe warsztaty, nowe doświadczenia. To będzie trwało, no tak jak z muzyką. No, robimy festiwal muzyki i jakiejkolwiek, tak? I sprowadzamy różne zespoły i czasami te zespoły powtarzają się, przyjeżdżają te same, ale oni inaczej grają, inaczej się tym bawią, ludzie w to wchodzą, nie?
1: Dobra, tak jak mówiłem, od 8 do 14 festiwal. To tyle o nim, a teraz sobie porozmawiamy o sprawach, no, miejskich, no bo w końcu pan radny przyszedł do naszego studia, więc porozmawiamy sobie.
0: Chyba się nigdy do tego nie przyzwyczaję, ale to dobra.
1: Dobrze. No, ostatnia sesja niedawno. zapowiadało się bardzo gorąco. Myślę, że aż tak emocjonalnie nie było. A chodzi oczywiście o Stargorzów i jej problemy, no bo tak już trzeci rok z rzędu osoby się zmieniają, ale problem, który w imieniu klubu przedstawiałem jego sytuację, bo pamiętamy Dariusz Brubel, prezes był, potem Patryk Broszko jako dyrektor był. No teraz mamy panią dyrektor Magdalenę, która przedstawiła, jak wygląda sytuacja, podała liczby. Wydaje się, że wszystko było transparentne. Miasto przekazało te 1,5 miliona. No, klub liczył na więcej, ale klub liczy na jeszcze więcej. Powiedzmy sobie tak, te 6 milionów, które trochę zmroziło środowiska gorzowskie, to jest jednak ten poziom dofinansowania, jakiego klub oczekuje. Nawet jeżeli tutaj pani dyrektor mówiła, że ona się wycofuje z tego załącznika i tak dalej.
2: Niefortunne,
1: to jednak kwota dalej jest jakby... Dalej klub takiej kwoty by oczekiwał. I czy twoim zdaniem te 6 milionów, bo o tym mówimy, to jest coś, co... Za czym można zagłosować?
2: Zobaczymy, jak będzie, czy to w ogóle stanie na sesji Rady Miejskiej, bo to jest istotne, tak? I dla mnie najważniejsze na tej sesji zrobiło jakby w tej całej dyskusji, i tu nie i używam to dokładnie słowa dyskusja, bo to nie były jakieś takie przepychanki na jakieś dziwne polityczne argumenty, nazwijmy to, tylko były na konkrety, pytano o konkretne rzeczy, pani konkretnie odpowiadała, pani dyrektor. Pojawiło się, jak dla mnie, bo doskonale wiesz, że 2 lata temu nie głosowałem za Stalą, bo uważałem, że tam już jest taki dziwny jakieś zawirowania finansowo różne. Natomiast tu jest gdzieś jakieś światełko w tunelu, które wydaje mi się, i żeby tylko nikt tego nie zepsuł, bo wola radnych, chyba prezydenta również, jest taka, żeby jednak ten klub funkcjonował. I porozumienia się co do oczekiwań i co do pieniędzy, które idą z miasta. Była kiedyś tak zwana właśnie strategia sportu, która została zupełnie zapomniana, do tego trzeba wrócić. To jest fajny pomysł, był jednego z internautów, który mówił o tym, żeby też przeprowadzić konsultacje społeczne, zacząć o tym rozmawiać, tak? Mamy czas jeszcze chwilę na to, żeby to wszystko skonsultować, przedyskutować, znaleźć może rzeczywiście, tak jak kiedyś było w strategii sportu, tylko 3 chyba dyscypliny wiodące były i one były dofinansowywane i tak dalej, i tak dalej. Więc dość szczerze pani dyrektor opowiadała o pewnej sytuacji Stali i uważam, że czasami sobie strzelała w kolano, ale to jest fajne. To znaczy, to jest przynajmniej to, że wiemy, co się tam dzieje.
1: No i wiemy, że dalej tych pieniędzy brakuje. Mimo tej dotacji miejskiej, klub liczył na milion więcej, tak, czyli na 2,5 miliona, to już widzimy, że milion brakuje. A z tego, co dobrze liczę, to około 2,5 miliona teraz jest ta dziura, tak?
2: No to widzisz, to jest tak, że myślę,
1: pod
2: że...
1: Pod warunkiem, bo dodam tylko, że...
2: Że wygra konkurs.
1: Że klub zakończy sezon zwycięskim 2 meczem z Falubazem, jeżeli będzie tak jak w przyszłym roku.
2: W zeszłym?
1: W zeszłym. Mm-hmm. No to będzie taka sama sytuacja.
2: Tak, że będzie dodatkowe
1: koszty. Mm-hmm. Ta dziura będzie jeszcze większa i być może w listopadzie, w październiku.
2: To myślę, że...
1: Znowu pani dyrektor się pojawi na sesji.
2: Ale myślę, że to już nie będzie tak łatwo. Tak mi się po prostu wydaje, że to jest kolejny raz, bo można wyciągnąć rękę, tak? Można wyciągnąć rękę. 2 lata temu wyciągnęliśmy rękę, mieliśmy mnóstwo obietnic, które mówiły o tym, że zrobimy duże zmiany, transparentność i tak dalej.
1: Wykupcie akcje za 2,5 miliona, my sobie z resztą poradzimy.
2: No
1: tak,
2: i właśnie okazało się, że nie i dopiero ja mam takie wrażenie, że dopiero po tej sesji ruszyło się coś w kierunku w takim kierunku, co mogło się ruszyć dwa lata temu. I wtedy byśmy już tego problemu pewnie nie mieli. Natomiast też na to ma wpływ zmiany non-stop prezesów, dyrektorów, cały czas nie jesteś w stanie przeprowadzić jakiejkolwiek koncepcji, czegokolwiek, kiedy po pół roku rezygnujesz albo cię zmieniają, tak? Bo masz jakąś inną koncepcję i tak dalej. Jest to bardzo skomplikowana sytuacja, natomiast myślę, że nie będzie już takiej wśród radnych takiej narracji, żeby jeszcze pakować więcej. Nie? Że to jest gdzieś już ten pułap się skończył w tym momencie. Takie mam wrażenie.
1: Twoim zdaniem, jaka jest odpowiedź na pytanie, które padło na tej sesji? Czy Gorzów stać na ekstraligową stal?
2: I tu wydaje mi się, słuchaj, że to jest właśnie to, że to jest dobry pomysł tych konsultacji. Naprawdę. Naprawdę. Firma zewnętrzna, która robi takie konsultacje, ona wybiera odpowiednią... Ja wiem, że ktoś się teraz może zaśmiać. Mówi, bo wiadomo, że tu mamy stal.
1: To może dopowiedzmy tylko naszym słuchaczom, że mieszkańcy...
2: Złożyli petycję.
1: 68 złożyła taki wniosek do prezydenta miasta. Na sesji prezydent mówi, że on jest teraz sprawdzany pod względem formalnym, że wszystko jest okej. I prezydent powiedział, że jeżeli będzie okej, to takie konsultacje ogłosi.
2: I bardzo dobrze. I właśnie bardzo dobrze, bo może się nagle okazać, że 80% społeczeństwa Gorzowa chce stal. A może się nagle okazać, że to jest tylko, nie wiem, 20%, a reszta to są ludzie, którzy przyjeżdżają spoza miasta i nie dokładają nic do tego, do stali, tak? Bo nie płacą tu podatków.
1: Ale kupują bilet.
2: A to tak, faktycznie, kupują bilet. Dobra, zwracam honor. Rzeczywiście, masz rację, kupują bilet. Bo przyzwyczaiłem się, że wszystko jest darmowe w kulturze, w naszym mieście, to myślałem, że to też za darmo tam się wchodzi. Rozpasanie takie, nie? Ale myślę, że to trzeba podyskutować, bo jesteśmy już pod ścianą i coś trzeba wybrać. I teraz dzielić to na tych, którzy będą dosypywać pieniądze i są B, i tych, którzy są przeciwko dosypywaniu pieniędzy i są fajni. Tak? Znaczy dla innych fajni, dla innych nie. Nie możemy się dać, jakby nie możemy się dzielić. Zaczęto rozmawiać i to mnie naprawdę tak dość optymistycznie nastraja do przyszłości.
1: Wspomniałeś o tym, że trzeba pomyśleć nad strategią. Tak jak też już rozmawialiśmy sobie chwilę przed wejściem na antenę, przepisy są, tylko że albo należy je zmienić, albo po prostu się do nich stosować.
2: Tak, tylko
1: że... Przecież dodam tylko, że jest strategia przyjęta przez radnych w poprzedniej kadencji, albo dwie kadencje.
2: Dwie kadencje, bo to 10-letnia była.
1: Że... jakby podział pieniędzy na sport ma wyglądać tak, że 60% ma iść na sport dla dzieci i młodzieży, bo to jest zadanie miasta. Natomiast 40% na sport zawodowy.
2: I okej, tylko że ta strategia też w zeszłej kadencji została zmieniona i jakby zmiany za pomocą uchwały zostały zmienione dwa punkty tam tej strategii, 3 punkty i w tym momencie rozsypała się cała strategia. Tak też nie można działać. Strategia kończy się w 2026 roku, czyli dokładnie w tym roku się kończy strategia. Zresztą Piotr Gwiedziś-Siemski, przewodniczący klubu Koalicji Obywatelskiej, złożył taki wniosek na tej sesji Rady Miasta. Troszeczkę gdzieś tak chyba przemknął to, bo złożył wniosek
1: mówił prezydentowi, że należałoby zacząć rozmowę.
2: I myślę, że to zostanie złożone w dniu jutrzejszym już na piśmie ten wniosek i będziemy pracowali nad taką strategią, bo inaczej sobie z tym nie poradzimy. Nie poradzimy sobie. Mamy dyscypliny sportu wiodące, to dla jednych jest wiodący żużel, dla innych jest wiodąca siatkówka, dla innych piłka ręczna, dla innych koszykówka. To trzeba jakoś piłka nożna.
1: Na przykład wioślarze albo kajakarze, którzy medale olimpijskie przysyłają. Zdobywają dla Gorzowa
2: między innymi. Sebastian, zgoda. Dlatego nie może taką strategię opracowywać ktoś, kto mieszka w mieście, bo tutaj jakby firma miejska, czy nie wiem, czy jakaś komisja i tak dalej, tylko musi to robić firma zewnętrzna. Niestety trzeba za to zapłacić. Firma zewnętrzna, która nie ma żadnych emocjonalnych związków, tylko bierze z miastem, tylko bierze to wszystko na słupki, na wyliczenia i tak dalej, na konsultacje. Innego wyjścia nie ma. Naprawdę. Mamy świetną strategię też kultury, która, nie wiem, chyba jeszcze rok będzie obowiązywała, ale też jej nie wykorzystuje. I to jest właśnie to. Budujemy coś, czym się zupełnie tym nie podpieramy, tak? Notabene nawet nie wiedziałem, że kultura po sąsiedzku wbiła się idealnie w strategię kultury, która była chyba tam kilka lat temu właśnie przez radnych Rady Miasta Gorzowa przyjęta uchwałą. Nawet nie miałem o tym zielonego pojęcia. Okazało się później, jak już przeczytałem strategię, mówię, wow, ale to się wbiło idealnie. No tak to jest. No, musimy zacząć, niestety. No, innego wyjścia nie ma.
1: Dobra, no to wspomniałeś o tej kulturze, od sportu przejdźmy do kultury. No jesteś człowiekiem kultury. Jakby nie spojrzeć.
2: No cały czas. No.
1: Często jest właśnie takie porównywanie się kultury ze sportem. Że na kulturę, tutaj mówimy o stowarzyszeniach, jest tam 600-700 tysięcy, a na sport miliony grube. Czy twoim zdaniem jest szansa na to, żeby to środowisko kulturalne było bardziej zadowolone, bardziej dopieszczone?
2: Tłumaczy się to tym, że stowarzyszeń sportowych jest więcej, dlatego tam jest więcej pieniędzy.
1: No i może dodajmy też, że część instytucji kultury jest miejskich i tam też idą miliony.
2: Pieniądze muszą, idą miliony dlatego, że
1: tylko
2: tak
1: mówię,
2: jest...
1: Tylko żebyśmy mieli pełen obraz. No,
2: zgoda, nie? Tam idą też miliony dlatego, że to są miejskie ośrodki kultury, tak? Miejskie placówki kultury i to jakby należy do prezydenta, to jest w uchwale, to tak to jest, że muszą, miasto musi dotować kulturę. No to jest normalne. Tym bardziej, że uwaga, kultura w ogóle w całym kraju około 4,5-5% PKB wypracowuje. No to naprawdę jest dużo, więcej od turystyki. Ale dobra, abstrahując już od wszystkiego, naprawdę tak jest, to ważne sprawdzić to. Chyba nawet już teraz jest więcej. Mam nadzieję, my zresztą z Marią Szupilką dążymy do tego, żeby jednak na tą kulturę było więcej pieniędzy, na stowarzyszenia. Udało nam się to na przykład zrobić przy kulturze po sąsiedzku, gdzie zwiększyliśmy pulę pieniędzy na działalność stowarzyszeń, żeby mogły brać udział w projekcie Kultura po sąsiedzku. Ubolewamy, że co prawda radni przyjęli uchwałę o tym, że stypendia będą miały odpowiednią kwotę, tam jest zdaje się 15 tysięcy, a to tylko była uchwała, a pieniądze za tym nie poszły, więc też na stypendia dla artystów będziemy próbowali w tym roku w budżecie pociągnąć więcej, jakby uzyskać większe dofinansowanie, takie, żeby było to, co jest w uchwale przynajmniej. Też namawiam instytucje, znaczy stowarzyszenia kultury, aby pisały projekty, które można pisać, bo są różne konkursy. Jak najwięcej tego, bo to w tym momencie też jest jakaś karta przetargowa do tego, że mamy tych stowarzyszeń. Ja wiem, że się niektórym już odechciewa pisać, bo mi też by się odechciewało pisać, kiedy piszę raz, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty i dostaję nawaciki, a chcę zrobić coś fajnego, więc szukam gdzieś indziej finansowania albo z tego rezygnuję. Kultura nie jest, te stowarzyszenia nie są w naszym mieście dobrze dofinansowane, to na pewno. Można to zmieniać powoli, no niestety to powoli idzie, bo jednak powiedziałbym tak, jest więcej ludzi kochających sport. No i to tak chyba jest taka odpowiedź.
1: Dobra, to na koniec jeszcze porozmawiajmy sobie o tym porcie rzecznym, przy ulicy Owczej, o którym wspomniałem, że będzie tam spacer. Tutaj nawiązujemy do tej, wyobraź sobie, do festiwalu, który już wkrótce. Ale także spotkaliśmy się tam
2: na koncercie dla
1: sąsiadów. Miejsce chyba dla wielu gorzowian zupełnie nieznane, a takie klimatyczne, fajne, sympatyczne. Jest szansa, że coś tam się zacznie dziać na tyle, że gorzowianie będą częściej o nim słyszeli?
2: Jest duża szansa, jest kilka pomysłów. Przede wszystkim tam też, co jest bardzo istotne, to też poszła taka informacja, że będzie specjalny tam pomost do sumowania większych jednostek. Już od razu mówię, to nie tylko o Kunę chodzi, ale też o inne jednostki, które tam mogą wpłynąć. To trzeba było jakby tam, bo ktoś powie, że nie pogłębiona warta i tak dalej. Nie, tam jest to możliwe. Także będzie ten pomost będzie już czymś nowym, czymś fajnym dla tych, którzy pływają, ale i też dla mieszkańców, bo łatwiej tam będzie się można poruszać i tak dalej, wchodzić na wszelkiego rodzaju jednostki, ale też myślimy o tym, żeby ten teren troszeczkę zmienić, tak? Mamy na to plany, myślę, że to w przyszłym roku będziemy kontynuować. Na pewno będziemy grali tam koncerty, te kultury po sąsiedzku. Chcemy zrobić, może się to uda, ze stowarzyszeniem taki mini na razie, pierwszy festiwal Szant właśnie w porcie rzecznym, bo to Kuba Derek Krzycki, kiedy on robił świętej pamięci, on robił swego rodzaju szanty w różnych miejscach i tak pomyśleliśmy, że może to właśnie fajnie by było, żeby to jakoś uczcić jego te szantowanie, więc zrobić tam festiwal. Chcemy też zrobić Noc Świętojańską z wpuszczaniem wianków w porcie. To też jest taka kulturalna impreza, które dwie rzeczy, które już w przyszłym roku, jeżeli oczywiście znajdziemy na to dofinansowanie, bo to też jest istotne. Znaczy my, w sensie stowarzyszenia, które gdzieś tam mają takie pomysły. I to będziemy robili. Ten port się trochę też zmieni, bo będzie pewne porządki, są na to finanse, które zrobią pewne porządki w tym porcie i on też będzie inaczej troszeczkę wyglądał, bo tam jest pewien budynek do wyburzenia, on tam stoi i od wielu lat stoi, a powinien być już dawno rozebrany, więc na to też jakieś finanse się już znajdą. Będziemy go, stworzymy właśnie, rozbierzemy budynek, ale powstanie w to miejsce coś fajnego, ciekawego. Także to takie...
1: A co to tak fajnego i ciekawego?
2: Myślę, że właśnie nie wiem, bo to jest... Nie wiem, czy mogę to powiedzieć teraz, bo znowu zacznie się jakieś...
1: Oczywiście, że tak, po to zapraszam tutaj gości, żeby opowiadali różne ciekawe rzeczy, które ewentualnie potem będą dementować.
2: No właśnie, bo to nie jest mój pomysł, także tam musiałbyś kogoś innego zaprosić, ale będzie ciekawa rzecz.
1: No dobra. Bardzo Ci dziękuję za przyjście, rozmowę. Przypomnę tylko, że gościłem Cezarego Żuńskiego, dyrektora artystycznego
2: festiwalu. No, ale to brzmi fajnie, nie?
1: Słuchowisk dla dzieci i młodzieży w Gorzowie już wkrótce, a także aktora i radnego naszego miasta.
2: Bardzo. Dzięki serdecznie.
3: O czym szumi warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów.
4: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną w studio gość Grzegorz Biegański, trener, organizator zawodów Biegański Jamniuk Gorzów. Witam serdecznie.
5: Witam serdecznie Państwa.
4: Widzimy się ponownie, Grzegorz, no bo wiadomo, rok szkolny rozpoczyna się, to też dla Was oznacza większy ruch, ale tak najpierw zapytam o wakacje same. Czy to był intensywny czas, czy bardziej wypoczynkowy, treningowy? Opowiedz trochę jak, no bo już mijają te wakacje.
5: To znaczy tak, w lipcu faktycznie odpuściliśmy, dużo zawodników miało wolno od treningu na temat. Natomiast no już się ruszyliśmy. Ruszyliśmy z treningami, ruszyliśmy między innymi z obozem, gdzie byliśmy w Lubniewicach, tam trenowaliśmy. No i szykowaliśmy formę do września tak naprawdę, bo już we wrześniu zaczyna się sezon naszych wszystkich dyscyplin, które mamy ich pięć, więc było na czym pracować, ale myślę, że zawodnicy są przygotowani.
4: Okej, czyli przechodzimy już jakby do spraw bieżących, ale powiedz, jakiś odpoczynek był troszkę w wakacje?
5: Tak, tak jak mówię, w lipcu większość zawodników gdzieś tam sobie powyjeżdżało, tak samo trenerów, więc to było takie rozluźnienie. Dużo mniej osób na sali, treningi luźniejsze, no od sierpnia ogień.
4: No właśnie, zaczyna się ciężka praca, to zacznijmy od tego właśnie. Co Was tam czeka, jeśli chodzi na przykład o zawody? Czy to już tak startuje właśnie z kopyta?
5: Tak. W każdej dyscyplinie są określone zawody. Większość, co prawda, Mistrzostw Polski już jest za nami. Tak jak mieliśmy Mistrzostwa Polski w czerwcu, gdzie nasi zawodnicy zdobyli 20 parę medali, więc bardzo jestem zadowolony. Teraz będą Puchary Polski, takie kwalifikacyjne do wyjazdów na Mistrzostwa Świata, Puchary Świata, Puchary Europy, więc jest o co walczyć. No wiadomo, w każdej dyscyplinie jaką mamy, bo mamy boks, mamy MMA, mamy brazylijskie jiu-jitsu, mamy kickboxing, gdzie no, tak naprawdę to są różne dyscypliny i różne starty, no, ale każda dyscyplina ma swojego trenera prowadzącego i jestem przekonany, że zrobią wszystko, żeby zdobyć kolejne medale.
4: No to zapowiada się faktycznie ciężka praca. W najbliższym czasie, jakie pierwsze są starcia?
5: W każdej dyscyplinie tak naprawdę w innym terminie. No teraz ciężko mi powiedzieć.
4: Porozrzucane,
5: tak, tak. Ale intensywnie do końca roku startujemy.
4: Rozumiem, trzymamy kciuki, no bo zawodnicy są talentowani, mają też wyniki, więc myślę, że będą kolejne super rezultaty. To teraz przejdźmy trochę do takiej strony nadal treningowej, ale właśnie, waszych grup, jak to w tym roku wygląda, no bo wrzesień, to pewnie też czekacie na nowych, młodych, chętnych. Dzieciaków, młodzież, jak tutaj jesteście przygotowani?
5: To znaczy, jesteśmy na 100% przygotowani, już teraz ruszamy od września ze wszystkimi naborami. Nabory dotyczą dzieci już od 4 roku życia. Takie grupy 4-6-letnie mamy naborowe oczywiście, czyli nowe dzieci w takich dyscyplinach jak boks, brazylijskie jiu-jitsu czy kickboxing, więc jak najbardziej zapraszamy. Oprócz tego oczywiście starszych, a tutaj dochodzą kolejne dyscypliny. Posiadamy no, duży obiekt, tak naprawdę 600 metrów, wyposażony w taki sprzęt, jaki powinny być, worki, tarcze, wszystkie miejsca wyłożone matą i co wspaniałą recepcję, gdzie są panie, które się tym wszystkim zajmują, więc ruszamy na 100%, tutaj zapraszam wszystkie dzieci, młodzież, no i dorosłych też jak najbardziej.
4: No właśnie, bo tych sekcji jest dużo. Też twoja uwaga skupia się na no, dzieciach, które nie tak łatwo z tym sportem i w ogóle z życiem sobie radzą, tak? Które mają specjalne potrzeby i różne niepełnosprawności, bo była pierwsza grupa, o której chyba wspominaliśmy, tak. Opowiadałeś właśnie troszkę o uczestnikach. To w tym roku będzie kontynuowane?
5: Tak, jak najbardziej. Więcej. Będzie tworzona kolejna grupa tym razem dzieci młodszych. Tutaj tak naprawdę dzięki sponsorowi Łukaszowi te zajęcia są darmowe, czyli bezpłatne. Tu już z góry oczywiście zapraszam, zapisy w klubie. I tutaj dwie grupy. Jedna grupa 9-12 lat, a druga grupa 13-19 lat. Są to dzieci z niesprawnością intelektualną. Bardzo fajna praca, duża integracja między rodzicami, dziećmi, no i oczywiście nami, więc polecam serdecznie. Jeżeli ktoś jest chętny, proszę dzwonić do mnie, czy przyjść do recepcji klubu i zapisać swoje dziecko.
4: Grzegorz, powiedzmy jeszcze, przypomnijmy właśnie, bo ktoś może zadać pytanie, no ale po co na trening mam zapisać właśnie takie dziecko?
5: Przede wszystkim zostanie odciągnięte od laptopów, telewizorów, komórek i tego podobnych rzeczy. Jego sprawność zdecydowanie się poprawi, bo tak jak w ostatniej rozmowie rozmawialiśmy, często jest tak, że te dzieci przychodzą i tak naprawdę my nie prowadzimy sport, tylko rehabilitację, ponieważ te dzieci nie potrafią ani przewrotu, ani nawet jednej prostej, zwykłej czynności typu pompka. Więc my nad tym pracujemy. Oczywiście są dzieci, które są zdolne, no to wtedy bardziej idą w kierunku sportu, ale u nas w klubie trenują różne dzieci. No i na pewno co? Fajnie spędzony czas w miłym towarzystwie, integracja między tymi dziećmi, nowe społeczeństwo. No i z czasem to jest chęć uczestniczenia w takich zajęciach przez te dzieci. Nawet jeżeli za kary mają nie iść, no to wiem, że jest zadyma w domu.
4: To są też skutki zdrowotne właśnie, psychiczne, bo to inaczej w ogóle się funkcjonuje i działa. Jest ta dyscyplina, jest ten trening, jest no właśnie nowe środowisko, ale też przyjazne środowisko, żebyśmy tak. Powiedzieli właśnie, że to jest wszystko po to, żeby tym dzieciakom pomóc, ułatwić, poradzić. A ta grupa właśnie z dziećmi niepełnosprawnymi, tu też powiedzmy właśnie, bo ktoś może zadać pytanie, no ale po co takiemu dziecku, nie wiem, ćwiczenia, bo no, przepraszam, ale można się spotkać z takimi zapytaniami.
5: Przede wszystkim, wbrew pozorom, te dzieci też poprawiają swoją sprawność fizyczną. Tak jak wspomniałem, integracja, bo tam też uczestniczą w tych zajęciach dzieci zdrowe. I co? Te dzieci tak samo z opinii tam matek tęsknią za tymi zajęciami, bo no są fajne. Tam są przede wszystkim ćwiczenia takie ogólnorozwojowe, ćwiczenia gimnastyczne i prowadzimy w kierunku judo. Dlaczego judo? Ponieważ są organizowane mistrzostwa świata dzieci z niepełnosprawnością intelektualną. Coraz więcej tych sekcji jest w Polsce, a na świecie już jest takim standardem, więc moim takim dobrym kolegą jest międzynarodowy sędzia, który nie ukrywam, mnie prowadzi w tym wszystkim. No i myślę, że od przyszłego roku prowadzimy te dzieci już, żeby mogły startować w zawodach judo. Oczywiście to jest tam troszeczkę inaczej wygląda niż przy normalnych zawodach. Ale nie wiem, czy tego nie zrobił już, jak już skoczę, zupełnie inny temat, bo wczoraj podjąłem decyzję, że zrobimy zawody judo razem później, bo czyli te nasze gorzowskie. 12 grudnia to na 100% w sobotę i tam będę chciał przynajmniej zrobić kilka walk takich pokazowych właśnie takich dzieci, że też będą uczestniczyć.
4: To bardzo fajne, uważam, że będzie można, te dzieci będą miały też możliwość poznania takich emocji właśnie, jak zawody prawdziwe, gdzieś wyjechać, zdobyć medal, osiągnąć sukces. Myślę, że to też dodatkowo, no nawet nie bonus, tylko duża atrakcja. Ale właśnie teraz podpytam, bo to, tak jak mówiliśmy, to też wygląda inaczej, jeśli chodzi o trenowanie dzieciaków. Macie właśnie, czy kogoś dodatkowo, czy sami się szkolicie właśnie, jak to wszystko ogarnąć? Czy może jakaś współpraca z gorzowskim startem, bo wiemy, że tutaj mają full doświadczenia ogólnie w dyscyplinach.
5: Przede wszystkim prowadzimy to z jeden lub dwóch trenerów. Nie ukrywam, że pomagają w prowadzeniu zajęć nam rodzice, którzy wykonują tak samo te wszystkie ćwiczenia. Wiadomo, te dzieci no, różnie się zachowują, więc oni też jakąś tam doprowadzają do porządku te dzieci. I co? No tak jak wspomniałem, te ćwiczenia troszeczkę są prostsze dla tych dzieci, ale ćwiczą, są zadowolone, biegają, są uśmiechnięte, tulą się, bo te dzieci mają to do siebie, że się tulą. Matki też przezadowolone, że mogą w takich zajęciach uczestniczyć, matki i ojcowie, bo ojcowie też oczywiście są. No i tyle.
4: No czekamy na te pierwsze właśnie pokazowe walki, ale też później właśnie w przyszłym roku być może już jakieś starty by się zaczęły. Trzymamy za to kciuki. Właśnie, jeżeli ktoś jest nieprzekonany, nie przemawia do niego słowo, no to będzie mógł się wybrać. 5 września już robicie dzień taki otwarty tradycyjnie na początku właśnie, żeby zapoznać chętnych, dzieciaki, rodziców. Jak to w tym roku będzie wyglądało? Opowiedz.
5: A więc dokładnie. Sobota, 5 września, godzina 12, galeria Feria na pierwszym piętrze koło kina mieści się nasza siedziba. I tam będziemy robić tak zwany otwarty dzień klubu. Na czym to będzie polegać? Przede wszystkim pokazy naszych wszystkich sekcji, czyli sekcji judo, brazylijskiego jiu-jitsu, MMA, kickboxingu i boksu, jak i zawody takie, wewnętrzne zawody, tak żeby nowi adepci zobaczyli, jak wyglądają walki zawodników z poszczególnych dyscyplin sportowych, więc tu i na pewno będzie można zobaczyć przede wszystkim, jak klub wygląda, jakie są warunki, jaki mamy sprzęt, ile tego sprzętu, będzie można porozmawiać z czołowymi naszymi zawodnikami, trenerami, no i oczywiście, jeżeli będzie chęć, zapisać dziecko czy siebie na zajęcia.
4: Cały dzień? Jak macie to rozłożone?
5: Nie, planujemy 2 godzinki, 12 do 14 i...
4: Trochę krótko.
5: Wystarczy. Tak? Myślę, zobaczymy.
4: Macie to sprawdzone?
5: Tak naprawdę teraz dzieci wszystkie, większość dzieci jest na wakacjach i wróci dopiero od 1 września. I ciężko jest powiedzieć, ile czasu to będzie trwało, ponieważ no, jeżeli będzie dużo dzieci, no to będzie dłużej trwać. Nie? No.
4: Jasne. Czy oprócz tego właśnie, bo przeważnie robiliście tak, że jeszcze tam jakieś dodatkowe atrakcje, albo była jakaś zbiórka, jak to wygląda w tym roku?
5: Nie, w tym roku zbiórki nie będziemy robić, zresztą jako klub robimy zbiórkę na Malwinkę poprzez licytację na Malwinkę rękawicy takiego znanego zawodnika Cornelę Zapadkę. To jest zawodnik, który był wielokrotnym mistrzem świata, mistrzem Europy, Polski w brazylijskim jiu-jitsu. No i naszego Pawła Krawczuka, też rękawice z ostatniej gali, gdzie wygrał swoją walkę i dostał pas mistrzowski West Fighting MMA.
4: To na waszym Facebooku się dzieje? Czy
5: tak, gdzieś... tak, dokładnie, tak. No i na pani Godleskiej, czyli mamy Malwinki, też jest ta cała licytacja.
4: Wspieracie cały czas, super sprawa. No to będzie się działo, czyli jeżeli ktoś by chciał się zapoznać, może wybrać się 5 września w sobotę, ale rozumiem, że jeżeli ktoś jeszcze nie wrócił z wakacji albo ma po prostu inne plany, to może do jakiegoś tam, nie wiem, końca września się orientować, pytać, przychodzić?
5: Tak naprawdę my mamy nabór przez cały rok. Dzieci, czy tam młodzi, czy dorośli, w wakacje się zapisywali, więc to nie stanowi. Mam tak naprawdę najlepsze warunki, mogę tak powiedzieć, Gorzowie, jeżeli chodzi o kluby sportu walki. Mamy dużo miejsca, mamy 12 trenerów przede wszystkim. Mamy 20, teraz liczyłem 3 grupy szkoleniowe, więc jest tego mnóstwo, ale jest to wszystko poukładane tak, że są grupy po 15, maksymalnie po 20 osób, więc spokojnie sobie trenerzy radzą. Jeżeli jest potrzeba, jeżeli jest za dużo dzieci, to wtedy tworzymy kolejną grupę, też są takie możliwości, więc jak najbardziej zapraszam przez cały rok.
4: Tak. Dokładnie, czyli jest opcja, więc tu nic straconego. Początek wiadomo, to wszystko się rozkręca. Przybywa wam uczestników, zawodników. Czy są jakieś granice, że tak powiem, oporowe, do którego momentu będziecie przyjmować właśnie chętnych? No bo wiadomo, że czegoś się nie rozciągnie, bo nie z gumy jest obiekt, budynek.
5: No to wiadomo, nigdy tak nie było. Nie ukrywam, że byłoby miło, żeby tak było, ale tak jak mówiłem, my mamy możliwości, tak jak teraz, wczoraj doszła informacja z tymi dziećmi niepełnosprawnością intelektualną, że tworzymy grupę. Od razu z trenerami szukaliśmy miejsca, gdzie możemy prowadzić taką grupę. Posiadamy tak zwane kotary, czyli gdzie można dzięki nim ćwiczyć na jednej sali, można przeprowadzać 2 treningi. Więc jeżeli będzie więcej tych dzieci, są możliwości do tego, żeby stworzyć kolejne grupy, więc możemy spokojnie działać.
4: Oby tak było, bo są potrzeby, więc fajnie, że coś właśnie w tym kierunku się dzieje. To możemy teraz coś ewentualnie więcej powiedzieć. Wiem, że grudzień to trochę daleko, ale właśnie o zawodach dzieciaków, bo one właśnie we wrześniu były. Już mówiłeś, że zostało przesunięte. Oprócz tego, żeby pokazać pierwsze walki tych dzieciaków z niepełnosprawnościami, to co tam się będzie działo?
5: Tak naprawdę powodem, mogę powiedzieć, tego, że mamy zawody w grudniu, jest to, że z Chin płyną do nas nowe materace. Połowę tańsze niż kupują w Polsce.
4: Rozumiem, koszty trzeba liczyć się.
5: I prawdopodobnie będą w listopadzie, ale to też nie ma pewności, więc chciałem, nie ukrywam, zrobić zawody na porządnych, nowych materacach. Bo jeżdżąc, krótko mówiąc, po innych miastach, na takich są, my już mamy kilkunastoletnie niektóre materace, więc czas na zmiany, a są możliwości od naszych sponsorów, czy z Urzędu Miasta, którzy wspierają takie rzeczy, więc dlaczego nie? I dlatego 12 grudnia termin tych zawodów, tak już prawie podgwiazdkowo, więc fajnie. Na pewno nazwa Międzynarodowe Zawody, bo na pewno przyjadą Niemcy, jak co roku, kto się okaże. Na pewno zawodnicy z całej Polski, bo już rozmawiam z trenerami i pasuje im ten termin, ponieważ w tym terminie nie ma żadnych zawodów, bo często tak się zdarza, że zawody mamy termin, okazuje się, że w tym samym terminie wypływają nagle 2 turnieje i to gdzieś tam blisko w Poznaniu, wtedy jest problem, bo ci trenerzy nie wiedzą, gdzie pojechać, tak?
4: Trzeba wybierać.
5: Tak, trzeba wybierać, często gdzieś tam dzielą, ale na szczęście tutaj mamy prawdopodobnie, bo zawsze może też gdzieś wystrzelić jeszcze teraz, ale dobry termin. Medale, dyplomy, dzieci od 4 lat do 13 na 3 matach.
4: I gdzie będą zawody?
5: Jak zawsze w hali szkoły podstawowej numer 20. Najlepsze jak dla mnie warunki, super obsługa, więc jak zawsze tam.
4: Chciałam dopytać do tych mat, czy one właśnie jakby w całości wymieniacie te maty właśnie w klubie, wszystkie?
5: Na tyle nas nie stać.
4: Okej, rozumiem, czyli etapami.
5: Jeden materac taki kosztuje około 600-700 zł w Polsce.
4: A no tutaj, proszę, no to faktycznie, ja tak myślałam, że może mniej, ale...
5: Mniej, ale słabszej jakości. Nie? Jak już kupowasz, no to takie i też zależy od gramatury. My bierzemy taką najtwardszą, czyli można powiedzieć taki w Mercedes w materacach, a z Chin kosztuje 310.
4: Okay.
5: To jest różnica.
4: I dużo tych mat właśnie będzie teraz?
5: Setka,
4: no czyli całkiem sporo.
5: Sporo, ale to i tak nie... To jest tylko tak naprawdę na jedną salę.
4: O!
5: No, bo my mamy tak naprawdę, nie wiem, no, sporo tych materacy, więc no 600 metrów sala, no, a nie sala, przepraszam, tylko klub, no to... No,
4: to pomieszczeń trochę jest.
5: Jest.
4: No tak, czyli rozumiem, że kolejne będą gdzieś tam w przyszłości...
5: Wymieniane, tak, wymieniane. Sukcesywnie, no.
3: O czym w sumie warta, albo mówią w Gorzowie, w Radiu

0: moje uszanowanie. Witam Was w kolejnej edycji podcastu z reportażami z cyklu Polska na Ucho. Ile razy w życiu przyszło Wam walczyć o swoją wolność, swoją albo innych? Ile razy w życiu poświęciliście swój czas, zdrowie i życie, żeby ratować świat przed tymi, którzy tę wolność odbierali albo poważnie ograniczali? Bohater naszego kolejnego reportażu nie miał i nadal nie ma żadnych wątpliwości, że o wolność będzie walczył do końca.
1: Ja osobiście nie byłabym w stanie się tak poświęcić, bo to jest jednak ogromne poświęcenie. Podziwiam, niemniej jednak jest to coś, czego niewielu by się podjęło.
0: Andrzej Poczobut, białoruski dziennikarz, publicysta i działacz polskiej mniejszości. Więzień polityczny, kawaler Orderu Orła Białego. Niektórzy mówią o nim, że to jeden z tych, który nie urodził się po to, żeby ktoś go zniewolił. Dla jednych wręcz podręcznikowy przykład bohatera.
2: To jest niewątpliwie bohater czasów współczesnych, człowiek, który

0: mentalnie jest tam zakorzeniony i nie szuka miejsca tu, nie szuka pracy, nie szuka zatrudnienia w jakichś instytucjach, które są dalekie od tego jego zadania.
1: A zadanie ma jedno – przywrócić wolność słowa na Białorusi. To zadanie ryzykowne i szalenie trudne, zważywszy na bezwzględne podejście tamtejszego reżimu do wszystkich tych, którzy mieliby mu zaszkodzić. Aktywny działacz Związku Polaków na Białorusi od dawna jest na czarnej liście władz w Mińsku. Andrzej Poczobut jest solą w oku dla Aleksandra Łukaszenki, którego niejednokrotnie krytykował w swoich artykułach prasowych. Za działalność społeczną i dziennikarską wielokrotnie był zatrzymywany i aresztowany. 8 lutego 2023 roku sąd w Grodnie skazał Poczobuta na 8 lat więzienia o zaostrzonym rygorze. W negocjacjach dotyczących jego uwolnienia oprócz Polski uczestniczyli też przedstawiciele Rumunii, Mołdawii, Ukrainy i Kazachstanu oraz specjalny wysłannik prezydenta USA do spraw Białorusi.
2: On mówił, że bez tego zaangażowania nie dałoby się tego rozwiązać, dlatego że strona białoruska bardzo upierała się, żebym jednak dosiedział swój wyrok do końca.
1: Podczas pobytu w łagrze, który sam w sobie był przedsionkiem piekła, Andrzej Poczobut na domiar złego trafił do karceru.
2: W karcerze, w tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu moje zdrowie jakby wytrzymało to.
1: Jak już wspominałem, dziennikarz i działacz zapowiedział powrót na Białoruś już we wrześniu.
3: I teraz pytanie, czy to z jego strony będzie bohaterstwo, czy może jednak taka naiwność, że coś będzie w stanie się zmienić?
1: Nasz reporter Grzegorz Mnich przybliży wam teraz świat człowieka, który obiecał sobie nie schodzić z kursu, który raz obrał, który postanowił walczyć o wolność. Z Andrzejem Poczobutem Grzegorz spotkał się w siedzibie Parlamentu Europejskiego.
4: Mówi się o 13 września, chce pan tam wrócić?
2: Tak.
4: W paszczę lwa.
2: Znaczy, no ja tak nie traktuję tego. Ja traktuję, że chcę wrócić do domu. No i takie jest moje podejście. Nie ma żadnych podstaw prawnych do tego, żeby jakiekolwiek przeszkody albo nieprzyjemności spotykali mnie. Nie opuściłbym Białoruś, gdyby nie zapewnienie władz białoruskich, że ja w każdej chwili mogę wrócić na Białoruś. I we wrześniu zamierzam wrócić do domu. Na pewno dla żony to jest trudne i rodzina wolałaby, żebym ja został w Polsce, ale mi się wydaje, że naturalne to jest ich chęć, ale no, rozumieją, że to jest ważne dla mnie i że tam jest też nasze wspólne życie, jest po tamtej stronie granicy, że tam się urodziłem, tam są moi rodzice, tam moi przodkowie są pochowani. Milion więzi jest z miejscem, gdzie się urodziłem i po prostu no, rozumieją, jak dla mnie jest to ważne.
4: Europoseł Andrzej Halicki w Parlamencie Europejskim zajmuje się m.in. sprawami mniejszości polskiej na Białorusi. Wielka polityka nie może jednak całkowicie przysłonić spraw rodzinnych, mówi.
0: To jest też bardzo ciężkie z punktu widzenia rodziny, żony, która odzyskała go po paru latach. To jest takie wzruszające, oni się trzymają za ręce. I ta troska, to nawet nie trzeba jej wypowiadać, to po prostu ją widać, tak? W każdym spojrzeniu, w każdym gościu. Nie tylko z żoną, ale sam mentalnie jest tam zakorzeniony i nie szuka miejsca tu, nie szuka pracy, nie szuka zatrudnienia w jakichś instytucjach, które są dalekie od tego jego zadania. Bardzo odważna rodzina i to jest też takie piękne i wzniosłe w tym wszystkim, no bo przecież otrzymując nagrodę Sacharowa, nagrodę odebrała Jana, przyjechała, świadczyła, właściwie mówiła słowami ojca, najlepiej wie, co ojciec chciałby powiedzieć i właściwie jej pierwsza deklaracja po wystąpieniu była taka, jadę do Grodna. Też byliśmy pełni obaw, tak? No bo skoro mówię w jego imieniu, to ja tam muszę być, muszę pojechać do mamy, muszę ją wesprzeć. W trudnym momencie jeszcze wtedy dowiedzieliśmy się, że nie opuścił więzienia, pomimo że duża grupa ponad 100 więźniów w tym kolejnym pakiecie, że się nie znalazł, tak? To było przytłaczające i takie bardzo, bardzo dołujące. No i jej reakcja była, to ja jadę do mamy, tak? Tu studiowała, tu ma pracę, mówię o Białymstoku, a mówię, muszę jechać tam, mnie dzisiaj potrzebują. Więc ja uważam, że to są bardzo trudne decyzje, ale rodzina jest taką wzorcową, jeżeli chodzi o morale, wartości fundamentalną i pryncypialną w tym zakresie. Podejmują decyzje, które warto szanować. Nie wyobrażam sobie, żeby mając tego rodzaju życiorys, kartę i twardy kręgosłup i niezłomność w sobie i misję,

0: żeby porzucił chęć pracy na rzecz Związku Polaków na Białorusi i przede wszystkim realizacji tych zadań, które podstawił przed sobą. Będzie kongres. Nie wyobrażam sobie, żeby na ten kongres nie pojechał. Że konsekwencje są takie, o jakich pan myśli. Wszyscy sobie zdajemy sprawę i myślę, że nikt z nas nie może od niego tego wymagać. Natomiast wszyscy się boimy, troszczymy. Mało kto zrobił tyle, ile Andrzej Poczobut jeszcze siedząc w więzieniu.
1: Pytamy też studentów o ocenę postawy Andrzeja Poczobuta. Czy jest to bohater naszych czasów?
2: Człowiek, który jeżeli przesiedział 5 lat w łagrze, był w więzieniach, w porównaniu do tego, jak teraz chociażby mamy niejedną wojnę i ludzie uciekają na tak naprawdę inne kraje, inne kierunki po to, żeby tej wojny unikać. A jest człowiek, który pomimo tylu przeżyć dalej wraca w to samo miejsce po to, żeby walczyć. No, zdania tutaj myślę mogą być podzielone. Z jednej strony można byłoby śmiało powiedzieć, że bohater jak najbardziej. Natomiast też myślę, że tutaj można sobie zadać pytanie, czy to aby na pewno jest dobry krok z jego strony i czy możemy tutaj na przykład mówić o jakiejś naiwności. Myślę, że to jest raczej do rozważenia przez każdego indywidualnie. Ja uważam, że jednak trzeba mieć dużo odwagi, żeby takie rzeczy robić.
1: A ta naiwność?
2: Ludzie w czasach wojny uciekają i nie wracają w to samo miejsce, żeby narażać własne życie. I teraz pytanie, czy to z jego strony, tak już wspomniałem, będzie bohaterstwo, czy może jednak taka naiwność, że coś będzie w stanie się zmienić. Wiadomo, tutaj bez osób, które podejmą rękawice, bez osób, które będą walczyły, to nic nie zmienimy.
3: Na pewno mamy okazję do oglądania historii, która dzieje się na żywo. To jest postawa naprawdę godna podziwu. Niemniej jednak ja osobiście nie byłabym w stanie się tak poświęcić, bo to jest jednak ogromne poświęcenie, no, którą wartością jest nasze życie i to życie, które przeżyjemy. Więc podziwiam, niemniej jednak jest to coś, czego niewielu by się podjęło.
4: Jeżeli mamy do czynienia z osobą, dla której rodzina nadal czeka, mamy tu też do czynienia z taką lekką naiwnością. Jeżeli już udało mu się z tych łagrów wyjść, wypadałoby też wrócić do żony, do rodziny i przeżyć trochę życia w trochę inny sposób niż tylko w więzieniu.
5: To jest niewątpliwie bohater czasów współczesnych, człowiek, który przełamuje schematy, wygodnictwo społeczne. To jest człowiek, który będzie walczyć o swoje prawa do samego końca, a jednocześnie niesamowity jest ten kontrast. Został wypuszczony, cudem znalazł się w Polsce, ale powiedział, że jego dom jest na Białorusi i jednak chce tam wrócić. I liczy się z konsekwencjami i tym, że służby mogą go nadal przetrzymywać. Bardzo przywiązuje się do swoich wartości i swojej tożsamości. Może być przykładem. To jest oczywiste, że tego typu człowiek jest po prostu bohaterem czasów współczesnych. Ważne, żeby czerpać wiedzę od tych, którzy jeszcze żyją i którym zależy na prawdzie i tożsamości.
1: Słuchają nas też młodzi ludzie, którzy może słyszeli, że był pan w łagrze, ale nie do końca wiedzą, cóż to jest ten łagr. Czy to jest takie więzienie jak w Skandynawii z telewizorem, z widokiem na jezioro?
6: To jest miejsce, gdzie człowiek jest w całości pozbawiony wszelkich praw, bo gdzie po prostu staje się meblem, który się administracja może przesunąć, umieścić w jednej celi, pogorszyć warunki, polepszyć warunki. I w wypadku, jeżeli ty demonstrujesz jakiś charakter, to za taki charakter, za to, że nie jesteś pokorny, będziesz dodatkowo karany. W kolonii w Nowopolocku był taki zwyczaj, że kiedy nakładają karę na więźnia, to trzeba podziękować naczelnikowi więzienia. No, ja nigdy tego nie robiłem i za to byłem dodatkowo karany. Czyli karają 10 dni karceru i ty masz powiedzieć dziękuję obywatelu naczelniku. No, to pokazuje jakby stopień po prostu perwersji.
1: Zawsze jest to zagrożenie, że można stracić życie, nie tylko wolność.
6: Mój kolega Aleś Puszkin, malarz znany białoruski, on umarł w grodzieńskim więzieniu, zginął w grodzieńskim więzieniu. Także oczywiście, że taka możliwość jest i znałem Witolda Szurka, który też zmarł w więzieniu w Szkolowie. Między innymi zmarł w SZIZO, czyli w karcerze. W tych warunkach ja 167 dni spędziłem. Dzięki Bogu, no, moje zdrowie jakby wytrzymało to. Ale oczywiście, że zdawałem sobie sprawę, że były momenty, kiedy takie ryzyko było bardzo duże.
1: Czy planuje pan powrót na Białoruś z rodziną? Czy rodzina będzie mieszkać w Polsce? Czy jeszcze nie macie takich planów?
6: Nie, moja żona już odwiedzała Białoruś, musiała wymieniać paszport. Oprócz tego córka moja kilkakrotnie jeździła do dziadków i teraz jest na Białorusi, także rodzina moja jest na Białorusi.
1: 5 lat u władzy białoruskim. Czy pan się zmienił, czy coś w panu się zmieniło?
6: Znaczy, swoich poglądów w żadnej kwestii nie zmieniłem i jestem ciągle takim samym człowiekiem, ale czuję, że to więzienie jednak odcisnęło na mnie pewien odcisk. No i jeżeli cały czas jesteś pod presją psychologiczną, jeżeli jesteś obserwowany, jeżeli patrzysz na ludzi obok siebie właśnie w kontekście tego, co mogą tobie złego zrobić i w jaki sposób będą jakby wywierać na siebie presję albo próbować wciągnąć w jakiś dialog, który później będzie wykorzystany przeciwko ciebie, no to to odbije się później już będąc na wolności, będąc poza granicami Białorusi. Czasem człowiek mimowolnie zaczyna szukać podwójnego dna w jakichś tam działaniach. Także maksymalnie wzmocniło podejrzliwość.
1: Zdrowie fizyczne.
6: Przeszedłem badania, bardzo poważne badania i dzięki Panu Bogu stan zdrowia mego jest lepszy niż sądziłem, ale no te wszystkie choroby, które miałem, no to rzeczywiście je jakby mam, ale nie jest to nic, co by było tak krytyczne. Żona jest ze mną, no z tego bardzo się cieszę, dlatego że byliśmy tak długo rozłączeni. Cieszę się, że syna widzę, że córkę widzę, że rozmawiałem z matką, matka mnie odwiedzała. No mam nadzieję, kiedy we wrześniu wrócę do Grodna, zobaczę ojca. Także takie rzeczy, takie ludzkie, zwykłe rzeczy.
1: Czy w Łagrze miał pan dostęp do informacji, prasy, internetu, czegokolwiek?
6: W bardzo ograniczonym zasięgu. Chodzi o to, że było państwowe radio, które było włączane w celi albo nie było włączane, to już w zależności od humorów administracji. Oprócz tego co jakiś czas odwiedzała mnie pani mecenas, adwokat moja i ona mogła opowiedzieć o tym, co się dzieje w mojej sprawie, jak tam sprawy mojej rodziny. Oprócz tego listy. No ale listy były cenzurowane i wiadomo, że to było ograniczenie, że ona zdawała sobie sprawę, że jeżeli coś napisze, co nie spodoba się administracji, no to ten list nie trafi do mnie.
1: Przyszła wolność, normalność, ale czy na długo?
5: Wszyscy się po prostu martwią trochę tym pomysłem Andrzeja, że chce wrócić. Z drugiej strony go rozumiemy, że chce być z tymi ludźmi, z których tworzy Związek Polaków na Białorusi, że chce im pomóc, chce ich być może swoją osobą również w pewien sposób ochronić, bo tam represje trwają.
1: Krzysztof Lisek z Fundacji Pomoc Polakom na Wschodzie.
5: A my się znowu z drugiej strony wszyscy martwimy, że coś się może mu złego stać, że może być znowu aresztowane. Większość posłów, większość polityków oczywiście odradza mu ten wyjazd, albo przynajmniej prosi go, żeby go odroczył do czasu, kiedy na Białorusi będzie bardziej sprzyjająca atmosfera i większa akceptacja dla różnorodności poglądów. No, dzisiaj jest dużo obaw. Od razu chciałem powiedzieć, tak jak mówi zawsze Andrzej Poczobut, on nie jest przedstawicielem opozycji białoruskiej, on jest dziennikarzem, który opisuje rzeczywistość na Białorusi, pisząc prawdę i pisząc o tych złych rzeczach, które się dzieją na Białorusi, o tym, że kiedy jego uwolniono, równocześnie aresztowano kolejne osoby, więc i tych więźniów politycznych jest ponad 800 osób, tak lekko licząc. Więc on jako dziennikarz chce pokazywać prawdę i nie boi się pokazywać prawdy. Natomiast odrębną sprawą jest wsparcie niezbędne dla opozycji białoruskiej i to się dzieje, bo to się dzieje zarówno z budżetu Unii Europejskiej, pomagają Stany Zjednoczone, pomagają państwa członkowskie Unii Europejskiej, Szwedzi, Holendrzy, Niemcy i również Polska. Polska przeznacza spore środki na wsparcie dla demokratycznej opozycji na Białorusi. Polska dzisiaj gości Swiatłanę Cichanowską i jej zespół, także ta polska pomoc jest coraz większa.
6: Bez wątpienia mają sens i ja tego doświadczałem o tym, że są podejmowane działania przez Parlament Europejski, że moja sprawa nadal budzi emocje w Unii Europejskiej, w państwach Unii Europejskiej, w Parlamencie Europejskim. Ja o tym się dowiadywałem, siedząc w więzieniu i to bez wątpienia było z jednej strony wsparcie dla mnie duchowe, duchowe, a z drugiej strony też sygnał dla strażników więziennych, dla władz Białorusi, że za moim losem uważnie śledzi nie tylko Polska, nie tylko Polacy na Białorusi, ale także i Unia Europejska. Ja jestem dziennikarzem i jestem członkiem Związku Polaków na Białorusi i faktycznie w walce politycznej nigdy nie uczestniczyłem, czyli nie wystawiałem swojej kandydatury w wyborach prezydenckich, parlamentarnych, nie byłem członkiem jakiejś drużyny, która promuje jakiegoś kandydata i tak dalej. I w normalnym państwie no, nie można byłoby powiedzieć, że ja zajmuję się polityką. No ale jeżeli my rozmawiamy o Białorusi, no to w Białorusi, jeżeli nie popierasz Łukaszenkę, to w tym momencie już się zajmujesz polityką, już jesteś opozycjonistą. To po prostu chciałbym dla wytłumaczenia tego słownictwa. Generalnie czegoś takiego jak wolność słowa na Białorusi dzisiaj nie ma. Dlatego, że nie ma niezależnych mediów, a nawet krytyczne wpisy w sieciach socjalnych są prześladowane. Ja myślę, że na mapie wolności słowa czarny kolor Białoruś powinna być poformowana. Sytuacja na Ukrainie od 22 roku, sytuacja dramatycznie się pogorszyła. Ostatnie niezależne tytuły zostały zlikwidowane właśnie po wybuchu wojny na Ukrainie. I generalnie wojna bardzo zaostrzyła represję. Czyli korzystając z tego, zdając sobie sprawę z tego, że za poparcie, którego Białoruś udzieliła Rosji, udostępniając swój teren dla ataku na Ukrainę, Białoruś zdawała sobie sprawę z tego, że będą sankcje. I uznała, że już nic gorszego jej się stać nie może, w związku z tym po prostu całkowicie zniszczyła niezależne media i wolność słowa została po prostu maksymalnie ograniczona. To były pertraktacje, bardzo długo trwały te pertraktacje. Kilkakrotnie, jak mi powiedziano, kilkakrotnie było blisko zwolnienia, ale w ostatniej chwili Aleksandr Łukaszenka wycofywał się z tych swych, jakby z tego procesu. No i tym razem się udało. No, decydującą rolę odegrali Amerykanie. Ja miałem okazję porozmawiać ze specjalnym wysłannikiem Donalda Trumpa, Johnem Cowlem. On mówił, że osobiste zaangażowanie prezydenta Trumpa doprowadziło do tego, że ta sprawa została pozytywnie załatwiona. On mówił, że bez tego zaangażowania nie dałoby się tego rozwiązać, dlatego że no, strona białoruska bardzo upierała się, żebym jednak dosiedział swój wyrok do końca. W ciągu ostatnich lat, od 2018 roku, zajmowałem się pisałem o tematach historycznych, bo wiecie, że do 2018 roku pisałem o Białorusi i o państwach postradzieckich, a od 2018 roku skoncentrowałem się właśnie na tematach historycznych i to zamierzam nadal kontynuować. Ja jeszcze nie jestem gotów dzisiaj odpowiedzieć, w jakiej formie to będzie się odbywało, ale na pewno będę się zajmował historią. To pierwsze, a drugie to jest moja działalność w Związku Polaków. Ja zamierzam ją kontynuować. Związek Polaków prowadzi nadal swoją działalność. Ponad 3000 dzieci uczą się języka polskiego w szkołach społecznych, a są chóry przy Związku Polaków, stowarzyszenia i tak dalej. I 13 września będzie zjazd. Ja myślę, że znajdzie się dla mnie dużo pracy na Białorusi.
0: Akcja na przykład, no takie pomocy, powiedziałbym dyskretnej, to jedna rzecz, ale te kartki, które docierały, bądź nie docierały do więźniów, większość z nich pewnie, nie wszystkie docierały na pewno, no bo to wiemy. To też niektórzy mówili, a co tam kartka? Jak Andrzej Poczobut mówi z mównicy, że myśmy wiedzieli o tym, że robicie akcję i to nas budowało i to chyba nie ma ważniejszej odpowiedzi, którą dzisiaj usłyszałem, bo wspomniał o tym z mównicy wprost, za to podziękował, ale też mamy doświadczenie rządu na uchodźstwie. Zmiany w danym kraju dzieją się w danym kraju. Do tego potrzeba odwagi, niezłomności, determinacji. Czasem nawet z beznadziejnej sytuacji, o której myśli się, że ona jest właśnie beznadziejną, bez wyjścia. I jednak się wychodzi. Po pewnym czasie młodzież białoruska jeszcze nie tak dawno, duże, silne organizacje młodzieżowe, no takie antyestablishmentowe, także no to była ta fala, która niosła społeczeństwo w 20 roku. I pytanie, czy dzisiaj tak jest. Jest bardzo dużo strachu. Ale znów zaczynają się pojawiać zespoły trochę takiego myślenia, które no na przykład może mieć charakter pacyfistyczny. To nie do końca musi być jak gdyby taka czysta polityka, która związana jest z jakimś ruchem czy ideologią. Nightingales, tak? To jest ruch czarnych tam słowników, czy dziewczyna, która miała 16 lat, tak? Z 30-osobowej grupy ukarano najbardziej najmłodszą dziewczynę z tego grona, tak? Licealistkę 16-letnią, chyba 10 lat dostała. No dlaczego? No żeby nie była przykładem dla innej młodzieży tej generacji, żeby była przystrachem, żeby była z takim straszakiem. No to są metody oczywiście tyrana, tak? Ale to jest sygnał, że on się boi. Dramatyczny, ale z drugiej strony jakiś tam daje sygnał nadziei.
1: Związek Polaków i Polacy na Białorusi są dyskryminowani, wiemy o tym. Czy jest szansa, żeby im pomóc? Czy pan widzi taką rolę też dla siebie i w jaki sposób?
6: Na pewno moja obecność wzmocni Związek Polaków na Białorusi i ludzie, którzy należą do Związku Polaków, no oni oczekują, że ja przyjadę. W wyniku dialogu z reżimem Łukaszenki, który prowadzi administracja Donalda Trumpa, zwolnionych zostały setki więźniów politycznych i w każdym konkretnym wypadku to jest wielkie, wielkie wydarzenie i trudno przecenić znaczenie tego. A z drugiej strony w tym samym czasie ludzi znowu aresztowano, ludzi znowu wtrącano do więzienia innych. To po prostu jest nie do przyjęcia taka sytuacja, kiedy de facto żadnych zmian wewnątrz Białorusi ten dialog nie przynosi. No ja 5 lat spędziłem w więzieniu i mi bardzo trudno dzisiaj dać taką dogłębną analizę tego, jak należy prowadzić politykę wobec Białorusi. Ja bym po prostu nie chciał powtarzać obcych, cudzych punktów widzenia, cudzych opinii powielać, a chcę zbudować własną. Ja myślę, że kiedy ja pojadę na Białoruś i zobaczę, jak wygląda życie poza murami więziennymi, jak funkcjonuje między innymi Związek Polaków, jak żyją ludzie i na co oni tak naprawdę, czego chcą, na co liczą, wtedy ja będę miał jakąś wskazówkę, jakąś opinię o tym, jak należy Zachodowi prowadzić politykę wobec Białorusi. Na dzień dzisiejszy ja po prostu nie mam takiego punktu widzenia swojego własnego. Ja chcę powiedzieć tylko, że ta polityka, jeżeli się prowadzi politykę, ona powinna być efektywna, ona powinna przynosić efekty.
1: Perspektywy demokratyzacji na Białorusi to są perspektywy wieloletnie, uwarunkowania.
6: Zasadnicze pytanie dziś jest takie, czym się skończy wojna na Ukrainie? W jakiej kondycji będzie Rosja? Jaki będzie wpływ Rosji na postradziecki obszar po zakończeniu tej wojny? Czy on się zwiększy, czy on się zmniejszy? Generalnie dla Białorusi możliwość otwarcia nowej strony w relacjach z Zachodem jest związana z tym, że Rosja pogrąży się w kryzysie. I dopiero kryzys w Rosji, kiedy Rosja się skoncentruje na swoich własnych problemach, otwiera tak naprawdę dla Białorusi okno możliwości do nawiązania normalnej współpracy z Zachodem. Bez tego warunku, moim zdaniem, żadne zmiany na Białorusi dzisiaj nie będą możliwe.
1: Czy na Białorusi są tacy ludzie jak pan, którzy mogliby panu pomóc w budowaniu tej demokracji, bo właściwie jest pan tym najodważniejszym?
6: Ja tak dramatycznie tego nie postrzegam. Właśnie po pierwsze, no ja podkreśliłem, że przede wszystkim Związek Polaków na Białorusi, mniejszość polska, tożsamość Polska na Białorusi, mogiły polskie, o to mnie przede wszystkim interesowało, zawsze interesuje. Oczywiście, że zamierzam kontynuować pracę dziennikarską, więc wolność wypowiedzi, ale ja politykiem nigdy nie byłem, no naprawdę. No, nigdy się nie angażowałem w działalność polityczną i też nie mam ambicji. Ja przede wszystkim siebie postrzegam jako dziennikarza i postrzegam rzeczywistość z punktu widzenia dziennikarskiego, czyli przyzwyczaiłem się wszystkim stronom krytycznie patrzeć na ręce. No, po prostu, że tam nie ma półcieni, tam jest biały i czarny. Nagle, no i jeżeli ty nie popierasz Łukaszenka, no to ty jesteś opozycjonistą, masz ambicje polityczne, ciebie postrzegają, nie wiem, jako jakieś pomiędzy dywersantem i kandydatem na prezydenta, coś takiego.
1: Ma pan naśladowców? Są ludzie, którzy odważnie potrafią pisać, chcieliby pisać?
6: W Związku Polaków są tysiące ludzi i to, że Związek Polaków przetrwał w momencie, kiedy kierownictwo zostało uwięzione, to pokazuje, że są ludzie, którzy gotowi ryzykować więzieniem, aby nadal prowadzić swoją działalność. Ja jestem dumny, że należę do tej organizacji.
7: Mam nadzieję, że po powrocie na Białoruś panu Andrzejowi nie stanie się nic złego i będzie mógł kontynuować tam swoją działalność, która ma dać naszym wschodnim sąsiadom więcej wolności. Tu w Polsce, o czym słyszeliście przed chwilą w reportażu Grzegorza, dziennikarz i działacz Związku Polaków na Białorusi, może liczyć na nieustające wsparcie i przychylność tysięcy ludzi przejętych jego losami i wspierających jego starania.
8: Wszyscy się po prostu martwią trochę tym pomysłem Andrzeja, że chce wrócić. Z drugiej strony go rozumiemy, że chce być z tymi ludźmi, z których tworzy Związek Polaków na Białorusi, że chce im pomóc, chce ich być może swoją osobą również w pewien sposób ochronić.
7: Deklaracja o powrocie do Grodna jeszcze we wrześniu tego roku wywołała ogromne kontrowersje i też obawy, bo wielu ekspertów oraz środowiska polonijne ostrzegają, że na miejscu Poczobutowi realnie grozi ponowne aresztowanie i bezpośrednie niebezpieczeństwo. Pozostaje mieć nadzieję, że nic takiego nie nastąpi, a dziennikarz i działacz będzie mógł realizować misję, na którą się zdecydował. Będziemy śledzić jego losy. Osobiście nie jestem w stanie ocenić, czy jego decyzja o powrocie na Białoruś jest zła, czy jest dobra. Pan Andrzej zapewne sam najlepiej wie, na co może sobie pozwolić w tych szczególnych okolicznościach i wypada uszanować jego stanowisko, życząc mu powodzenia. To była Polska na Ucho, podcast z reportażami. Michał Poklękowski, wszystkiego spokojnego. Pozdrawiam.

0: wczoraj w Moskwie, dziś w Kijowie trwa misja pokojowa wysłanników Trumpa. Nikomu nic poważnego się nie stało w wiadomościach o wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Polskie siatkarki zagrają o brąz mistrzostw Europy. Iga Świątek awansowała z kolei do czwartej rundy US Open. Godzina 9, słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Późno w nocy zakończyły się rozmowy amerykańskich wysłanników z Władimirem Putinem. Po trzech godzinach negocjacji w Moskwie konkretów jednak wciąż niewiele. Biały Dom mówi jednak o znaczących planach dotyczących kolejnych kroków. Kreml przekonuje, że Amerykanie przyjechali z konkretnymi propozycjami zakończenia wojny. Doradca Putina Jurij Uszakow nazwał rozmowę niezwykle szczerą, opartą na zaufaniu. Amerykańscy przedstawiciele skrupulatnie przygotowali się do tej podróży. Nie tylko potwierdzili swoje zwyczajowe zainteresowanie szybkim zakończeniem działań wojennych, ale także przedstawili szereg pomysłów na możliwe ścieżki dojścia do porozumienia. Dziś amerykańscy wysłannicy przenoszą się do Kijowa. Tam będą rozmawiać z Wołodymirem Zełenskim. Jak pisały media, Kushner i Witkow z Moskwy przylecieli do Rzeszowa, skąd mają udać się na Ukrainę. Ucierpiało kilkoro pasażerów, ale na szczęście nikomu z pasażerów nic poważnego się nie stało. Wracamy do wczorajszego wypadku polskiego autokaru na Węgrzech. Doszło do niego w okolicach miejscowości Zalalowo na zachodzie kraju. Informację zebrał nasz reporter Michał Rawa.
1: Tak jest, dzień dobry. Autokarem podróżowały 53 osoby. Pojazd najpierw potrącił owcę, która przechodziła przez drogę. Następnie zatrzymał się na poboczu i tam został uderzony przez ciężarówkę. Jej kierowca nie zdążył wyhamować.
2: Pierwotnie 8 osób podniosło bardzo lekkie obrażenia, udzielono im pomocy na miejscu, podstawiono nowy autokar.

0: Mężczyzna nie dostosował prędkości do warunków, w jakich ruch się odbywał, utracił on w wyniku tego panowanie nad pojazdem i uderzył w poprzedzający pojazd marki Citroen, którym kierował 33-letni mężczyzna.
1: W zdarzeniu nikt nie odniósł obrażeń, do zdarzenia doszło na ulicy Piłsudskiego w kierunku Widzewa. Włoszki okazały się zbyt silne. Polskie siatkarki w walce o finał Mistrzostw Europy uległy im 1-3, a dziś biało-czerwone w Stambule powalczą z Serbkami o brązowy medal czempionatu. Polki po raz ostatni na podium stanęły 17 lat temu w Łodzi, gdzie zajęły trzecie miejsce. Na Serbki to wicemistrzynie Starego Kontynentu sprzed 3 lat. W czwartej rundzie wielkoszlemowego turnieju US Open zobaczymy Igę Świątek. Polka awansowała do dalszej gry po niezwykle emocjonującym meczu z Czeszką Marią Buzkową. Spotkanie było bardzo wyrównane, a Iga Świątek obydwa sety wygrała w tiebreakach. W drugiej partii Polka przy swoim serwisie obroniła 3 piłki setowe. Kolejną rywalką Igi Świątek będzie Chinka Zeng. Ten mecz zaplanowano na jutro.
2: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
1: Zaledwie 11 stopni teraz w Zakopanem, 16 w Ustce. To najchłodniejsze i najcieplejsze miejsca w Polsce o poranku. Przed nami pochmurny dzień, na większe przejaśnienia i rozpogodzenia możemy liczyć dopiero po południu. Miejscami przelotne opady deszczu, na północnym wschodzie możliwa także burza. Temperatura maksymalna od 16 do 20 stopni, chłodniej będzie na Pogórzu Karpackim. Tam temperatura zaledwie około 15 stopni.
2: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
3: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: The Best of Pierwsza Zmiana.
5: To znowu my, Julia Hen.
6: Paweł Pawelec.
7: Konrad Piwowarski i lecimy z najlepszymi kawałkami pierwszej.

0: Pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
1: Tak było w poniedziałek.
2: Wakacje się kończą, ale lato trwa.
3: Jeszcze właściwie przez cały wrzesień będzie trwało.
4: Do dzisiaj jest bardzo ciepło, tak naprawdę klapeczki znowu, krótkie spodenki. Co to narzekać?
3: No właśnie, jest ciepło, ale jest powód do narzekania. Dla mnie przynajmniej. Ja zaczęłam trochę bać się o swoje życie. I nie tylko
4: grozi?
3: O życie, o to, co będzie
2: się
3: w Polsce
2: stało?
3: Działo.
4: Ja ci obronię, maleńka.
3: I jest takie znane przysłowie polskie. Polak, no. Węgier, dwa bratanki.
2: No tak.
3: I ja się boję, że jakiś Polak weźmie przykład z Węgra tego.
2: Jakiego Węgra?
3: Tego Węgra.
4: Ale tam jest jeszcze potrzebna szklanka.
3: Jaka szklanka?
4: A nieważne.
3: Bo z tego Węgra, który uprowadził samolot z lotniska.
4: Co?
2: Chłop po pijaku ukradł samolot. Czego nie rozumiesz?
4: Aha, ale co? Ale...
3: A co ciekawe, przyszedł na lotnisko, wsiadł do kilku, wybrał sobie ten jeden konkretny, tym jednym konkretnym odleciał.
2: Bo wiesz, bo w tym jednym kluczyki były zostawione.
4: Ale odleciał.
2: To odleciał,
4: udało,
2: tak?
4: Mu się.
2: Także pamiętajcie,
3: jest,
2: drodzy.
3: Jest coś takiego jak kluczyki do samolotu?
2: Nie, nie mam pojęcia.
4: Chyba
2: czy ja się na pilota
4: być,
2: wyglądam? Na szczęście nim nie jestem.
4: Ale on pewnie wcześniej
2: także,
4: odleciał.
2: Moi drodzy, jak gdzieś zostawiacie samolot, kluczyki ze sobą zabierzcie na wszelki wypadek, bo jakiś Węgier po pijaku może przyjść. Może...
3: Albo właśnie jakiś Polak.
4: A może
3: dlatego...
4: to był tester?
2: Nie, mężczyzna stwierdził, że był tak pijany, że nie pamięta kradzieży samolotu.
4: A, no to...
3: Ale uwaga,
4: czyli
3: ukradł
4: dwa razy
3: samolot,
4: odleciał.
3: Samolotem tym się rozbił, no nic mu się nie stało, bo wiadomo, człowiek pijany to znieczulony. Ale później, jak już się rozbił, to poszedł pieszo do lasu.
4: O,
2: na grzyby może. Sprawę. Ale wiecie co, ja się w ogóle dziwię, że oni rozpoznali, że on był pijany.
3: A czemu?
2: Słyszeliście kiedyś język węgierski?
4: Każdy Węgier może taki być,
0: pierwsza
4: no.
0: Zmiana.
2: To brzmi jakby oni tam znowu

0: Pierwsza zmiana.
1: Pierwsza zmiana. Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM.
0: Vox FM.
2: Tak było w poniedziałek. Budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi, budzi ludzi.
0: Pierwsza zmiana. Budzi ludzi.
3: Wracamy!
4: No masz się los. Krzywda słuchaczy okraszona nagrodami.
5: Nie ma spania! Jaka tam krzywda? Trzeba się cieszyć, że się nie spóźni ktoś do pracy na przykład.
4: Może żonie.
5: Dzisiaj zięcie teściowej.
4: A widzisz?
3: O, grubo. Odważny człowiek, ten odważny człowiek to Bartek i wkręcać będziemy Jolę, jego teściową, która będzie dzisiaj pokonywać trasę z Polski do Wiednia. Niby o 12 ma wyjazd,
5: ale spacznie śmiejesz. Do Polski z Wiednia. Według zgłoszenia. Do Polski. Do Polski z Wiednia.
3: Za chwilę się wszystkiego dowiemy, dzwonimy.
4: Popytaj.
6: Halo?
3: Dzień dobry, Urząd Celno-Skarbowy w Kielcach. Czy ja rozmawiam z panią Jolantą?
6: Nie, zaraz tam mamy. A o co chodzi?
3: Wie pani, bo chodzi o jej wyjazd do Wiednia. Ona wyjeżdża, tak?
6: Mama do Wiednia? Nie. My mieszkamy w Wiedniu.
3: Aha, to państwo wyjeżdżają, znaczy ona wyjeżdża z Wiednia do Polski, o, w ten sposób, tak?
6: Nie.
3: Takie informacje dostaliśmy, to nie jest prawda?
6: Nie.
3: Aha, czyli to jest zupełnie, wie pani, bo czasami dostajemy takie zgłoszenia od sąsiadów, wie pani.
6: A poza tym, ale choćby nawet wyjechała, to jaki to, co to ma, jaki to ma związek, bo przecież mama nie jest na żadnym...
3: No, dostaliśmy zgłoszenie, że ona przewozi na trasie właśnie Wiedeń, Polska, no rzeczy, towary, które są do oclenia, które trzeba oclić i ona tego nie robi. No, to jest tak zwany przemyt, wie pani, no takie zgłoszenie, takie dostaliśmy, no ktoś doniósł, no, mówiąc tak brzydko na pani mamę.
6: No chyba sobie pan żartuje.
3: Nie, no proszę pani, no przecież
6: moja
3: nie dzwonił
6: mama
3: o tej
6: mieszka
3: porze,
6: w Polsce, no, tak. My mieszkamy w Wiedniu. Jeśli jest potrzeba opieki nad moim dzieckiem, mama przyjeżdża na kilka dni pomóc w opiece. Broń Boże, niczego nie przewozi. Co by miała przewozić?
3: No ja nie wiem, co z tego Wiednia. No, ja dostałem informację, ja to muszę zweryfikować. Wie pani, jak to wygląda. No ja przepraszam w ogóle, że tak rano dzwonię do pani.
6: No ja już właśnie, że trochę dziwne, że o 6:30 dzwonił Urząd Skarbowy, Celno Skarbowy.
3: No proszę pani, no takie mamy godziny pracy. W ogóle nie wiem, czy pani kojarzy pana Bartka.
6: To jest mój mąż.
3: No właśnie, to on zgłosił w ogóle. On tak z teściową to nie za dobrze żyje, tak?
6: Ja pierwszy słyszę, o czym pan mówi do mnie, nie mam pojęcia.
3: Wie pani, jest takie radio, ono się Vox FM nazywa, kojarzy pani?
6: Kojarzę.
3: No to pierwsza zmiana budzi ludzi.
5: To nieprawda. O nic nie podejrzewamy mamy, ale mogłaby te kotlety, te sznycle przewozić z Wiednia.
3: No, takiego sznycelka to ja bym zjadł.
4: Aby wozić polską kiełbasę i nie opłacając.
6: No mogłaby, naprawdę. No zrobiliście mnie nieźle.
5: 500 na prezent marzeń mamy dla ciebie.
3: I to Bartkowi możesz podziękować, bo to on zgłosił was.
6: Bardzo dziękuję.
4: Bardzo smacznego.
6: Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo.
3: Miłego dnia, cześć.
6: Dziękuję wzajemnie.
0: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
2: Vox

0: FM.
1: Tak było we wtorek.
2: A to co? Przenosimy się do Meksyku?
3: Nie! Przenosimy się dzisiaj do domu wszystkich rodziców! Zwłaszcza tych najmłodszych dzieci, które wyruszają z powrotem do szkoły!
4: Jeszcze tylko 48 minut i wolność!
2: Dzisiaj w kalendarzu świąt nietypowych nie ma żadnego święta, więc Dzień Uśmiechniętego Rodzica myślę, że powinien być dziś 1 września ustanowiony.
4: 1 września. Narodowe święto w Polsce.
2: Bo dzieci idą do szkoły, studenci mają jeszcze miesiąc przerwy, ale dzieci, te, którym trzeba robić kanapki.
4: Opędzisz je kanapkami, to też jest dobre. To tanio jest, naprawdę, uwierz mi.
2: One dzisiaj idą do szkoły i mają rozpoczęcie roku szkolnego, także dajcie znać 609-869-869, jak tam się trzymacie i jak wasze nastroje.
4: Jak na przykład machacie dzieciom.
3: Tomek
4: jak
3: na przykład do nas napisał, tata dwójki urwisów. Jaki ja jestem szczęśliwy, że jutro jak wrócę o 12 będzie cisza w domu.
2: A nie wiadomo, bo może jeszzie będzie żona.
4: A nie, żona,
3: ale musisz od razu wrócić, tak?
4: Żona z dziećmi to jest złe porównanie. To dzieci są dużo trudniejsze, naprawdę. Chcą jeść, chcą siku, chcą.
2: No dobra, ale
4: kupę,
2: nie tylko.
3: Z żoną można mieć ciche dni za to.
4: A Andrzej mnie uderzył, a Zośka mi znowu zjadła chipsy, wiesz.
3: To po co? Doświadczony rodzic.
2: Nie przypominaj, dzwonicie też do nas.
5: Cześć, tu Karina. Wiecie co, mam mieszane uczucia i to chyba z tego powodu, że z jednej strony jestem rodzicem, a z drugiej strony jestem nauczycielem. Co zrobić w takiej sytuacji?
2: To jest jak ten paradoks, tak jak teściowa rozbije się twoim samochodem.
0: Pierwsza zmiana od rana z Vox FM.
4: Nie wiadomo, czy żałować, czy cieszyć. The best.
1: To pierwsza zmiana.
0: Tylko reklama.
6: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
7: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
0: Reklama.
1: Vox FM Gorzów.
0: Vox FM.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Jak się nazywa hiszpańska toaleta? Latrino. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: Tak było we wtorek.
1: Pamiętam.
2: Już w wielu szkołach nie ma dzwonków. No. Są melodyjki, no, albo po prostu trzeba pilnować czasu.
1: Dlaczego? Co się stało z tradycją?
3: Bo dzwonek nie jest dla ucznia, tylko dla nauczyciela. Nie pamiętasz, Paweł?
1: Pamiętam to, ale to jest w ogóle nie, to jest bez sensu.
2: Albo strasznie głośne te dzwonki były.
1: Mundurków nie ma podobno.
2: W niektórych szkołach pewnie jeszcze są. Jeżeli właśnie wychodzicie na rozpoczęcie roku, to drogie dzieci, pamiętajcie, żeby telefon zostawić w domu.
3: Od tego roku szkolnego jest masa zmian, na przykład właśnie zakaz używania telefonów komórkowych na terenie szkoły.
1: Najlepiej zostawić rodziców. Podładują.
3: To ryzykowne.
1: Doładują ewentualnie, jeśli
3: ale
1: to jest
3: nakaz. Ale sprawdzą wszystko, co tam na tym telefonie się dzieje. To ja bym
2: ryzykował. O nie, ja myślę, że takie zabezpieczenia.
1: Dobra. Ja uważam, że moja mi nie daje swojego telefonu.
3: No właśnie, no,
1: ale ona ma 17 lat i ona mówi, że ona już jest prawie dorosła.
3: Ale to nie jedyna zmiana.
1: No.
2: Właśnie, poza tym, że telefony to jeszcze jedzenie. Znowu zmieniają się, bo jakiś czas temu zmieniło się to.
1: Śmieciowego jedzenia nie było.
2: Dokładnie.
3: Tak, obiady szkolne teraz jak będą, mięso będzie tylko 2 razy w tygodniu.
1: Ojej.
2: Tak, i zmieniły się też wymogi dotyczące porcji mleka. Nie musi być tego aż tak dużo, ale...
1: To WFW będzie mniej, tak? Jak nie ma mięsa.
2: Czemu?
3: Nie, spokojnie, będą inne rzeczy z białkiem.
2: Przynajmniej 3 razy w tygodniu ma być serwowane danie oparte wyłącznie na roślinach strączkowych, czyli fasola, groch...
3: Wiecie, czym to się skończy?
1: Który to?
3: Bo kiedyś można było dostać uwagę w stylu, że syn w szkolnej toalecie palił papierosy, nie?
1: No tak, albo grał w Zośkę.
3: A teraz syn w szkolnej toalecie oglądał TikToka i jadł kotleta.
0: Pierwsza zmiana.
3: Zobaczycie. Tak to się skończy.
1: A, domowego.
2: Pierwsza zmiana.
0: Tylko w Vox FM.
2: Vox FM Gorzów.
0: Vox FM Gorzów.

0: FM. Reklama. Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Mamy niskie ceny.
2: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europę da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
1: Reklama.
3: Vox FM.
4: Vox FM.
1: Gorzów.
3: Gorzów.
5: Europa patrzy na wybory lokalne w Niemczech. W Saksonii może wygrać skrajnie prawicowa AfD. Duża akcja strażaków na Dolnym Śląsku gasili budynek nieczynnej stacji narciarskiej Babiniec. Jest najkrótsza w całym mieście. Ulica niecała w Kaliszu miała swoje święto. Godzina 10. Słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Całe Niemcy obserwują wybory w jednym z landów. O 8:00 otwarto lokale wyborcze w Saksonii-Anhalt. Mieszkańcy tego regionu wybierają władze swojego kraju związkowego. Zdecydowanym liderem sondaży jest skrajnie prawicowa Alternatywa dla Niemiec. O czym więcej powie nasz reporter Michał Rawa.
6: Za naszą zachodnią granicą te wybory do parlamentu Saksonii są określane jako potencjalny przełom. Jeśli AfD uzyska samodzielną większość, po raz pierwszy w historii zdobędzie władzę w jednym z landów. Ostatnie sondaże pokazywały, że Alternatywa dla Niemiec może mieć jednak problemy z uzyskaniem większości i to pomimo poparcia na poziomie ponad 40%. Powodem są notowania pozostałych partii, które zapewniają, że nie wejdą w koalicję z AfD. Niemieccy komentatorzy podkreślają, że te wybory to jest także test dla tak zwanej zapory ogniowej, czyli polityki izolowania AfD przez ugrupowania głównego nurtu.
5: Alternatywa dla Niemiec to partia skrajnie prawicowo-populistyczna. Swoje poparcie buduje na hasłach antyimigranckich i antyunijnych. W swoim programie proponuje normalizację stosunków z Rosją, w tym zniesienie sankcji czy odbudowę i uruchomienie gazociągu Nord Stream. Służby wyjaśniają przyczyny pożaru budynku nieczynnego środka sportów zimowych Babiniec na Dolnym Śląsku. Nie wykluczają, że doszło do podpalenia. Ogień pojawił się wieczorem, najpierw objął drewnianą elewację budynku, a potem ogień przeniósł się na dach. A w akcji gaśniczej uczestniczyło 12 zastępów straży pożarnej. Stacja narciarska Babiniec zakończyła działalność około 2010 roku. W czasach swojej świetności dysponowała podwójnym wyciągiem orczykowym, oświetloną trasą, szkółką narciarską i zapleczem gastronomicznym. Dzięki niemu będzie można drążyć pod łodzią tunel dla pociągów kolei dużych prędkości. W nocy dotarł tam napęd do tarczy TBM. Sama tarcza ma przyjechać do Łodzi za tydzień. Transport ważącej prawie 170 ton maszyny ze stoczni w Szczecinie do Łodzi trwał 3 dni. Rozpoczęcie drążenia tunelu pod łodzią przewidywane jest na pierwszy kwartał przyszłego roku. Demokracja, równość, solidarność to hasła przewodnie 18. Kongresu Kobiet, który trwa w Krakowie. Uczestniczy w nim około 200 panelistek i 1000 słuchaczek. Są m.in. warsztaty oraz rozmowy o prawach kobiet.

0: rzeczy, przedmiotów i często będąc gdzieś kupując rzeczy, przy okazji kupujemy lalki.
1: Ale lalki zawsze zachwycały ludzi.
2: Ja mam wnuczki i one też uwielbiają takie właśnie... Takie lalki, a nie jakieś z tych nowoczesnych.
3: I tacy, co wielbią ręczną robotę, i tacy, którzy wykonują, bo my też między sobą się wymieniamy doświadczeniami.
4: Święto Ulicy Niecałej odbyło się po raz 14.
5: Na program zaprasza jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Tylko 11 stopni w Zakopane, na najcieplej teraz w Raciborzu 17 stopni. Sporo ołowianych, ciężkich jesiennych chmur nad Polską teraz. Na rozpogodzenie możemy liczyć, ale dopiero po południu. Na termometrach maksymalnie od 16 do 20 stopni, nieco chłodniej będzie na Pogórzu Karpackim, tam tylko 15. Wiatr umiarkowany i dość silny w porywach do 60 km na godzinę z północnego zachodu i zachodu.
5: Na program zaprosił jego sponsor. Ogólnopolska sieć serwisów szyb samochodowych Autoglas.
6: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: The Best of Pierwsza Zmiana.
8: Konrad Piwowarski,
9: Julia Hren
10: i Paweł Pawelec.
11: The Best of Pierwsza Zmiana. Lecimy dalej.
12: Strike one, your lies. I'm so tired of them feeling my head. Strike two, your vibe.

0: The best.
1: Best, best.
2: The best of.
1: Pierwsza zmiana.
2: Od rana z Vox FM. Tak było w środę.
3: Jak tam wygląda sytuacja na drogach? Dajcie znać. No wiemy, że to już na całego ruszyły te odwożenie dzieci do szkoły. Aha. Wakacje się skończyły. Turnusy też się poskończyły.
4: Dobrze powiedziałeś, bo myślałbym, że chodzi ci o to, czy pada deszcz, śnieg,
3: to też,
4: prawda,
3: można dawać
4: wieje.
5: Nie wszystkie dzieci trzeba odwozić do szkoły, to chciałam powiedzieć, bo niektóre odwożą się same.
4: Jak?
5: Tylko bez sukcesów. 15-latek na trasie S11 w okolicach Kępna poruszał się pożyczonym, no tak myślę, od rodziców Mercedesem Maybachem.
3: Samochód warty ponad 1,5 miliona złotych. No nie wiedzieli, bo oni słodko spali, bo to była 3:40.
4: A, ale jaki sumienny już do szkoły jechał, patrz, chciał być pierwszy.
5: Chłopak stracił panowanie nad autem, niestety uderzył w barierę, nic się nie stało.
4: Tak.
5: Oprócz oczywiście szkody.
4: Lampa, maska, zderzak, błotnik.
3: Ubezpieczyciel będzie musiał bankructwo ogłosić.
1: Pierwsza zmiana.
3: A rodzice banknotami będą sobie łzy ocierać.
5: Ale Paweł, to jest moment, żeby się ucieszyć, że ty nie masz Maybacha, bo zobacz, co by się mogło stać.

0: Best of pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM. Tak było w czwartek.
1: To jest radio Vox FM. Ja nie muszę tego mówić, bo jak za chwilę zaśpiewamy, to wszyscy się dowiedzą.
2: Poranny wyjdzie przed nami. Powiem szczerze, że nie wiem, czym się bardziej stresuję. No czy tym śpiewaniem, czy tym, że dzisiaj będę musiała zatankować samochód.
3: Zyskamy i stracimy dzisiaj. No jak właśnie. W życiu. Wiemy o tym. No.
1: Moi drodzy, wakacje się skończyły. No. I wszyscy wiemy, co się aktualnie na stacjach benzynowych dzieje. No nie jest tanio, Armagedon. Mówiąc delikatnie.
2: A mówiąc tak. Mniej delikatnie, jest strasznie drogo.
3: Nie mam pałki teleskopowej, więc ja sobie nie poradzę.
1: Wielu słów nie możemy użyć na antenie, ale zrobimy, co możemy, żeby jakoś wam pomóc. Pamiętajcie, bo trzeba pozytywnie podchodzić do życia. Mm-hmm. Bak jest do połowy pełny.
3: Skolim,
1: Ryder, Zenek, to w oryginale. A teraz czas na...
0: Poranne wyjce.
1: Jeżeli jesteście odważni, to zróbcie głośniej.

0: wrócił z wakacji, słodko dziś uśnie. Poleca Turcję, był też w Egipcie, bo za wszystko to ty zapłaciłeś.
1: To już nie jest tankowanie, to jest czysty napad. Zamiast perfum luksusowy, styl to ropy, zapach. Lejda pełna i dwa razy więcej wart jest Passat. Jeszcze chwila, ten mat jest droższy niż S-klasa.
0: Na myjni przecena.
2: No nie.
0: Bo wody im nie trzeba.
3: Serio?

0: Pierwsza zmiana nie ponosi odpowiedzialności za krzywdy i uszczerbek na zdrowiu wyrządzone podczas wydobywania z siebie dziwnych odgłosów.
1: Jeżeli ktoś nas jeszcze słucha, to Radio Box FM.
2: 6098 6989. Jak wam się podoba?

0: RMFFM to pierwsza zmiana. Od rana z Boxer Bag. Tak było w czwartek.
1: Cześć, Dorota. No wielkie, wielkie dzięki, że uprzyjemniacie mi drogę do pracy. Właśnie jadę w koreczku. No pięknie śpiewacie. Bez kłopotu do Sopotu byście się dostali.
2: Bez kłopotu do Sopotu to moje hasło od dzisiaj.
3: Znaczy stanęlibyśmy gdzieś obok mandaryny, którą pozdrawiamy. Ale wiemy
4: no,
3: o tym.
4: Brawo. Dziękuję wam. Teraz wydam jeszcze więcej na paliwo do psychologa.
3: To prawda, to prawda. Natomiast będziemy się bronić, ponieważ Kądziu nie dał poczytać tekstu.
4: Panie premierze, proszę natychmiast obniżyć ceny paliw, byle tylko już nie śpiewali w imieniu narodu. Proszę, Piotrze.
2: Przepraszam bardzo, ale jest więcej pozytywnych głosów.
4: Tak, to
3: o Jezu,
4: prawda.
3: Bo nas lubią, ale nie chcą nam sprawiać przykrości.
2: Być, tak? No,
4: wyszło super, ale nie wiem, czy przez przypadek jedna słuchawka mi nie trzasła. To tak Michał napisał.
3: Trzasła.
2: Matko Bosko, mega dziwne doświadczenie.
3: O Matko Bosko.
2: Ale podobało mi się.
5: Pierwsza zmiana.
2: Jeżeli chcielibyście tego jeszcze raz posłuchać,
3: nie!
2: To pojawi się dzisiaj na naszym TikToku i innych mediach społecznościowych.
3: Serio?
2: Więc warto nas obserwować.
0: The best. To pierwsza zmiana.
5: Tylko autopromocja. Vox Alert.
0: Vox Alert.
5: Wypadek? Pożar? Coś się dzieje w twojej okolicy? Wejdź na voxfm.pl i wyślij nam wiadomość, zdjęcie lub nagranie.
0: Vox Alert.
5: Działamy również w twojej sprawie. Autopromocja. Reklama.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
11: O Boże, co wyście tu zrobili?
12: Czy możemy zwolnić go?
13: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
12: Michel, ty jesteś już mój asystent.
10: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
14: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
15: Ale jesteś zadowolony.
16: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
15: Aha.
16: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
15: Wow.
16: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
15: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
17: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
10: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.

0: pana Ryśka.
1: Siemaneczko, z tej strony Rychu Piwek. Kiedy nie można robić, jak uważasz? Kiedy żona mówi ci, rób jak uważasz. Pozdrawiam.
0: Suchary pana Ryśka.
2: Wszystkie Ryśki to porządne chłopy.

0: pierwsza zmiana.
1: Od rana z Vox FM.
0: Tak było w piątek.
2: O oczekiwaniu na piątkowy wieczór, a wiadomo, co się wydarzy w piątkowy wieczór. Śmeges, teges, te sprawy.
3: Naprawdę, ruchy niegodne filozofa?
2: No, słuchajcie, dzisiaj jest dzień, to się nazywa bezpieczeństwa zdrowia seksualnego, tak?
3: Okej.
2: Czyli ja tutaj chciałem zwrócić uwagę.
3: Odzież sportowa.
2: No właśnie. I uwaga, uwaga, ceny gumek idą w dół.
4: Idą w dół?
3: Kauczuk potaniał.
4: A dlaczego? Będzie dofinansowanie od państwa.
2: Nie.
3: Kauczuk, nie?
4: A co się stało?
3: Dofinansowanie.
2: Wszystko przez wysuniętego napastnika.
4: O nie! Ale to chyba dobrze.
3: Przez rozgrywającego?
2: Nie, Erling Haaland.
3: A.
2: Poprzez niego wszystko.
3: Gumki idą w dół przez niego?
2: Tak.
3: A czemu, co?
2: Bo on był twarzą gumek do włosów.
3: A,
2: i teraz się obawia firma, która te gumki do włosów produkowała, że może się coś stać, no bo on sobie obciął włosy.
3: Te gumki, a mnie szukały.
4: Aha, i co, że nie będą ludzie sobie kupować, bo on już nie będzie influencerował?
3: Dziewczyny nie będą kupować.
4: A tak. Czemu dziewczyny?
3: A facetów z gumkami widziałeś
2: no
3: wielu?
2: No przecież on był!
3: O, no to okej, no ja...
4: Przecież on jest facetem.
3: Co ja miałbym se związać taką gumką? Już mam kilka pomysłów.
1: Pierwsza zmiana.
2: Na szczęście ja ci mogę mikrofon wyłączyć.
1: The best.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
4: Nowy gang zaradniaków czeka na ciebie w Biedronce.
5: Szminko Sabinko, zobacz, kogo przywiało do salonu piękności. To kaktus Kazik.
6: Tendel Kupuszku, piękny kaktus w salonie piękności.
5: Słuchajcie, konewka konwalia uważa, że jestem zbyt kłujący.
6: Jakoś temu zaradzimy. Golarko Bieniu, kolczasty zarost do przycięcia. Och, Kazik, jesteś teraz gładki jak jedwab.
4: Bądź jak zaradniaki i pamiętaj o dbaniu o siebie. Zbieraj naklejki, odbieraj zaradniaki i książki w Biedronce. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
7: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
8: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
9: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
8: Mhm, dokładkę rabatu.
7: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
0: Reklama. Vox FM. Vox FM Gorzów.
10: Marszałek województwa lubelskiego Jarosław Stawiarski przesłuchany jako świadek, jak chodzi o sprawę zonda krypto. Chmury wulkanicznego pyłu nad Indonezją, 5 lotnisk zawiesiło działalność. Iga Świątek w czwartej rundzie US Open. Za chwilę oddamy głos naszej tenisistce. Godzina 11. Tu Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Marszałek województwa lubelskiego dementuje informacje o swoim zatrzymaniu, tak donosiła część mediów. Jarosław Stawiarski przekazał, że został jedynie przesłuchany jako świadek w sprawie zonda krypto. Potwierdziła to także prokuratura, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
11: Stawiarski w mediach społecznościowych stanowczo zaprzeczył, że doszło do zatrzymania. Uważa, że w sprawie zonda krypto jest jednym z pokrzywdzonych. Inwestycje marszałka województwa lubelskiego w kryptowaluty ma badać prokuratura. Według Rzeczpospolitej Stawiarski zainwestował setki tysięcy złotych, a potem osobiście kontaktował się z Przemysławem Kralem, by odzyskać środki. Prokuratura przekazała za to, że w sobotę zatrzymana została inna osoba. Chodzi o Romana Rzed, byłego wspólnika zaginionego Sylwestra Suszka, założyciela giełdy BitBay, poprzedniczki zonda krypto. Suszek według ostatnich słów ministra sprawiedliwości prawdopodobnie nie żyje. To także jeden z wątków śledztwa.
10: Roman Rzed to piąta osoba zatrzymana w śledztwie dotyczącym zonda krypto. Wcześniej zatrzymany został m.in. szef PKOL-u Radosław Piesiewicz. Z prokuraturą współpracować ma z kolei szef zondy Przemysław Kral. Międzynarodowe przejście Orliwka na granicy z Ukrainy z Rumunią zawiesiło pracę z powodu nocnego rosyjskiego ataku Rosji. To drugi nalot dronów w ciągu tygodnia. Spłonął jeden z budynków, ale nikomu nic się nie stało. Wcześniej 25 sierpnia w tej samej okolicy doszło do ataku na przejście graniczne z Mołdawią. Chmura po erupcji wulkanu Anak Krakatau paraliżuje ruch lotniczy w Indonezji. Działalność zawiesiło 5 lotnisk, w tym główny port lotniczy w Dżakarcie. Odwołano setki lotów, a władze planują zasiewanie chmur w celu oczyszczenia powietrza. Tysiące podróżnych, którzy utknęli w portach lotniczych, zapewniono posiłki, napoje, a także transport autobusowy do hoteli. Do erupcji doszło w piątek. Słup pyłu osiągnął wysokość do 6 km po stronie wyspy Jawa oraz do 15 km po stronie Sumatry. Odwołano zajęcia w części szkół. ZUS przypomina o programie Aktywny Rodzic. Mogą z niego skorzystać rodzice, którzy mają pod opieką małe dzieci w wieku od 12 do 35 miesiąca życia. Mogą nie tylko wybierać określoną ścieżkę wsparcia, ale także zmienić ich rodzaj.
12: Dlatego warto pamiętać, jeśli dziecko idzie do żłobka, to rodzic powinien wystąpić o aktywnie w żłobku. A co jeżeli maluch nie ma jeszcze 3 lat, ale idzie już do przedszkola? W takiej sytuacji warto wystąpić o świadczenie aktywnie w domu. I to bez względu na to, czy rodzice pracują i czy dziecko chodzi właśnie do przedszkola.
10: Mówiła rzecznik ZUS w województwie lubelskim Małgorzata Korba. Jest też trzecie wsparcie aktywni rodzice w pracy. Poszczególne świadczenia wnoszą od 1500 do 500 zł albo więcej, gdy dziecko jest osobą z niepełnosprawnością. To najbardziej pozytywny dla mnie czas w tym roku, mówi Iga Świątek. Nasza tenisistka awansowała do 1/8 finału wielkoszlamowego US Open. Spotkanie z Czeszką Marią Buzkową nie było jednak łatwe. Polka wygrała 2-0, ale do rozstrzygnięcia obu setów potrzebny był tiebreak. Mecz trwał prawie 2,5 godziny. Na pewno był to super trudny mecz, także fizycznie.

na termometrach od 16 do 20 stopni, w Kotlinach Karpackich trochę chłodniej, tam około 15. Wiatr umiarkowany i dość silny, w porywach do 60 km na godzinę, z północnego zachodu i z zachodu.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.

0: Start i zław nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: W MediaExpert taniej masz.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Reklama.
6: Vox FM.
5: Vox FM Gorzów.
6: Vox FM Gorzów.
7: Roman Rzet, doprowadzony do prokuratury w Katowicach, to piąta zatrzymana osoba w sprawie zonda krypto. Na razie nie znaleziono śladów podpalenia. Wrócimy do pożaru nieczynnej stacji narciarskiej Babiniec. Wśród konkurencji m.in. bieg na 100 metrów. Na krakowskich Błoniach dziś wyścigi robotów.
8: Godzina 12 na zegarach. Czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
7: Mężczyzna w kajdankach i kapturze na głowie doprowadzony do prokuratury krajowej w Katowicach. Według mediów to zatrzymany wczoraj w związku z aferą zonda krypto Roman Rzet. Tam zgodnie z komunikatem prokuratury krajowej przeprowadzone zostaną czynności z jego udziałem. Roman Rzet ma zostać przesłuchany i usłyszeć zarzuty. O szczegółach zatrzymania z Katowic nasza reporterka Katarzyna Ziółkowska.
9: W sobotę policjanci zatrzymali Romana Rzet, byłego wspólnika Sylwestra Suszka, zaginionego założyciela giełdy kryptowalut BitBay, czyli poprzedniczki zonda krypto. Romana Rzet zatrzymano na terenie województwa śląskiego. W trakcie przeszukania policjanci zabezpieczyli wartościowe zegarki oraz dokumentację związaną z zonda krypto. Jak poinformowała prokuratura, do zatrzymania doszło w związku z uzasadnioną obawą ucieczki. Dziś rano Roman Rzet został doprowadzony do siedziby Śląskiego Wydziału Zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach.
7: Roman Rzet to piąta osoba zatrzymana w sprawie afery zonda krypto. W wiadomościach teraz Dolny Śląsk i nocny pożar stacji narciarskiej. Ogień objął nieużytkowany budynek wyciągu Babiniec przy drodze do Jakuszyc. Na szczęście nikomu nic się nie stało.
10: Tam osoba postronna jechała, zawiadomiła tylko, że się budynek pali. To był pustostań, gdzie się zaczęły palić okiennice, dach, ale to było wszystko pozabijane płytą USB. Nikogo w środku nie było.
7: Mówi nam Edyta Bagrowska z Jeleniogórskiej Policji. W akcji uczestniczyło 6 zastępów Straży Pożarnej. Przyczyna pożaru nie jest znana. Nie znaleziono na razie śladów celowego podpalenia. 203 razy interweniowali strażacy w województwie łódzkim w związku z silnym wiatrem. Od piątku do godziny 9 dzisiaj najwięcej zgłoszeń odnotowano w Łodzi, powiecie bełchatowskim, łódzkim wschodnim i łaskim. Aż 185 interwencji dotyczyło wiatrołomów. Wiatr uszkodził też 6 dachów, na szczęście nikt nie został poszkodowany. Pociąg może być znacznie bliżej niż się wydaje, mówią kolejarze i apelują do pieszych o rozsądek przy przejazdach kolejowych. Przechodzenie mimo zamkniętych rogatek, korzystanie z dzikich przejść czy wchodzenie na tory tuż przed nadjeżdżającym pociągiem to prawdziwa plaga. O szczegółach Dawid Olszewski.
11: Co jakiś czas sieć obiegają filmy, na których widać, jak pieszy przebiega przez przejazd kolejowy dosłownie sekundy przed pociągiem. Strażnicy ochrony kolei spotykają się z różnymi, skrajnie niebezpiecznymi sytuacjami.
12: Pociąg jest szybki, jest cichy, jest nowoczesny, tory są zmodernizowane, chwila nieuwagi i mamy tragedię gotową.
11: Mówi Mateusz Przybył ze Straży Ochrony Kolei w Bydgoszczy. Piesi często skracają sobie drogę i przechodzą przez tory w miejscach niedozwolonych. Służby dobrze wiedzą, gdzie dochodzi do takich sytuacji najczęściej i regularnie pojawiają się tam patrole.
12: Patrole umundurowane, nieumundurowane, są funkcjonariusze policji.
11: Za przechodzenie przez tory w niedozwolonym miejscu grozi mandat nawet 500 zł.
7: Tylko w lipcu w miejscach niedozwolonych zginęło 13 pieszych. Od początku roku w ten sposób zginęło około 100 osób. Za kilkadziesiąt minut na starcie staną roboty humanoidalne oraz czworonożne. Na krakowskich Błoniach ogólnopolskie zawody robotów zmierzą się ze sobą w 3 konkurencjach. Będzie to bieg na 100 metrów i 2 slalomy.
13: Po raz pierwszy w Polsce, bo tego jeszcze nikt nie robił, żeby pokazać, że te roboty są bliżej nas, że biegają, ale nie tylko, że biegają i walczą o medale i o puchary i o najlepsze czasy, ale także pomagają. Roboty nie tylko pokazują swoją technologię, ale także pracują charytatywnie.
7: Mówi Piotr Biedroń, dyrektor Science and Technology Film Festival. Pieniądze z opłaty startowej z robot RAN zostaną przeznaczone na zakup protez, wózków inwalidzkich i rehabilitację dla podopiecznych fundacji.
8: Dzisiaj pogoda, no taka średnia bym powiedział, aczkolwiek jeżeli ktoś nie boi się deszczu i lubi w deszczu spacerować, to jak najbardziej można, dlaczego by nie. A ten deszcz, no on może się dzisiaj pojawić tak naprawdę w całej Polsce i też dosyć chłodno.

18 minut po 12 na naszych radiowych zegarach. Ja wracam do waszych wiadomości, bo one napływają, a pytanie było takie, co tam u was, jak spędzacie dzisiejszy dzień. I większość z was jest na grzybach, a to znak, że grzyby już się pojawiły w lasach, więc jeżeli ktoś jest sympatykiem, jest grzybiarzem, no to do takiego lasu trzeba się udać czym prędzej, bo umówmy się, no, zaraz tych grzybów może nie być. Chociaż ja wiem, każdy ma jakieś takie swoje bajeczne miejsce, którego zdradzać nie chce, w którym zawsze, nie wiedząc czemu, po prostu są grzyby. Bardzo dobrze, wysyłacie mi tutaj zdjęcia właśnie z waszego grzybobrania. No i faktycznie tutaj pełne kosze, pełne reklamówki, pełne wiadra. Bardzo dobrze, super, bardzo mnie to cieszy. 609-869-869, tutaj czekam na wasze zdjęcia, na wasze głosówki, na wasze wiadomości odnośnie tego, gdzie jesteście i co robicie.

0: O, i kto kojarzy tę piosenkę? Z jakiego to filmu? No, bardzo dobrze, Piraci z Karaibów. Więc można by powiedzieć, że wypływamy na głębokie wody. A propos wody, to napływają pozdrowienia między innymi od Sylwii, która jest w Monachium nad jeziorem. Jak twierdzi, bardzo ładna pogoda, słoneczko, opalanko, tak trzeba żyć. No pięknie. Pozdrowienia również ze słonecznej Chorwacji. Pozdrawiają Gosia i Piotr. Super, super sprawa. Ale mamy też głosówkę. Hal, halo.
1: Witam, zresztą Michał, kierowca zawodowy. Właśnie sobie stoję na Majorce. Mam 35 stopni w cieniu. Słucham radia z Vox. Jest weekend, jest impreza. Pozdrawiam wszystkich.
0: 35 stopni w cieniu. Słyszycie to? Czyli są miejsca, gdzie naprawdę jest ładna pogoda. Jeszcze ładna pogoda. Ale spokojnie, my nie mamy co narzekać.
2: Autopromocja.
3: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
4: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
5: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
6: A jak? W jaki sposób?
5: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
7: Wywaliłaś się na rowerze?
6: No wiesz
7: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
7: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
3: Słuchaj codziennie od 6.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
9: O, ale że to tak dla mnie?
8: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
10: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
11: Mamy niskie ceny.
12: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
13: O Boże, co wyście tu zrobili?
14: Czy możemy zwolnić go?
15: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
14: Michel, ty jesteś już mój asystent.
12: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
16: Ale jesteś zadowolony.
17: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
16: Aha.
17: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
16: Wow.
17: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
16: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
18: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
19: Hebe świętuje 15 urodziny, a ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
20: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.

0: Reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zawodowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
4: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
5: Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie Ty i Twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na Ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w Twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
6: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
7: Wyjazd na maksa.
6: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22 w TTV.
8: W waszym domu widać kobiecą rękę?
9: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
10: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.

0: Wysłannicy Trumpa już w Kijowie, wcześniej w Moskwie spotkali się z Putinem. Będzie drążyć tunel dla kolei dużych prędkości. Do Łodzi dotarł kolejny element tarczy TBM. Wiatr nie jest już groźny, molo w Kołobrzegu ponownie otwarte.
1: 13 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM, zaprasza Dawid Osysko.
0: Wysłannicy Donalda Trumpa już w Kijowie. Przywitał ich Wołodymyr Zełenski. Steve Witkow i Jared Kushner przyjechali pociągiem z Rzeszowa do ukraińskiej stolicy na rozmowy pokojowe. Wczoraj byli w Moskwie, gdzie spotkali się z Władimirem Putinem. Jakie nastroje przed tymi rozmowami? To pytanie kierujemy do naszego ukraińskiego korespondenta na linii Ołech Biłecki.
2: Wielkich oczekiwań od takich rozmów w Kijowie nie ma. Większość moich współrozmówców sugerują, że Rosja będzie próbowała zaktualizować pokojowy plan z 28 punktów, który rok temu przedstawiła amerykańska strona. Ten plan został mocno skrytykowany w Kijowie i Brukseli jako prorosyjski. Ukraińcy traktują wysłanników Donalda Trumpa raczej jako przenośników informacji z Moskwy do Kijowa i Waszyngtona. Decyzje jednak podejmuje się na innym poziomie, słyszę w ukraińskich mediach. Kijów, Ołech Biłecki.
0: W związku z wizytą amerykańskich negocjatorów Władimir Putin polecił 3-dniowe wstrzymanie rosyjskich ataków na Kijów. Ukraińskie władze proponowały na czas rozmów całkowite zawieszenie broni, jednak na to nie zgodziła się Moskwa. Do Łodzi dotarł kolejny element ogromnej maszyny TBM. To główny napęd tarczy, która w przyszłym roku zacznie drążyć nowy tunel dla kolei dużych prędkości. O szczegółach nasz reporter Daniel Tekliński.
3: Transport tego kolosa trwał 3 noce. Sam napęd waży 169 ton, a razem z platformą i ciągnikiem cały zestaw miał prawie 270 ton i 39 metrów długości. Element płynął najpierw rzeką Ren z Niemiec, później statkiem dotarł do Szczecina. Stamtąd ruszył już drogą do Łodzi. Teraz do kompletu brakuje właściwie tylko tarczy drążącej. Ta waży 145 ton i ma przyjechać za tydzień.
0: Po dostarczeniu tarczy rozpocznie się montaż całej maszyny. Tarcza TBM ma rozpocząć drążenie w pierwszym kwartale przyszłego roku. Nowy tunel dużych prędkości pod Łodzią będzie miał 4,5 km długości i ma być gotowy w 2029 roku. Pojazdy retro znowu będzie można zobaczyć na trasie, tym razem w Starym Sączu i Piwnicznej w Małopolsce. To właśnie tam rozpoczyna się pierwszy zlot zabytkowych pojazdów na zakończenie wakacji.
4: To będzie na pewno niecodzienny widok, spotkać te motoryzacyjne perełki, którym starsi mieszkańcy dawniej podróżowali, a młodzi mogą zobaczyć, jak to wyglądało kiedyś.
0: Mówi Grzegorz Ormiański, organizator zlotu, który przypomnę dziś w Starym Sączu i Piwnicznej. I jeszcze informacja dla spacerowiczów w Kołobrzegu. Molo w tym mieście zostało ponownie otwarte dla odwiedzających. Od wczorajszego poranka było zamknięte ze względu na silny wiatr. Molo położone w dzielnicy uzdrowiskowej Kołobrzega ma 220 metrów długości i jest miejską atrakcją od ponad 50 lat.
1: No i w tym momencie zdałem sobie sprawę, że dawno mnie tam nie było. W Kołobrzegu byłem chyba raz, no może dwa razy w życiu, ale to za dzieciaka jeszcze. Sprawdzamy, jaka pogoda. Czy pogoda tutaj zachęca do tego, by spacerować? Generalnie tak, chociaż przelotne opady deszczu mogą być tak naprawdę w całej Polsce. Od poniedziałku już nieco więcej słońca i też trochę cieplej, więc ten najbliższy tydzień zapowiada się całkiem nieźle.
5: Jest weekend!
1: Ale sprawdźmy może jeszcze, no tak wyrywkowo, środę. O, no i środa to tak trochę pół na pół, trochę deszczu, trochę burzy, trochę ładnej pogody. To czwartek już deszczowo. Okej, czyli poniedziałek, ewentualnie wtorek jeszcze będzie ładnie, później już nie bardzo. 4 minuty po 13 na zegarach, Michał Trawka, dzień dobry.

Piotr Bitt, Mr. Vane, Vox FM, a wasze wiadomości cały czas napływają. Niby dożynki, ale tak wieje, pada co chwilę, więc wybrałem garaż na robienie porządków. Radio uruchomione i z Voxem lepiej się sprząta. Pozdrawiam, Mariusz. Miód na moje uszy, miód na moje serce. Mariuszu, oby więcej takich wiadomości. Robimy co możemy, gramy w rytmie hitów, więc myślę każdy tutaj znajdzie coś dla siebie. Pozdrowienia również przesyła Marcin Rawa. Uwaga. Ten na grzybach. Na grzybach, no ale jak się okazuje, samochodów na tych grzybach, w tych lasach nie brakuje. Niemniej Marcin uspokaja, że faktycznie no każdy coś dla siebie znajdzie. Każdy coś dla siebie znajdzie, więc wychodzi na to, że tych grzybów naprawdę jest jakiś wysyp. Więc jeżeli jesteście zapalonymi grzybiarzami, no to czym prędzej do lasu się udawajcie, bo zaraz tych grzybów faktycznie no może nie być. Chociaż z drugiej strony, według prognoz pogody, deszcz ma być, a jak dobrze wiemy, jak pada, jest ciepło, to grzyby rosną. His name is

ten utwór jakoś tak ma dziwny wydźwięk, taki podniosły stan trochę, co? Też tak macie? Takie odczucia? No ja tak jakoś tak mam. Alan Walker, Ava Max i Fate w Vox FM w rytmie hitów i to aktualnie numer 3 naszej bestlisty. Tak zdecydowaliście, zagłosowaliście w ostatnim notowaniu. To też pokazało, że ten utwór wam się podoba i kto wie, może już w przyszłym tygodniu będzie to jedynka. Wszystko w waszych rękach. Voxofm.pl, zakładka bestlista, tam wchodzicie, tam głosujecie. Tam są też propozycje do bestlisty i na te również można głosować.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
2: O, ale że to tak dla mnie?
1: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
4: Mamy niskie ceny.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
7: Skąd ta piana, kochanie?
6: Znowu bawię się w Rosmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
8: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
9: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
8: Polecam Michel Moron.
9: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
0: Reklama.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
3: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
4: O Boże, co wyście tu zrobili?
5: Czy możemy zwolnić go?
6: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
5: Michel, ty jesteś już mój asystent.
3: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
0: Reklama. Vox FM.
7: Vox FM.
0: Gorzów. Gorzów.
8: Polska przestrzeń mogła zostać naruszona, chodzi o obiekt, który naleciał z kierunku Białorusi. Wysłannicy Trumpa są w Kijowie, mają rozmawiać o możliwościach zakończenia wojny. Bezpieczeństwo żywnościowe Polski. Ten temat w Częstochowie poruszył prezydent.
9: 14 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
8: Dowództwo operacyjne rodzajów sił zbrojnych prowadzi czynności sprawdzające na Podlasiu. Chodzi o naruszenie przestrzeni powietrznej Polski przez niezidentyfikowany obiekt nadlatujący z kierunku Białorusi. W ten rejon skierowany został wojskowy śmigłowiec, a wojsko podkreśla, że w ostatnich godzinach nie obserwowano aktywności lotnictwa dalekiego zasięgu Federacji Rosyjskiej związanej z uderzeniami na cele znajdujące się na terytorium Ukrainy. Sytuacja jest na bieżąco monitorowana, przekazują wojskowi. W Kijowie trwa rozmowa amerykańskich wysłanników z Wołodymyrem Zełenskim. Steve Witkoff i Jared Kushner po raz pierwszy odwiedzają Ukrainę. Ukraiński prezydent spotkał się z nimi w centrum miasta i zaprowadził m.in. do Soboru Sofijskiego, jednego z najważniejszych zabytków Ukrainy. Teren świątyni został kilka dni temu uszkodzony w rosyjskim ostrzale. Wcześniej planowano, że wysłannicy przylecą do Kijowa samolotem. Byłby to precedens od początku wojny. Swoimi atakami uniemożliwili to jednak Rosjanie. O szczegółach mówił Wołodymyr Zełenski. Niestety Rosjanie swoimi atakami pokazali, że goście nie mogą wejść na pokład samolotu, mimo że wszystko przygotowaliśmy. Nasze lotniska były gotowe. Jedna sesja to będzie nasza rozmowa, potem kolejna z Europejczykami. Tematem rozmów ma być przede wszystkim droga do zakończenia wojny w Ukrainie. Oprócz delegacji amerykańskiej w Kijowie przebywają przedstawiciele Francji, Niemiec i Wielkiej Brytanii. Rolnicy są gwarancją żywnościowego bezpieczeństwa Polski, mówi na Jasnej Górze prezydent. Karol Nawrocki w Częstochowie bierze udział w dożynkach.
10: Każde państwo, aby być bezpieczne, musi zapewnić zdrową, pewną żywność wszystkim obywatelom. O tym mówi historia, mówią wieki, analizy geopolityczne, historyczne i zdrowy rozsądek. To dzięki Wam, drodzy rolnicy, Polska jest bezpieczna, bezpieczna żywnościowo i suwerenna i za to Wam z głębi serca dziękuję.
8: Jasnogórskie dożynki odbywają się od 44 lat. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Stołeczne Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenia z Badaj AI. Ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. A więcej o tym Aleksander Ruszkowski.
11: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
12: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji do uczniów.
11: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
8: Zapisy na pierwszą turę szkolenia potrwają do 13 września. Jeszcze niecodzienna informacja z Wietnamu. Na pokładzie Boeinga 787 narodowego przewoźnika tego kraju kobieta urodziła dziecko. Samolot leciał z Kopenhagi do Ho Chi Minh, ale wylądował w Mianmie. Obywatelka Wietnamu oraz jej nowonarodzone dziecko po wylądowaniu zostali przewiezieni do szpitala. Dodajmy, że na pokładzie samolotu było 5 pasażerów z wykształceniem medycznym, którzy pomogli rodzącej oraz załodze samolotu.
9: No i to jest historia na pewno na całe życie. A jeżeli chodzi o pogodę, jaka tutaj kryje się historia? No bardzo prosta. Dzisiaj w całej Polsce przelotne opady deszczu i też no nie za ciepło bym powiedział. Najcieplejsze miejsce w tym momencie na mapie Polski to okolice Gdańska, tam 19 stopni, najchłodniej w Lublinie, tam zaledwie 13, więc ta rozbieżność temperatur dosyć spora. Jutrzejszy dzień nieco przyjemniejszy i nieco cieplejszy.
7: Jest weekend!
9: Natomiast od wtorku już tak kolorowo nie będzie, bo wróci deszcz i wrócą chłodniejsze dni, więc miejcie to na uwadze. 4 minuty po godzinie 14 na naszych radiowych zegarach gramy Modern Talking, Geronimo's Cadillac na początek tej godziny. Można zrobić głośniej.

Purple Disco Machine i Hypnotized w Vox FM. 17 minut po 14 na zegarach. Tak się składa, że mam coś, czym mogę się podzielić i chcę się podzielić. Wejściówki do Energylandii. I te wejściówki mogą być wasze. Ale żeby tak się stało, najpierw musicie mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was one powinny trafić. Trzeba napisać na 609-869-869, czemu to właśnie ty, albo ty powinieneś dostać właśnie takie wejściówki, a tych wejściówek mam 4. Do tego wszystkiego dorzucam jeszcze woksowe gadżety, a co mi tam? Więc to już się robi, no, ciekawy tutaj, bym powiedział, taki bonus, taki starter pack na rozpoczęcie jesieni. 609 869 869, czekam na wasze wiadomości.

0: Doda i Smolast w Vox FM. 26 minut dzieli nas od godziny 15, a pisze do mnie m.in. Agnieszka z okolic Krakowa, że u dniej cieplej niż w Gdańsku, bo w Gdańsku tam mówiliśmy okolice, no powiedzmy niecałych 18-19 stopni, a w Krakowie miejscami nawet 21. Proszę bardzo, jak fajnie. Vox
1: FM. Autopromocja.
2: Śpisz?
3: Co się dzieje?
2: Pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Wejdź na voxfm.pl i napisz, kogo mamy wkręcić.
2: A my tę osobę obudzimy i damy jej 500 zł na prezent marzeń.
5: To ty się jeszcze nie obudzili.
6: Ale pobudka z rana. No w szoku jestem.
5: Ludzkie pojęcie,
2: pierwsza zmiana budzi ludzi.
4: Codziennie od 6 rano w VoxFM.
5: Fajnie. Ale żeście ją zrobili.
7: Wygranych w konkursie życzy sponsor, właściciel portalu z prezentami w formie przeżyć, prezentmarzeń.com.
2: Autopromocja. Reklama.
8: Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... Na mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara, na mediaexpert.pl.
10: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2. Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
11: Już jest zaradny i gotowy na super przygody gang zaradniaków. To mówiłem ja, Kazik, kaktus Kazik, z pozoru kłujący.
12: Poznaj aż 21 nowych maskotek zaradniaków, a wśród nich także maskotki breloczki, które możesz wszędzie ze sobą zabrać.
13: Potwierdzamy. Klapki Klemens lewy
14: i Klemens prawy
13: meldują się na breloczkach.
12: Zbieraj naklejki, odbieraj maskotki, breloczki i książki w Biedronce. Akcja trwa do 28 listopada. Szczegóły w regulaminie w sklepie i na gangzaradniaków.pl.
2: Reklama.

0: reklama.
1: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
2: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
1: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Poznaj swój nowy plan na lepsze życie. Książka Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Joanny Zielewskiej. Pomoże Ci spojrzeć na zmiany zachodzące w organizmie ze spokojem i zrozumieniem. Sprawdź, jak dietą wspierać metabolizm, odzyskać energię i zadbać o siebie. W środku znajdziesz jadłospis na cały miesiąc, który ułatwi Ci wdrożenie zmian od zaraz. Menopauza. Dojrzałe podejście do odżywiania. Bo dojrzałość może być czasem siły, równowagi i nowych możliwości.
4: Bo w Media Ekspert taniej masz. O tak, taniej masz.
5: W Media Ekspert wyprzedaż.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Bo w MediaExpert taniej masz.
2: Reklama.
3: Vox FM, FM Gorzów.
4: Czekają na to od 17 lat. Polskie siatkarki walczą z Serbkami o brązowy medal Mistrzostw Europy. To było duże stado ptaków, uspokaja wojsko, nie doszło do naruszenia polskiej przestrzeni. 3 osoby zostały ranne. Groźny wypadek na Krajowej 15 w Dylewie między Toruniem i Brodnicą.
5: 15 na zegarach, czas na wiadomości Vox FM. Zaprasza Dawid Osysko.
4: Złota nie będzie, ale o brąz warto powalczyć. Za chwilę początek meczu Polska-Serbia na siatkarskich Mistrzostwach Europy Kobiet. Polski wczoraj w półfinale uległy Włoszkom 1-3. Dziś szansa na pozytywne zakończenie mistrzostw, o czym więcej nasz reporter Michał Rawa.
6: Nasze siatkarki 17 lat czekają na medal Mistrzostw Europy. Ostatni raz na podium stanęły na czempionacie w Łodzi. Dlatego nadal jest o co grać, co podkreślają też same zawodniczki.
7: Też nie będzie to łatwy mecz, ale głowa do góry. Idziemy zmotywowane i przygotowane dobrze do tego spotkania, bo jest jeszcze o co walczyć.
6: Mówi kapitan naszej kadry Magdalena Stysiak. Serbki do półfinału przechodziły przez turniej jak burza, tracąc tylko 2 sety, ale wczoraj gładko przegrały z Turczynkami 0-3. Z naszymi siatkarkami w tym roku grały dwukrotnie i to Polki były dwukrotnie lepsze.
4: Michał Rawa, dziękuję. Trzymamy kciuki oczywiście za polskie siatkarki. Wojsko zakończyło czynności sprawdzające. Dotyczyły podejrzenia naruszenia przestrzeni powietrznej Polski z kierunku Białorusi. Ustalono, że zarejestrowane przez systemy radiolokacyjne wskazania nie były związane z naruszeniem naszej przestrzeni. Ich przyczyną było duże stado ptaków, którego przelot został zarejestrowany przez system obserwacji przestrzeni powietrznej. Nie odnotowano zagrożenia dla bezpieczeństwa przestrzeni powietrznej naszego kraju. Teraz groźny wypadek w Kujawsko-Pomorskiem. Zablokowana jest droga krajowa numer 15 w Dylewie między Toruniem i Brodnicą. Zdarzyły się tam czołowo 2 samochody osobowe. 3 osoby zostały ranne. Trasa jest nieprzejezdna. Utrudnienia mogą potrwać około 2 godzin. Brud i niepokojąca piana w miejscu, gdzie w Nowym Targu Biały i Czarny Dunajec łączą się w jedną rzekę. Zanieczyszczenia pojawiły się wczoraj wieczorem. Zgłosił to jeden z wędkarzy, mówi Janusz Sopiarz, wiceprezes Koła Polskiego Związku Wędkarskiego w Nowym Targu.
8: Fakt zanieczyszczenia rzeki stwierdzamy już wielokrotnie. Jest to spowodowane niżówką i bardzo niskim stanem wód w naszym regionie. Ilość zanieczyszczeń, która płynie wodą, powoduje powstawanie tego typu zawiesiń, kożuchów, które później przy większym zrzucie, jak kimś, który nie został wychwycony, pokazuje się właśnie w takich miejscach jak ten próg na połączonym Dunajcu.
4: Według wędkarzy zanieczyszczenia tworzą nie tylko małe oczyszczalnie, ale i ta z Zakopanego. Apelują do turystów o to, aby nie kąpali się w Dunajcu i nie pili wody z tej rzeki. A w wiadomościach Vox FM jeszcze zaglądamy do stolicy Wielkopolski. Jeszcze przez 2 godziny można wziąć udział w poznańskim Targu Dobra. Dla odwiedzających centrum miasta przygotowano warsztaty oraz informacje o działających w mieście organizacjach pozarządowych.
5: Choć na brak słońca dzisiaj w Polsce narzekać nie powinniśmy, to są miejsca, gdzie deszcz może się pojawić. I jest to między innymi centrum Polski, północ Polski, zachód Polski, wschód Polski i południe. Czyli jak słyszycie, generalnie cały nasz piękny kraj. Ale tutaj warto zaznaczyć, ten deszcz jest możliwy, ale nie ma gwarancji, że on się faktycznie pojawi. Jutro jest gwarancja, że nie będzie padać, to znaczy tak twierdzą meteorolodzy, no i też będzie nieco cieplej.
3: Jest weekend!
5: Ale od wtorku znowu troszeczkę się ochłodzi, no i więcej deszczu. Tak to zwykle jest. Z drugiej strony nie ma co płakać. W końcu mamy wrzesień, prawda? No właśnie, 3 minuty po 15 na zegarach. Za kilka chwil będę dzwonił i wręczał wejściówki do Energylandii. Więc jest jeszcze moment, jest jeszcze chwila, żeby napisać na 6986 9869, dlaczego to właśnie do Was te wejściówki powinny trafić.

0: The Underdog Project, Summer Jam w Vox FM. 16 minut po 15 na zegarach. Mówiłem, że mam coś fajnego. Mam cztery wejściówki do Energyland i te wejściówki mogą być wasze. Wystarczy tylko napisać i mnie przekonać, dlaczego to właśnie do was te wejściówki powinny trafić. No i z tym tematem ze mną Piotrek. Cześć Piotrze.
1: Witam serdecznie.
0: Opowiadaj, gdzie ty jesteś, co ty robisz.
1: Wracamy sobie z przepysznego obiadku z żoną w tą piękną niedzielę. Aha. I tak żeśmy pomyśleli 20 minut temu, zanim nam podali jedzonko, że gdzieś byśmy pojechali.
0: Pojechali
1: gdzieś byście. No i padło na Bieszczady, bo nigdy nikt nie byli. I córka stwierdziła, że jak najbardziej możemy jechać w Bieszczady i jedziemy, wybieramy się w Bieszczady. Wracaliśmy z tego przepięknego obiadku, zaczęło nam przerywać radyjko, którego słuchamy codziennie od rana, od 6:00. Pracą i mówię, napiszę. Nic nie pisałem, ale jeszcze żona mówi tak, chyba pomyliłeś numery.
0: Nie, tutaj nikt numerów nie pomylił, ale poczekaj Piotrek, żeby była jasność. Pojechaliście na obiad i po prostu spontanicznie jeszcze podjęliście decyzję, że jedziecie w Bieszczady, tak?
1: Tak, że jeszcze ten wrzesień pojedziemy na koniec września właśnie w Bieszczady 25 na tydzień czasu.
0: Aha.
1: Kamperem, oczywiście kamperem.
0: Kamperem, okej, no to fajnie, fajnie. Ale powiedz, czy takie spontaniczne decyzje bardzo często się pojawiają w waszym życiu, czy po prostu to taka niedziela jakaś się pojawiła?
1: Każdy weekend jest zwariowany.
0: Aha, okej. A powiedz mi, masz pociechy gdzieś blisko siebie w tym momencie? Na pewno masz.
2: Cześć. Ola. Powiedz głośno, pozdrow Radio Vox, które słuchasz codziennie. Jak to? Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Okej, dobra, słuchaj, Piotrek, ile tam jest was osób? Córka i żona?
1: Czwórka
0: was jest. Dobra, to, tak jest. To poczekaj, ja jeszcze raz to przeliczę, czy mi się tutaj wszystko zgadza. No nie, no wejściówki... Poczekaj, ja z matematyki byłem słaby, ale do czterech potrafię liczyć. Raz, dwa, trzy, cztery. Nie, no cztery wejściówki. Wiesz, co to oznacza, Piotrek? Że jak będziecie w Bieszczadach...
1: Myślę, że pierwszy raz w życiu mi się coś takiego zdarzyło i na razie jeszcze nie wiem, co to oznacza, ale...
0: Jak będziecie w Bieszczadach, to pojedźcie kawałek dalej, zahaczcie o Energylandię, bo cztery wejściówki są wasze.
1: Super, pięknie.
0: Serdecznie pozdrawiamy, trzymajcie się tam.

0: DJ Ilam i Digi Digi w Vox FM. Jeszcze nie tak dawno ten numer gościł na pierwszym miejscu naszej best listy, no ale finalnie pamiętajcie, prędzej czy później trzeba ustąpić innym, nowym, świeżym. Czy lepszym? Nie wiem, nie mi oceniać. Ale pamiętajcie, że wy macie na to realny wpływ. VoxFM.pl, zakładka best lista. Tam głosujemy.
1: Reklama.
2: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
3: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
4: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
5: Za co Europę da się lubić? Za to, że choć wiele nas różni, jeszcze więcej nas łączy. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. To nowy teleturniej edukacyjny, którego nie można przegapić. Katarzyna Zielińska zabierze Cię w podróż oczami mieszkańców naszego kontynentu. Pozna ich inspirujące historie oraz sprawdzi, jak radzą sobie w emocjonujących konkurencjach. Europa da się lubić. Nowe pokolenie. Oglądaj już dziś o 16.10 w TVP2.
6: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polskie pomidory malinowe, Kastąd takie dobre, tylko 4,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. A śliwki podłużne, kilogram jedynie 3,99 z Kaufland Card Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
8: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
9: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Reklama.

0: FM.
1: Reklama.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1499 zł. Teraz za jedyne 1099. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
7: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
6: Polecam Michel Moron.
7: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
8: Cześć, tu Ewa Chodakowska. Ruszaj po swoje w nowej kolekcji Reebok. Wygoda, sportowy styl i energia, które towarzyszą Ci od pierwszego kroku. Sprawdź nowości w CCC i Worldbox.
9: Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
10: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
13: Tu Mariusz z Autoglas. Masz uszkodzoną przednią szybę w samochodzie? Nie ryzykuj. W Autoglas szybko i skutecznie wymienimy ją na nową i skalibrujemy Twoje systemy bezpieczeństwa. Zadbaj o siebie i innych na drodze. Zadzwoń pod 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
14: Hebe świętuje 15 urodziny, a Ty możesz wygrać tysiące nagród. Do wygrania m.in. voucher na wakacje o wartości 30 tysięcy złotych. Graj w aplikacji Hebe. Szczegóły i regulamin w aplikacji i na hebe.pl.
15: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestium T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestium każdy dzień jest the best.
1: Reklama.
16: Vox FM. Gorzów.
17: Siatkarska wojna w Stambule, Polki walczą o brązowy medal Mistrzostw Europy. Śmierć 59-latka w Jaśle, w tej sprawie zatrzymano 4 mężczyzn. To była promocja aktywności i profilaktyki. W Tarnowie odbył się półmaraton mościcki. Godzina 16, słuchacie Vox FM. Dawid Osysko, zapraszam na wiadomości. Trudny początek meczu o brązowy medal dla polskich siatkarek. Nasze zawodniczki przegrały pierwszego seta z Serbkami 21-25. Przed chwilą zakończył się drugi set, także przegrany przez Polki. Spotkanie śledzi nasz reporter Michał Rawa.
18: Obserwowaliśmy wyrównany początek meczu o trzecie miejsce, ale tylko do wyniku 7-7. Potem Serbki odskoczyły, grały dobrze pod siatką i przede wszystkim popełniały mało błędów. Pierwsza piłka setowa była przy wyniku 24-17. Wtedy Polki wróciły do gry. Kilka sprytnych zagrań, lepsze ustawienie i to Serbki zaczęły się mylić. Niestety autowy serwis Martyny Czerniańskiej zakończył rywalizację w pierwszym secie, ale jego końcówka pokazała, że nic w tym meczu nie jest jeszcze stracone dla naszych zawodniczek.
17: Drugiego seta Polki przegrały 19-25. Michał Rawa, dziękuję za relację. 4 mężczyzn zatrzymanych w związku ze śmiercią 59-latka w Jaśle na Podkarpaciu. Jego ciało znaleziono pod mostem przy ulicy Mickiewicza w sobotę. To była osoba bezdomna, mówi Daniel Lelko z Komendy Powiatowej Policji w Jaśle.
19: Ciało zostało zabezpieczone do badań sekcyjnych. W związku z tą sprawą nasi funkcjonariusze zatrzymali 4 mężczyzn, którzy mogą mieć związek ze zgonem tego mężczyzny, ale oczywiście to wyjaśni jeszcze dalsze postępowanie i czynności, które prowadzimy.
17: Na miejscu tragedii pracowali policjanci, prokurator z Jasła oraz lekarz biegły sądowy. Na razie w tej sprawie nikt nie usłyszał zarzutów. Sporo wypili, muszą wytrzeźwieć i jutro usłyszą zarzuty. 2 kierowców z promilami zatrzymano na drogach w Gorzowie. Grozi im do 3 lat więzienia. Więcej na ten temat Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
20: Na rondzie ofiar Katynia kierujący BMW uderzył w słup i w znak. Chciał uciec, ale uszkodzone tylne koło zablokowało dalszą jazdę. Auto zatrzymało się przy parkingu marketu. Okazało się, że 24-latek ma prawie 2 promile alkoholu w organizmie. Z kolei podczas kontroli Volkswagena Golfa przy Kasprzaka wyszło, że 35-letni Brazylijczyk jest pijany. Wydmuchał promil. Oboje trafili na komendę. gdzie trzeźwieją. Wkrótce usłyszą zarzuty jazdy pod wpływem alkoholu.
17: Z kolei sporo na naprawę luksusowego Porsche wyda 54-latek, który w sobotę na lubuskim odcinku A2 na wysokości Torzymia stracił kontrolę nad autem i uderzył w bariery energochłonne. Jemu nic się nie stało. Płonie rafineria w Riazaniu po ukraińskim ataku. Zakład był wykorzystywany do zaopatrywania rosyjskiej armii. Ukraińcy twierdzą, że trafili także w lotnisko w Rostowie nad Donem. Takich zawodów biegowych w Tarnowie jeszcze nie było. Kilkuset zawodników wystartowało w pierwszym półmaratonie mościckim. Trasa została wytyczona tak, by połączyć sportowe wyzwanie z pokazaniem charakterystycznych miejsc modernistycznej dzielnicy.
0: Trasa co prawda po drodze, ale była bardzo przyjemna, płaska, pogoda dopisała, więc jestem zadowolony.
1: Dobra trasa, prosta trasa, dobrze zabezpieczona, dobrze oznakowana, także same plusy ogólnie.
11: A to ogólnie pana pierwszy półmaraton czy już kolejny?
1: Półmaraton. Pierwszy w życiu, biegam można powiedzieć od pół roku.
21: To w ogóle nasz pierwszy półmaraton, tak matka, córka, także no generalnie ekstra.
11: Kto był wcześniej na mecie? Matka czy córka?
22: Oczywiście, że mama.
17: Organizatorem wydarzenia jest Mościckie Centrum Medyczne. Poprzez sport placówka chce zachęcać mieszkańców do dbania o zdrowie, regularnej aktywności fizycznej i profilaktyki. Najwięcej deszczowych chmur teraz na Mazowszu i Podlasiu, a na termometrach od 16 do 20 stopni. W nocy w północnej części kraju silne zamglenia lub mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Na termometrach od 7 do 11 stopni. Jutro początkowo sporo chmur, potem więcej przejaśnień. Temperatura w poniedziałek od 16 do 22 stopni.

0: Autopromocja. Reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
3: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
4: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
3: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
5: Skoda. Dwa abonamenty w cenie jednego w Play? Przybyłem, oceniłem, kupiłem.
6: Przejdź do Play i wybierz dwa abonamenty w cenie jednego, a w nich internet 5G bez limitów. Każdy numer tylko za 45 zł miesięcznie. Cena uwzględnia rabaty 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności. Bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpal.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
9: Skąd ta piana, kochanie?
8: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpal.pl, regulaminy.
10: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
11: Wyjazd na maksa.
10: Nowy sezon Down the Road już dziś o 22:00 w TTV.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Na rzeźki poranek. Na świeże spojrzenie.
17: Na wielkie wejście.
18: Na wieczorny chill.
19: Na skórę, która ci podziękuje.
20: Na wszystko masz swoją Isanę.
21: Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie.
22: Isana, tylko z Rossmana.
23: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
24: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
23: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.

0: A teraz w RTV Euro AGD. Euro wjechało, żeby się taniej kupowało.
1: Na przykład elektryczny piekarnik do zabudowy Amika. Teraz za 1799 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2199. Cena promocyjna obowiązuje do 30 września.
0: Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach i na euro.com.pl.
2: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
3: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
4: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
3: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody. Skoda.
5: To co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
6: Volkswagen. Czas na nowy start. Odwiedź Worldbox i przygotuj się na powrót w dobrym stylu. W nowej kolekcji Worldbox znajdziesz to, czego potrzebujecie ty i twoje dziecko. T-shirty od 29,99 zł. Bluzy od 69,99 zł. Spodnie od 79,99 zł. A praktyczne i kolorowe plecaki już od 69,99 zł. Czekają na ciebie znane marki. Reebok, Adidas, Puma, Roxy, DC, Kappa. Dla niej, dla niego i dla najmłodszych. Zajrzyj do Worldbox w twojej okolicy i wróć w dobrym stylu.
7: Kto się zagotuje w kuchni Masterchefa?
8: O Boże, co wyście tu zrobili?
9: Czy możemy zwolnić go?
10: Moja córka ma 3 lata i robi takie podobne.
9: Michel, ty jesteś już mój asystent.
7: Masterchef. Już dziś o 19.45 w TVN.
11: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
12: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami, ale te zabawy czasem kończą się wszami.
13: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
14: Spokojnie, Haniu, mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
15: Raz, dwa, trzy.
14: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
12: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
16: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
17: 2 hot dogi w stylu greckim, 2 kawy i zapiekanka.
18: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
17: Mhm. Dokładkę rabatu.
16: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne 3 produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
19: W waszym domu widać kobiecą rękę?
20: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
21: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty.

0: to promocja.
1: Czy słuchanie pierwszej zmiany gwarantuje, że nie będziesz stać w korku?
2: Nie, ale przynajmniej będzie przyjemniej.
3: Jula, ale nie przejmuj się, możesz na mnie liczyć.
4: A jak? W jaki sposób?
3: Ja nikomu nie powiem, że się na rowerze wywaliłaś.
5: Wywaliłaś się na rowerze?
4: No wiesz
5: co? Wiedziałeś? Nie wiem, ale jakoś tak ktoś mi powiedział. Nie
2: Kto?
5: Wiem.
2: Pierwsza zmiana. Od rana z Vox FM.
1: Słuchaj codziennie od 6.
0: Autopromocja. Reklama.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
9: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
8: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
9: W końcu będę miał kieszonkowe.
8: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
10: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
11: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
12: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
13: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
12: Polecam Michel Moron.
13: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
16: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
15: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
17: Skoda. Pan Rębiszewski?
18: Tak jest. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A do tego większe kumulacje.
19: Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
20: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Bo w Keno wszystko kręci się błyskawicznie. Typuj liczby i graj co 4 minuty przez cały dzień. A jeśli kręci cię większa wygrana, to zagraj z mnożnikiem, by pomnożyć ją nawet 10 razy. Możesz wygrać nawet 2 miliony złotych. I tak przez cały dzień, jedno losowanie za drugim. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
21: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zaparz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
22: Brzmi jak początek podróży? A to ucieczka przed wojną. Zanim wyrobisz sobie zdanie, poznaj cały obraz. W 19.30 przedstawiamy informacje z szerszej perspektywy. Program informacyjny 19.30. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla ciebie.
23: Co dzieje się w Bangkoku, zostaje w Bangkoku. I w TTV uczestnicy Down the Road ruszą w podróż na drugi koniec świata.
24: Wyjazd na maksa.
23: Nowy sezon Down the Road. Już dziś o 22 w TTV.
0: Reklama.

0: A teraz w RTV Euro AGD. Żeby się nowe, lepsze miało. Żeby się już jutro ze sprzętu korzystało. Żeby się łatwiej kupowało. By się sprawniej montowało. Żeby się taniej miało. Euro wjechało i wszystkim na lepsze pozmieniało. Kupuj w sklepach na euro.com.pl.
1: To, co najlepsze w Volkswagenie, dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
2: Volkswagen. Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
3: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
2: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
3: W końcu będę miał kieszonkowe.
2: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
4: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
5: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
6: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
7: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy mleko łowickie 3,2%. Kup litrowe opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie gratis. 24 na osobę. A szynka konserwowa Krakus, puszka 455 gramów, 10,99. Kaufland.
9: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
10: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
9: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
11: Skoda. Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Bezterminowa gwarancja na naprawę szyby? W Autoglas to standard, by zapewnić Ci spokój za kierownicą. Nie ryzykuj i zadbaj o swoje bezpieczeństwo. Zadzwoń do nas na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany sup i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
14: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
15: Ostatnie bilety na koncert mojego ulubionego zespołu. I to w jakiej cenie? Kupuję.
14: Uważaj na takie promocje. Cyberoszuści też lubią się bawić. Twoim kosztem. A jeśli jesteś klientem mBanku, sprawdź ze specjalistą Cyber Rescue, czy to nie oszustwo. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
16: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
17: Reklama.
18: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
19: Przez dziesięciolecia Polacy wyjeżdżali do Niemiec w poszukiwaniu pracy i lepszego życia. Ale właśnie mamy do czynienia z zaskakującym zwrotem. W 2025 roku więcej Polaków wróciło z Niemiec niż tam wyemigrowało.
20: Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017, jak Merkelowa stworzyła granicę, tak to po prostu klękło.
21: Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale nie mam kredytów. Mieszkanie dostałam od państwa. Na niczym nie oszczędzam, jak chcę łososia, mozzarelę czy tak dalej.
22: Nawet mojej pracy w ubezpieczalni to też jest tak, że bardzo dużo osób wraca. A to wynika z zarobków też. No. W Niemczech się wszystko zatrzymało, a w Polsce się wszystko rozwinęło. Pensje są porównywalne.
23: No, porównywalne chyba jeszcze nie, ale...
22: Chyba tak. Już chyba tak, naprawdę.
24: Niemcy lepiej wysyłaliby jeszcze gołębie pocztowe i wszystko przez papier, natomiast Polska jest mega rozwinięta pod tym względem.
23: Słyszałem, że to faksy jeszcze są grane.
24: Czasami tak, tak, tak.
23: To już takie żarty trochę.
24: Nie, naprawdę.
21: To... Dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy.
20: Abyś pojechał w inne dzielnice, to byś był totalnie byś w szoku był, no nie, co tam się dzieje, jaki jest chleb.
19: Pojechałem z mikrofonem do Berlina i pytałem Polaków, czy warto jeszcze emigrować do Niemiec i szukać tam lepszego życia? Czy tam w ogóle można jeszcze znaleźć lepsze życie? Adam Feder, zapraszam.
18: Co ludzie powiedzą. Pyta i słucha Adam Feder.
19: Według niemieckiego urzędu statystycznego w 2025 roku do Niemiec przyjechało prawie 64 tysiące osób urodzonych w Polsce, a wyjechało ponad 80 tysięcy. Saldo minus 16 tysięcy osób. Posłuchajcie, co mówią Polacy, których spotkałem przed Bazyliką Świętego Jana w Berlinie. Tam co niedzielę odbywają się polskie msze.
0: Co tu robicie? Pracujecie?
1: Nie.
2: No. Każdy pracuje z nas.
0: Ale czyli co, jakaś, tak klasycznie, jakaś budowa, coś?
2: Nie. Ja pracuję w galwanizerii. To zabezpieczenie przed korozją, bo część tam do aut. Kiedyś były dużo, dużo większe pieniądze, ale ucięli to niesamowicie. Zmniejszyli po prostu taryfę. W roku 2015 chyba było 18,50 na godzinę. Było dopyt, ale zmniejszyli na 14,50, no nie? I teraz się wszystko znowu zaczyna od nowa, no nie?
0: Tak, ale ile można tak, jak się pójdzie, powiedzmy...
24: Pracowałam za 1500 euro, więc mnie to nie...
0: 1500 euro.
24: Nie satysfakcjonowało mnie to.
0: No, to są takie...
24: To są takie pieniądze, jak moje koleżanki w Polsce zarabiają.
0: W Polsce pensje rosną, bo to przez 10 lat to wzrosły tak realnie o 40%, no. A tutaj maleją.
2: No, ale idą teraz do góry, no bo zmniejszyli, teraz no wszystko zaczyna się od nowa, no nie?
24: Aha. Ja się do tej pory nie odnalazłam, więc ja cały czas chcę wracać do Polski. To ze względu na dzieci
2: jest niebezpiecznie
24: bardzo.
2: Ten kraj niesamowicie się rozleciał. W 2017, jak Merkelowa stworzyła granicę, tak to po prostu klękło. Jest po prostu niebezpieczny. No. To jest numer jeden i dlatego mnóstwo Polaków wraca. Przede wszystkim na przykład, nie wiem, tatuś zostaje dalej, pracuje, a ten mamusi z dziećmi wracają do Polski. No bo w Polsce jest bezpiecznie. W Polsce dziecko wchodzi do szkoły, wie, że ona wróci, a tutaj, a tu nie wiesz, nie masz tej pewności.
0: Ale rzeczywiście.
2: To jest właśnie problem.
0: Ale tutaj, jak jesteśmy, no wygląda...
2: Byś pojął w innej dzielnicy, to byś był totalnie byś w szoku był, no nie, co tam się dzieje, jaki jest chlet.
24: To znaczy, ta dzielnica też nie jest za dobra, tylko ale akurat tu... jesteście w takim miejscu, że jest fajnie.
2: Wiadomo, w Polsce jest bezpiecznie, jesteś u siebie, no nie, a tu zawsze będziesz... Nie
24: zawsze
2: będziesz...
24: jednak jesteśmy nie u siebie. Nawet po tych iluś tam lata z sąsiadami, nawet dają do zrozumienia, że jednak nie jesteśmy u siebie, ale...
2: W Berlinie pewnie chyba tu nie ma Niemców, to prawda, 80% to są krajowcy, no nie?
24: Jest problem ciemno. Z służbą zdrowia.
2: O, dokładnie.
24: No, to jest największy problem. My się musimy leczyć w Polsce prywatnie, nie chcą nam zwracać kasa chorych.
0: No, ale to w Polsce też mamy problem ze służbą zdrowia.
24: Ale to jest masakryczne. Moje dziecko od małego nie miało badania krwi zrobione, moczu. Musiałam jeździć do Polski, żeby takie badania wykonać. Cały czas każą nam obserwować dziecko, jak ma dziecko 42 gorączki. W Polsce pojechałam, poszłam prywatnie do lekarza, okazało się, że dziecko ma bakterie, więc...
0: A jakieś właśnie te zarobki, przełożenie, koszty życia, to jest co? Myślicie, że Polska już jest w takim miejscu, że to się...
24: To na wysokim poziomie.
2: Nawet jak tutaj rozmawiam z ludźmi, to ci w ogóle tutaj, co są ludzie w Niemczech, to mówią, że Polska niesamowicie poszła do góry, no nie? Mhm. Że wszystko jak się w ogóle poprzestawiało i że... Że Polacy nie chcą przyjeżdżać, pracować w Niemczech przy szparagach, no nie? Jak przyjeżdżali i robili, teraz już nie robią. No nie mają ludzi, żeby ktoś tak pracował, no nie przy tym. No bo komuś się nie opłaca przyjeżdżać, robić, nie wiem, za 5 euro tak robił przy szparagach, bo ktoś teraz w Polsce ma, nie wiem, idzie do jakiejś byle jakiej pracy i ma powiedzmy 10 euro na godzinę, bo ma 40 zł, no nie?
19: Wielu Polaków chce wracać, mówią, że życie, no przynajmniej w tych dużych miastach w Polsce można już sobie ułożyć, no i żyć na niemieckim poziomie, albo przynajmniej na zbliżonym poziomie. Przed tym polskim kościołem jest taki sklep, kawiarnia, nazywa się Mały Książę. Tam też wielu Polaków, no i między innymi kobieta, która wyjechała z mniejszego miasteczka i ona mówi, że no akurat tam to nie ma po co wracać.
18: Co ludzie powiedzą?
0: Zostaje pani, czy wraca?
3: Zostaje.
0: I co tu pani będzie robić?
3: No, pracuję, mieszkam. Ja mieszkam w Poczdamie, nie jestem w Poczdamie.
0: Ile lat?
3: Na stałe już od 2013.
0: I co, można tutaj, wie pan?
3: Można przeżyć. Ja teraz, ja dużo nie zarabiam. Można przeżyć. Spokojnie.
0: Ile pani zarabia? Ile to można tak w takiej normalnej pracy? Ile można zarabiać?
3: 1800 miałam na rękę teraz. 830 z tego są fix costy. Nie, mieszkanie plus bilety plus wszystko, ale zostaje. Spokojnie mogę odłożyć. Nie mam kokosów, nie mam na Malediwy, ale... Nie mam kredytów, mieszkanie dostałam od państwa. Po prostu nie martwię się o pieniądze.
0: Czyli jednak...
3: Nawet na tej najniższej, jakbym była, 1400, też można przeżyć, bo promocje są inne tutaj.
0: No tak.
3: Tu można na promocjach 50% taniej dostać towar. Na niczym nie oszczędzam, jak chcę łososia, mozzarelę czy tak dalej. Śmieszne, ale po prostu to jest tak w tej samej cenie w Polsce, co tu... Ja wyjechałam ze względu na mieszkanie. Na mieszkanie i na pracę. Ja nie mogłam w ogóle dostać pracy.
0: Ale to...
3: Ja pracowałam, mieszkałam w Dolnośląskim,
21: w okolicach Kłodzka, musiałam codziennie jeździć autobusem 2 godziny na podstrefę do Kobierzyc. Także to nie jest życie, jak się spędza 4, nawet 6 godzin zimą w autobusie jeszcze w tej wewte.
0: No to ale to co, może tak każdy Polak sobie przyjechać, pójść do urzędu
21: i... Już jest inaczej teraz. Od 2015, jak przyjechali emigranci, już nie ma tych mieszkań socjalnych.
0: A ile pani płaci za mieszkanie?
21: 608.
0: 608 euro.
21: Pocztami.
0: Pani pracuje w jakiej branży, jeżeli mogę?
21: W sklepie.
0: W sklepie po prostu.
21: W sklepie. Robiłam. Zmieniam teraz pracę. Wracam po prostu to, co mi sprawia przyjemność, z powrotem do gastronomii. W sklepie już nie chcę. Nie mam do dzisiaj skrzynkę zawaloną mailową. Potrzebują nowej pracy w Polsce. Ale można wysyłać bez końca.
0: Co się pani tu nie podoba na przykład? Gdzie...
21: A czym dłużej jestem, tym więcej mi się nie podoba. Powiem szczerze, tak, dużo się zmieniło, odkąd przyjechały te tłumy. Dużo się zmieniło. Właśnie to jest to, że nikt nie może teraz tak przyjechać, dostać tego mieszkania. Ja mam właśnie też dużo tych z Syrii. U mnie na dzielnicy dostało mieszkania. Wcześniej było mało obcokrajowców u mnie. Siedzą na tyłkach, robią dzieci, dostają pieniądze od państwa, kupują sobie auta, a my musimy chodzić do pracy na ich zasiłki, nie? To jest ta różnica właśnie. Dlatego... Dla mnie mogliby wszyscy wrócić najlepiej, ci, co nie pracują. Ci, co pracują, coś robią, okej. Ale ci, co wykorzystują system, powinni wrócić, moim zdaniem.
0: Jak pani wraca do Polski, widzi pani, że tam też zmienia się na lepsze ta Polska, że warto tam wracać, czy jeszcze nie? Jeszcze pani nie widzi?
21: W dużych miastach może widać, w małych miastach, jak u mnie, że ludzie czekają rok czasu na pracę i zdani są na Czechy, żeby jeździć. To tego u mnie nie widzę. Jest może więcej zadbane, dbają o zieleń, o infrastrukturę, ale ogólnie, jeżeli chodzi o miejsca pracy w małych miastach, pani... praca po znajomości, tak jak było, tak jest. Czy się człowiek utrzyma, to też jest zawsze pod znakiem zapytania.
19: W Niemczech wciąż mieszka około 700 tysięcy osób z polskim obywatelstwem. To są dane na koniec 2025 roku, ale naturalizowanych Niemców polskiego pochodzenia, no, kolejnych pokoleń imigrantów z Polski jest o wiele więcej. Mówi się, że tam jest około 2 milionów ludzi z polskimi korzeniami. Wielu z nich coraz mocniej się zastanawia, czy w ogóle warto tam jeszcze żyć, mieszkać, czy może jednak wrócić do Polski.
22: Nawet mojej pracy w ubezpieczalni to też jest tak, że bardzo dużo osób wraca. A to wynika z zarobków też. No. W Niemczech się wszystko zatrzymało, a w Polsce się wszystko rozwija.

0: boją, nie? Boją się chodzić wieczorami. Nie wiem, no. Jest brudno, no widzi pan, no. Tylu jest uchodźców, tyle jest pracy, chodniki są pozarastane, w tych ubanach jest, no, masakra.
1: To co się stało z tymi Niemcami?
0: Że... Niemcy się zatrzymały. 30 lat temu się zatrzymali. Nawet takie, no nie wiem, chciałam powiedzieć o domofonie akurat, bo mi się to tak wczoraj skojarzyło. No i są kable już pochowane, czyli to 40, nie wiem, 50 lat temu domofony tutaj funkcjonowały. I u nas w Polsce nie było czegoś takiego, tak? A teraz w Polsce płaci pan telefonem, nie wiem, blikiem pan wysyła, ma pan na każdym rogu paczkomaty. Tutaj tego nie ma.
1: A mijamy taki kościół tu niedaleko?
0: Tak,
1: tam nie... jakieś flagi LGBT na tym kościele, o co chodzi?
0: No na pewno, no to oni są tolerancyjni, tak? Niemiecki kościół jest tolerancyjny. Mm-hmm. Dla LGBT też. Mm-hmm. Oni przecież są za wyświęcaniem kobiet, za błogosławieństwem par jednopłciowych. To jest dla nich takie.
2: Co ludzie powiedzą? Pyta i słucha Adam Feder.
3: Wracam, jak tylko dostanę niemiecką emeryturę. Słyszałem, no tu jest pewien problem. Ta Polka, która się przed chwilą wypowiadała, będzie musiała czekać prawie do 70. No bo tak przesunął się wiek emerytalny w Niemczech. W Polsce wiek emerytalny kobiet to wciąż 60 lat. No, to teraz polsko-niemiecki emeryt się wypowie w sprawie tych emerytur. Jak to wygląda w Niemczech? Czy da się za to godnie żyć?
4: 32 lata.
1: 32 lata. No to jak pan tu przyjeżdżał, to był zupełnie dwa inne światy.
4: Oczywiście, jeszcze mur był.
1: To no jak pan tak obserwuje, porównuje...
4: Polityka mi się nie podoba. No się kłócą, na wszystko się kłócą. Nie ma jedności.
1: No ale tutaj też, wie pan, już...
4: Też nie wesoło.
1: AfD tam zaraz będzie wybory wygrywać.
4: Ja, wybory decydują o wszystkim.
1: A takie porównanie tutaj życie w Niemczech i w Polsce?
4: No wszystko jest łatwiej, no. Się ma emeryturę, to można żyć.
1: No ile tutaj taki niemiecki emeryt dostaje emerytury?
4: Około 1000, 1200.
1: 1200 euro? To co, wystarczy z takiej emerytury, żeby...
4: Tak, z pewnością. Żona to też ma 900 euro, także idzie wytrzymać.
1: Ale za mieszkanie płacicie, czy macie swoje?
4: Tak, nie, płacimy. Nigdy. 850 euro.
1: No czyli cała emerytura żony na mieszkanie.
4: No, tak.
1: A dlaczego pan wyjechał? Tylko jeszcze krótko zapytam, tak, co to się, jak to się udało?
4: No jak, no tylko ocet był i musztarda.
1: W Polsce?
4: No. Żadnej perspektywy.
1: No ale to teraz w Polsce już trochę więcej tam na półkach. I
4: no jest, tak jest, choć trzeba mieć pieniążki.
1: Do zobaczenia.
3: Teraz posłuchajcie historii rodziny, którą spotkałem tam w Berlinie, mimo że już... Wrócili do Polski po 17 latach emigracji. Dlaczego wrócili, skąd ta decyzja? Zaraz po nich wypowiedzą się ich znajomi, którzy też już właściwie pakują walizki.
1: A to co wy tu robicie w Berlinie?
5: Przyjechaliśmy odwiedzić naszych znajomych, którzy tutaj mieszkają. Rodziną się młodszy syn i byliśmy sami w Niemczech. Mieliśmy wcześniej mieszkanie, to przygotowywaliśmy się do tego. To nie jest tak, że to była decyzja tak, wiesz, na już.
6: Spontaniczna.
5: No wróciliśmy do Polski, wiesz. Zarobki, czy jeżeli chodzi o zarobki, to moim zdaniem w Polsce są podobne niż jak tutaj. Tu też miałem dobrą pracę, bo miałem kierownicze stanowisko, ja to, wiesz, miałem ludzi pod sobą.
1: A co robiłeś?
5: Wypożyczałem sprzęt budowlany, wiesz, takiej dużej firmie międzynarodowej.
1: To ile można zarobić, wiesz, tutaj, na takim dobrym stanowisku, a ile w Polsce? To jest różnica dwa razy gorzej? Czy...
5: Nie, no to jak to przeliczysz, znaczy wiesz, zależy jak to liczyć jakby, nie? Bo wiesz, brutto, netto, potem tutaj dochodzi, tutaj wynajmowaliśmy mieszkanie, no to koszty życia jakby były bardzo dużo wysokie, nie? Tam już mamy swoje mieszkanie, więc tam na dużo odchodzi jakby tych kosztów jakby w jednym momencie, więc wiesz, tu jak płaciliśmy za mieszkanie...
6: Ile? 1200 euro, to? Sam czynsz, po prostu tego jeszcze dochodzi o opłaty.
5: No, więc to już jest dużo, jak to zarobisz, nie wiem, na tę trójkę, czy tam 3,5, no to już połowa z tego idzie ci na samo jakby mieszkanie, gdzie tego życie, to, no to dużo ci nie zostanie jakby. No ale w Polsce masz tam, nie wiem, 10-11, no to, nie wiem, na czynsz wydasz 1000 zł, no to jeszcze dalej masz jakby tam te 10 na dalsze jakby życie.
1: Jak wyjeżdżaliście, jak wyglądała Polska, jak wyglądały Niemcy i teraz jak wróciliście, tak. Jak to było?
6: Ja chyba poznaję Polskę na nowo, naprawdę, tyle co się przez te 10 lat zmieniło, no to ja sama jestem w szoku. Tak naprawdę Niemcy są mega w tyle za Polską, jeżeli chodzi o jakieś takie właśnie bankowość i wszystko, co się dzieje przez internet. Niemcy lepiej wysyłaliby jeszcze gołębie pocztowe i wszystko przez papier, natomiast Polska jest mega rozwinięta pod tym względem.
1: Słyszałem, że to faksy jeszcze są grane.
6: Czasami tak.
1: Wiesz, ja to już takie żarty trochę.
6: Nie, naprawdę, to jest prawda. Gdzie w Polsce faks już dawno minął.
4: Wasze germański, pałuczki.
6: Ale to jest Polska.
5: Polska się poprawia, no nie oszukujmy się. To widać gołym okiem.
6: Rozwija się bardzo.
5: Popatrz, jak wykorzystują środki unijne, jak drogi się zmieniają.
1: To też chyba mają środki unijne do wykorzystania.
5: Ale no to za co fajnie dalej jakby coś, wiesz. Popatrz, ile tutaj ta biurokracja trwa w Niemczech, to wszystko.

0: wiesz, to jest też to, że tutaj zanim jakiś wniosek mają rozpatrzyć czy coś, to trwa to tygodniami, miesiącami. W Polsce myślę, że wiesz, przez aplikację czy coś i w przeciągu 24 godzin...
1: Tak, ja mieszkam w Częstochowie, tam się też wszystko bardzo dużo buduje. Wszyscy narzekamy w Częstochowie, tam jest, mówię, drogi są, ten umbał i to wszystko jest. Natomiast w Mgliwice też, jak byłam dzieckiem, tam kiedyś byłam i też jest naprawdę kolorowo. Śląsk już nie jest taki szary, jak był kiedyś. I też jest naprawdę fajnie. Mówię, no ja jeszcze tęsknię, ale jednak Polska to Polska, tak? Natomiast w Niemczech też mamy jeszcze kontakty, więc w razie W zawsze możemy wrócić tutaj.
0: Nie paliliśmy mostu.
1: Tak, ani tu, ani tu, więc...
2: Nie mieliście takich obaw właśnie, na przykład, wiesz, teraz kwestia tej Ukrainy, gdzieś tam Putin znowu coś...
1: Znaczy tak, w Polsce straszą Ukrainą i Putinem i Rosją, w Niemczech straszą tutaj uchodźcami, także wszędzie straszą.
0: Media bardziej tak. No.
2: Jest taka obawa, że ktoś się tu zjawi, nie? I może coś się na przykład odwalić, nie? Jakąś tam, nie wiem, bombę z pistoletem, bo ostatnim czasem dużo się słyszy o tym, nie? Że jest takich wariatów, nie?
3: W Polsce nie ma takiego poczucia,
2: no nie? Nie? Ma, nie? Jak jest o 22 w Niemczech, dajmy na to, a jak jest o 22 w Polsce, nie? Nawet przy tym, w tym parku, nie? Że można sobie normalnie przejść, usiąść, nie wiem, posiedzieć w spokoju, w ciszy.
3: W Polsce, tak? W Polsce.
2: A tu już... A tutaj są takie właśnie, no duże nie, narkotyki tak rządzą mocno, nie? I z tym nic nie robią, nie? Ja ogólnie dużo się interesuję też II wojną światową i tam oglądam gdzieś te przemówienie tego Hitlera, a jak słyszę teraz co teraz ma dojść do władzy...
3: No, AfD, tak?
2: Tak, to tak jakby to była taka kuzynka Hitlera dla mnie, nie? No tak, takie ma przemówienia bardzo mocne dla mnie.
4: No dlaczego chcecie wracać? Co jest...
2: Do Polski?
4: Tak.
5: Może inna mentalność tam,
2: znaczy,
5: nie?
2: Na pewno się polepszyło. Ja wyjeżdżam 11 lat, nie? I za każdym, bo cały czas jakiś mam, zjeżdża się do rodziny, do Polski, do rodziców i... No i w Polsce jest mega lepiej już dla mnie, nie? Moim zdaniem, nie? Ja jestem ogrodnikiem, nie? I chciałbym w tej branży gdzieś tam zostać, nie?
4: Ty jesteś ogrodnikiem, a ty co robisz?
5: No tak... Kosmetologia. Ceny, jeżeli chodzi o stylizację paznokcie, na przykład, to są znacznie niższe jak w Polsce.
2: To ile kosztuje taki, powiedzmy?
5: Tutaj? 35 euro do 40.
2: 35 do 40, a w Polsce?
5: No myślę, że tak 200 spokojnie.
2: No. Dlaczego tak?
5: Tutaj bardzo mocno kosmetologię przejęła, jeżeli chodzi o stylizację paznokci chińszczyzna, że tak powiem. Nie? Jest dużo salonów, którzy...
2: Aj, dumping cenowy. A czuć, że to jest taki kraj, który tak właśnie trochę, wiecie, już usiadnie, rozwija... No właśnie.
0: Że się cofam, tak. Tak, no.
5: Kiedyś było, pamiętam, za czasów, jak byłam dzieckiem, mój brat tutaj mieszka 35 lat i pamiętam, o wszystko, co było fajne, zwoził do Polski. I to robiło takie wow. Czy to były słodycze, czy to było cokolwiek, jakieś rzeczy do szkoły, naprawdę to robiło wielkie wow. Dzisiaj ja większość rzeczy jej do szkoły przewożę z Polski i to robi tak naprawdę bardzo duże wrażenie. Czy ubiór, czy ciuchy, cokolwiek. To się bardzo dużo uwsteczniło, tak mi się wydaje, nie?
2: No tak, tak dalej pójdzie, to wiesz, że teraz Niemcy będą do Polski przyjeżdżać.
5: Przyjeżdżają, tankować paliwo.
2: Nie, ogólnie chcemy wrócić do Polski, bo wiemy, że tam będzie też dobrze i poukładamy sobie.
5: Nadzieję.
2: Dwa lata i...
0: Na taki mamy plan.
2: Jesteś.
0: Dwa latka i chcemy uciekać do Polski.
6: No i to tyle dziś. Za tydzień będzie kolejny odcinek, co ludzie powiedzą, z Berlina, no ale odwiedzimy kilka takich trochę bardziej mrocznych miejsc, między innymi okolice słynnego dworca Zoo. Tam też poszukamy Polaków. Adam Feder, do usłyszenia.
7: Co ludzie powiedzą. Tyta i słucha Adam Feder.
8: Reklama. Marian, a gdzie mogę kupić
9: na ten... mediaexpert.pl.
8: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
9: Na mediaexpert.pl.
8: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
9: Barbara... Na mediaexpert.pl.
7: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
10: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
11: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
12: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dobry.
13: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro. Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz śniadaniówki i bidony z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
14: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
15: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
16: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
17: O nie! Gdzie moja kasa?
16: Brzmi jak thriller? Nie pozwól cyberoszustom, by zrobili go na twoim koncie. A jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo gdy obawiasz się, że oszust dostał się do twojego konta, możesz zablokować pieniądze jednym kliknięciem w aplikacji. Szczegóły i nota prawna dostępne na mbank.pl/samoobrona w sieci.
18: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
19: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
20: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
19: Mhm, dokładkę rabatu.
18: Z aplikacją Orlen Witaj większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
21: Reklama.

0: Reklama.
1: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M. Teraz tylko 14,99 za opakowanie. 20 sztuk. Cena sprzed obniżki 18,99. A ogórki gruntowe aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
2: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Uszkodzona szyba? W Autoglas to nie problem. Zaufało nam już 500 000 klientów. Nie musisz jechać do ASO, by zachować gwarancję. Działamy zgodnie z wymogami producenta, a nawet lepiej. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
3: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Drodzy Państwo, ta wyjątkowa oferta po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci.
6: Może trafić do Ciebie, bo w Crédit Agricole masz tani kredyt gotówkowy, na co tylko chcesz, z gwarancją stałej raty, która nie wzrośnie przez cały okres spłaty. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 7,98%. Crédit Agricole.
7: Oferta kredytu do 120 rat dla klientów, którzy nie mają i nie mieli umów z bankiem z wyłączeniem kredytu ratalnego. Możesz z niej skorzystać w placówkach lub na CA24 infolinia, jeśli w kolejności złożysz wniosek o kredyt. Pozytywnie ocenimy Twoją zdolność kredytową, otworzysz u nas konto i podpiszesz umowę kredytu. Oprocentowanie jest stałe, więc Twoje raty będą takie same przy spłacie zgodnie z harmonogramem. Standardowe opłaty i prowizje w tabeli opłat i prowizji dla kredytów, cenniku kont oraz tabeli oprocentowania kredytów na crediagricole.pl i w placówkach. Materiał informacyjny. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
8: Tutaj szybko! Mamy go!
9: Odnaleźliśmy zaginionego turystę. Jest cały i zdrowy.
10: Bez pełnego obrazu łatwo błędne wnioski. Żeby zrozumieć, trzeba zobaczyć i usłyszeć więcej. W TVP Info pokazujemy wydarzenia z różnych perspektyw. TVP Info. Zawsze pokazujemy pełny obraz. Dla Ciebie.
11: Czy wiecie, jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmi ponad 15 tysięcy inicjatyw społecznych rocznie. A tak brzmi ponad 29 tysięcy punktów lotto. Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
12: W ten weekend w Pulsie 2 każdy znajdzie coś dla siebie. Najpiękniejsze baśnie, najlepsze animacje dla całej rodziny, a wieczorami wciągające filmy, których nie chcesz przegapić. Spędź weekend pełen filmów z Pulsem 2.
0: Reklama.
13: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
14: Dzień dobry, Sebastian Górny. Zapraszam na wieczorny program publicystyczny w Radiu Vox FM Gorzów. Dziś w magazynie pomówimy o transporcie kolejowym, a także gorzowskim MZK. Sprawdzimy też, co w sanepidzie. Zapraszam.
13: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w Radiu Vox FM Gorzów.
14: Dzień dobry, przy mikrofonie Sebastian Górny. W studiu dzisiaj goszczę pana Tomasza Drosta ze Stowarzyszenia Komunikacja Org. Dzień dobry.
15: Dzień dobry.
14: Porozmawiamy sobie w dużej mierze o kolei i tu może trochę Państwa zaskoczę, ale na początek nie chciałbym narzekać. Podzielę się własnymi doświadczeniami. W ostatni weekend musiałem pojechać do Zielonej Góry. Długo się zastanawiałem, czy jechać pociągiem, czy nie, bo patrzyłem na to, co się dzieje. Ale ostatecznie postanowiłem skorzystać z tego pociągu, no bo też połączenie autobusowe było takie, no, mniej atrakcyjne pod względem godzin. I co się okazało? Dojechałem o czasie, wróciłem o czasie, w dodatku jeszcze tym nowoczesnym, wspaniałym, hybrydowym pociągiem. Dlaczego nie jest tak zawsze?
15: No powiem w ten sposób, że to była ważna decyzja, bo rzeczywiście różnie jest, a jeszcze kierunek do Zielonej Góry jest szczególnie wrażliwy, ponieważ no, z tego kierunku jakby najczęściej tabor jest zabierany, priorytetem jest Kostrzyn Krzyż i tutaj przewozy regionalne starają się zapewnić maksymalnie dobrą, no w cudzysłowie powiedzmy, ofertę i pierwszą linią, z którą jest zabierany tablet właśnie jest do Zielonej Góry, więc tak się udało akurat, że dało się dojechać, no bardzo dobrze. Ten standard, o którym tutaj mówiłem, powinien być na co dzień i myślę, że wszyscy by tego sobie życzyli, łącznie z panem marszałkiem. Natomiast sytuacja jest jaka jest, no... Boryka się tutaj przewoźnik ze swoimi problemami, szczególnie serwisu taboru, co już nie jest wielką tajemnicą. No i myślę, że to jest główne źródło, główny problem i to, co żeśmy tą akcję rozpoczęli jakiś czas temu, żeby tabor był dobrze serwisowany, to powinien być serwisowany na miejscu. Dlatego była ta akcja jakby rozpoczęcia dyskusji, mam nadzieję, że skutecznej dyskusji, żeby punkt serwisowy był też w Gorzowie. No bo tak jak mówię, to postrzegamy jako takie główne źródło problemów w obsłudze województwa lubuskiego, że ten tabor nie jest dobrze serwisowany, a serwis jest bardzo oddalony, bo mamy taką...
14: To zatrzymajmy się tutaj przy tym punkcie serwisowym, no bo jak być może Państwo także pamiętacie, komunikacja, taki list do marszałka tak wystosowała w sprawie posadowienia tutaj takiego punktu, no bo wszystko jest jakby konsekwencją tego, że została powołana ta spółka transportowa lubuska, która prawdopodobnie od 2030 roku ma przejąć te połączenia od Polregio. Wskazano jeden punkt właśnie serwisowy w Czerwieńsku, tak?
15: Dokładnie, tak.
14: Chcecie, żeby tutaj gdzieś, Gorzów, tak rozumiem, że w Gorzowie?
15: W naszym mniemaniu Gorzów jest takim optymalną lokalizacją. Oczywiście, gdyby to był Kostrzyn nad Odrą, to też by to nie było może dalece złe. Natomiast wydaje nam się, że Gorzów jest takim właśnie optymalnym punktem, ponieważ, tak jak żeśmy podkreślali, to, co jest dzisiaj, nie oznacza, że będzie w 2030, a od tego momentu powinniśmy patrzeć, kształtować jakby transport kolejowy, no w zasadzie nie tylko, bo autobusowy też w województwie, ponieważ umowa z Polregio wtedy się kończy, będzie nowe otwarcie. Trochę się sytuacja skomplikowała, ponieważ nie jest do końca pewne, czy będzie możliwe powierzanie przewozów przez marszałków swoim spółkom, co w zasadzie było taką istotą powołania tego lubuskiego transportu. No powiem tak, no trudno przewidzieć, jak prawo zostanie ułożone. No, na dzisiaj są przesłanki, że jednak chyba nie będzie powierzania, że będzie przetarg, ale moim zdaniem to niewiele zmienia, dlatego że jeżeli będzie przetarg, to spółka powołana przez marszałka musi być bardzo dobrze do niego przygotowana, więc nie możemy odłożyć rozmów o tych punktach serwisowych. Jak wygrają, to wtedy zbudujemy, dlatego że oni muszą być już przygotowani bardzo dobrze, ponieważ będzie liczyła się cena, a cena to też jest serwis, więc jeżeli ta spółka nie będzie miała swojego serwisu, a będzie powierzała serwis komuś innemu, no to nie będzie konkurencyjna. Więc myślę, że naszej sytuacji to nie zmienia, ale to musi dotrzeć do polityków, żeby taką optykę sprawy, że tak powiem, wypracować, że tak właśnie powinno być. Tak? I ten Gorzów tutaj nam się jakby wpisuje w to wszystko.
14: No dobrze, tylko że póki co politycy, a przynajmniej marszałek, widzi to trochę inaczej i dokończę może tylko moją myśl, że ten list został wystosowany. Odpowiedź padła, że tak. Póki co nie przewidują, że ten w Czerwieńsku wydaje się, że jest, że wystarczający. Czy coś od tego czasu, od tej odpowiedzi, coś się zmieniło?
15: No tak, no sytuacja jest dynamiczna, powiedziałbym, ponieważ no nie wszystkie założenia idą u pana marszałka tak, jakby to może sobie życzył, dlatego że ten punkt w Czerwieńsku miał być oparty o istniejącą bazę PKP Cargo, ale okazuje się, że chyba te rozmowy skończą się niczym i nie będzie takiej możliwości, żeby lubuski transport oparł się o PKP Cargo. Musiałby swój punkt serwisowy budować od podstaw, a to już kompletnie zmienia postać rzeczy, ponieważ jednym z argumentów było to, że tam już wszystko jest, tylko należy no, jakby przejąć, dofinansować. Już nie ma tego argumentu, no bo tak jak mówię, najpewniej trzeba będzie od zera budować, więc teraz sytuacja się trochę zmieniła. To już mamy i w Gorzowie nic nie ma, i w Czerwieńsku nic nie ma, więc łatwiej podjąć to jakby decyzję, no, ale też druga sprawa, nie powinniśmy opierać na jednym punkcie się w całym województwie, bo tośmy w tym liście przytoczyli właśnie do pana marszałka, jakie to koszty rodzi i konsekwencje. A wracając jeszcze do tego tematu, do pytania, sytuacja jest taka, że dostaliśmy odpowiedź oczywiście, ale ponownie argumenty zebraliśmy swoje jeszcze bardziej, żeśmy przekonywująco w naszym mniemaniu napisali kolejne pismo, no i czekamy teraz na odpowiedź z Urzędu Marszałkowskiego. Przy czym no, urząd się przyznał, że oni dopiero opracowują plan transportu dla województwa lubuskiego, no więc pytanie, dlaczego dostaliśmy negatywną odpowiedź, skoro tego planu nie mieli, więc nie mieli wizji, my jakąś tam mieliśmy, nam wyszło w ten sposób. No i do końca czerwca ma być jakby ten plan opracowany i wtedy być może inaczej spojrzą w Urzędzie Marszałkowskim i może być inny klimat do rozmowy.
14: Czyli to pismo, kiedy państwo wysłaliście?
15: My wysłaliśmy już chyba z 3 tygodnie temu, ale no to nie naciskamy, że mają natychmiast odpowiedzieć, bo wiadomo, jeżeli opracowują jakieś dokumenty, no to niech je dobrze opracują, niech przeanalizują i wtedy jakby udzielą odpowiedzi, no bo takie odpowiadanie na zasadzie odepchnięcia tematu nie jest w moim przekonaniu właściwym rozwiązaniem, tym bardziej, że województwo nie jest jakieś wielkie. Myślę, że można bardzo dobrze tutaj opracować taki plan transportowy i połączyć to jeszcze z siecią autobusową. I myślę, że może mieć bardzo dobry transport, tak jak w innych województwach. Jest on wizytówką regionów, czemu nie w lubuskim?
14: No właśnie, chciałem zapytać, czy ta spółka, no bo tak słyszymy od urzędników, od marszałka, że no jest źle, ale powołaliśmy spółkę, to myślę, żeby było lepiej. Ale czy faktycznie tak może być, skoro ta spółka no, przejmie tabor, który jest teraz? Ja nie zakładam, że Polregio specjalnie psuje te pociągi, żeby nam było źle. No po prostu te pociągi się psują. One za te kilka lat nowsze nie będą. Dokładnie. Sprawniejsze nie będą.
15: Dokładnie.
14: No i spółka je przejmuje. No i co? Jest tak samo?
15: No i musi mieć właśnie ten bardzo dobry serwis, tak? No bo za 5 lat te pojazdy będą jeszcze starsze, jeszcze bardziej awaryjne, więc tylko bardzo dobry serwis jest tutaj jakby lekarstwem. No a możemy popatrzeć chociażby na województwo pomorskie, gdzie jest bardzo dobry punkt serwisowy w Chojnicach, gdzie naprawdę reaktywują tabor, utrzymują w ruchu bardzo stary. Naprawdę tam, no można powiedzieć, że miłośnicy kolei witają w tamte rejony, żeby zetknąć się z najstarszymi pojazdami, jakie istnieją na sieci kolejowej, które są w ruchu regionalnym. Tam pociągi piętrowe jeszcze w kierunku Helu do niedawna jeździły. Nie wiem, czy w tym roku jeszcze tak będzie, więc naprawdę technicznie przewozy regionalne mają potencjał, żeby mieć bardzo dobry serwis, no ale ta strukturyzacja, ten podział na regiony najwyraźniej spowodował, że my musimy u siebie naprawiać, nie za bardzo w innych punktach, no i chyba z tego to wynika. Także ja nie przekreślam Polregio jako firmy, która nie potrafi czegoś zrobić, tylko tam są jakieś, w moim przekonaniu, bariery, jakieś problemy, nie wiem, czy logistyczne, czy zarządzaniu, że tak to wygląda, bo...
14: No właśnie, bo to jest to pytanie, dlaczego u nas to Polregio tak słabo działa? No przecież w Polsce Polregio jest porządnym przewoźnikiem, tak? Ono rośnie im liczba pasażerów. Ogólnie to nie jest źle, tylko to Lubuski z jakimś czarnym miejscem, takim trójkątem bermudzkim. Z czego pana zdaniem to wynika?
15: No moim przekonaniu, no to punkt obsługi przy Pinie no nie jest doinwestowany, nie jest wyposażony w kadrę taką, jaką powinien. No i tu jest problem. A dlaczego nie jest? No to... To jest też takie moje domniemanie, że no, Rzepin nie jest jakąś dużą miejscowością. Pewnie tak jest, że jest trudno o ludzi tam, o fachowców. Może gdyby ten punkt serwisowy od początku był, nie wiem, czy w Gorzowie, czy w Zielonej Górze, to pewnie byłoby inaczej. No ale no tak, tam było zawsze.
14: Skoro jest planowany w Czerwieńsku, no Czerwieńsko

0: W Wielkopolsce funkcjonują i koleje wielkopolskie, i przewozy regionalne, i funkcjonuje to nieźle. No oczywiście innym aspektem jest to, że mamy dużo linii zelektryfikowanych, a tam, gdzie jest tabor spalinowy, to są zawsze problemy. To, no tak w Polsce po prostu jest. No nie inwestowano w tabor spalinowy nigdy. No i to jest pokłosie. No kiedyś się tak powiedziało, że kolej się kończy tam, gdzie się kończy prąd. No i coś w tym jest.
1: No i niestety chyba niewiele, przynajmniej dla nas, się tutaj zmienia, no bo mamy Kolej Plus, czyli odbudowę, rewitalizację tej linii z Gorzowa do Poznania, ale przez Międzychód. Ja, usłyszeliśmy to, kiedy był tutaj wiceminister, jak grom z jasnego nieba, że ta linia będzie elektryfikowana. Póki co tego nie widać, pieniędzy nie ma. Projekt oczywiście to zakłada, no ale łatwo to wrysować, że tak powiem, na papierze. Natomiast no, też pojawiły się jakieś dokumenty strategiczne, które też nic nie mówią o tym, żeby ani 203, ani właśnie ta nowa linia, żeby były elektryfikowane, czyli co niewiele póki co się zmieni.
0: Znaczy powiem tak, no kolej to jest taka trochę dziwna instytucja, nie do końca logiczna. No tu te decyzje zapadają, że tak powiem, w dość zawiły sposób, tak? I to, co nam się wydaje logiczne, należy zrobić, no to ta wielce sformalizowana instytucja musi to wszystko, jakby, tak powiem, sobie przemielić, tak? Przez swoje struktury. I z tego, co ja się dowiedziałem, ustaliłem, to oczywiście najprościej byłoby zelektryfikować linię do Krzyża i w zasadzie wszystkie problemy rozwiązać. Ale w związku z tym, że pojawił się program Kolej Plus, który zakładał jakieś środki i te środki można było przeznaczyć, czy jakby zapisano na linie lokalne, więc się okazało, że z tej szufladki linii lokalnych można szybciej dokonać inwestycji w tym elektryfikacji niż magistralnych, bo 203 jest magistralna, jest oczywiście na kolejowym planie, na liście rezerwowej i się okazało, że to jest odległa pozycja, tam długo pieniędzy nie będzie, no i wymyślono, że tak powiem, boczne drzwi, że spróbujemy linią lokalną w jakiś sposób pomóc sobie. No i mniej więcej z tego to wynikło, że w ramach programu Kolej Plus tę inwestycję próbuje się zrobić, no ale też należy pamiętać o jednej rzeczy, no Kolej Plus to był odcinek z Kwierzyna Międzychód, mówię tu o lubuskiej części, natomiast w ramach dalszych prac ten odcinek rozciągnięto, tak, rozciągnięto na odcinek Gorzów z Kwierzyna, na odcinek do strefy ekonomicznej, ale pieniądze zostały te same, więc już wiemy, że tych pieniędzy zabraknie, są deklaracje, że znajdą się dodatkowe środki, no ale cały czas bazujemy na tych 300 bodajże tam 63 milionach na ten odcinek, więc powiem tak, zawsze jest lepiej, jak inwestycja się zacznie, tak, i te prace trwają, bo wtedy łatwiej te pieniądze znaleźć, bo to są już jakieś takie argumenty uzasadniające, no zaczęliśmy, no to poszukamy tych pieniędzy. Natomiast gorzej jest, jeżeli w ogóle ona nie rusza i czekamy, aż się ta cała suma uzbierze, bo to globalnie może być nawet, nie wiem, no 700-800 milionów i ciężko wystartować o takie pieniądze. Moim zdaniem lepiej etapować i dojdziemy do tego właściwego celu i będziemy mieć ten efekt zrobiony. Znaczy ja myślę, że tam dojdzie do elektryfikacji, ale to wszystko będzie jakby w etapach, tak?
1: Tylko, że to może być, powiedzmy, w jakieś lata 2030 plus.
0: No ja bym nie chciał aż tak pesymistycznie patrzeć. Myślę, że to do 2030 chciałbym przynajmniej, no tak generalnie optymistycznie patrząc, żeby to wszystko już było zrobione.
1: Ale to też się przesuwa, tak? Bo chociażby jeżeli zobaczymy na ostatnie doniesienia na temat tego, kiedy mosty kolejowe będą remontowane, no bo w ramach tego projektu.
0: Ale to były nierealne terminy, te pierwsze, to, no, to żeśmy od początku
1: mówili. Aczkolwiek podawane i długo się ich trzymano.
0: No, ponieważ chyba zbyt wielu optymistów jest. Nie, no to z tymi mostami to było od początku wiadomo, że 26 remont to jest niemożliwy, 27 most na kanale, z tego co wiem, środki są zabezpieczone na remont, most na Warcie jest dużo droższy i trudniejszy, nie wiem na ile te prace projektowe się...
1: Tak, bo na razie to jest 2027-2028 kanał ulgi, 2028-2029 przez Wartę.
0: Tak, i to jeszcze powiem taką ciekawostkę, że te mosty to jest jakby inna inwestycja, nie Kolej Plus, tak? Więc tutaj mamy trochę takie już połatanie, bo w ramach Kolej Plus będą na przykład perony robione trzeci, czwarty w Gorzowie i odcinek od mostu na kanale dalej w kierunku Międzychodu. Natomiast same mosty na kanale Ulgi i w Gorzowie to jest w ramach modernizacji polskich linii kolejowej z innego programu, inny wykonawca, inny projektant. Natomiast najfajniejsza była sytuacja między tego odcinka między mostem na Warsie a mostem na kanale Ulgi, bo tam też był jeszcze inny, tak? I w końcu z tego zamieszania polskie linie kolejowe, no, jak, że tak powiem, uporządkowały trochę

0: sytuację, że ten mosty plus ten odcinek pomiędzy mostami będzie miał jeden wykonawca, natomiast perony i dalszy odcinek będzie drugi wykonawca. Było takie spotkanie nawet między innymi w Gorzowie, w Desznie, gdzie byli projektanci. Myśmy tak ich podpytywali, czy aby na pewno pamiętają, które odcinki kto robi, tak? Żeby nie było takiej sytuacji, że oni zrobią jakieś odcinki, a pozostałych nie będzie, albo że na przykład ci, co robią modernizację mostu, zapomną o tym, że planujemy elektryfikację, tak? No bo i tak by mogło być, więc tu żeśmy porozmawiali, no powiedzieli, że będą tego pilnować, wszyscy się jakby zadeklarowali. No ale przy takim poszatkowaniu inwestycji różnie może być, więc warto zapytać zawsze. Mhm.
1: Ale jednocześnie to oznacza, no, że tak z grubsza na dwa lata no, w Zieleńcu będzie się zatrzymywał pociąg?
0: To zależy, jak program Kolej Plus będzie się poruszał, bo mamy cały odcinek do Skwierzyny, do modernizacji. Ja wiem, że tam chcieliby to zrobić w jakimś takim logicznej całości,
1: no
0: ale
1: to... tak słyszeliśmy, tak mówił chyba wiceminister nawet, że to trzeba było szybko zrobić, żeby na długo nie odcinać kolej od miasta, no ale tutaj no to jest no, co najmniej dwa lata by wynika, tak?
0: Dokładnie, natomiast no jeszcze taką ciekawostkę powiem, że Intercity ma tak obiegi ułożone pociągów, że lokomotywy, które obsługują połączenia do Zbąszynka i dalej do Warszawy te połączenia, to są lokomotywy z Gdyni. Więc jeżeli nie będzie jakiegokolwiek odcinku przyjezdnego między Gorzowem a Zieleńcem, Skwierzyną, to nie będzie tego pociągu wcale. Na całej długości będzie komunikacja autobusowa nie od Skwierzyny, nie od Międzyrzecza, tylko na całym odcinku, ponieważ, jak mówię, lokomotywy od strony północnej przyjeżdżają i nie będzie możliwości poprowadzenia tego pociągu, chyba że Intercity zmieni obieg lokomotyw spalinowych, ale poza Gdynią to tak do końca nie wiem, skąd musiałby przyjechać, chyba z Wrocławia, więc nie wiem, czy to jest możliwe. Natomiast wygląda na to, że albo się Intercity przeniesie ze swoimi pociągami przez Krzyż Poznań, mówię o tych do Warszawy, czyli Lubuszanin i Strzelecki, albo będą na komunikacji autobusowej dłuższy czas.
1: No dobra, tak czy tak... Jest dobrze, ale mogłoby być lepiej.
0: Tak, dlatego my żeśmy w zeszłym roku wysłali pismo do Ministerstwa Infrastruktury i do PKP Intercity, taki schemat, jak byśmy widzieli te połączenia i już tam żeśmy wskazywali, że będzie ten remont, więc żeśmy wszystko, że tak powiem, pokazali, że przez Krzyż moglibyśmy mieć bardzo dobre połączenia do Warszawy w czasie tam 5 godzin, powiedzmy, czy poniżej 5 godzin. No ale warunek jest jeden, musielibyśmy się łączyć w Poznaniu z jakimś składem, a PKP nie bardzo chce jakiekolwiek manewry robić w Poznaniu, więc to jest dla nich kłopotliwe i zawsze odpychają to od siebie. Także taki problem jest, że tak powiem, głębszy. No ale gdyby była taka decyzja, że przez Poznań do Warszawy bezpośrednie pociągi i przez Krzyż oczywiście, no to myślę, że to byłoby dla Gorzowa najlepiej i północnej części województwa. Mhm.
1: O przyszłości, o planach za chwilę porozmawiamy, żeby tak trochę też, żeby nie tylko narzekać na tą kolej, ale żeby tak trochę się pocieszyć, jak może być w przyszłości, ale też z optymistycznych rzeczy, no to wspomniał Pan o tym Poznaniu, mamy te Intercity bezpośrednie i okazało się, że co... Zaskoczenie, jak dla mnie zaskoczenie. Podstawiono pociągi, ludzie zaczęli nimi jeździć.
0: Oczywiście, no to było jasne. No to my nie jeździmy dlatego, że nie lubimy kolei, tylko dlatego, że nie mamy czym jeździć. No więc jeżeli pociągi się pojawiły, no to rzecz jasna, pojawili się pasażerowie. Natomiast w moim przekonaniu to jest dobry kierunek, ale to na pewno nie jest kierunek, który powinien dominować, ponieważ na przykład pociąg, który jedzie do Poznania o 7.55 jest zawsze wypełniony. Tu należałoby już pomyśleć o dłuższym składzie, o klasycznych wagonach i ten pociąg powinien jechać chociażby do Krakowa, tak? To nie jest jakiś technicznie wielki problem zmienić lokomotywę w Poznaniu, a tak jak żeśmy w tym piśmie, które wysłaliśmy do m.in. do Intercity, wskazywali, że mamy taką specyfikę regionu, że tak zwany potencjał rozproszony, czyli tu nie ma jakiegoś jednego dużego miasta, które gromadzi tych pasażerów, tylko jest kilkanaście miast wokół Gorzowa plus Gorzów i to tworzy ten potencjał, tak? Jeżeli będą pociągi o dłuższych relacjach, to mieszkańcy Barlinka czy Myśliborza też przyjadą tutaj na ten pociąg, a nie będą zastanawiać się, czy jechać do Choszna, tak? Bo oni mają bliżej do Gorzowa, a nie przyjeżdżają tylko dlatego, że nie ma tych pociągów, więc nie można tylko patrzeć, że Gorzów ma tam te 120 tysięcy, tylko trzeba popatrzeć, jakim potencjale dysponuje cały region, ale też jaka jest oferta, bo przy dobrej ofercie to tych pasażerów byłoby 5 razy więcej, tak? I w moim przekonaniu połączenia do Poznania są fajne, fantastyczne, ale gdybyśmy zrobili połączenia jeszcze atrakcyjniejsze, to też byśmy je wypełnili i nie byłoby z tym większego problemu, a to chociażby pokazuje przykład pociągów do Warszawy, Łuczanina czy Strzeleckiego, które też są pełne, tak? To nie jest tak, że tylko te do Poznania są jakby obłożone, to w zasadzie wszystkie są o dobrej frekwencji. tylko my ich po prostu mamy za mało. No, gdyby było więcej, to byśmy mieli jeszcze więcej.
1: Od grudnia niby mają być kolejne. Chyba teraz jest 5, ma być 3-6, tak?
0: Ma być 3 kolejne, ale tak. Pamiętajmy, że przewozy regionalne zlikwidują swoje 2 do Poznania, więc de facto będziemy mieć 2 mniej plus 3 więcej, no więc wyjdzie 1 więcej, tak? No dla Gorzowa to dobrze, natomiast no takie miejscowości, bo jak mniejsze miejscowości, ale też pewnie Kocznie, Witnice w ogóle utracą połączenie z Poznaniem, bo oni mieli tylko przez Polregio, jeżeli wejdzie Intercity, a pewnie też będzie od Gorzowa tylko do Poznania, no to to jest taki plus minus, że tak powiem, więc tak jak mówię, tu naprawdę jest wysoce lepsza oferta potrzebna. Mamy już informacje z Intercity, że planują w Kostrzynie nad Odrą punkt serwisowy, więc to jest jakby kierunek dla obsługi towarem hybrydowym, który jest przewidziany też tutaj dla tej części Polski. No i będzie punkt tankowania, sprzątania, więc myślę, że to jest taki jakby znak, że widzą nas w jakiejś perspektywie, jeżeli chodzi o zwiększenie tych połączeń i myślę, że jeżeli już tam hybrydy się pojawią, no to możemy liczyć naprawdę na takie bardzo, bardzo sensowne i to nie w perspektywie tam 20 lat, tylko w perspektywie 2-3 lat.
1: No tak, no bo jak pan mówi o Kostrzynie, no to podpisano umowę, ta słynna łącznica ma być budowana i to ma otworzyć kierunek szczeciński, tak? Tak. Nie wiem, czy wrocławski też, czy tylko szczeciński.
0: Czy jest w opcji w kierunku Wrocławia i Zielonej Góry, natomiast to jest też z dwóch powodów jakby ważne. Pierwszy, no to, że Gorzów będzie miał ze Szczecinem możliwość połączenia. Oczywiście rozumiem, że S3, że to jest na okrągło, że tak powiem, na około, że to nie jest najkrótsza droga, no ale transport publiczny trochę inaczej wygląda niż samochodowy. Wsiadamy w samochód, dojeżdżamy i tyle. No transport publiczny musi pozbierać pasażerów po drodze przy okazji tacy mieszkańcy jak Kostrzyn czy Witnica zyskują połączenia z Poznaniem, Gryfino, Chojna też z Poznaniem. No, to jest szereg, troszeczkę inaczej to wygląda, a jeżeli te linie kolejowe będą modernizowane, a będą, to myślę, że do Szczecina jesteśmy w stanie dojechać poniżej 2 godzin. To już naprawdę jak na transport publiczny to nie jest źle. W dobrym standardzie. No i druga sprawa, nie będziemy na końcu całej siatki połączeń, tak? Jeżeli zbudujemy te łącznice, to jest jakby takie przewietrzenie pomieszczenia, można powiedzieć w cudzysłowie, ponieważ te pociągi będą mogły dalej jechać do Szczecina, a Szczecin to już jest porządny generator ruchu, więc też przewoźnik będzie inaczej patrzył na Gorzów. Będziemy po drodze dokądś, do jakiegoś sensownego celu i myślę, że tych pociągów ze Szczecina przez Gorzów jadących w Polskę może być to rzeczywiście więcej, więc to jest takie strategiczne znaczenie ma ta łącznica, żeby ona nas, że tak powiem, otworzyła na sieć i żebyśmy byli w innym miejscu niż dzisiaj jesteśmy, czyli nie na końcu tej całej siatki, gdzie już do Gorzowa tam dojeżdża, nie wiem, 2-3 wagony, tylko dojedzie porządny pociąg, który skończy w Szczecinie, bo Szczecin nam zrobi frekwencję. No mniej więcej taka jest filozofia tych łącznic, więc myślę, że logiczna. Pytanie tylko, czy musimy tak długo na tę łącznicę czekać, bo to tam 5 lat, z tego co wiem. My żeśmy sugerowali, że żeby wykorzystać istniejącą infrastrukturę, ponieważ jest istniejąca taka linia kolejowa króciutka 827 numer, która łączy perony Górne z Dolnym, ale pomija Kostrzyn, tak? No więc można jakiś peron zrobić, że tak powiem, prowizoryczny, Kostrzyn obsługiwać, no ale jakoś nie zyskało to specjalnej aprobaty, więc czekamy lata na ten cel.
1: No ale jest jakaś perspektywa.
0: No jest perspektywa. Oczywiście nie. To, co się dzieje teraz, w moim przekonaniu spóźnione o 10-15 lat, no ale to się ruszyło, tak? To jest rzeczywiście coś konkretnego, bo do tej pory to były tylko obietnice, które gdzieś tam się miały zmaterializować. Teraz już faktycznie to się dzieje, tak? No więc zakładam, że to będzie jakaś ciągłość, natomiast no powiem tak, transport byłby wspaniały, gdyby nie polityka, tak? No i to mnie zawsze najbardziej martwi, ponieważ no nie da się ukryć, że rządzi jedna opcja, buduje pewną strategię, przychodzi druga, niekoniecznie chce to kontynuować i to jest, tego jakby się najbardziej boję, czy nie dojdzie do jakichś tam przetasowań, gdyby się, nie wiem, no to powiedzieć jak będzie, bo nie zakładam, że będzie jakieś zmiany, ale gdyby tak było, ponieważ no mamy, że tak powiem, takie przykłady z historii, że było coś opracowane, teraz jest coś nowego, powstawają nowe kreski na mapie, no i trochę się boję tego, że możemy ten nasz kierunek, który już obraliśmy, lepszy, gorszy, ale już obraliśmy, jakiś tam cel widać na końcu, ktoś nie przyjdzie i tego nie przemiesza i znowu będziemy w punkcie no, niemal wyjścia.
1: Mówił pan o kreskach na mapie, no to porozmawiamy sobie o nich, no bo został zaprezentowana zintegrowana sieć kolejowa, czyli taka mapa drogowa inwestycji kolejowych, które mają być w tych latach 2035 i później, no, czyli trochę bardziej odległe. Ale Gorzów na tej mapie jest, co ważne, jest to ośrodek taki ponadregionalny. No i kilka tych znaczących linii przez niego przejedzie, nawet koleje dużych prędkości,
0: tak,
1: o których się mówi, no już tam z 20-30 lat prawie. Ale najważniejsze, że Gorzów jest na mapie.
0: Tak, no jest to w pewnym sensie logiczne, dlatego że tak jak do Poznania wjeżdżamy przy tych szybkich kolejach od południa, no to logicznym jest, że wyjdziemy od północy. Jeżeli wyjdziemy od północy, no to najbardziej logicznym kierunkiem jest Gorzów, więc tak to właśnie zostało wyrysowane. Natomiast no pamiętajmy jedno, to te dokumenty, które my w zasadzie też w tych warsztatach uczestniczyliśmy w Zielonej Górze, bo to było 16 takich paneli plus wiele, wiele innych spotkań Port Polska organizował, żeby to jakby stworzyć tą mapę, trwały ponad 2 lata. Sama wizja, bo to nawet nie jest ani projekt, ani nawet koncepcja, to jest wizja przede wszystkim. Jak optymalnie by było, przynajmniej tak ja to czytam, że jak byłoby optymalnie, gdyby ta sieć kolejowa w ten sposób wyglądała, bo no, nie czarujmy się, polskie drogi 25 lat temu nie wyglądały tak jak dzisiaj i też taką wizję stworzono i starano się w tym kierunku pójść. Tylko że rozwach inwestycyjny był tak dalece wielki, jaki na kolei nigdy nie był i teraz musielibyśmy taki rozmach mieć właśnie na kolei.
1: Duża impreza międzynarodowa pomogła.
0: No to
1: czyli
0: też,
1: euro, tak?
0: Dokładnie. Więc taki rozmach musiałby być. Pytanie, czy to jest możliwe w sytuacji, jakiej mamy politycznej na świecie. No ale zakładając, że tak by się udało, to teraz tak to widzę, że kolejnym krokiem będzie jakby przełożenie tych kresek na mapie na rzeczywiste możliwości, dlatego że fajnie jest narysować kreskę od Szczecina do Pyrzyc przez Bardzinek do Gorzowa, bo tak mniej więcej to wygląda, ale jak teren pozwoli na budowę takiej sieci kolejowej? No do Bardzinka akurat mamy w większości tutaj teren zalesiony, że tak powiem.
1: Więc... Wejdę tylko w słowo. Byłem na otwarciu takiej drogi średnicowej w Bardzinku, która poszła byłem na sypie kolejowym, więc tak. W Bardzinku o kolei to już zapomnieli.
0: Zapomnieli, to prawda, natomiast tak jak mówię, ten plan pokazuje, jak byłoby optymalnie. Optymalnie byłoby rzeczywiście, ja się w sumie z tym zgadzam, że Berlinek, Pyrzyce, to są rzeczywiście istotne miejscowości i logicznie by było. Nie wiem, czy nie powinniśmy przez Stargard Szczeciński jeszcze, że tak powiem, ta droga i ze względu na potencjał Stargardu Szczecińskiego, akurat tam tak nie ma, no ale... To jest tylko takie moje domniemanie. Natomiast pamiętajmy, że ta kolej, która była w Berlinku, to była z Choszna przez Myśliwórz do Kostrzyna, to była stara linia kolejowa. Ona nie miała już takiego potencjału, więc to, co byśmy budowali teraz, to byłoby pewnie gdzieś obok Berlinka. Z racji, że to byłaby szybka kolej, to byłoby zupełnie nowe miejsce, nowe rozdanie, więc no mówię, ma to sens, natomiast teraz na pewno będą takie analizy, czy jest to technicznie możliwe, tak? No, wydaje mi się, że jest możliwe, tylko no, my jako stowarzyszenie zawsze skłaniamy się ku rozwiązaniom w miarę tanim, a efektywnym, tak? Oczywiście też sobie możemy narysować kreskę na mapie i powiedzieć, że świetnie byłoby linią prostą do Gdańska zrobić kolej, no tylko tego nikt nie zrobi, bo to są ogromne pieniądze. I tutaj też ktoś tak narysował, ale pytanie, czy to będzie w ogóle możliwe, tak? No to zobaczymy. Na razie jest nam bliżej do łącznic w Kostrzynie, wybudowania tam 800 metrów toru i zrobienia tego połączenia w takim standardzie. Owszem, będzie dłużej, ale no będzie bardziej realne. Natomiast ta kolej wyrysowana tutaj, no to jest taka transformacja, tak? To jest to jak Polska, która nie miała autostrad, stała się Polską z autostradami, tak? Więc kiedyś jechaliśmy do Szczecina czy Poznania znacznie dłużej, dzisiaj S3 dojeżdżamy szybko i tak samo kolej, żeby być konkurencyjna, też musi mieć argumenty i właśnie ta wersja kolei jest argumentem, ponieważ 30 minut do Szczecina to naprawdę już jest samochodem ciężkie do osiągnięcia. To już nie będzie takie łatwe.
1: I lepiej nie próbować.
0: Więc tu rzeczywiście jest ten potencjał kolei wyciągnięty. A tak jak mówię, na ile będzie możliwość tego realizacji, to już jest inna sprawa. Ja z kolei uważam, że to jest świetny dokument dla naszych polityków, którzy powinni sobie go wydrukować i w Warszawie na wszystkich rozmowach o kolei wyciągać go i pokazywać, tak nas widzicie, więc prosimy teraz o to, żeby zapadły małe chociażby decyzje dotyczące zbliżenia się do tego punktu, który tam jest. Chociażby drugi tor na odcinku Gorzów-Skwierzyna. Ja myślę, że teraz już mamy jak najbardziej argumenty, żeby powstał. Gdyż widzimy na mapach rządowych, że jest rozważana tu szybka kolej, więc róbmy już pewne małe nawet kroczki ku temu, żeby to coś w tym kierunku jakby robić już.
1: No tylko to, o czym pan mówił, to zastrzeżenie, że nie wiadomo przy ewentualnej zmiany władzy, czy ktoś nie popatrzy na to i pomyśli, nie, ja bym to lepiej narysował. A tak jak wiemy, może być dobrze. Tyle o kolei, na koniec jeszcze krótko, no bo już czasu właśnie nie mamy, ale trochę o tym o Gorzowie. Spójrzmy na Gorzów pod względem transportowym, komunikacyjnym. Pana zdaniem wprowadzenie bezpłatnej komunikacji dla mieszkańców sprawdza się, sprawdziło, bo jeżeli chodzi o tak liczbę pasażerów, no to ona się jakoś specjalnie nie zmieniła. Tak przynajmniej mówią i w MZK, i w Urzędzie Miasta, że jeżeli już, to są takie śladowe ilości.
0: Tak, kierunek jest dobry, pytanie tylko, czy nas stać na takie coś. Ja to ciągle się obawiam, czy to nie zahamuje rozwoju komunikacji, no bo jeżeli...
1: To póki co kupujemy i nowe autobusy, i tramwaje.
0: Kupujemy, natomiast to były jeszcze zakupy sprzed decyzji o bezpłatnym tym transporcie publicznym, która zapadła według mnie dość spontanicznie, że tak powiem. Nie po jakichś głębokich analizach, tylko to była według mnie decyzja stricte polityczna.
1: No to tak, no to nam koalicja miała jeden z punktów.
0: Dokładnie. Natomiast tak jak mówię, no trochę inaczej bym to widział, tak, bo to było łatwe. To było łatwe, to decyzja polityczna, bezpłatne, ciach, jest, tak. Natomiast pracować na to, żeby transport publiczny był dobry, to są długie lata, ciężki wysiłek. I naprawdę trudne zadanie, szczególnie w takim mieście jak Gorzów, to nie jest Poznań. W Poznaniu tak naprawdę, gdzie zbudujemy linię tramwajową, to będzie sukces, tak? Bo to jest duże miasto i tam w zasadzie są korki i nie trzeba aż takich eksperckich analiz, no, oczywiście też są robione, ale w zasadzie wszędzie będzie sukces. Natomiast w Gorzowie naprawdę trzeba bardzo dobrze to przemyśleć, przeanalizować we wszystkich aspektach, jak poprowadzić komunikację miejską. I obawiam się, że ten element odrzucono jako trudny, a wyczerpano te łatwe elementy, czyli zakup taboru i bezpłatne przejazdy. Skończyły nam się dobre karty już w przyciąganiu mieszkańców dla mieszkańców. Teraz musimy popracować nad tym, żeby komunikacja była dobra, bo nie
1: wiem. A jak pan tak generalnie ocenia ten naszą komunikację?
0: Znaczy, ja powiem tak, biorąc pod uwagę wszystkie aspekty, ale absolutnie wszystkie, też jak komunikacja funkcjonuje, ale też jaka jest dla pasażera, ale też w jaki sposób jest przez MZK obsługiwana, jakim nakładem taboru, ja bym dał taki dostateczny plus. Dlatego, że ciągle nie widzimy tej głębokiej analizy i tej reformy, jakiej byśmy oczekiwali. Jak dla mnie przystanki na siedlu Staszice są takie same, w tym samym miejscu jak w latach 70. Miasto się rozrasta, a komunikacja jakby w pewnej stagnacji została. Już nie mówię o liniach tramwajowych, które chyba jesteśmy jedynym miastem, znaczy nie chyba, tylko na pewno, które od 50 lat nie przemodyfikowało komunikacji tramwajowej, a miasto się zmienia, więc już nie chodzi o to, że mamy gdzieś budować te linie, tylko musimy je dopasować do dzisiejszej sytuacji. To też nie jest zrobione, a już takie anegdoty mogę powiedzieć, że od kilkudziesięciu lat nie udaje nam się, mimo że mamy 3 linie tramwajowe, ułożyć tak rozkładu, żeby przy katedrze można się było przesiąść z jednego tramwaju na drugi, bo wszystkie się zjeżdżają i wszystkie się rozjeżdżają i nie idzie się przesiąść, więc...
1: No chociaż była ta reforma przecież... Eksperci pracowali nad opracowaniem tego rozkładu jazdy.
0: Widać, takie linie się pojawiają.
1: Słynny takt wprowadzono.
0: No tak, wprowadzono, ale no pamiętajmy, że chociażby w niedzielę tramwaje kursują co pół godziny i teraz jak one się rozjadą przy katedrze i nie przysiądziemy się, to mamy ogromną ilość czasu na oczekiwanie na inny pojazd. No wprowadzać takie linie jak 109, które daje się jeden pojazd, który ma rozkład jazdy na tak, jak mu wychodzi. Tak? Czyli nie tak jak mieszkańcy w swoim mieście, tylko no, chcieli mieszkańcy linię 109, proszę, jest 109, macie jeden pojazd, zróbcie sobie z tego coś. No i sobie coś zrobiono. I sobie jeździ te 109, komu podpasuje, to podpasuje. Nie ma takiego dążenia, żeby zrobić to w sposób, że tak powiem, wysoce profesjonalny. Jak tworzymy linię 109, tworzymy szybkie połączenie między Górczynem a osiedlem, moim zdaniem powinno być jeszcze Staszice i Europejskie, to zróbmy to w takcie 15 minut, w dobrym takcie, żeby przyciągnąć pasażerów, a nie jeden autobus sobie jeździ, kiedy sobie jeździ. I takich linii niestety powstaje w mieście coraz więcej. Idziemy na ilość, a nie idziemy na jakość, tak? Więc ja oczekuję takich rozwiązań, które pozwolą nam zostawić samochód pod blokiem, pod domem, żebyśmy mieli co chwilę ten autobus i to naprawdę nie wymaga wielkich kosztów. Chociażby przeprowadziliśmy taką analizę, że gdyby przedłużyć linię tramwajową z Piasków na osiedle Górczyn, mielibyśmy zapewniony dojazd do centrum światowego z Górczyna. za kwotę, powiedzmy, przy przedłużeniu w granicach 1 000 000 zł, czy nawet 800 tysięcy. Jeżeli zrobimy dodatkową linię autobusową, która nam będzie dowozić w takim takcie, jaką moglibyśmy mieć przy pomocy tramwajów, 5 milionów potrzebujemy. Więc pytanie, co powinno się zrobić? No powinno się ten tramwaj przedłużyć, a u nas się myśli o stworzeniu kolejnej linii autobusowej i teraz tak, albo znajdziemy dodatkowe 5 milionów, moim zdaniem niegospodarnie, albo zrobimy jak 109 raz kiedyś na jednym pojeździe i też z tego nikt nie będzie korzystał. Więc tego oczekuję. Oczekuję dobrych rozwiązań, takich, które zachęcą mieszkańców, żeby z jednej strony zostawili samochody, żeby korzystali z komunikacji, a z drugiej strony, żeby budżet miasta nie był nadmiernie obciążony. Więc tu, w tym kierunku chciałbym bardzo wiele zrobić i zobaczymy. No tak ciężko z tym jest, ale no, może gdzieś tam kiedyś uda się gdzieś to przełamać.
1: No to tą nadzieją zakończymy naszą rozmowę. Może będzie okazja, to sobie porozmawiamy głównie o gorzowskiej komunikacji, plusy, minusy, jak dokładnie powinna się rozwijać.
0: Dokładnie.
1: Bardzo dziękuję za przyjście. Tomasz Drost był naszym gościem ze Stowarzyszenia Komunikacja.org.
0: Dziękuję również.
2: O czym szumi warta albo mówią w Gorzowie w radiu Vox FM Gorzów.
3: Karolina Łopacińska-Wojciechowska, a ze mną dwójka gości. Pani Aneta Mokosa oraz pani Iwona Kulińska, wojewódzki sanepid w Gorzowie. Witam serdecznie.
4: Dzień dobry.
3: No, początek roku szkolnego, jak zwykle dużo tematów, dużo spraw. No, w sanepidzie cały czas coś się dzieje, bo wiemy, wakacje, słońce, szczepienia, wyjazdy. No, a teraz nam się zaczyna tutaj kwestia młodzieży, też różnych programów. Właśnie, i byśmy sobie zaczęli od może tego, co się dzieje i co ciekawego proponuje sanepid właśnie młodzieży czy dzieciakom. Co się będzie działo? Jakie programy? Co idzie z kopyta?
5: Przede wszystkim chciałybyśmy opowiedzieć o nowym programie. Od września ruszamy z pierwszą edycją programu Tylko Pomyśl i jest to program wyjątkowy do realizacji z uwagi na to, że tak naprawdę uczymy uczniów kompetencji, bardzo ważnej kompetencji, jaką jest krytyczne myślenie. Wiemy, że jeśli chodzi o krytykowanie, to nasi uczniowie nie mają z tym problemu, natomiast jeśli chodzi o faktycznie taką kompetencję, jaką jest to krytyczne myślenie, w dobie mnóstwa informacji, mnóstwa fake newsów, różnych dezinformacji, z którymi się spotykają, jest to naprawdę kluczowa umiejętność. Program Tylko Pomyśl opracowany został przez zespół ekspertów Uniwersytetu SWPS. Skierowany jest on do uczniów szkół ponadpodstawowych i będzie on realizowany przez szkolnych koordynatorów. Natomiast zanim damy możliwość szkolnym koordynatorom realizację tego programu, to nasi pracownicy powiatowych stacji odpowiednio ich przeszkolą. Także możemy zagwarantować, że faktycznie nauczyciele będą przygotowani do tego, żeby ten program prawidłowo zrealizować. Program jest o tyle ciekawy, że opiera się on i realizowany jest metodą inokulacji, czyli taką techniką w psychologii, która polega na zwiększaniu odporności na manipulację poprzez wcześniejszą, taką kontrolowaną ekspozycję na słabszą formę bodźca. Żeby bardziej to po polsku powiedzieć, to polegało na tym, że uczniowie będą sami tworzyli dezinformację. Będą mieć możliwość poznania, jakie mechanizmy działały podczas tworzenia takiej dezinformacji. Przede wszystkim stwierdzą, że nie trzeba być wcale specjalistą, ani ekspertem w danej dziedzinie, żeby na jakiś temat stworzyć naukową publikację, zobaczą, jak manipuluje się podczas tworzenia takiej dezinformacji, w jaki sposób można na emocjach grać odbiorcy. Oczywiście, zanim dojdzie do tego etapu tworzenia dezinformacji, oni nabędą wszelkie umiejętności do tego, żeby to tworzyć. Czyli tak naprawdę zaszczepiamy w nich możliwość zorientowania się. W momencie, kiedy oni sami stworzą tą dezinformację, będą wiedzieć, jak to się robi. W momencie, kiedy sami zetkną się z czymś takim, będą odnajdywać w tej dezinformacji poszczególne elementy, które zostały wykorzystane. Oprócz tego oczywiście to nie chodzi tylko o dezinformację. Będziemy uczyć ich, na czym polegają związki pozorne, czyli coś, co też tworzy się w przestrzeni medialnej. czyli sugerowanie, że coś wynika z czegoś, mimo że tak naprawdę dwie te styczne nie mają ze sobą nic wspólnego, bo takie mechanizmy w psychologii bardzo często są używane podczas tworzenia dezinformacji. Będziemy uświadamiać im, co to jest nierealistyczny optymizm. Coś, co bardzo często faktycznie spotykamy się same, chodząc na zajęcia do uczniów, kiedy mówimy im o szkodliwości danej substancji i mówimy procentowo, jaki procent ludzi jest zagrożonych jakąś chorobą, to okazuje się, że nasi uczniowie nie są żadną chorobą zagrożeni, że zawsze znajdują się w tej mniejszości procentowej i chcemy zmierzyć ich z tym, że ten nierealistyczny optymizm jest bardzo niebezpieczny, dlatego, że tak naprawdę powoduje, że uodparniamy się na te złe informacje. Tworzymy siebie w takiej bańce bezpieczeństwa, która jest bardzo pozorną bańką. Będziemy też mówić o efekcie potwierdzenia, czyli tego, jak wyszukujemy wiadomości. Sama sprawdziłam, jak to funkcjonuje i z popularnych wyszukiwarek internetowych, kiedy chciałam znaleźć informacje i wpisywałam e-papierosy są mniej szkodliwe. Proszę mi wierzyć, wyskoczyło mi mnóstwo artykułów dotyczących tego, od czego są mniej szkodliwe. Czyli to pokazuje, że jeżeli chcemy jakąś informację na dany temat uzyskać, to nie mamy z tym najmniejszego problemu i to też jest bardzo duże niebezpieczeństwo. No bo przecież to jest normalne. Jeżeli robimy coś złego, to my nie szukamy potwierdzenia, że robimy coś złego, tylko chcemy znaleźć ten jeden artykuł, który powie nam o tym, że to nie jest nic takiego niebezpiecznego.
3: Ja tak wejdę w słowo, tak. Pani Iwono, bo tu kwestia mi się wydaje też jest taka, że nawet jak nie chcę jakby znaleźć potwierdzenia, to wiadomo, że są te algorytmy Google, które dokładnie firmy sobie tam, wiadomo, napędziły i żeby dokładnie w pierwszej kolejności wyskakiwało właśnie to, że to jest szkodliwe, ale coś jest bardziej i dokładnie tak dalej, i tak dalej. I że to jest też tak troszeczkę niestety, że tak powiem, nie wiem, czy to nazwa jest dobra, kuszące, ale właśnie pokazanie, że nawet same e-papierosy, jak wpiszemy, tak, dokładnie, to od razu będą te wszystkie artykuły, no bo są pozycjonowane, tak, bo dokładnie to wszystko jest ta technika.
4: Chodzi o manipulację.
3: Dokładnie, to na tym to polega, jakby w tym aspekcie.
5: Dokładnie, dlatego cały jeden scenariusz, bo tego nie powiedziałam, taki program i realizacja tego programu będzie składała się z 7 scenariuszy do realizacji. I jeden cały scenariusz, jedna lekcja poświęcona jest tylko i wyłącznie dezinformacji koncernów tytoniowych. Więc oni naprawdę będą mieli możliwość zobaczenia, jak bardzo są manipulowani przez dużych producentów, jakie nakłady finansowe na to idą, tylko i wyłącznie po to, żeby skusić młodego człowieka do sięgnięcia po produkt, na którym oni zarabiają. I wydaje nam się, że w momencie, kiedy oni uświadomią sobie, że są manipulowani, a my nie lubimy, jak ktoś nami manipuluje i kiedy zdajemy sobie sprawę z tego, to możemy wtedy tą granicę postawić, to może bardziej wpłynie na ich zmianę postaw sam fakt właśnie tego, że ktoś nimi manipuluje, niż straszenie ich, że to jest szkodliwe, że to jest niezdrowe, że to działa na taki układ, na taki. Więc mamy nadzieję, że ten program nie będzie odnosił się tylko i wyłącznie do kwestii zdrowotnych, ale tak naprawdę nabywając odpowiednich umiejętności, które są niezbędne w dobie internetu i wszędobylskich informacji, niezbędne do tego, żeby prawidłowo funkcjonować tak naprawdę w każdej dziedzinie ich życia.
3: To jest bardzo ważne, też szeroki zakres jest tego programu. Chciałabym do tego myślenia krytycznego wrócić, bo tak zastanawiam się, jakie są sposoby na młodzież, żeby ona pomyślała o sobie krytycznie w pewnych sytuacjach, czy właśnie sięgając po jakieś używki, bądź w jakichś innych sytuacjach, tak, niebezpiecznych, zagrażających, a nie w stosunku do rówieśnika czy innych osób. Jakie są metody, tak się zastanawiam, tak z ciekawości po prostu, jak chcecie ich przekonać?
5: To znaczy oni tak naprawdę będą bazować na różnych stadiach przypadków, więc będą mieli możliwości samodzielnego wyciągania wniosków. Tak naprawdę, jeżeli my im powiemy, zacznijcie krytycznie myśleć, no jakby nie będzie miało to żadnego efektu. Natomiast w momencie, kiedy oni będą poznawać kolejne przykłady, będą zapoznawać się z tekstami źródłowymi, będą sami analizować, poznają metody. Ja myślę, że takie pokazanie, w jaki sposób te koncerny czy osoby w ogóle, które chcą wpłynąć na nasze zachowanie, jakie techniki stosują i zaznajomienie ich z tymi poszczególnymi technikami, pozwoli im po prostu rozpoznawać niepokojące sygnały. Myślę, że niczym innym niż takim pracą na konkretnych przykładach nic innego tutaj nie przyniesie wymiernego pożytku i korzyści.
3: No to pewnie będziemy sprawdzać już po, czy tak właśnie jaki był efekt, ale właśnie to wszystko dopiero startuje. Powiedzmy teraz tak, jak to wygląda? Czy uderzacie do wszystkich szkół, jakby z góry? Czy to trzeba było się zgłosić i można się zgłaszać? Czy to obejmuje wszystkie klasy szkół ponadpodstawowych?
5: Tak, program zostanie, nasze powiatowe stacje sanitarno-epidemiologiczne wyjdą z ofertą programową do wszystkich szkół ponadpodstawowych z terenu województwa lubuskiego. Także każda szkoła, która będzie zainteresowana realizacją programu, będzie miała możliwość skorzystać z tego programu. Jeżeli szkoła wyrazi, zadeklaruje chęć uczestniczenia w tym programie, zostanie ona przez naszego pracownika przeszkolona, zostanie wyposażony nauczyciel w scenariusz dla nauczyciela, który jest naprawdę w taką skondensowaną formą, bardzo przejrzystym językiem napisanym. Nauczyciel dostaje również klucz odpowiedzi, także nie ma tutaj wątpliwości co do tego, czy nauczyciel poradzi sobie z realizacją tego programu. Zostanie także szkoła wyposażona w materiały dla ucznia. To są również scenariusze, które będą mogli wypełniać podczas pracy właśnie z różnymi tekstami. Program ten jest też tak skonstruowany, że tak naprawdę nauczyciel nie musi wszystkich lekcji przeprowadzać na zajęciach stricte, dlatego że te scenariusze są tak napisane, że uczeń ma dostęp do całego materiału źródłowego i realizacja tego programu może odbywać się poprzez zadanie domowe, może odbywać się poprzez ocenę dodatkową z aktywności, a tak naprawdę można poświęcić 10-15 minut na analizę, na wyciągnięcie wspólnych wniosków, na podzielenie się doświadczeniami podczas realizacji danego scenariusza. Także naprawdę będzie to program nieobciążający mocno nauczyciela. Poza tym to, co jest kluczowe w ogóle, jeśli chodzi o ten program, to to, że cele realizowane w tym programie są celami, które pokrywają się z podstawą programową przedmiotu edukacja zdrowotna. Więc tak naprawdę wyposażamy nauczyciela w gotowy materiał do tego, żeby przeprowadził na lekcji edukacji zdrowotnej temat, który jest bardzo istotny dla jego uczniów.
3: No właśnie, bo ja miałam zapytać, bo jak tak pani zaczęła omawiać, że to może być właśnie tak, że tutaj jest dostęp, czy w ogóle jakieś będą spotkania, ale to właśnie w ramach tej lekcji oni mogą się tym posłużyć, wykorzystać.
5: Tak.
3: I ten scenariusz to dotyczy, nie wiem, jednej lekcji, czy to jest przez cały rok?
5: Dostają 7 scenariuszy i tak naprawdę, żeby zrealizować nasz program, należy 4 lekcje. My oczywiście zachęcamy do tego, żeby zrealizować wszystkie 7 lekcji, dlatego że one naprawdę mają duże znaczenie, żeby w pełni pojąć jakby te wszystkie mechanizmy, które występują w mediach społecznościowych przede wszystkim. Natomiast uczeń zostanie wyposażony we wszystkie 7 lekcji. Oprócz tego zostanie na początku przeprowadzona ankieta ewaluacyjna, tak żeby zobaczyć, czy ten program faktycznie ma korzyści dla ucznia, jak się zmieniło jakby jego postrzeganie przed realizacją tego programu na różne tematy i jak to wygląda po jego realizacji.
3: No to super. I to dotyczy każdego, że tak powiem, rocznika w szkole?
5: Czy to, jak to będzie, tak szczerze mówiąc, zorganizowane, to zadecyduje powiatowa stacja w zależności też oczywiście od możliwości swoich. Natomiast oferta programowa zostanie faktycznie przedstawiona wszystkim szkołom ponadpodstawowym. A jak to będzie organizacyjnie, no to pewnie też będzie decydował dyrektor szkoły w zależności od możliwości swojej szkoły, od tego, jak bardzo dane klasy są obciążone innymi jakimiś aktywnościami. Także takie sprawy organizacyjne, to już będzie się to odbywało bardziej na szczeblu powiatowa stacja i dana placówka oświatowa.
3: Rozumiem. No, brzmi obiecująco, że tak, tak powiem. Duży materiał, dużo ciekawych rzeczy i faktycznie, żeby młodzież mogła się tym zaznajomić też w taki sposób właśnie, czy to na lekcji, czy właśnie jakimiś przykładami, no bo to chyba tak najlepiej, no tak. Bo wiadomo, już te opowiadanie, mówienie właśnie, czy tam straszenie, to no, już nie zdaje egzaminu po prostu.
5: Nie zdaje, ale naprawdę uważamy, że stworzenie i możliwość tego, żeby oni sami odnaleźli się jako twórca tworzenia dezinformacji, to naprawdę może przynieść bardzo dobry efekt. To uświadomi im przede wszystkim, jakie to jest proste. Dlatego my jesteśmy zalani taką ilością błędnych informacji w różnych mediach.
3: Dokładnie. Trudno je rozróżnić. Młodzi, może powiem tak, z doświadczenia wychwytują bardziej niż starsze osoby, ale to też jest różnie.
5: Dokładnie.
3: Pani Iwono, to jeszcze zapytam tak. Super program, tylko pomyśl, czy coś w zanadrzu, coś będziecie też realizować, nie wiem, kolejnego, jakiś kolejny cykl albo coś nowego się szykuje w tym roku, tak już zapytam, wybiegając w przyszłość?
5: Tylko wspomnę, oczywiście jesteśmy jakby w drugą edycję programu, również dla szkół ponadpodstawowych, programu, który jest bardzo istotny dla nas w realizacji, to jest program Młodzi Świadomi, czyli program dotyczący profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową. Jest to już program, który jest w całości realizowany przez pracowników powiatowych powiatowych i wojewódzkich stacji sanitarno-epidemiologicznych. Nie oddajemy tego programu do realizacji szkolnym koordynatorom z uwagi przede wszystkim na to, że jest to wyjątkowo delikatna tematyka. Jesteśmy osobami, które przez wiele lat były szkolone w tematyce profilaktyki chorób przenoszonych drogą płciową przez Krajowe Centrum do Spraw AIDS, więc czujemy się merytorycznie i metodycznie przygotowani do tego, żeby ten program z młodzieżą realizować. Także do tego programu również zachęcamy. No jakby z uwagi na to, że jest to program całkowicie jakby naszymi rękoma realizowany, no to tutaj na pewno mamy pewne ograniczenia, no chociażby kadrowe, więc nie jesteśmy w stanie prawdopodobnie do wszystkich chętnych szkół i klas wejść. Natomiast pilotaż za nami, wiemy już, jakie są nasze możliwości przerobowe, także będziemy na pewno z tą ofertą programową wychodzić również do nowych szkół w tym roku.
3: Super, bo też jak kiedyś rozmawiałyśmy, przypomniało mi się, że właśnie te tematy jakby gdzieś zeszły na bok, tak? Właśnie HIV, AIDS, inne choroby przenoszone drogą płciową, że kiedyś jak właśnie było głośno, czy też przy okazji, jak dobrze chyba pamiętam, tak? Grudniowego dnia międzynarodowego, gdzieś pojawia się wzmianka, że tak się wyrażę, bo kiedyś było głośniej o tym, dlatego też tak właśnie te tematy chyba trzeba, no nie wiem, czy przypominać, przestrzegać.
5: To znaczy mieliśmy obawy, jak młodzież będzie podchodzić do tej tematyki. Jesteśmy po pierwszym roku realizacji i możemy już powiedzieć, że uczniowie podchodzą bardzo pozytywnie do proponowanych im treści. Czują się bardzo komfortowo podczas zajęć, naprawdę zadają bardzo dużo pytań, uczestniczą chętnie w rozmowach. Także wszystkie jakieś obawy związane może z jakimś poczuciem dyskomfortu, naprawdę możemy śmiało rozwiać. Staramy się naprawdę stworzyć taką atmosferę. Poza tym jesteśmy osobami z zewnątrz. Tak naprawdę ci uczniowie mają świadomość tego, że może się okazać, że my się już więcej nie zobaczymy z nimi. Więc też łatwiej jest im się otwierać na pewne tematy do kogoś, kogo potencjalnie nigdy więcej już w swoim życiu nie spotkają.
3: No tak, bo to właśnie delikatnej materii kwestie. A czy w ogóle, bo wiem, że co jakiś tam czas są badania i są właśnie przedstawione, nie wiem czy jakimiś dysponujecie właśnie, jak to wygląda, czy to jest, nie wiem, zachorowań przybywa, czy ich jest...
5: To znaczy konkretnych danych teraz nie podamy tutaj, natomiast możemy powiedzieć, że tak, że jeśli chodzi o ilość przypadków diagnozowanych chorób przenoszonych drogą płciową, to z roku na rok faktycznie widzimy ich przyrost.
3: Czyli te niebezpieczne zachowania seksualne nadal się dzieją, nadal ludzie, nie wiem, nie zdają sobie sprawy, albo nie wiedzą, albo no, nie mam pojęcia,
5: tak.
3: Ale to w takim razie warto faktycznie cały czas o tym mówić i informować. No to super, młodzież mam nadzieję będzie zadowolona. No a tak, Anna przed nami, no kończy się nam lato, no i wkrótce jesień pełną parą, a to oznacza, pani Aneto, co? Infekcje, szaleństwo, wirusy.
4: Tak jest, pani redaktor, szaleństwo wirusowe, bakteryjne. Proszę państwa, zaczynamy drugą odsłonę kampanii Jesień bez infekcji. Złota jesień zaczyna się od profilaktyki. Jest to kampania skierowana do ogółu społeczeństwa. Chcemy w ramach tej kampanii mówić o profilaktyce chorób zakaźnych. Nie mówić o zachowaniach prozdrowotnych, o edukacji, jak również o szczepieniach. Jest to kampania szczególnie kierowana do osób starszych, dlatego że te osoby starsze mają tą obniżoną odporność z racji jeszcze tego, że najczęściej są obciążeni jakimiś chorobami przewlekłymi, więc jak najbardziej tutaj ta profilaktyka jest w ich sytuacji wskazana. Dlatego też seniorzy są w tej kampanii bardzo, bardzo ważni. I co w ramach tej kampanii oferujemy? Oferujemy różne spotkania kierowane, tak jak powiedziałam, do ogółu społeczeństwa w ramach różnych eventów organizowanych, czy to przez różne władze samorządowe, czy przez same stacje powiatowe, więc w trakcie tych spotkań będzie czas na to, żeby porozmawiać o takiej profilaktyce. Proponujemy również już bezpośrednio wejścia do takich miejsc, w których są zrzeszeni seniorzy, typu kluby seniorów, kluby aktywności seniorów, uniwersytety trzeciego wieku, z typowymi takimi zajęciami edukacyjnymi na temat profilaktyki chorób zakaźnych. Ale również widzimy, że seniorzy to taka grupa osób, które mają ogromne doświadczenie życiowe, posiadają ogromną wiedzę i obserwują tak jakby świat od wielu, wielu lat, w tym również rozwój rzeczy związanych z ochroną zdrowia. I myślę, że seniorzy mogą też, widzą to, jak obciążenie chorobami zakaźnymi wyglądało kiedyś, a teraz. Więc uważamy, że tak naprawdę seniorzy mogą stać się takimi ambasadorami zdrowia w swoim środowisku, takimi promotorami zdrowia. I tutaj zapraszamy właśnie seniorów do tego, aby przystąpili do takiego konkursu, który właśnie będziemy proponować, szczególnie w tych miejscach zrzeszeń seniorów. Ten konkurs to konkurs polegający na stworzeniu pocztówki pełnej zdrowia. Dlaczego forma pocztówki? Bo pocztówka łączy się z tym, że gdzieś ją wysyłamy, komuś ją przekazujemy. I my właśnie chcemy takie pocztówki później przekazywać innym seniorom, innym osobom dorosłym. I to polega na stworzeniu takiej pocztówki, znaczy takiej kartki w formacie pocztówkowym, w której właśnie seniorzy poinformują, jak ich zdaniem możemy dbać o zdrowie, głównie o tutaj w tym zakresie chorób infekcyjnych. Myślę, że mogą powstać bardzo, bardzo fajne rzeczy i dlatego też już od 7 września nasi pracownicy powiatowych stacji sanitarno-epidemiologicznych będą występować do seniorów, żeby z taką edukacją z ich strony wyjść. Ja uważam, że seniorzy w tej kwestii własnej rodziny, społeczności lokalnej mogą być naprawdę świetnymi naszymi pomocnikami, ja wolę nazwać ambasadorami zdrowia, którzy rzeczywiście z obserwacji wiedzą, jak to jest z chorobami zakaźnymi. Oni mogli, myślę, że seniorzy mogli widzieć, że zagrożenie chorobami zakaźnymi kiedyś było znacznie większe niż teraz, więc myślę, że oni bardziej doceniają te nawyki prozdrowotne, jak i również same szczepienia w dbałości o własne zdrowie.
3: Brzmi to bardzo ciekawie. Ja bym tak chciała zapytać jeszcze o ten konkurs, bo pocztówka, ale rozumiem co, że jakieś plastyczne formy dozwolone, czy macie jakieś tam ograniczenia?
4: Regulamin będzie za chwilę dostępny na naszej stronie, ale on również będzie dostępny w każdym miejscu, do którego dotrą nasi pracownicy powiatowi z tym konkursem. I rzeczywiście, chodzi o stworzenie kartki w formacie pocztówkowym i forma jest jakby dowolna. To może być w formie typowo plastycznej, ale również może być słowna. To od danego tak naprawdę seniora będzie zależeć, jaki ta kartka będzie miała wymiar. Też ten konkurs jest kierowany do ogółu do osób dorosłych, ale zwłaszcza do seniorów, tak? Także my tutaj zapraszamy bardzo seniorów. Myślę, że nagrody są, przydadzą się w gospodarstwie domowym, bo jest to małe AGD, więc myślę, że zawsze coś takiego przyda się w domu, więc zachęcamy do udziału. Naprawdę uważamy, że wsparcie tutaj właśnie osób seniorów jest w tej profilaktyce zdrowotnej ogromne. Starsi ludzie cieszą się ogromnym, tak ja to obserwuję, ogromnym takim namaszczeniem jakby, że są autorytetem wśród młodszego pokolenia, więc myślę, że naprawdę ich rola jest nie do przecenienia.
3: Ja myślę, że na pewno. Mi się od razu zawsze przypomina właśnie a propos dziadków, czy też rodziców, że oni mają te zawsze swoje sposoby domowe na właśnie różne tam przeziębienia, na katarek, na kaszel i tak dalej, które cały czas się sprawdzają, bo nie wiem, sok z malin, czy na przykład cebula starta na kaszel, na gardło, czy jakieś tam inne. No teraz wiadomo, mamy imbiry czy kurkumy, które są bardziej wykorzystywane, bo wiemy, że te przyprawy nie zawsze gdzieś były dostępne. I oni jakby z tej strony, mi się wydają, są taką jakby skarbnicą właśnie takich przepisów.
4: Na pewno myślę, że większość seniorów, szczególnie w tym okresie, tworzy różne nalewki, różne soki właśnie wspomagające to leczenie, ale też myślę, że oni posiadają taką wiedzę...
2: O czym sumie warta, albo mówią w Gorzowie, w radiu Vox FM Gorzów. Vox FM Gorzów radzi.
3: Tęskniliście za niedzielnymi wieczorami ze mną? Karolina Łopacińska-Wojciechowska, witam po wakacyjnej przerwie. Ruszamy z kopyta. Zdrowie psychiczne i fizyczne jest najważniejsze, o tym pewnie wiecie. Ale co jest istotne? Trzeba się spełniać, trzeba się ruszać, no i trzeba ciekawie spędzać czas. I takie mamy propozycje dla Was. Wrzesień, słońce, deszcz i grzyby rosną niesamowicie. Podobno jest wysyp. Jak się z nimi obchodzić? O sztuce grzybobrania nie tylko opowie specjalistka z gorzowskiego sanepidu, ale będzie także o wędkowaniu. I tak naprawdę chodzi tutaj o niezłą sztukę, bo o szczupaka. Podgorzowskie jeziora czekają. No i oczywiście musimy o tym też powiedzieć. Nowy rok szkolny się rozpoczął. Dla wielu młodych, starszych jest to stres. Jak sobie z nim poradzić? Też podpowie specjalista. Grzyby na święta i na różne okazje. Jak się z nimi obchodzić? Poradzi fachowiec. Niektórzy poszczególne gatunki, jak na przykład trufle, uważają za rarytas. W naszych gorzowskich lasach jest sporo borowików, kurek czy maślaków. Pojawiają się jako farsz do krokietów czy wodcie. Zbieramy je sami albo kupujemy. Na co trzeba zwrócić uwagę? Jak odróżnić trującą sztukę? Jakie są objawy zatrucia? Ale zacznijmy od początku, czyli od grzybobrania. Jak się do niego przygotować? Radzi Anna Grotowska, grzyboznawca z gorzowskiego sanepidu.
6: Ubiór oczywiście zależy od pogody, jaką mamy, tak? Jeżeli jest ciepło, no nie będziemy się ubierać tutaj nadmiernie, żeby się przepocić, że tak powiem. Natomiast na pewno ważne jest to, żeby zabezpieczyć się przed wszelkiego rodzaju tudzież kleszczami, które w lesie są dosyć teraz bardzo aktywne, więc dobrze mieć taką odzież, która zabezpiecza nas przed dostaniem się wszelkiego rodzaju takich żyjątek leśnych. Natomiast jeżeli chodzi o samo zbieranie grzybów, to przede wszystkim należy pamiętać o tym, że grzyby należy zbierać do koszów przewiewnych, najlepiej wiklinowych. Często grzybiarze chodzą po prostu z reklamówkami, z jakimiś plastikowymi wiadrami. Absolutnie nie. Grzyby zbieramy do przewiewnych koszy, dlatego że grzyby oddychają, one żyją i one po prostu muszą mieć dostęp świeżego powietrza. Nie zaduszajmy ich gdzieś w tych wiadrach. Także to jest taka podstawowa zasada. Należy zbierać też gatunki, które znamy.
3: Jeżeli... To zaraz o tym powiemy. Jeszcze bym do tej odzieży. Rozumiem, że zakrywamy długie rękawy. No wiadomo, latem czy wiosną jest to ciepło, ale właśnie, żeby to były jednak te długie rękawy, nogawki, skarpetki, właśnie, żeby tam coś się nie dostało.
6: Tak, tak. Przede wszystkim przykrywające, tak, nasze ciało od dołu, czyli tutaj, tak jak pani mówi, długie spodnie, najlepiej przylegające, żeby, broń Boże, nic coś nam się tam pod nogawkę nie dostało. Oczywiście po przyjściu z lasu na pewno należy dokładnie się przejrzeć, rozebrać wszystkie rzeczy, które się miało i najlepiej je wyprać, tak naprawdę. Nie ubierać ponownie, a też nie chodzić długo w tych rzeczach, których przyszło się z lasu. Należy przede wszystkim przestrzegać, no i przejrzeć się.
3: Bo gdzieś ten kleszcz mógł tam się w jakąś fałdkę?
6: Mógł, tak. Przy kąpaniu, przy dokładnie obejrzeć ciało, czy... Bo kleszcz tak naprawdę potrzebuje czasu, żeby gdzieś tam sobie znaleźć to miejsce, także im szybciej zareagujemy, tym szybciej się go pozbędziemy po prostu.
3: Rozumiem, że gdy pogoda taka deszczowa, plucha, no to wiadomo, czy płaszcz przeciwdeszczowy, kalosze wysokie właśnie, nie krótkie, bo są też takie, teraz moda jest różna, więc są te kalosze na przykład króciutkie do kostki.
6: Nie. Kalosze, długie ze względu na to, że las, to jest taka przestrzeń, gdzie tam się trawy nie kosi, więc możemy różny poziom tej trawy też zastać. Także na pewno długie kalosze, płaszcz przeciwdeszczowy jak najbardziej. No tutaj też przyda się jakiś nożyk do oczyszczenia grzyba.
3: No właśnie, miałam teraz przejść tak, już mamy ubiór, mamy kosz przewiewny, broń Boże, wiaderko i plastik, bo to wiadomo, to nie oddycha ten grzyb. Nożyk ostry, czy to nie ma znaczenia, czy jakiś długi, krótki?
6: Nie, najlepiej, na pewno jakiś nadmiernie długi nie. Taki dosyć, zresztą ci, którzy zbierają grzyby, dobrze wiedzą, jaki to ma być rodzaj noża. Natomiast najlepiej, żeby był lekko zaostrzony, żeby grzyba bezpośrednio przed włożeniem do kosza, że tak powiem, oczyścić z wierzchu, żeby nie zabierać ze sobą pół lasu.
3: Jasne. Pani Anno, a proszę powiedzieć, jesteśmy przygotowani, zwarci gotowi, ruszamy do lasu i teraz tak, czy możemy po czymś poznać, na przykład gdzie grzybów może być więcej, a gdzie mniej? I jest coś, jakiś znak rozpoznawczy, na co możemy zwrócić uwagę?
6: Ja myślę, że osoby, które długie lata chodzą po lasach, to doskonale znają i mają swoje miejsca. Niestety czasami zdarza się tak, że te miejsca są wycinane, tak, no są wycinki lasów, tak, cykliczne, w związku z tym trzeba sobie znaleźć nowe miejsce, natomiast to wszystko zależy od gatunku grzyba, którego poszukujemy, tak, gdzie indziej będziemy szukali borowika, gdzie indziej kozaka, gdzie indziej kurki.
3: To powiedzmy trochę właśnie, jeżeli te grzyby różnią się też terenem, w którym rosną, no to powiedzmy na przykład, borowika gdzie możemy znaleźć?
6: Borowika możemy znaleźć, no, w lasach takich mieszanych, tu gdzieś, gdzie jest domieszką brzozy, są lasy, tak samo kozaka, natomiast podgrzybka w tych takich lasach typowo iglastych. To zależy, no, jakiego grzyba szukamy.
3: I teraz tak, szukamy grzybów, czy zabieramy ze sobą w tą naszą podróż do lasu, oprócz naładowanego telefonu, co już tutaj policja ciągle powtarza, bo tych grzybiarzy zaginionych jest mnóstwo, to czy bierzemy atlas grzybowy, jak ktoś na przykład, no, nie zna się mocno na grzybach?
6: Zdecydowanie polecam atlas, natomiast czy go brać do lasu, to już każdy musi sobie sam odpowiedzieć, no bo to jest, jakby nie było, jakaś książka, którą trzeba nosić, ona jest ciężka. Owszem, no, telefon komórkowy można mieć ze sobą, natomiast nie polecam korzystania z różnego rodzaju aplikacji, dlatego że te aplikacje często, gęsto, no, pokazują nam naprawdę w ogóle grzyby, nie te, które, o które nam chodzi, także korzystanie z aplikacji nie, korzystanie z dobrego atlasu tak, natomiast można to spokojnie, z atlasu można sobie skorzystać w domu, tak, po przyjściu wyciągnąć te grzyby, co do których mamy wątpliwości i wtedy sobie zobaczyć z atlasem, porównać, czy on rzeczywiście nadaje się do spożycia, czy nie. Jeżeli są jakiekolwiek wątpliwości, najlepiej skonsultować to albo z jakimś grzybiarzem doświadczonym, lub też udać się do grzyboznawcy.
3: Czyli co, zbieramy grzyby jakby w lesie, jakby wtedy się nie zastanawiamy aż tak szczególnie, dopiero tak do domu przychodzimy, rozkładamy?
6: Nie, w lesie jak najbardziej trzeba się zastanowić, też. Ale jeżeli mamy ochotę i wątpliwość i chcemy sobie wziąć tego grzyba do domku, możemy sobie potem właśnie udać się do grzyboznawcy albo do grzybiarza, albo samemu spróbować na podstawie atlasu i cech rozróżnić grzyba, czy on będzie do zjedzenia, czy jednak nie. Możemy to zrobić. Natomiast jeżeli mamy jakieś wątpliwości, że ten grzyb się nie nadaje, w ogóle go nie zabierajmy. To nie ma sensu.
3: To jeszcze wróćmy do lasu. Właśnie poszukiwania grzybów. Szukamy gdzieś w mechu, w liściach. I jak my je, że tak powiem, jak je najlepiej podcinać, czy odcinać? Jak to powinno wyglądać?
6: Są różne szkoły, natomiast ja preferuję jednak wykręcanie grzybów w całości z podłoża.
3: A, czy nawet nie ciachamy,
6: tak,
3: tylko...
6: Tak, wykręcamy grzyby w całości z
3: ręcznie.
6: Podłoża, tak. No, dlaczego? Dlatego, że też staramy się nie uszkodzić tej grzybni. W momencie, kiedy odetniemy ten grzybek, on po prostu, ten ogonek będzie nam gnił i tą grzybnię będzie nam zanieczyszczał i prawdopodobnie za rok już w tym miejscu tych grzybków może być mniej albo może ich nawet nie być.
3: Czyli możemy też zadbać jakby przyszłościowo,
6: tak,
3: o grzyby w danym miejscu,
6: tak,
3: a to
6: tak.
3: Nawet nie wiedziałam,
6: nie należy,
3: coś
6: absolutnie
3: jest.
6: Nie należy rozgrzebywać tej ściółki dookoła grzyba, tylko delikatnie go wykręcić. I to jest też ważne, jeżeli Państwo później przynosicie jakieś grzyby do oceny grzyboznawcy, bo właśnie często zdarza się tak, że ktoś przynosi grzyba uciętego, tak? To nie jest dla nas grzyb do oceny. My musimy mieć grzyba w całości wykręconego z podłoża, wtedy mamy cały owocnik i możemy jako grzyboznawcy w zupełności, w 100% stwierdzić gatunek.
3: Czyli nożyka nie używamy, wykręcamy grzyby. Słuchacze, to bardzo ważne, bo
6: nożyk,
3: ja nawet nie
6: używamy.
3: Wiedziałam, chodziłam na grzyby i przeważnie tym nożykiem pach tam.
6: Nożyk jest do tego, żeby oczyścić tego grzybka, tak? Bo wiadomo, że on
3: Jasne.
6: Może być w piasku, może być zanieczyszczony, mogą być tam jakieś igiełki i tak dalej. No i też ważne jest, żeby ten grzyb, którego zbieramy, żeby nie był nadgryziony, nadmiernie nawodniony, czy tam po prostu aż taki miękki. No i też, żeby nie był zapleśniały. To są takie...
3: No właśnie, bo chciałam zapytać, na co zwracać uwagę, bo taki grzyb, no wiadomo, on może być piękny okaz, tak, cały czyściutki, bez żadnych plam, ale właśnie, rozumiem, kiedy są jakieś plamki, jakieś nadszarpnięcia, czy tam jakaś zwierzyna go tam capnęła, czy coś, to lepiej
6: nie,
3: w ogóle nie wyrywać
6: grzyba,
3: go, nie zostawić.
6: Takiego grzyba nie zbieramy. No i też należy zwrócić uwagę, czy on nie jest zarobaczony, tak? No to już też Państwo przy wykręceniu zobaczą, czy jest jakaś dziurka, czy nie jest. No trzeba po prostu go wtedy po to przydaje się nożyk, żeby po prostu skroić, przekroić, zobaczyć, czy chociaż kapelusz się będzie nadawał, czy w ogóle cały grzyb nie nadaje się do spożycia.
3: Tak sobie myślę, to chyba już taki chyba mit, mi się wydaje, że jeżeli ma blaszki, to jest niedobry grzyb.
6: No nie, nie. Mamy grzyby blaszkowe, które są smaczne, chociażby czubajka kania, tak, dosyć popularna i też często zbierana. No natomiast wśród tych grzybów blaszkowych niestety zdarzają się te najgorsze, czyli te, mówimy tutaj o muchomorze sromotnikowym, tak, to jest naprawdę bardzo niebezpieczny grzyb i tutaj naprawdę trzeba uważać, jeżeli chodzi o grzyby blaszkowe, bo mamy dwa rodzaje grzybów tak naprawdę, blaszkowe i rurkowe. I jeżeli nie za bardzo znamy się na grzybach, to lepiej, bezpieczniejsze są te rurkowe, dlatego że tam nie ma śmiertelnie trujących. Możemy mieć jakieś dolegliwości żołądkowe, natomiast jeżeli w porę zareagujemy, prawdopodobieństwo śmierci jest dużo mniejsze niż przy muchomorze sromotnikowym, który możemy pomylić. No, z muchomorem sromotnikowym to jest też tak, że tutaj te odcienie kapelusza są bardzo różne, od żółto-zielonego przez oliwkowy do białego, także możemy go naprawdę pomylić z różnymi grzybami, które nam się wydaje, na przykład, no nie wiem, może być zielonawy kapelusz i pomylimy go z gąską zielonką. Możemy też pomylić go, jeżeli jest na przykład kapelusz jeszcze nie rozwinięty, jest biały, możemy go pomylić z pieczarką chociażby, no i też są pomyłki właśnie z czubajką kanią muchomora sromotnikowego. Także naprawdę trzeba mieć dosyć dużą wiedzę, żeby grzyby blaszkowe zbierać i spożywać.
3: No to jest właśnie takie ciężkie nieraz do rozróżnienia właśnie dla takich może laików, którzy na co dzień czy często nie wybierają się na grzyby do lasu, ale bywa też tak, że na przykład, nie wiem, koło domu, koło drogi, koło na przykład jakichś zakładów pracy polecamy czy zakazujemy? Gdzieś jak jest jakiś blisko przemysł, blisko miasto, czy je trzeba

0: sprawa, grzyby są pyszne, ale właśnie, tak jak już i kucharze mówią, tak, ta obróbka jest bardzo ważna. No, są ciężko strawne, więc też trzeba z umiarem do tego podchodzić. Zbieranie grzybów jest jedną sprawą właśnie. Jeżeli mamy jakieś wątpliwości, ten atlas nam nie pomaga, nie wiem, patrzenie w internet też nie. To co? Możemy przyjść właśnie do sanepidu w Gorzowie i zapytać, czy możemy pokazać, czy te grzyby są okej?
1: Tak, tak. W stacji wojewódzkiej sanitarno-epidemiologicznej w Gorzowie Wielkopolskim zarówno w wojewódzkiej, jak i w powiatowej działają grzybznawcy, którzy po prostu dokonują oceny i wskazują gatunek grzyba, który mamy, czy nadaje się do spożycia, czy nie. Możemy też udać się do jakiegoś grzyboznawcy, o którym wiemy, no nie wiem, przy skupach grzybów chociażby są jacyś klasyfikatorzy, powinni być zatrudnieni klasyfikatorzy, którzy też posiadają dosyć szeroką wiedzę, lub też jakiegoś doświadczonego, wieloletniego jakiegoś grzybiarza też możemy zapytać, tak? Niekoniecznie, jeżeli nie mamy akurat dostępu do grzyboznawcy, tylko grzybznawcą się kierować, ale jak najbardziej taka możliwość jest i z niej można korzystać i tak na przestrzeni lat to można powiedzieć, że coraz więcej ludzi zgłasza się do stacji sanitarno-epidemiologicznych właśnie z takimi problemami, przynoszą grzyby, pytają, no my doradzamy, staramy się doradzać i myślę, że to jest też dobra ścieżka.
0: A proszę powiedzieć, rok dobiega końca, ale właśnie, jak to było? Pojawiły się jakieś osoby właśnie z grzybami, które pytały w Gorzowie? Były jakieś przypadki, jakby pani mogła coś opowiedzieć?
1: Tak, tak, co roku tutaj no, mamy przypadki, tak, grzybów. No ostatnio dosyć takim popularnym grzybem, który pojawił się i z którymi ludzie przychodzą i mają właśnie problem, jest borowik ceglastopory. Także no to jest tak, chyba ubiegłe lata było ich zdecydowanie mniej, natomiast teraz dosyć popularnym był właśnie ten borowik ceglastopory, z którym tutaj ludzie przychodzili, my ocenialiśmy. No i oczywiście on się nadaje do spożycia, tak?
0: No właśnie, bo jak nazwa wskazuje, rozumiem, że on ma jakiś taki kolor ceglasty, czerwonawy.
1: Tak, tak, jest taki czerwonawy, nóżkę czerwoną ma, także no tu już by trzeba było do atlasu spojrzeć, jak on wygląda tak naprawdę. No i też na pewno tutaj apeluję, żeby nie korzystać ze stron internetowych i z tych zdjęć, które są zamieszczane, bo często gęsto naprawdę za głowę się łapiemy pod zdjęciem, opis w ogóle nie wskazuje na tego grzyba, wręcz przeciwnie, to w ogóle nie robimy. Nie korzystamy w ogóle z tego, co jest w internecie, tylko z własnej wiedzy, ewentualnie z wiedzy kogoś doświadczonego, albo z dobrego atlasu grzybowego.
0: Książkowego. Czyli tak. Gorzowianie, tak, nie zaglądamy do internetu, tam nie ma dobrych podpowiedzi. A tak chciałam się zapytać właśnie, a pani ma jakieś swoje ulubione miejsca do zbierania grzybów?
1: No oczywiście, ja myślę, że chyba każdy grzybiarz ma swoje ulubione miejsca, natomiast tak jak mówię, no niestety niektórych miejsc zostałam pozbawiona przez wycinki, więc pewnie długie lata, zanim to wszystko się tam odrodzi, no ale no tak, trzeba po prostu
0: znaleźć.
1: Gdzieś
0: bliskie okolice Gorzowa, możemy coś zdradzić, gdzie to były na przykład miejsca?
1: Znaczy, no to są tutaj lasy, tutaj nasze, powiedzmy okolice Brzozowca i tak dalej, tutaj to te najbliższe tereny, dlatego, że też tutaj zamieszkuję, więc gdzieś tam dalej się nie wypuszczam, tutaj jak najbardziej grzybów jest, można sobie nazbierać, nie ma problemów, szczególnie tych bardzo popularnych, czyli typu podgrzybek, borowik szlachetny, kurka, także tego jest naprawdę dosyć dużo w naszych lasach, można korzystać, jeżeli jest wysyp, nazbierać sobie tyle, ile potrzeba.
0: Pani Anno, to teraz tak, bo zbieramy, no to radzimy się, wiemy, co wyciągamy z tej ziemi, ale jeśli w przypadku na przykład kupienia grzybów, tak, no zbliża się okres świąteczny, ale wiadomo, grzyby używamy też przy różnych okazjach, tak, na jakieś różne imprezy, gdzie ja powinnam te grzyby pójść kupić? Nie wiem, czy mogę od takiej osoby właśnie, która przy drodze stoi i sprzedaje, na coś mam zwrócić uwagę, jakiś certyfikat jest potrzebny.
1: Jeżeli chodzi o grzyby świeże, każdy, kto wprowadza grzyby do obrotu, czyli tak oferuje do sprzedaży, powinien posiadać przy sobie aktualny atest na te grzyby. To jest uregulowane prawnie i tego wymagamy i my jako konsument mamy prawo tego żądać. Na pewno grzyby należy kupować ze sprawdzonych źródeł, czyli od kogoś, do kogo mamy zaufanie, albo, no, albo na pewno kogoś, kto po prostu to jest chociażby grzyboznawcą czy klasyfikatorem grzybów, albo też posiada właśnie taki atest. To jest najważniejsze. No, grzyby, które wizualnie oceniamy, to tak samo jak zbieramy. No, one nie powinny być ani zapleśniałe, ani nadgryzione, ani nadmiernie nasączone wodą. Powinny być jędrne, wtedy wiemy, że one są świeże i nadają się jak najbardziej do przyrządzenia. No, mamy też w obrocie grzyby chociażby suszone, tak? No, jeżeli chodzi o grzyby suszone, no one są też dostępne w różnego rodzaju marketach. Należy zwrócić uwagę na etykietę takiego grzyba suszonego. Tam na pewno będzie podany rodzaj grzyba, który mamy w środku opakowania, jak również atest, numer atestu, rok zbioru, no i też ta data, ten termin przydatności do spożycia też tam, ta data jest podana, także no te rzeczy powinny zwrócić naszą uwagę. Jeżeli chodzi o opakowania grzybów

0: Te przezroczyste też zwróćmy uwagę, czy czasami nie ma tam właśnie jakiegoś śladu, jakichś obszędów bądź jakichś szkodników, no bo to też różnie bywa z przechowywaniem tych grzybów, tak? No i tyle, kupujemy i korzystamy.
1: Okej, ale tak zastanawiam się, no bo sprzedawcę nie zawsze znamy, tak? Możemy napotkać jakąś osobę, która sprzedaje, my nie wiemy, tak? Czy to jest faktycznie ten grzybiarz wytrawny i on tyle lat, no oczywiście możemy porozmawiać i zapytać, ale czy to tak uwierzyć na słowo, bo jeżeli tego na przykład właśnie atestu nie ma?
0: No, jeżeli nie ma atestu, absolutnie nie kupujemy. Nie mamy pewności, nie kupujemy, nie wiemy, nie, naprawdę. Tym bardziej, jeżeli się sami nie znamy na grzybach, nie ma to najmniejszego sensu. Zbyt duże ryzyko, nie wiem, czy opłaca się dla walorów smakowych i zaryzykowania stawiać na szale własne życie, tak? No, bo może się zdarzyć, że mamy po prostu w środku jakiś grzyb, skroimy go i możemy naprawdę mieć duże nieprzyjemności gdzieś tam.
1: No właśnie, bo teraz mamy te grzyby i je przyrządzamy. Tu jest jakaś potrzebna, jeżeli to są na przykład smażone grzybki, na przykład do krokietów. Smażymy je, to musi być jakaś wysoka temperatura właśnie. Jak tutaj fachowcy oceniają?
0: Grzyby w ogóle są, no tak jak już pani też tutaj wspomniała, są ciężkostrawne, dlatego na pewno należy je dobrze przyrządzić, dobrze obgotować, dobrze właśnie przesmażyć. No to już temperatura na patelni, no trudno mi jest powiedzieć, jaka jest. Wiadomo, że każdy, kto przyrządza potrawy grzybowe, doskonale wie, jaka jest konsystencja grzybów, jakie chce uzyskać, jak to powinno wyglądać, kiedy one są gotowe do spożycia, tak? No trudno mi tutaj, nie jestem jakimś tutaj kulinarnym znawcą, żeby się wypowiadać na temat długości, czy sposobu smażenia, czy no nie wiem, chociażby jak ma być grzyb wysmażony, tak? Natomiast no tu mówię, czy tak samo, czy do zupy, jeżeli wrzucamy, no to już wtedy wiadomo. Każdy po prostu wie dokładnie, jak tą potrawę przygotować, jak wysmażyć. Grzyby możemy też gdzieś tam sobie przedłużyć ich trwałość, tak? Bo wiadomo, że grzyby świeże, one za długo nam nie poleżą. To jest tak naprawdę 48 godzin w temperaturze do 10 stopni Celsjusza, później już tak naprawdę nie nadają się do użytku. Możemy przedłużyć oczywiście ich trwałość przez suszenie czy mrożenie.
1: A jeżeli byśmy mieli właśnie zamrozić, to co? Takie umyte, je trzeba osuszyć i wkładamy do strunowych woreczków?
0: Tak, grzyby na pewno oczyszczamy dokładnie, staramy się, żeby tam no, nie było jakichś tutaj śladów piasku i tak dalej, no to też Państwo doskonale na pewno wiedzą, którzy zbierają grzyby. Grzyby można zmrozić na surowo, natomiast jeżeli chodzi o kurki, o pieprznika jadalnego, no to tutaj lepiej te grzyby chociażby sparzyć, czy tam zablanszować, dlatego że on przy procesie mrożenia nabiera nam gorzkiego smaku. Dlatego dobrze jest wrzucić do gorącej, osolonej wody, tak na 3 minutki wyciągnąć, wtedy należy je osuszyć dokładnie, poczekać aż wystygną i na pewno jeżeli chodzi o mrożenie, mrozimy to w workach, grzyby mrozimy w ogóle żywność. Mrozimy w workach przeznaczonych do tego celu. Absolutnie nie bierzemy jakichś przypadkowych tutaj reklamówek, tylko to muszą być profesjonalne worki, które mają odpowiednie zamknięcie, czyli muszą być szczelnie zamknięte. No i też jeżeli mrozimy, to starajmy się wpuścić tam jak najmniej powietrza, bo wtedy mamy tą pewność, że nie będą nam się tworzyć tam kryształki lodu.
1: Rozumiem. A w przypadku suszenia to też jest taki no, trochę dłuższy proces.
0: Do suszenia tak naprawdę na rynku obecnie dostępne są różnego rodzaju suszarki, z których można korzystać. One się świetnie sprawdzają. Natomiast jeżeli nie mamy suszarki, jak najbardziej możemy taki grzyb wysuszyć chociażby w piekarniku. No wtedy nastawiamy piekarnik do temperatury 40-50 stopni, z termoobiegiem najlepiej i oczywiście cały czas obserwujemy te grzybki. Nie możemy ich sobie zostawić na 2-3 godziny i niech sobie tam się suszą. Dlatego, że grzyby też są różnej wielkości, no i w zależności od wielkości on, no ten czas suszenia jest albo krótszy, albo dłuższy.
1: Okej. I jak te później suszone grzyby przechowujemy? Bawełniane woreczek? Jak to? Czy też można w szklanym, nie wiem, w plastiku?
0: No w plastiku bym nie polecała, z uwagi na to, że plastiku chyba mamy pod dostatkiem z każdej strony.
1: Natomiast, tak, w organizmach tak, nawet mamy, tak? Takie badania ostatnio
0: woreczki
1: było.
0: Bawełniane też niekoniecznie, dlatego, że mogą nam się tam zalęgnąć różnego rodzaju szkodniki. Mhm. Natomiast no na pewno bardzo tutaj sprawdzają się jak najbardziej przezroczyste, szklane słoiki zakręcane szczelnie i chowamy takie grzyby w ciemnym miejscu najlepiej, gdzieś tam w szufladce.
1: Aha, czyli jeszcze musi być to ciemne.
0: Tak, lepiej, żeby to było
1: zaciemnione. I chłodne, nie wiem, piwnica, czy lepiej w domu w takiej temperaturze
0: pokojowej? Nie, piwnica, nie ma konieczności w piwnicy. Gdzieś tam jakaś spiżarka, no nie wiem, jak to tam posiada, można jak najbardziej trzymać sobie gdzieś to w szufladce na dole. Natomiast zabezpieczyć przede wszystkim przed dostępem tych właśnie różnego rodzaju szkodników. Polubiam po prostu grzybki.
1: To jeszcze zapytam o ten termin przydatności. W przypadku zamrożonych grzybów, jak one mogą długo być? Bo wiemy, no, czasem czy ktoś zapomni, albo gdzieś tam się pomiędzy różnymi innymi produktami znajdzie. Po jakim czasie możemy zjeść tego grzyba?
0: No właśnie, odmrozić? Tak teraz pani przypomniała, jeżeli grzyby mrozimy, to dobrze jest też właśnie sobie tą datę zamrożenia na woreczku gdzieś tam zamieścić, żeby po prostu pamiętać i zużyć je w odpowiednim terminie. No, taki termin optymalny to jest do pół roku, nie? Tutaj przez pół roku powinny te grzybki zostać zużyte. Natomiast jeżeli chodzi o grzyby suszone, to w tym momencie tak naprawdę okres trwałości tych grzybów jest 2 lata.
1: O, czyli tu już dłużej.
0: Dłużej. Oczywiście okay. W odpowiednich warunkach, że one nam nie zawilgną, nie zapleśnieją, bo to też jest ważne i że przechowujemy je właśnie w tych zamkniętych słojach, nic tam się z nimi nie dzieje.
1: Jasne, rozumiem. No jeżeli wszystko jest, grzyb jest zdrowy, w sensie nie zaszkodzi, obrobiony, więc możemy korzystać do różnych potraw, ale chciałabym zapytać w takich przypadkach właśnie, jeżeli no, natrafimy na grzyba tego niedobrego, który może nam zaszkodzić, jakie są objawy, na co jakby zwrócić uwagę właśnie i też jak później jakby reagować?
0: Jeżeli mówimy, bo rozumiem, że mówimy tutaj o sromotniku, o tym muchomorze sromotnikowym, który jest najgroźniejszy, który po prostu powoduje, może prowadzić nawet do śmierci, tak, jak wiemy.
1: Tak.
0: Także jeżeli chodzi o okres pojawienia się pierwszych objawów od zjedzenia, może nawet to być 12 godzin. Także ten okres jest dosyć długi i tak naprawdę zatrucie tym muchomorem sromotnikowym przebiega trzyetapowo, czyli jest taki okres utajenia, później jest okres pojawienia się u nas dolegliwości żołądkowo-jelitowych, wymiotów, tutaj biegunki uporczywych, tak? Może być nadmierna suchość w ustach, mogą być nawet tutaj już drgawki jakieś i tak dalej. No i kolejnym etapem to już jest właśnie atakuje ta substancja, która jest w muchomorze sromotnikowym, atakuje nam narządy, przede wszystkim tutaj wątrobę, tak? Co może prowadzić do marskości wątroby i tak naprawdę zgon.
1: No, skutki mogą być tragiczne. Jeżeli coś takiego się dzieje, mamy te objawy zatrucia, to co my wtedy mamy robić? Od razu do lekarza, do szpitala? Czy możemy coś sami zadziałać?
0: Jeżeli przypomni nam się, wiemy o tym, że spożyliśmy potrawę z grzybów, tak? Jeżeli mamy tą potrawę gdzieś tam jeszcze, jakąś resztkę w lodówce, czy no nie wiem, gdzieś jeszcze przytrzymujemy i tak dalej, najlepiej tą potrawę ze sobą wziąć do szpitala, zgłosić się do szpitala z objawami, tak? Powiedzieć, że spożyło się grzyba. Jeżeli mamy w ogóle jeszcze owocniki tych grzybów, które spożyliśmy, też należy je ze sobą zabrać, żeby już po prostu nakreślić, czym ewentualnie mogliśmy się zatruć, bo jeżeli chodzi o objawy gdzieś tam żołądkowo-jelitowe, nie zawsze to będą, nie będą zawsze spowodowane, wiadomo, muchomorem sromotnikowym, mogą to powodować różne inne grzyby. Natomiast jeżeli mamy takie pozostałości, na pewno zabieramy ze sobą w celu identyfikacji tego grzyba.
1: No, rozumiem, że sytuacja jest gorsza, kiedy nie mamy tych jakichś resztek, czy chociaż odrobinę tego, co jedliśmy, to wtedy, rozumiem, opowiadamy lekarzowi, nie wiem, co to za grzyb, chociaż tak, nie wiadomo.
0: Tak, ciężko wtedy określać, wtedy już to tak jakby czas stwierdzenia, czym tak naprawdę się zatruliśmy, będzie się wydłużał, tak, bo tutaj musimy dojść i zbadać treść żołądkową. Oczywiście trzeba spowodować, pamiętać, że im więcej wymiotujemy, im więcej zwrócimy, tej treści też jest dla nas lepiej, tak, także no to na pewno jest gdzieś tam trudne, ale to jest, że tak powiem, no z drugiej strony oczyszczanie się organizmu.
1: Bo różnie ludzie reagują w domu, jeżeli coś się takiego dzieje. Czy jakieś, nie wiem, coś podawać, nie wiem, jak na pokarmowe żołądkowe, mięta, nie wiem, rumianek, to w ogóle coś pomoże. Tu mam coś takiego napisane z takich pierwszych informacji, właśnie objawy zatrucia, że nie należy podawać mleka i alkoholu, bo one mogą spowodować właśnie jeszcze...
0: Absolutnie nie.
1: Kwestia, mówiłyśmy właśnie o tych grzybach toksycznych czy trujących, ale też możemy się poczuć źle, po prostu na przykład, nie wiem, po zjedzeniu na przykład pieczarek, to nie powinniśmy aż tak chyba gwałtownie reagować, czy też pomoc lekarza tutaj jest wskazana i najlepsza by była?
0: Jeżeli będą to pieczarki, w 100% wiemy, że to są pieczarki, tak? Czyli nie wiem, no nie wiem, czy my je nazbieraliśmy sami, to już bym miała wątpliwość. Natomiast jeżeli będą to pieczarki zakupione w sklepie, raczej nie powinno być dolegliwości. Natomiast jeżeli sami to zrobiliśmy, no to nie wiem, czy jesteśmy w 100% pewni, czy rzeczywiście to były pieczarki.
1: Jasne.
0: Bo
1: czyli lepiej
0: często, gęsto te pieczarki w tej takim stadium jeszcze małym rozwoju gdzieś tam możemy nazbierać, które nie do końca mogą być pieczarką, tak?
1: Także jasne.
0: No tutaj, no jeżeli, no wszystko zależy od tego, czy ten grzyb był zbierany przez nas, jesteśmy na 100% pewni, że była to pieczarka, natomiast nie wiem, czy...
1: I też jak wiemy, bo właśnie, to się zdarzało, to nawet w mediach ogólnopolskich było, właśnie, że dzieci, tu też są wskazania, właśnie, a propos ciężkostrawności tego grzyba, że jest takim, a nie innym produktem, żeby jednak dzieciom nie podawać jakichś tam potraw, grzybów, czy to przetworzonych, czy nie.
0: Tak, dzieciom do 7 roku życia nie powinno się w ogóle grzybów podawać, tak samo osobom w podeszłym wieku.
1: Aha, czyli mamy tutaj takie dwie grupy, które są jakby najbardziej narażone.
0: Tak, tak.
1: Jasne, rozumiem. Chciałam jeszcze zapytać o jedną rzecz, bo to chyba jakoś było w sumie niedawno, że właśnie też jakiś wszedł zakaz, proszę mnie poprawić, bo ja się tak dokładnie nie znam. A propos właśnie tego, co się dzieje w internecie, sprzedaży muchomora, który właśnie w różnych produktach był umieszczany, w różnych celach, że nie będziemy tutaj promować. I żebyśmy powiedziały właśnie, że to wszystko jest wycofane, zakazane. Właśnie jak tutaj to wszystko prawomocnie jest jakby ujęte, żeby jeszcze słuchacz mógł poznać tą kwestię.
0: Tak, chodzi tutaj pani o muchomora czerwonego, zapewne, tego niesławnego ostatnio. Jest to muchomor, który zawiera różnego rodzaju substancje, między innymi kwas ibotenowy i muscymol. I na dzień dzisiejszy jest tak, że ten kwas ibotenowy i muscymol stanowią środek zastępczy w rozumieniu ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii. W związku z tym wprowadzanie w ogóle do obrotu środków spożywczych czy jakichkolwiek produktów, które zawierają te substancje, no są tutaj, że tak powiem, ścigane przez organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej i też będą podejmowane działania, także eliminujemy tego typu produkty z rynku.
1: Jasne. Są one bardzo szkodliwe. To jeszcze na koniec zapytam właśnie, bo tam w internecie to jest po prostu burza. Co z tymi grzybami można zrobić? Że je gotować dłużej, krócej? Że co z nimi? To nie jest w ogóle do pojęcia, bo właśnie, i oni to jedzą, to pokazują, to jest po prostu dramat w ogóle, jak ja tam chwilę sobie po prostu wrzuciłam, wpisałam. I tu przestrzeżmy właśnie słuchaczy, mieszkańców Gorzowian przed takimi po prostu zachowaniami.
0: Tak, muchomor czerwony jest grzybem trującym, to sobie trzeba powiedzieć. I po prostu na pewno nie należy go spożywać.
1: Pod żadnym względem mniejsze, większe ilości szczypta,
0: nie,
1: drobinka?
0: Absolutnie. Wszelkiego rodzaju dobre atlasy. Nie mówię tu o jakichś atlasach, nie wiem... Dobry atlas po prostu powie nam, że grzyb muchomor czerwony jest grzybem trującym.
1: Czy jeszcze chcemy na coś uczulić słuchaczy? Coś by pani chciała przekazać, o co nie zapytałam, no bo wiem, że to jest szeroka wiedza i dużo się dzieje też tutaj właśnie, jeśli chodzi o grzyby.
0: No przede wszystkim, żeby mieć rozsądek, tak? I nie zbieramy grzybów, których nie znamy. Te grzyby, które są dla nas nieznane, zostawiamy po prostu tam, gdzie są. Nie zbierajmy naprawdę grzybów, wtedy po prostu no, będziemy mieli pewność, że będziemy żyć długo w zdrowiu.
1: W przypadku wątpliwości grzyby można przynieść do gorzowskiego sanepidu przy ulicy Mickiewicza 12. Nie ma jak wprawne oko specjalisty.
2: Vox FM Gorzów radzi.
1: Miejscówek przy jeziorach i rzekach wbród. Trzeba zaopatrzyć się w odpowiedni sprzęt wędkarski i ruszyć na podbój lubuskich ryb. Wędkować można samemu albo w grupie. W maju rusza sezon na szczupaka. Co to oznacza? Jak i na co go złapać? Najpierw parę słów o technicznych aspektach. Szczegóły w rozmowie Wojtka Hańczuka z Tomaszem Jasiczakiem, ekspertem wędkarstwa w Gorzowie.
3: Coraz więcej wędkarzy budzi się z tego snu zimowego, ale jak wszyscy wiemy, największe takie boom będzie od majówki, więc od majówki na pewno coraz więcej wędkarzy nad wodami zobaczymy.
4: Czyli ten początek maja jest takim momentem, kiedy możemy mówić, że ten taki prawdziwy początek sezonu jest.
3: Tak.
4: Z czego to wynika? Temperatura? Temperatura wody także? Przez to aktywność ryb?
3: Temperatura na pewno. Temperatura wody też jest o wiele cieplejsza, także ta ryba już pełni żeruje. No i przede wszystkim dla wielu wędkarzy od 1 maja zaczyna się sezon na szczupaka. Więc od 1 maja możemy łowić szczupaki. Bardzo dużo wędkarzy sobie ceni tą rybę, także to jest taki start sezonu dla zdecydowanej większości wędkarzy.
4: A szczupak jest w lubuskich, w około gorzowskich wodach?
3: Dokładnie, tutaj w naszym okręgu gorzowskim szczupaka praktycznie znajdziemy w każdej wodzie. W jednej mniej, w jednej więcej, ale to jest ryba, która występuje praktycznie w każdym zbiorniku.
4: Takie określenie w stosunku do naszego województwa i regionu, czasami można usłyszeć, że to takie małe Mazury, kraina wielu jezior. No faktycznie, my w którą stronę byśmy nie pojechali, to tak sobie myślę z Gorzowa, jak wyjedziemy, to tak po kilkunastu kilometrach najpóźniej natrafimy na jakiś akwen. Nie wspominając już Warty, która jest gdzieś tam obecna, czy Noteci, ale też właśnie mnóstwo jezior. Czy w twojej ocenie my wykorzystujemy ten potencjał, czy faktycznie jesteśmy takim miejscem, które może być mekką między innymi dla wędkarzy?
3: Myślę, że tak. Sporo wędkarzy też spoza naszego okręgu przyjeżdża na nasze wody. Tak jak mówiłeś, no skąd, którędy z Gorzowa nie wyjedziemy, tam praktycznie jest woda. Ja to samo zawsze mówię dla ludzi, którzy pytają, a gdzie na ryby? Ja mówię, no skąd nie wyjedziecie z Gorzowa, tam jest praktycznie woda. Czy jedna, czy druga, czy trzecia, poszukać sobie tego łowiska pod względem ryb, pod względem wyglądu tej wody, to naprawdę mamy tutaj szerokie pole do popisu.
4: Mniej pewnie mamy tych komercyjnych łowisk, ale no ciężko się dziwić, bo skoro jest tyle darmowej wody, w cudzysłowie, no bo jednak te opłaty trzeba ponosić, za chwilę sobie o nich powiemy, no to komercyjne pewnie łowiska no nie byłyby tak popularne.
3: Generalnie są komercyjne łowiska tutaj w naszej okolicy. Sporo ludzi na nie jeździ. Na niektórych nawet trzeba rezerwować terminy do przodu, więc jeżeli chodzi o ilość tych łowisk, to może nie jest taka duża jak wody tutaj okręgowe, ale naprawdę są też oblegane.
4: To stawy, czy to po prostu ktoś dzierżawi, na przykład jezioro?
3: Zazwyczaj to są stawy.
4: Czyli generalnie absolutnie gospodarka taka świadoma, zarybianie, czyli jedziemy właściwie w ciemno. Wiemy, że będzie ryba i my ją tam dostaniemy.
3: Teoretycznie tak. W praktyce, jak to z rybami, mają swoje kaprysy i też potrafią nie brać. Także zdarzyłem się z wieloma opiniami takimi, że ktoś jechał na staw hodowlany i nie połapał dosłownie nic.
4: Czyli nie ma gwarancji.
3: To też...
4: Mimo, że tam karmione w jednym miejscu, zawsze tym samym i właściwie pewna przynęta.
3: Czasami też ludzie za dużo kombinują z przynętą. Wiadomo, że na takim stawie hodowlanym to będzie ta ryba karmiona głównie jakimś ziarnem kukurydzą, więc nie ma co się tutaj rozdrabniać nad jakimiś innymi przynętami. Ale tak jak mówiłem, ta ryba też musi chcieć.
4: A bywa, że nie.
3: A bywa, że nie.
4: No dobra, ale to okej, fajnie, że są komercyjne, jeżeli ktoś ma ochotę, lubi, nie chce mu się, że tak powiem, zmierzyć z naturą i samemu popróbować znaleźć to miejsce, może skorzystać. Ale my wróćmy na nasze okręgowe łowiska. W swojej ocenie, mamy dobrze przygotowaną infrastrukturę dla wędkarzy? Jest gdzie zaparkować, gdzie usiąść, jest gdzie zarzucić wędkę tak naprawdę?
3: No to taki dość grząski temat, ale w mojej ocenie naprawdę mamy gdzie łowić. Są kładki, co prawda coraz mniej już ich występuje. Parkować zazwyczaj jest gdzie. Niekoniecznie możemy parkować auto praktycznie przy łowisku, na którym będziemy łowić. Są do tego wyznaczone parkingi i często na przykład trzeba tam jakąś odległość przebyć na pieszo, żeby dojść do swojego stanowiska, ponieważ parkowanie najczęściej w lasach jest zakazane.
4: Czemu to jest grząski temat, bo użyłeś takiego sformułowania?
3: Bo zdania są podzielone. Dużo wędkarzy gdzieś narzeka, że nie ma kładek, że są takie jeziora, których nie ma dojścia z brzegu, ale to są raczej wędkarze łowiący stacjonarnie. Ja na przykład łapię z pontonu, więc praktycznie każda woda stoi przede mną otworem, więc byleby jakiś kawałek miejsca do zwodowania się znaleźć i mogę łapać na każdej, łowić na każdej wodzie.
4: No tak, ale ty jesteś wieloletnim wędkarzem, ekspertem. Ci, którzy zaczynają, pewnie nie od razu zaczynają od kupienia pontonu.
3: Dokładnie.
4: A kto jest odpowiedzialny właśnie za budowanie kładek? Jak to formalnie wygląda? To powinny robić związki czy właściciele? Jak to jest?
3: W tym momencie, jeżeli chcemy sobie postawić kładkę, no to wiąże się to z większą ilością pozwoleń. Tutaj już musimy wyznaczyć, że tak powiem, działkę kładki i ona musi być sformalizowana, żeby była legalna. Na własną rękę już nie ma opcji takiej wybudowania kładki, ponieważ jest to kładka nielegalna.
4: I kto się tym powinien zajmować? Okay. Każdy może sobie zbudować kładkę?
3: Tak, jeżeli uzyska szereg pozwoleń, to jak najbardziej tak.
4: A czy Polski Związek Wędkarski też właśnie opiniuje takie działania? Czy ktoś się tym zajmuje? Czy ty się spotkałeś?
3: No. Ciężko mi powiedzieć. Raczej gdzieś tam w ten temat osobiście nie wchodzę. Tutaj jestem z boku, ale tyle co wiem, to właśnie można sobie zbudować taką kładkę, z tym, że trzeba ją, że tak powiem, zalegalizować.
4: Mm-hmm. Znasz gorzowskie i około gorzowskie wody. Gdybyś na przykład miał wskazać takie jezioro, zacznijmy od jezior, gdzie ta infrastruktura jest bardzo przyjazna dla tych, którzy zaczynają, gdzie właśnie podjedziemy, zaparkujemy, zejdziemy na brzeg i kładka obok kładki, solidne, nie trzeba obawiać się, że wpadniemy do wody, tylko spokojnie sobie wchodzimy i zaczynamy, siadając sobie na drewnianej ławeczce, zaczynamy łapać. Mamy takie miejsce, które na przykład moglibyśmy polecić, pokazać tym początkującym, nawet takim, którzy przyjeżdżają gdzieś z zewnątrz i mówią: ach, słyszeliśmy, że tutaj w ogóle tyle jezior, ja lubię wędkować, może mi coś pokażesz. To gdzie miałbym go zabrać?
3: No na pewno daleko nie trzeba szukać. Bardzo dużo wędkarzy uczęszcza na zbiorniki takie jak jezioro w Kłodawie. To zresztą jest dość bliska miejscówka. Mhm. I bardzo dużo stanowisk można tam znaleźć. Nie tylko kładek, ale też z samego brzegu są porobione stanowiska, też można łowić. Glinik, Karnin, to też takie bliskie miejscówki. Jezioro Lipy można też podjechać. Raczej tutaj będzie dalej od parkingu, ale też jest dość sporo miejscówek. Bardzo przyjazną wodą też jest jezioro Wawrowe. Tam jest dość sporo kładek. W Wawrowie to jest miejskie. Ten stawek też jest oblegany, z tym, że tam jest jedna zasada, tak zwany no kill, więc złów i wypuść. Aha. I tam też można łowić. A ja mówiłem o Wojcieszycach jeszcze. Sporo tam ludzie ryby łowią. Z tego co wiem, to jest dość mocno oblężone przez wędkarzy.
4: Jeżeli chodzi o tą infrastrukturę nad rzekami, ona chyba nie jest, właściwie nie jest możliwa do stworzenia i chyba nie jest też potrzebna.
3: Nie jest potrzebna. Rzeka, praktycznie z każdej strony rzeki, gdzie wejdziemy, przeciśniemy się, to możemy połowić. Tych główek też jest całkiem sporo, więc rzeka jak najbardziej jest taka dostępna.
4: Główki są bardzo ważne dla wędkarzy. Ci, co nie wiedzą, to mogą chwilę posłuchać o tych główkach, bo tak, one są istotne na rzekę. Dlaczego?
3: Często się mówi, że mam swoją główkę, jadę na moją główkę, tam bierze ryba. Bierze się to stąd, że tutaj stykają się jakby dwie części rzeki. Ta płynąca, czyli z nurtem, i pomiędzy główkami. Główki to są takie wysepki wychodzące do środka rzeki. Dokładnie. I pomiędzy nimi jest też spokojniejsza woda. Przed główką jest wypłycenie. Za główką już się robi dół, więc tych potencjalnych miejsc, gdzie znajduje się ryba, mamy więcej. I faktycznie skutecznie możemy jej tam szukać.
4: Warta jest przyjazna dla wędkarzy?
3: Myślę, że tak. Tutaj naprawdę ja osobiście sporo ryby złowiłem przez całą moją karierę wędkarską. Z opowiadań ludzi, znajomych, klientów, to też naprawdę ona potrafi, że tak powiem, zapłacić.
4: Dużo nie zdradzimy, ale jesteś zawarciakiem, że tak powiem.
3: Tak.
4: Urodziłeś się w tej dzielnicy miasta, albo mieszkałeś, tak? Dało się mieszkać na Zawarciu i nie chodzić na ryby?
3: Niekoniecznie.
4: jednak z popularniejszych takich, nawet wśród młodych chłopaków.
3: Co prawda w niektórych miejscach to można przez ulicę przejść tylko z wędką i jazda od razu.
4: Miałeś takie swoje ulubione miejsca?
3: Miałem. Kiedyś często jeździłem właśnie na tak zwane główki nieopodal schroniska Azorki.
4: Dobry dojazd, niedaleko?
3: Tak, no i dojedziemy praktycznie pod samą wodę, wałem, zjedziemy z wału na wysokości schroniska i tam naprawdę sporo miejsca jest.
4: Powiedz mi, jakie są zadania Polskiego Związku Wędkarskiego, jeżeli chodzi o gospodarowanie właśnie wodami, o to, żeby one były coraz lepsze? Wy je zarybiacie? Jak to wygląda?
3: Głównie chodzi tutaj o zarybienia, o porządek, bo jednak tego porządku nad tymi wodami według mnie brakuje i to dość sporo. Często trzeba sprzątać latać, że tak powiem, po innych wędkarzach, ale głównie zarybienia. Ja, mając kontakt tutaj z naszymi ichtiologami, to wiem, że te wody są zarybiane. Oczywiście jeżeli taka woda jest zarybiana, to w ten sam dzień nie idzie informacja w eter, że ona została zarybiona, bo taka ryba zarybieniowa, ona się asymiluje dopiero do zbiornika. Jeżeli tam łowimy, to praktycznie będzie uderzała na wszystko. Raczej z opóźnieniem się mówi o takich akcjach.
4: Dużo jest takich zarybień w ciągu roku? Gdzie były takie akcje, że pojawiło się więcej ryby? No i czym zarybiamy?
3: Było tego sporo. Generalnie każde koło zarybia gdzieś na własną rękę, a także dostaje od polskiego związku taki narybek zarybieniowy i też to jest zarybiane. Dokładnie nie powiem co, gdzie i jak, bo tego jest naprawdę masa.
4: Generalnie to gdzieś tam, co ci się obiło uszy, żebyśmy chociaż skalę pokazali. Tak. A jaką rybę puszczamy do siebie?
3: Wszystko. Szczupak, sandacz, to na pewno jest takie duże zarybienie. Linem jest zarybiane, karpiem jest dużo zarybiane, pstrągiem.
4: Dlaczego te ryby się wybiera? One są popularne, czy też jakby myśli się o gospodarce w danym akwarium?
3: Myśli się o gospodarce i zarybia się taką rybą, której też brakuje, albo taka, która potrafi utrzymać zbiornik w odpowiedniej jakości. I tutaj z pomocą właśnie przychodzą badania ichtiologów. Po to też jest zezwolenie każdego roku wydawane, żeby wpisywać, na jakim zbiorniku się znajdujemy, kiedy, jaką rybę złowiliśmy, czy też zabraliśmy. Oni później na końcu roku zbierają sobie te wszystkie zezwolenia i wyciągają z tego wnioski, jaki jest rybostan w naszych wodach, gdzie czym dorybić, co sprawdzić, co odłowić.
4: W twojej ocenie, ilu wędkarzy jest w naszym regionie? Bo to się liczy w tysiącach?
3: Spokojnie.
4: W dziesiątkach tysięcy?
3: Może być w dziesiątkach tysięcy. Wydaje mi się, że takich, że tak powiem, z kartą wędkarską zarejestrowanych jest spokojnie kilkadziesiąt tysięcy. Jeżeli chodzi o nasz okręg gorzowski, jeżeli chodzi o skalę polską, no to myślę, że to w milionach już.
4: Kilkadziesiąt tysięcy plus przyjezdni, no to się robi tak, to tak jakby cały Gorzów szedł na ryby. Strasznie dużo ryb wyciągacie w takim razie. To tych ryb ubywa pewnie.
3: To na pewno, taka natura, kurczę. Jesteśmy raczej wyżej w hierarchii niż ryby, ale coraz częściej zauważam tendencję, tym bardziej wśród młodych wędkarzy, którzy propagują taką formę łowienia catch and release, czyli złów i wypuść. Szybka fotka, ryba z powrotem w jak najlepszej kondycji też wraca do wody i coraz większą tendencję, tym bardziej wśród młodzieży, zauważam.
4: Czyli tak bardziej sportowo tak naprawdę,
3: tak.
4: Czyli zmaganie się ze sobą,
3: tak.
4: Próba przechytrzenia natury, sprawdzenie się, złapanie tej ryby, ale jednocześnie jakby uwolnienie jej.
3: Tak, obchodzenie się przede wszystkim z nią z większym szacunkiem, nie? To mi generalnie imponuje.
4: No to jest szansa, że tych ryb nie będzie mniej. Ja trochę żartuję, bo to chyba nie jest tak, że tych ryb ubywa.
3: Nie, no ryby jest dużo.
4: Dorybiacie, a dwa, że naturalną siłą rzeczy, natura jakby sprawia, że one cały czas są. Na przykład, nie, a mieliście jakieś takie sygnały, albo sam się z tym spotkałeś, że gdzieś w jakimś roku raptownie tej ryby było dużo mniej, tak odczuwalnie mniej, że właściwie się jechało i kurczę, co się stało? Tu już przestało żerować, nie bierze?
3: Zdarzają się takie sytuacje. Tu głównie wydaje mi się, że przez kłusowników też, bo jednak tutaj w naszych okolicach jest to spora ilość osób. Nie da się tego upilnować. To naprawdę ciężki kawałek chleba do zgryzienia, ale myślę, że tutaj częsta ilość kontrol, czy jeżeli my sami zauważymy, że ktoś się zachowuje nad wodą w inny sposób niż powinien, czyli rozkłada sieci, od razu informować Straż Rybacką, czy też dzwonić na policję, na 112. I myślę, że suma summarum kiedyś to da jakiś rezultat, ale jest to myślę taki proces ciężki do zatrzymania.
4: Doszliśmy jakby do tego, że to nie wędkarze, choćby ich było nawet setki tysięcy, są największym zagrożeniem, bo tu wszystko wszystko się dzieje tak naprawdę w zgodzie z pewną naturą i jesteście świadomi, nie bierzecie ryb za małych, bierzecie tylko te wymiarowe, wiecie kiedy je można łapać, kiedy nie należy i nawet jeżeli ktoś już jednak zdecyduje się wziąć ją do domu, to nie jest to taki uszczerbek w tym rybostanie, jak po prostu działania osób, które zwyczajnie popełniają przestępstwo. No i pewnie też natura czasami robi swoje, w tym sensie, że no, zdarzają się, że ta woda się zagotuje, jak popularnie się mówi, gdzieś tam się zadzieje i natura po prostu wybija wtedy tą rybę.
3: Zdarzają się takie sytuacje, na przykład kilka lat temu na Wojcieszycach też była przyducha i no
4: właśnie chciałem zapytać, sporo tej ryby. Pamiętam nawet te zdjęcia tych ryb gdzieś tam przy brzegu, ale to jak mówisz, kąpielisko, jezioro się odbudowało i jest bardzo popularne i jest ryba.
3: Jak najbardziej, tam jest zawsze dużo.
4: Czyli generalnie
3: ciężko raczej o miejsce.
4: Natura zrobiła swoje, mimo że tam doszło do właśnie takiego przykrego przypadku, to się udało odbudować.
3: Dokładnie, ale myślę, że tutaj też warunki atmosferyczne mają duży wpływ, jednak ten klimat się trochę zmienia. Ostatnia sytuacja też na rzece Odrze nam mówi o tym, że jednak tego tlenu gdzieś brakuje w tej wodzie. Ta ryba raczej w takich ciepłych miesiącach no to ciężej ma na płytszych zbiornikach i no i tak się będzie działo.
4: Powiedz mi, no tak, tylko zarybiać, no i dbać o tą naturę, ale myślę, że akurat wędkarze są taką grupą, która stara się o to dbać. No pewnie nie wszyscy, bo tak jak mówisz, po kimś czasami wy świadomi musicie sprzątać, ale raczej ta gospodarka wasza, rekreacyjno-sportowa sprawia, że na tych jeziorach nie jest źle.
3: Tak, jest okej. Okay. Ja zresztą pływając na pontonie posiadam echosondę, także widzę, co się dzieje pod wodą, ile jest tej ryby, gdzie ona występuje. Można powiedzieć, że tej ryby na naszych wodach jest sporo.
4: Opłaty? Czy to jest coraz droższy sport?
3: Stosunkowo tak, teoretycznie
4: wszystko
3: tak.
4: Wszystko drożeje, więc jakby ja tu chyba nie ma się co dziwić, że i opłaty będą droższe. Pytanie o ile?
3: Jeżeli chodzi o kartę wędkarską, to w stosunku do zeszłego roku podrożała ona o 20 zł. Zależy od progów, bo tutaj seniorzy mają troszeczkę tańsze opłaty i im przyznaczkę takim wędkarzom, którzy mają powyżej 70 lat, to im podrożało o 10 zł. Więc uważam, że w skali roku nie ma tragedii i w skali do stosunku całej Polski też nie ma tragedii, zważając na to, ile tej wody my tutaj mamy.
4: To generalnie każdy okręg może ustala sobie sam, czy
3: tak,
4: jest jakaś...
3: Tak, istnieje składka członkowska jedna, którą w każdym okręgu opłacamy taką samą. Następna składka jest okręgowa i tutaj to zależy od okręgu. I jeżeli pierwszy raz kartę wyrabiamy, to trzeba opłacić również wpisowe. No i opcją taką, którą możemy dokupić, to jest połów ze środków pływających lub połów ze środków pływających z opcją trollingu. Jest tam dodatkowa opcja i patrząc na takie ceny, to ja musiałem za pełną taką moją kartę w tym roku zapłacić 450 zł.
4: To już Państwo wiecie, ile trzeba przeznaczyć, ale to jest absolutnie full wypas. Wiem, że jesteś fanem trollingu tak naprawdę i pewnie za chwilę sobie o tym porozmawiamy, żeby trochę przybliżyć ten sposób łapania, ale to jest ten maksymalny wydatek. Czy jeszcze coś można by dokupić?
3: Nie, jeszcze, jeżeli robimy
4: po raz... górskie pewnie jeszcze.
3: Nie, jeżeli robimy po raz pierwszy, to jeszcze to wpisowe.
4: No tak.
3: Czyli trzy dyszki nam dochodzą, to mamy 480. No i wiadomo, wyrobienie karty. Sam egzamin to jest koszt 25 zł i wyrobienie karty to jest 10 zł, czyli taki full pakiet.
4: 215 zł. 515 zł.
3: Tak, okolice 500.
4: Wasza decyzja. Ja, choć od razu ostrzegam, to nie koniec wydatków, bo jeszcze trzeba pewnie się zaopatrzyć w cały ten sprzęt. No ale teraz podążajmy w kierunku maja, czyli ten szczupak, skoro on jest takim wyzwalaczem i sprawia, że wszystkim żywiej biją serca wędkarzom, czyli co, spinning?
3: Spinning albo łapanie na żywca. My wyróżniamy tutaj raczej dwie metody, bo raczej gdzieś na spławik czy na grunt nie spodziewałbym się tego szczupaka, ale zdarzają się takie sytuacje, że gdy holujemy jakiś białoryb, to ten szczupak też w tym momencie uderzy.
4: No tak.
3: I takie sytuacje również się zdarzają.
4: No ale my skupmy się na metodach, które są absolutnie zmierzone i wymierzone w szczupaka, czyli ten żywiec, tak?
3: Jest to łapanie na rybkę żywą. na spławik i po prostu ustawiamy takiego żywca na wodzie w miejscach żerowania tego szczupaka i czekamy, aż spławik pójdzie pod wodę.
4: Wystarczy zwyczajna, krótka wędka? Czy długa generalnie, czy jednak tu powinien...
3: Różnie ludzie łowią. To też zależy od łowiska, czy łapiemy bliżej, czy dalej. Raczej stosuje się mocniejsze wędki, powiedzmy o ciężarze wyrzutu 100 gramów. Mhm. Jednak ten żywiec też swoje waży, a musimy go ustawić w łowisku. Znam też wędkarzy, którzy łapią na żywca na spinningi albo na wędki gruntowe. No to już zależy od preferencji indywidualnych.
4: Ale one się nadają.
3: No oczywiście.
4: Czyli tutaj jakby specjalnego sprzętu stricte pod zabawę z żywcem nie trzeba.
3: Niekoniecznie. Mocniejszy teleskop, jakaś gruntówka. Słyszałem, że na karpiówki także łapią, także raczej to są mocniejsze wędki. Mhm. I jak najbardziej tutaj każdy, jeżeli nie ma takiej wędki, to zajrzyj do swojej szafy, taki wędkarz i coś zawsze wybierz.
4: Specjalne spławiki, bo one pewnie muszą być trochę inne.
3: O trochę większej wyporności. Tutaj jeżeli chodzi o wędkarzy, którzy stosują spławiki takie żywcowe, stricte na szczupaka, to zaczynają się one powiedzmy gdzieś tam od 10-15 gramów i tu już idziemy w górę, zazwyczaj gdzieś tam do 30-40. Dociążamy to odpowiednio, zahaczamy naszego żywca na końcu zestawu i zazwyczaj stosuje się kotwica. Można też hak, ale raczej wędkarze kotwicę stosują.
4: Przy szczupaku to się zahacza za grzbiet.
3: Tak, można zahaczyć za grzbiet.
4: A, więc... czyli nie trzeba, to nie jest tak, że...
3: Nie trzeba, ale zazwyczaj raczej to w ten sposób działa.
4: Ma to chyba związek z tym, jak on żeruje, tak? Że tak, on atakuje rybę...
3: On raczej ją będzie atakował od boku albo od dołu na przykład. Raczej gdzieś tam się rzadziej zdarza, żeby on od góry atakował.
4: Bo z kolei okoń chyba jest taki, że się zahacza tego żywca za pysk, tak?
3: Tak. No to jest jednak już mniejszy żywiec, nie? I okoń raczej też, tak jak ja łowię, to zazwyczaj gdzieś tam od tyłu przynęty uderzy.
4: Przy szczupaku, czy konieczna jest ta stalka, coś co, no bo szczupak jednak ma zęby i on generalnie sobie potrafi poradzić z taką zwykłą żyłką. Jak zabezpieczyć
3: zwykłą żyłkę?
4: Ten koniec zestawu, ten najbliżej już haczyka czy kotwicy, tak żeby ograniczyć szczupakowi możliwość ucieczki.
3: No to tak, zazwyczaj używa się stalki. Czy to jest stalka wolframowa, czy to jest stalka tytanowa, no to już każdy też tam gdzieś pod swoje preferencje dobiera. Ja łowiąc na spinning, stalki używam bardzo rzadko. Ja używam fluorokarbonu na końcówki przyponów. Jest to taka, powiedzmy, mocniejsza żyłka i bardziej odporna na obtarcia i niewidoczna pod wodą, ale taki szczupak sobie spokojnie z nią poradzi, bo szczupak potrafi żyłkę czy tam fluorokarbon przegryźć do grubości 1 mm. Więc to już jest raczej dość gruby zestaw. Z tym, że dlaczego ja używam fluorokarbonu? A dlatego, że moim zdaniem większa aktywność ryb jest w stosunku mojego zestawu. Ja od kiedyś łapałem ze stalką, było według moich spostrzeżeń mniej tych brań, mniej spotkań z rybą, a ja odkąd łowię z fluorokarbonem, to tego naprawdę jest sporo.
4: Czyli ta stalka jednak powoduje, że ten zestaw pracuje inaczej, że on inaczej jest spostrzegany.
3: Jest niewidoczny szczupaka. Przede wszystkim, ale raczej dla szczupaka takiego żerującego nie sądzę, żeby to miało jakieś większe znaczenie. Ja bardziej pod kątem okoni łowię, no i te szczupaki też się zdarzają jako przyłów, ale zazwyczaj na początek dla każdego to ta stalka, myślę, jest odpowiednia, żeby się zabezpieczyć przed tym szczupakiem, żeby nie stracić też tej ryby, żeby do samej plecionki czy żyłki nie wiązać zestawu, no bo jednak mnóstwo szczupak ma tych zębów, są to ostre zęby, nawet jak gdzieś tam w palca takim zębem dostaniemy, to ta rana potrafi się goić bardzo długo.
4: Nie szkoda ci takiej ryby, która ci się tam odgryzie?
3: Szkoda mi jej z tego względu, że gdzieś tam
4: że
3: przynęta zostaje, ale ryby też sobie z tym radzą i po czasie gdzieś tam też potrafią to usunąć, czy ten hak gdzieś po prostu się osłabi pod wodą, ale ja po prostu lubię dawać rybom szansę.
4: A, równiejsze szanse.
3: Tak.
4: Bo to nie jest tak, że ty nie możesz wyciągnąć tego szczupaka. Kwestia zacięcia, umiejętności, da się tutaj doholować jest... i nie pozwolić mu odgryźć tej przekleństwa.
3: Mam takie przypadki, że ja łapię na bardzo delikatne sprzęty. To są wędki okoniowe do 6 gramów. No, potocznie mówi się, że to są wykałaczki. I mam dość spore szczupaki, jeżeli chodzi o nasze wody na taki zestaw, bo potrafią wyjechać takie w granicach 60-70 cm. A to na takim zestawie już jest nie lada wyzwanie wyholować taką rybę.
4: No to jeszcze, jeżeli chodzi o łapanie na żywca, dla mnie chyba najbardziej drastyczny element całego przygotowania, czyli ten żywiec. To się kupuje, to się odławia. Jak to wygląda?
3: Generalnie jest teoria i praktyka. Jeżeli chodzi o praktyczną stronę, czyli taką prawidłową, to na żywca możemy łowić tylko i wyłącznie wtedy, jeżeli złapiemy go na danym zbiorniku i możemy tym żywcem łowić na tym zbiorniku. Zazwyczaj zdarza się tak, że możemy gdzieś nabyć tego żywca od osób prywatnych, czy czasami gdzieś w sklepach wędkarskich, i taki żywiec jest używany do połowu tych szczupaków. Co może się związać z tym, że jeżeli będziemy używać żywca nie z tego zbiornika, w którym wędkujemy, to te inne ryby mogą przenosić jakieś choroby. I to jest główne założenie takie, dlaczego można łowić żywcami złapanymi w danym zbiorniku, gdyż ta flora bakteryjna jest taka sama i to tutaj nam nie zagrozi dla żadnej ryby.
4: A jednak są sprzedawane.
3: Są. Chociaż my od kilku lat nie sprzedajemy już.
4: No bo formalnie nie ma podstaw i powodów, żeby sprzedawać.
3: Dokładnie.
4: Bo do czego?
3: Ale to się praktykuje mimo wszystko.
4: Czyli co, najpierw trzeba tak naprawdę formalnie, w praktyce, trzeba by przyjść i najpierw trochę połapać tej białej ryby.
3: Tak.
4: Zobaczyć,
3: dokładnie,
4: co tam jest, jak to jest. Tak, są jakieś topowe żywce, coś, co daje lepszą gwarancję, coś, co szczupaki lubią szczególnie?
3: Kurczę, jeżeli chodzi o wody stojące, czyli jeziora, myślę, że często, gęsto bardzo dużo płoci się pojawia, nie? Ona dość stosunkowo jest łatwa do złapania. A jeżeli mamy już cieplejsze miesiące, no to też wychodzi wyżej, wychodzi ze trzciny do trzciny, także gdzie tam nie rzucimy sobie w obrębie, no to powinniśmy jakiegoś żywca złapać, czy ukleje. Jak najbardziej nie jest to jakaś skomplikowana sprawa. Myślę, że to jest łatwo dostępne. Wystarczy nam do tego jakiś prosty bacik, wędka bez kołowrotka, 3, 4, 5 metrów, żyłka na końcu, jeden robaczek i możemy sobie spokojnie tego żywca złapać.
4: Płoć ma wymiar ochronny. Sprawdzamy to w takim razie, żeby was nie zmylić. No ale jeżeli jakaś z tych ryb ma wymiar ochronny, to czym możemy jej używać jako żywca?
3: Tylko w wymiarze.
4: Tylko w wymiarze, tak. Czyli tutaj jakby żadnych odstępstw nie ma i nie ma tłumaczenia, że to był na żywiec. Po prostu jeżeli już... Czyli uznajemy, że to jest normalnie ryba wyciągnięta z wody i jakby przez nas zabrana, i jeżeli ona jest za mała, to generalnie
3: ryba poza
4: możemy
3: wymiarem
4: zapłacić karę. Czy
3: tak, podlega tutaj.
4: Nawet jeżeli powiem, ale to na żywca, ja chciałem, bo to on jest mniejszy i musi być w wymiarze.
3: Nie ma takiej opcji. Generalnie ryba poza wymiarem powinna wrócić od razu
4: do wody. To co, sprawdzamy tą płoć. Aż jestem ciekaw. 15 centymetrów.
3: Nie ma.
4: No to czyli tutaj mamy jakby jasność, jeżeli już wybierzecie się na żywca, no to płotkę można nawet taką mniejszą założyć na hak, na kotwicę i podrzucić szczupakowi. Jak go wypatrzyć z takim żywcem?
3: Szczupak często gęsto też się pokazuje. Widać, jak on żeruje. Będzie uderzał do powierzchni, raczej gdzieś tam za tą drobniczką od spodu wychodząc, to jak najbardziej idzie go zobaczyć. Ja bym szukał w jakichś kapelonach na przykład. Blisko brzegu też się może zdarzyć. Przy samej kładce potrafi stać. Także tego miejsca po prostu trzeba szukać, patrzeć, gdzie chodzi drobnica, ona też będzie oczkowała na wodzie.
1: Zatem miejscówki i na co złowić szczupaka już znacie?
2: Vox FM Gorzów radzi.
1: Radio Vox FM Gorzów, Karolina Łupacińska-Wojciechowska, a ze mną gość Michał Pilch, psycholog, psychoterapeuta związany z naszym tutaj gorzewskim działem TZN-u oraz także Szansą. Witam cię serdecznie.
5: Dzień dobry.
1: Nowy rok szkolny, nowe wyzwania, ale też i nowe sytuacje. I na początek chciałabym ciebie zapytać, młodzież po przerwie wakacyjnej wróciła do szkół, no i oczywiście no, tych problemów chyba nie ma mniej, a więcej. Jak byś to na wstępie określił?
5: No tak, ja myślę sobie, że każdy z nas doświadczył tego przykrego momentu, kiedy po wspaniałych wakacjach wolnym przychodzi ten moment, w którym idziemy do szkoły i wracają obowiązki, zarówno też dzieci, jak i nauczyciele, którzy doświadczają tego samego, jak i po powrocie, po urlopie. I myślę sobie, że to jest w ogóle trudne, no bo kwestia jest tego, że to jest jakaś pewnie zmiana i to bardzo duża, szczególnie, że biorąc pod uwagę wymagania, jakie są stawiane w społeczeństwie, no dzieciaki mają duży poziom stresu, no przed którym tak naprawdę nie mają się jak bronić, no i to, co jest po naszej stronie, no to warto się do tego dobrze przygotować i też sobie nauczyć, jak sobie z tym radzić w sposób optymalny.
1: No właśnie, bo oczywiście są dzieciaki, które jakby na spokojnie wracają. Ten stres jest bardziej, jakby powiedzieć, mobilizujący, czy nie ma tych negatywnych skutków, ale właśnie duże grono dzieciaków no ma te problemy. Wakacje, nie mieli kontaktu z tą swoją klasową grupą kontaktu, albo mieli, ale był on sporadyczny. No i teraz wracają. Wracają też pewnie jakieś z tym związane zaburzenia, czy też jakieś obawy. Jak powiedz z twojego doświadczenia i a propos pacjentów właśnie, jak to jest?
5: Jak myślę,
1: jest to problem, bo może ja tak nieraz mówię, że może my coś przesadzamy.
5: Tak naprawdę to zależy, bo tak jak sobie myślę o uczniach, czy też właśnie takich zmianach, których doświadczają, nawet na poziomie zmiany wakacje i szkoła, są typowe kwestie związane z lękiem. No i teraz bardzo ważna jest rzecz, że tak, lęk jest naturalny, rozwojowy, wynikający z działania naszego układu współczulnego, przewspółczulnego, taki sławny reakcja walcz, uciekaj lub się zamroź. To jest naturalne, potrzebne jest to nam, żeby przetrwać. Wynika to z biologii. I to, w jaki sposób sobie radzimy z zależności, jest zależne od naszych doświadczeń. I to jest bardzo ważne, bo są ludzie, którzy mają doświadczenia bardziej konstruktywne, no i mniej konstruktywne. I to jest niesamowite pole, niestety, do pojawienia się różnych zaburzeń. Na przykład lęków, różnych ataków paniki, zaburzeń fobii społecznej, jak i też zaburzeń czasami depresyjnych, no bo też biorąc pod uwagę, że dzieci, zarówno też jak i rodzice, stawiają sobie bardzo wysokie wymagania. I to może być też źródłem dalszych problemów, no i umiejętność radzenia sobie z tym ma kluczowe znaczenie. Więc często jest tak, że dzieciaki wracają do szkoły i te trudności bywa, że mają.
1: Jak te lęki możemy zaobserwować? Wiadomo, no, jak rodzic zna swoje dziecko, to pewnie zauważy, że coś jest nie tak. Ale czym to może się objawiać? Czy to właśnie strona też psychiczna, ale też i można powiedzieć tak fizjologiczna? Właśnie jak to się objawia? Jakie to są symptomy?
5: Przede wszystkim zwróćmy uwagę na samą naturę lęku, bo to jest uczucie, które mówi o tym, że jeżeli jest niebezpieczeństwo, to mamy zazwyczaj uciekać. To jest takie pierwsze. No, bierzmy pod uwagę na przykład oglądając film, kiedy jest jakiś jumpscare, czyli wyskakuje jakaś postać, jest głośna muzyka, to się wycofujemy i to jest nasza naturalna reakcja. Więc biorąc pod uwagę na świat jakby aktualny, no to też na przykład wycofywanie się z różnych aktywności, chowanie się, odkładanie na później, nasz ulubiony dzień do pracy, czyli jutro tak zwany, albo od nowego roku, albo od poniedziałku, to często tendencja do odkładania może mieć źródła w lęku. Niekoniecznie oczywiście w tym, może dlatego, że zdanie jest zbyt trudne, ale często jak się boimy, to się wycofujemy, no bo jest to biologicznie takie bezpieczne. Lepiej się wycofać, niż atakować i zostać na przykład zranionym. No i na poziomie takim społecznym działa to bardzo podobnie, czyli boję się sprawdzianu, zaczynam się stresować, zaczynam się pocić, wycofywać, mniej czasami też jeść. To też ważne, że na przykład jak jesteśmy zlęknieni, odczuwamy napięcie, no to na przykład ściska nam się żołądek. Możemy mieć też objawy wynikające z układu naszego trawiennego. Jak i też właśnie samopocenie się, ból głowy, takie poczucie pustki w głowie. Myślę sobie, że każdy z nas doświadczył tego momentu. Wchodzi na sprawdzian, egzamin, do tablicy zapraszam i pojawia się w głowie pustka. To często jest objaw związany z lękiem. Przypominam, jest on naturalny i kwestia jest, żeby nauczyć sobie z nim radzić, no bo kwestia, że kiedy żyliśmy tysiące lat temu, no to zagrożenia były bardzo realne, związane ze zwierzętami i funkcjonowaniem. Obecnie tych zagrożeń mamy zdecydowanie mniej, ale no, nasza reakcja biologiczna została. Dlatego się boimy rzeczy, które nie są zagrożeniem, ale jednak one działają na nas.
1: No właśnie, to są tak, ze strony psychicznej te obawy, czy właśnie właśnie, jak mnie teraz odbierze moja grupa, albo jeżeli miałem z nią konflikt, to jak to teraz się potoczy dalej? Znów będę się bał, nie wiem, wyjść na przerwę, czy gdziekolwiek, tak, żeby ich nie spotkać, bądź ewentualnie, jeżeli chodzi to o naukę, no to jak teraz się uczyć? Kolejny rok, wyzwania, trudniejsze przedmioty, albo bardziej zaawansowane. Jak tutaj, czy tu w ogóle jest jakaś opcja, żeby rodzic mógł jakoś pomóc, czy tu właśnie trzeba gdzieś już, nie wiem, podpytywać właśnie specjalistę?
5: I tutaj nie zawsze jest tak, bo przede wszystkim jakby, tak jak mówię, radzenie sobie z lękiem polega na nabywaniu umiejętności. Te umiejętności nabywamy od dzieciństwa, obserwując bliskie osoby. To jest tak zwane warunkowanie zastępcze, czyli obserwujemy sobie modele, nasze modele, czyli rodziców, bliskich, otoczenie, czyli znajomych, i to pozwala nam uczyć się radzić sobie z lękiem, ze stresem. I to jest naturalne i tego się nabywamy przez całe życie. Im jesteśmy starsi, to jest łatwiej. Jeżeli na przykład dziecko ma problem, zacznijmy od tego, żeby też rozmawiać o tym, że to naturalne jest się bać. To trochę na zasadzie, nie wiem, podam taki inny może przykład. Idziemy z dzieckiem do pierwszy raz do fryzjera, czy idziemy do dentysty.
1: Dentysta jest dobry przykład.
5: Myślę, że tak, tak. Jak mi do dzisiaj towarzyszy lęk i niepokój. I to jest ten kawałek, żeby uspokajać siebie, mówić sobie, ej, to normalne, że się boisz, to jest nieprzyjemne, mało kto to lubi. I to jest ten pierwszy kawałek, że lęk jest naturalną rzeczą, żeby też normalizować, bo jeżeli będziemy uczyli się tendencji, że lęk jest czymś złym, to zaczniemy go zwiększać. Podam przykład. Naturalną reakcją lękową jest, kiedy przechodzimy przez pasy, patrzymy w lewo i w prawo. Jest to oczywiście społeczne, ale nawet jak jest pusto, i tak patrzymy. To jest trochę lękowe. I to jest naturalne, żeby się zabezpieczyć, więc też nie bójmy się bać. Ale kwestia, róbmy to świadomie. Czy jak się boję, okej, sprawdźmy, w porządku, będzie wszystko okej. Nawet jak nie zdasz sprawdzianu, nic się nie stanie. Są różne opcje, bo często jest tak, że nakładamy sobie w głowie presję, która buduje jeszcze większy lęk, która niestety powoduje, że nas paraliżuje.
1: No właśnie, to jest takie trochę, tak się zastanawiam, bo to jakby jest koło tak zwane zamknięte, no bo przecież tak, z jednej strony boję się czegoś, mówię sobie, że będzie okej, wyszło nie tak, no i później mam co? No wnioski z tego wyciągać, że jednak no nie było dobrze, tak? No i kolejny będzie raz, no to znów sobie pomyślę, kurde, no tak jak było ostatnim razem, nie będzie dobrze, no to pozamiatane, no. No i jak tutaj jakby przestawić się na inne tory, nie wiem, myślenia, podejścia?
5: Przede wszystkim mamy dwie opcje, bo jeżeli chodzi o zmianę, na przykład w terapii poznawczo-behawioralnej, której reprezentuje nurt w ramach psychoterapii, mówi się o dwóch rzeczach. Pierwszą rzecz, na którą mamy wpływ, to nasz sposób myślenia, bo ile sytuacji, którą doświadczamy, nie mamy często wpływu. Jest sprawdzian, jest kartkówka, mamy jakieś wymagania, tego nie zmienimy. Nasz sposób myślenia za to możemy korygować, czyli pojawia mi się myśl, ojejciu, nie dam rady, nie poradzę sobie, będzie jak ostatni raz. I to już możemy korygować i sprawdzać, czy jest tak, że ludzie czasem nie zdają egzaminów, coś się nie udaje, no przecież my się uczymy na błędach. Nie znamy osoby, która się uczyła na sukcesach, szczerze mówiąc. Tak naprawdę porażki nas motywują do zmiany i też na przykład to możemy sobie mówić. Możemy sobie mówić, dobra, Michał, oddychaj, jest wszystko w porządku. I to jest ten sposób, który możemy ćwiczyć. Jeżeli jest nam bardzo trudno i są jakieś zaburzenia, możemy to robić z terapeutą.
1: No właśnie, bo chciałam powiedzieć, że może nie każdy sobie potrafi tak przepowiedzieć, że tak powiem, tak? Że no teraz mi się nie udało, ale następnym razem, nie wiem, nauczę się tego, czy bardziej zgłębię temat i będę wiedział i będzie lepiej. A jest osoba, która wręcz odwrotnie, jeszcze się tam zdołuje.
5: Jasne, że tak, bo w zależności jakich mamy doświadczenia, jeżeli mamy rodziców, którzy na przykład mają tendencję do bania się, zamartwiania się, to my często też to odtwarzamy i zaczynamy sami się zamartwiać. Więc możemy się tego oduczyć, albo no może inaczej, nauczyć się czegoś innego. I to jest ten pierwszy kawałek. Druga rzecz w przypadku lęku, i to jest bardzo ważne, jest zachowanie. Na zachowanie mamy wpływ, czyli to, co zrobię. Podam przykład, i to jest właśnie często, jak wygląda o tej spirale lęku, o którym mówisz. Powiedzmy, oglądałem wypadek samolotu, była kiedyś sprawa taka głośna, czy teraz rok, w tym roku wypadek Air India, który był, i myślę sobie, o Boże, nie chcę latać, bo jak będzie to mój samolot, nie, to ja nie lecę.
1: Więc na pewno się zdarzy, że to będzie mój.
5: I na pewno, oczywiście, że tak, pomimo tego, że statystycznie bardziej jest szansa, że umrzemy w wypadku samochodowym niż samolotowym.
1: Dokładnie.
5: Więc pojawia mi się myśl, dobra, to ja nie lecę. Więc w związku z tym zaczynam w ramach zachowania unikać latania. No i nie wiem, byłem teraz na wylocie w Norwegii, no to zamiast tego jadę samochodem 16 godzin, jeszcze promem kolejne 8. Tylko że to sprawia, że nasz mózg się uczy, to jest ten sposób, więc kolejna próba latania sprawi, że będę się bał bardziej. Więc im bardziej będę tego unikał, ten lęk będzie narastał.
1: To wszystko będzie rosło.
5: Tak, i terapeuci poznawczo-behawioralni używają pewnego bardzo fajnego angielskiego powiedzenia, które oczywiście ćwiczymy w trakcie, w terapii, jakby w pewnej perspektywie czasu. Feel the fear and do it anyway. czyli bój się i rób to dalej. Dlatego, że im bardziej robimy, jakby mierzymy się ze strachem i robimy rzeczy, które powodują ten lęk czy strach, sprawia, że umysł się uczy, że sobie radzimy. I wtedy jest tego mniej. Dlatego na przykład jak pracuję z osobami, które mają fobię przed lataniem, czy strach przed lataniem, to wtedy powolutku ćwiczymy różne rzeczy, oswajamy się i dochodzą do momentu, że zaczynają faktycznie latać i powtarzają to doświadczenie i staje się mniej straszne.
1: Okej. Okay. Tylko teraz jakbym postawiła się po drugiej stronie i powiedziała, no łatwo mówić, powiedzieć sobie nie bój się. No to takie nie jest hop-siup, prawda?
5: Oczywiście, że tak. To jest oczywiście trudne, wymaga też czasu, dlatego też uczymy się małymi kroczkami. To nie jest wejście na głęboką wodę. Jeżeli się boję jakiegoś zachowania, spróbujmy zrobić chociaż jedną małą rzecz, która mnie przybliży. Czyli na przykład boję się, że nie zdam, no to na przykład powolutku też czytam jakiś jeden rozdział. Nie wszystko od razu, żeby przygotowywać się. Więc nabieramy coraz bardziej pewności. Jak nie wychodzi, powoli dalej ćwiczymy. I to o to chodzi, żeby dawać sobie po prostu też prawo do popełniania błędu, bo lęk jest taki, że no niestety zwiększa się jak unikamy, a zmniejsza się kiedy działamy, bo to buduje nam sprawczość.
1: Jasne, trochę to można powiedzieć jakby na odwrót, ale tak powinno być, żeby sobie to jakoś ułożyć i poradzić i ogarnąć w życiu. Jakie jeszcze są problemy, Michał, właśnie związane z młodzieżą? To, że powrót do szkoły jedna sprawa, tak, bo zmieniamy środowisko. Jak się odnaleźć w nowych sytuacjach? Na przykład dla takich pierwszaków, czy to zarówno w szkołach średnich, czy w podstawówkach, bo to jest przeskok jednak między poprzednimi etapami.
5: Tak, no bo tutaj mamy jakby przede wszystkim po pierwsze nowe otoczenie, nowi nauczyciele, nowe miejsce, nowa nauka, nowe wymagania, jak i też nowe środowisko w przypadku pierwszaków, o których mówisz. No na pewno jest to ważne ze strony rodziców nas, żeby rozmawiać. Po prostu z dziećmi rozmawiać. Oczywiście inaczej się rozmawia z kimś, kto jest z podstawówki, a z liceum, bo już inna jest forma komunikacji i tego. To ważne jest, żeby po prostu obserwować, rozmawiać, dopytywać, ale nie na zasadzie, że wszystko okej, okej. To nie jest odpowiedź amerykańska how are you, I'm fine. Tylko próbujmy też wyciągać, ale też po prostu zachęcać z ciekawością podchodzić do dziecka. Jak ci minęła, jak tam nauczyciele? Jest jakiś któryś, który ci się tam jest fajny, a który nie bardzo? Po prostu próbujmy na tyle, ile możemy. Oczywiście nie mamy wpływu na to, ile dziecko powie, ale kwestia jest to, że jesteśmy tą bezpieczną bazą, że może się odezwać, że nie przekraczamy tą granicę, ale

0: dzieje się właśnie w tych mediach społecznościowych, czy na tych tak zwanych grupach gdzieś tam, czy na Facebooku, no gdzieś tam po prostu w przestrzeni. Teraz jak sobie z tym radzić? Powiedzieć rodzicom? Zgłosić to gdzieś? I jak to wygląda nauczycielom? Bo to rozumiem też jest związane poniekąd ze szkołą.
1: No tak, doświadczanie przemocy, bo tutaj jakby chodzi o ten kawałek.
0: O ten, tak, dokładnie. Gdzieś tam tak grupy są utworzone i coś tam się wydarzyło i zamiast sobie, że tak powiem, wyjaśnić twarzą w twarz, to wszystko idzie po prostu przez komunikatory, nie?
1: Tak, tak zwanym boczkiem. Tak,
0: tak jest, tak.
1: Tak, i to jest najważniejsze, bo tutaj wchodzi...
0: I
1: tak...
0: wylewa się wszystko tam, żeby jeszcze powiedzieć, bo to nie jest pozytywne.
1: Tak, i tu jest właśnie wchodzi kwestia tak zwanej higieny cyfrowej, która jest związana z czasami, w których żyjemy, bo o ile wychowując się w latach 70., 80. czy 90., to dopiero raczkowało w jakiejś formie. Teraz obecnie jest tak, że dzieci żyją w tym świecie cyfrowym i on jest równie ważny jak ten rzeczywisty. Czy tego chcemy, czy nie? Niestety to wpływa. I często jest tak, że świat cyfrowy rządzi się trochę innymi prawami. Kwestia z tego, że pewne rzeczy, pewne komunikaty są wysyłane często agresywne, często przekraczające te granice osobiste i warto też dziecko do tego powolutku przygotowywać. I tu no niestety po naszej stronie jako dorosłych też stoi, po pierwsze, żebyśmy my się edukowali, żebyśmy zauważali, jak to działa, obserwowali to i też dziecko uczyli odpowiednich granic. Tak jak się uczyliśmy kiedyś dzieci, że jak przechodzimy przez ulicę, patrzymy lewo, prawo, lewo, to tak samo też uczymy o tym, że cokolwiek wrzucisz do sieci, ten ślad zostanie. Nie ma czegoś takiego jak anonimowości w sieci. Nasze tokeny cyfrowe są przekazywane, rejestrowane i to niestety czasem może się zemścić. Na przykład podam tutaj taki bardzo mocny przykład dotyczący amerykańskie badania na temat pracy. 70% pracodawców, to są badania z lat 2020 obecnie, 70% pracodawców sprawdza media społecznościowe swoich kandydatów i często to, co my wrzucamy, ma znaczenie. Pomimo tego, że nie jest to mówione wprost, no jednak kiedy mamy profile na Facebooku czy na Instagramie i one mają różne treści, to wpływa też na wybory pracodawców i to są fakty. Tak samo sposób, co wrzucamy, może wpływać na nasze doświadczenie. Tutaj też jest takie teraz obecnie popularne zjawisko sharentingu, które miało...
0: To sobie o tym opowiemy, ale tak właśnie zastanawiam się na tym, co powiedziałeś, że właśnie pracodawcy sprawdzają właśnie, jak my działamy w internecie, ale też wiem, i o tym zresztą było mówione, że właśnie takie instytucje, jak właśnie ZUS, Skarbówka, one też sobie tam przeglądają, bo na przykład były takie, to też jakieś było podsumowanie, jakieś liczby, już teraz nie pamiętam, ale było też coś takiego, tak, że jestem na L4, ale na przykład na Malediwach.
1: Zgadza się, tak.
0: I tak gdzieś tam w mediach społecznościowych super zdjęcia, tak, na plaży pod kokosami i tak dalej, i tu się posypało właśnie kontrola. Nie wiem nawet, czy nie jest już utworzona jakaś taka, w cudzysłowie, specjalna komórka, która się tym zajmuje właśnie przeglądaniem właśnie, czy faktycznie jesteś chory, czy nie. Ale z drugiej strony tak się też pomyślałam sobie, że jak zaglądają, a się okaże na przykład, że kogoś nie ma w tych mediach społecznościowych, bo to też może być z drugiej strony zastanawiające. Czy to jest dobrze, czy to jest źle?
1: Mhm. No obecnie jakby w przestrzeni społecznej występuje takie zjawisko jak fear of missing out, czyli strach przed byciem pominiętym i faktycznie ma to znaczenie, bo teraz większość osób, jest taka tendencja, że większość osób jest jakoś online i ktoś, kto nie jest online, może być uznawany za tego...
0: Dziwnego?
1: Być może, tak, nietypowego, tak. Tak, no i to też kwestia, co zależy, bo bycie w ogóle wyłączonym z cyfrowego świata to też nie do końca dobrze, bo na przykład większość transakcji już robimy na przykład online, co jest pomocne i kwestia jest tego, żeby nauczyć się odpowiednio z tego korzystać. Czyli na przykład mogę mieć Facebooka, jeżeli jest to potrzebne, ja na przykład, nie wiem, używam Facebooka jako medium do komunikacji, na przykład w ramach szkoły, w ramach kontaktu z osobami i wrzucam to, co wybieram, ale to ma być świadome. A są osoby, które tego nie potrzebują i to też jest okej, bo chodzi o to, po co tego używam. Bo czasami możemy używać mediów cyfrowych do tego, żeby zrelaksować się, komunikować się z innymi. No taka była idea naszej klasy czy Facebooka. Dzielić się fajnymi momentami, a trzeba uważać, żeby nie przekroczyć tej granicy. Na przykład, kiedy używam mediów po to, żeby uciec od świata realnego. No a propos tego właśnie, że zamiast pracować, robić coś, co powoduje lęk, uciekam w scrollowanie, przeglądanie stron. Na przykład. Dlatego faktycznie może być to problem, ale to trzeba sprawdzać, jaki jest tego kontekst.
0: Jasne.
1: Bo nie każdy, kto jest. Mam znajomych, którzy nie są na Facebooku, na Instagramie i to jest ich wybór świadomy, wynikający z ich potrzeb lub ich braku w tym przypadku. Są osoby, które to mają, nie wiem, tak jak ja mówię, no ja mam Facebooka po to, żeby go używać w pewnych celach, są osoby, które mają, bo dzielą się doświadczeniami i to też jest okej, okay. Tylko kwestia, żeby uważać, żeby nie przekraczać pewnych granic i to jest też klucze.
0: Wszystko jakby trzeba mieć wyważone i z rozsądkiem, ale wróćmy do dzieci czy młodzieży, która nie zawsze wie też, jak reagować, bo tak sobie myślę, jest właśnie gdzieś tam jakaś grupa utworzona, sobie piszą, jest jakby w cudzysłowie hucpa na jedną osobę i teraz tak, mam odpowiadać, mam się tłumaczyć, czy mam to po prostu w cudzysłowie olać?

0: i w ogóle nic nie pisać? Jaki jest jakby, nie wiem, czy jest w ogóle złoty środek na to, kiedy tak, strzelam, koleżanki piszą jakieś tam, albo tak się zachowałaś, a po tak, następna mówi, bo faktycznie to wyglądało dziwnie i tak dalej. Jest jakby najazd na jedną osobę. I jak wtedy się zachować? Odpowiadać, oczywiście na tym komunikatorze, czy po prostu cichosza i niech sobie tam się wypowiedzą i ulżą?
1: Trochę to zależy znowu od kontekstu. No bo tak, zacznijmy od tego, że media cyfrowe, dużo ludzi ma tendencję do przekraczania granic. No wiadomo, komentarze, wystarczy wejść na dowolny kanał na YouTubie, nawet naukowy, gdzie osoby potrafią być agresywne w stosunku do twórców, jak i do innych osób, prawda? I tego nie unikniemy. Kluczem jest tu też dziecka informowanie o tym, że tak może być i nie każda odpowiedź zasługuje, nie każdy post zasługuje na odpowiedź. I tu bierzmy pod uwagę, że czasami warto odpuścić, nie zawsze warto walczyć, bo są osoby, które pomimo faktów, bo to fakty są tymi chroniącymi rzeczami, mogą dalej reagować, a bo ty coś tam i przekraczać tą granicę.
0: No właśnie chciałam powiedzieć, bo jest tak na przykład, że ta osoba właśnie podjęła się i tłumaczy, wyjaśnia, ale tu jest z kolei znów z jednej, z drugiej strony, że to jednak nie tak, że to jednak nie, ale wiadomo, no każdy można powiedzieć odbiera inaczej, czy widzi pewne rzeczy inaczej, aczkolwiek no są wspólne cechy, tak, pewnych sytuacji, które oceniamy, ale ta, która się tłumaczy, no zaczyna też jakby, no załamywać się, tak, no bo jeżeli ona tłumaczy, wyjaśnia, a to nadal nie trafia, a na przykład mogłaby też i porozmawiać, że tak powiem, normalnie, w rzeczywistości, ale te osoby nie chcą, bo łatwiej jest właśnie, kiedy nie ma, znaczy nie ma tych emocji, są emocje, tak samo w internecie, ale nie ma kontaktu jakby fizycznego, wizualnego. I to jest takie, no powiem, no bardzo trudne.
1: Jasne, że tak, szczególnie, że czasami tu idąc dalej jeszcze są sytuacje. Mieliśmy przecież w Polsce sytuację samobójstw nastoletnich dzieci w związku z mobbingiem, jak i też z przemocą szkolną, która związana była z tym, że na przykład na forach wrzucano zdjęcia, tam pamiętam chyba chłopca, nie pamiętam tylko jego imienia, wrzucano zdjęcia i pod tytułem niech idź się zabij, ale on jest brzydki i tak dalej, tam było bardzo agresywnie. To takie rzeczy warto zgłaszać i tutaj nie ma co, bo bierzmy pod uwagę, przemoc cyfrowa jest przemocą z artykułów kodeksu karnego, jest też karana i też jest na to zwracana uwaga i nie ma czegoś takiego anonimowości w sieci, do tego wrócę, że można to zidentyfikować. Policja ma takie narzędzia i warto tu reagować i też dziecko właśnie uświadamiać w tym aspekcie, bo nie jesteśmy w stanie kontrolować wszystkiego, co dziecko robi. My możemy sobie potem zrobić sami lęki, bo nadmierna kontrola też nie jest tym jakby dobrym i zdrowym. Ale kwestia, żeby dziecko uczyło się, że jeżeli coś wrzuca, no to żeby patrzyło, co to może wpłynąć. Jeżeli jest jakaś agresywna rozmowa, że czasami blokada osoby też jest okej. No bo podam przykład. Jeżeli ktoś jest agresywny na zewnątrz, w świecie rzeczywistym, no to często jest tak, że nie komunikujemy się z tą osobą. Albo na przykład robimy, delikatnie mówiąc, ja pas. No i tak samo możemy robić to w świecie cyfrowym i to też jest okej. Tak samo możemy kontynuować rozmowy, ale trzeba bardzo tutaj ćwiczyć asertywność. Nasza zwykła, normalna asertywność. Ja pamiętam czasami, jak są komunikaty, bo czasami oglądam strony na Instagramie psychologów, którzy rzucają czasem śmieszne TikToki, czy właśnie Instarolki. Bardzo fajne i zazwyczaj sekcja komentarzy to też jest wiadro. To jest po prostu studnia bez dna albo wiadro pomyj. I czasami podoba mi się, jak na przykład psycholodzy odpisują. Pamiętam taki był komunikat. O, pani przekracza, jest pani beznadziejna, agresja, a pani pozwalam sobie mieć inne zdanie. Przykład pięknej, asertywnej odmowy. No i to warto ćwiczyć. Warto sobie z tym radzić, uczyć się tego, ale to nie znaczy, żeby ćwiczyć w takich warunkach, bo jeżeli ktoś jest już agresywny i czujemy, że sobie nie radzimy albo to przekracza nasze możliwości, to warto szukać pomocy, wsparcia bliższych, starszych osób. To nie jest wstyd sobie z czymś nie radzić, bo każdy z nas się uczy. Po prostu.
0: Czyli najlepiej z dorosłymi, z rodzicami, a później ewentualnie, gdy już to tak faktycznie sięga jakichś takich, no wychodzi poza naprawdę zasady, no agresja w ogóle jest w tych czasach bardzo taka, nawet nie wiem jakiego słowa użyć, wybujała niebo, wybujałam to można mieć wyobraźnię, ale agresja to przerasta już w przypadki, które się słyszy, to naprawdę włos na głowie się jeże. Czyli nie bójmy się, porozmawiamy z rodzicami, czy właśnie później ewentualnie z fachowcami, którzy właśnie w Gorzowie także są i także pomocy udzielają w różnych miejscach. O tym jeszcze oczywiście na zakończenie powiemy, gdzie co i jak. Michał, jesteśmy w temacie internetu. Ja właśnie jeszcze przypomnę, bo może nie wszyscy wiedzą, bo już jakiś czas rozmawiamy właśnie, że moim gościem jest Michał Pilch, psycholog, psychoterapeuta, TZN Gorzów i także Szansa. I Michale, też jest taki temat związany ściśle dzieci, rodzice. Gdzieś tam o tym słyszałam, ty mi powiedziałeś, że faktycznie to jest problem. To jest ten sharenting. No właśnie, powiedzmy, jak to się dzieje, że tak, rodzice gdzieś w internecie, właśnie na tych mediach społecznościowych, nie wiem, chcą się pochwalić dziećmi. I czy to tak faktycznie jest, czy chodzi o coś innego? innego.
1: Zacznijmy od tego, czym sharenting jest.
0: Dokładnie.
1: Bo samo słowo pochodzi od zbitki dwóch słów po angielsku. Share, czyli dzielić się, i parenting, czyli rodzicielstwo, czyli dzielenie się rodzicielstwem. I to jest takie zjawisko, które właśnie polega, tak jak sama nazwa mówi, na dzielenie się swoimi chwilami z dziećmi, swoim jakby byciem rodzicem. No i wiadomo, że kiedyś to było w formach rozmów, teraz jak mamy świat cyfrowy, mamy Facebooka, naszą klasę, to dzielenie się zdjęciami, nagraniami do świata zewnętrznego. No i tutaj właśnie kwestia jest, która jest bardzo kontrowersyjna, szczególnie, że ostatnimi czasy była taka głośna sprawa, już też mówił czy Polsat, czy TVN o tym rozmawiał, jak i też w przestrzeni YouTube'owej, gdzie byli rodzice, influencerzy, którzy wrzucali zdjęcia, nagrania z normalnego życia dzieci i pojawiło się to pytanie, gdzie jest ta granica i jakie będą konsekwencje dla tego dziecka w przyszłości. I o tym właśnie mówi sharenting, że to, co wrzucamy, my często jakby mamy intencję, żeby dzielić się tym, co fajne, tym, co piękne z naszymi dziećmi. I to jest w porządku, to jest nasza naturalna ludzka potrzeba dzielenia się po prostu szczęściem. Równocześnie jednak często zapominamy o tym, jakie to konsekwencje może mieć w życiu przyszłym. Podam przykład. Wrzucamy dziecko w wieku 0-5 lat w różnych tutaj takie nagie, tutaj coś zrobiło głupiego, piszemy, zabawne. Dziecko dorasta, ma lat 15 i dzieciaki to wyciągają.
0: Czyli to właśnie, powiedzmy, podkreślmy, że to ciągle w sieci jest. To nie ma tak, że, nie wiem, jest dzisiaj, a za 5 dni, 2 lata, 10 lat zniknie.
1: Wystarczy zrobić zrzut ekranu. Takie rzeczy można odkopać. Jest to takie powiedzenie, w internecie nic nie ginie i dużo jest w tym prawdy, że możemy wyciągnąć niektóre nagrania, jakieś ten, nie wszystkie rzeczy, też umiemy zarządzać danymi w taki sposób, żeby one zostały usunięte. Mówię, wystarczy zrobić zrzut ekranu na tablecie, który na przykład mam przed sobą i to zdjęcie zostanie i mogę je wykorzystać. I to, kto jak wykorzysta, na to nie mamy wpływu, a bywają sytuacje i były takie przykłady właśnie podawane, że dziewczyna lat 16 opowiadała o tym, jak była nękana przez swoich rówieśników, ponieważ mamusia wrzucała, pewnie z dobrych intencji, tego oczywiście nie wiemy, zdjęcia, jak ona latała nago po plaży, jak była dzieckiem 4-letnim. No i czy to jest złego? No jest to ryzyko, no jest to przekazanie. No bierzmy pod uwagę, tu chodzi jeszcze kwestia pornografii dziecięcej, już teraz jeszcze kwestia, trochę prawo się zmieniło pod tym względem.
0: Jasne.
1: Ale takie zdjęcia naprawdę mogą być wykorzystane przez kogoś czy nagrania. Tak samo też kwestia, że uczymy dzieci, że to jest normalne i często dzieci mają trudność rozpoznania, gdzie jest ta granica. Tutaj mamy właśnie ten tak zwane zjawisko sextortion, czyli na przykład dzielą się zdjęciami.
0: Zaraz, Michał, powiemy tak, bo chciałabym jeszcze przy tym sharentingu zostać, bo tak, bo rodzic, tak mniemam, chce czy właśnie pochwalić się, czy pokazać dziecko, tak, czy coś fajnego zrobiło, czy nawet takie właśnie, tak jak mówisz, gdzieś z życia codziennego, czy jak jest lato, no wiadomo, to jest dziecko lekko ubrane, czy właśnie jak na plaży. Czyli co? Trzeba się chwilę zastanowić, zanim wrzucimy to właśnie do naszego profilu. Czyli musimy wybiegać w przyszłość, co będzie kiedyś, bo rodzic, no wiadomo, no cieszy się tym rodzicielstwem, zwłaszcza młody, tak, bo powiedzmy też, że młodzi rodzice, no, są w tym świecie internetowym. To nie tak, jak można powiedzieć my, gdzie wtedy jeszcze tego nie było, więc nigdzie nie było wrzucane, tylko są zdjęcia, przepraszam, w albumie, które możemy schować gdzieś w szafie, no bo to jest inne w ogóle realia. Czyli co, rodzicu, zastanów się.
1: Tak, i przede wszystkim zastanów się, jakie będą konsekwencje, ponieważ dziecko tego jeszcze nie wie, ale my już mamy tą część odpowiedzialną za planowanie konsekwencji, czyli to, co wrzucam, czy jaki ma sens, bo według badań, to jeszcze propos amerykańskich, 2010 roku 23% dzieci zaczyna cyfrowe życie, zanim się urodzi. I tutaj mamy naszych influencerów, nie tylko amerykańskich, ale także polskich, którzy na przykład zanim się dziecko urodzi, wrzucone jest baby shower, tutaj umiejętność, tutaj jeszcze reklamy, sponsorowanie i dziecko w ogóle, to już jest to zjawisko związane, że dziecko zaczyna zarabiać na dzieci, na rodziców, zanim zostanie urodzone tak naprawdę. Była taka też głośna sytuacja, że jedna z influencerek nagrała swój poród. No i proszę sobie wyobrazić, że to dziecko później to ogląda na YouTubie, będąc nastolatką i rówieśnice. I to są bardzo ryzykowne rzeczy i to właśnie planować. Jakie konsekwencje może to być dla naszego dziecka? Bo może my się z tego cieszymy, ale my potrafimy się jakoś z tym bronić. Mamy większe doświadczenie. Dziecko nie zawsze. I to jest to ryzyko, na które fajnie, żebyśmy brali udział, bo to jest nasza odpowiedzialność za dziecko. W świetle kodeksu karnego, czy też kodeksu rodzinnego, naszym zadaniem jest zadbać o bezpieczeństwo dziecka, więc też ten kawałek cyfrowy jest równie ważny. Czyli zastanówmy się.
0: Jasne, a ja tak sobie myślę, no właśnie, w przypadku rodziców, młodych, influencerów, czy tam celebrytów, czy znanych aktorów, polityków, nie wiem, muzyków, tak, show biznes i tak dalej. Bo co? Bo chcemy, nie wiem, tak, więcej wyświetleń, więcej lajków, więcej w ogóle czegokolwiek w internecie i wtedy, przepraszam, no nie wiem, wyłącza się mózg i nie myślę, że tak, że dziecko będzie to widziało właśnie tak, jak mówisz, za ileś lat, albo w jakichś sytuacjach się zobaczy też, albo ktoś mu pokaże, tak, bo wyciągnie gdzieś tam z przepastnych tych internetowych archiwów.
1: Tak, to jest to główne ryzyko. No, to właśnie to jest to zjawisko właśnie też tego troll parentingu, czyli trollowania rodzicielskiego, czyli właśnie wrzucamy zdjęcia, które nam się wydają obojętne, neutralne.
0: Właśnie, czy okej, albo fajne, albo nawet takie sympatyczne, czy tam super w takiej sytuacji, czy coś.
1: Tak, i nawet pójdźmy w takie rzeczy bardziej, wydaje się nam, kuriozalne. Nagrywamy dziecko, które na przykład się przestraszy i płacze, lub jest zlęknione. I to dla nas się wydaje neutralne, dla dziecka może być traumatyczne potem, kiedy ktoś to, że tak powiem, wywlecze na zewnątrz. I to jest właśnie, żeby zwrócić na to uwagę. To, co mi się też podoba subiektywnie, jako psycholog czy terapeuta, są na przykład tacy już youtuberzy, którzy jak dzielą się vlogami lifestyle'owymi, albo takimi codziennymi, tak zwanymi daily vlogami, kiedy na przykład blurują zdjęcie, zamazują zdjęcie swojego dziecka, twarz, że to dziecko jest zamazane.
0: Albo takie, tak.
1: Tak, chroniąc jego tożsamość, bo wiadomo, że będzie wiadomo, o, to jest dziecko tego człowieka. Nie zmienia to faktu, że nie są pokazane w sytuacjach, które są ryzykowne, że albo nie używają tego, albo się dzielą. No i właśnie mamy drugą skrajność, są influencerzy, którzy z tego, i to jest właśnie kwestia tego ostatniego czasu, którzy używają dziecko jako, tak, raz, że chronią, tak, ale są tacy, którzy używają dziecko do zarabiania.
0: Stronę. Tak.
1: I to jest niebezpieczne, bo szczególnie, że to dziecko się później nabywa doświadczeń, że kamera jest okej. Okay. Czasami jest to w porządku, ale też biorąc pod uwagę, no według badań dzieci pragną być influencerami. Nie ma w tym nic złego, tylko że ryzyko, jakie idzie za tym, jest duże. Bo nie każde dziecko zostanie zarabiającym influencerem. Nie każdy z nas osiągnie sukces. Część tak, część nie. Ale ryzyko, to co wrzucimy potem, zostanie i to będzie nam procentować.
0: No właśnie, dokładnie. Trzeba przede wszystkim myśleć nad tymi zagrożeniami, które mogą pojawić się. Właśnie, zwłaszcza jeżeli wrzucamy zdjęcia dzieci z młodego wieku, w różnych sytuacjach, no trzeba myśleć, może też tak się postawić w takiej sytuacji, jakbyśmy my tak się czuli, gdyby właśnie na przykład nasz rodzic jakby miał takie możliwości kiedyś, właśnie wrzucił, pokazał to, owo i tak dalej, czy to by było przyjemne. No trzeba po prostu wyważyć to wszystko, tak, żeby nie pędzić za tym właśnie internetem, właśnie nie wiem, czy to też jest z tym związane, właśnie z tymi lajkami, z tymi komentarzami, wyświetleniami i tak dalej, napędzanie tego wszystkiego.
1: Tak, to też kwestia to, co możemy zrobić, czyli to jest to, co ty powiedziałaś. Odwróćmy pytanie. Jeżeli my na przykład, koleżanka na imprezie robi nam zdjęcia i ona pyta, a chcesz, żeby mogę to wrzucić? I my często mówimy na przykład, nie, no nie życzę sobie tego. To dajmy sobie pytanie, czy dziecko mogłoby odpowiedzieć podobnie. To jest to pierwsza rzecz. Druga rzecz, zwróćmy uwagę, czy na przykład nasze profile są dostępne publicznie, czy też prywatnie. Bo no na przykład na Facebooku mamy możliwość wrzucenia zdjęć typowo dla znajomych. I też sprawdźmy w ogóle, kogo mamy znajomych. No bo często jest taka tendencja, że mamy znajomych 500.
0: Żeby nie powiedzieć więcej i nie wiadomo, kto to jest.
1: Tak, i czasami to jest po prostu, o, widziałem ciebie, dodaj do znajomych. I robimy to mimowolnie czasami. I
0: tu jak automat, można
1: tak
0: powiedzieć.
1: I tu warto właśnie się uczyć tego i też uczyć dzieci, że wybierz kogoś, że tych znajomych możesz wybierać, że to jest w porządku wybierać. To jest typowa asertywność. Przecież nie każdego człowieka wpuszczamy do naszego życia. To jest naturalne. To są te naturalne granice. No podam jako przykład. Mam swoje życie prywatne, mam też swoich klientów czy pacjentów. Nie wszystko to, co w relacji z osobami prywatnymi, mam w relacji z klientami. To jest naturalne i to wynika z profesjonalizmu. I to są też zdrowe granice. I tak samo uczymy się tego w życiu prywatnym, jak i cyfrowym.
0: Nie jest to łatwa sprawa, ale trzeba właśnie się na tym skupić, skoncentrować. Bo tak sobie myślę właśnie, że jak się pojawiła w ogóle ta opcja ileś już lat temu właśnie internetu, pierwszych tych komunikatorów, to wiadomo był taki właśnie szał, że to, bo to jest nowość, tak? To jest nietypowe. W ogóle jak to? Tak? Przez ekran, później w telefonach wszystko się dzieje i wszystko funkcjonuje, mogę z kimś porozmawiać i tak dalej. No ale no, wiemy, że właśnie są te granice i trzeba się tego trzymać, żeby później nie wynikły z tego jakieś tragedie, bo powiedzmy sobie tak, że są tragedie. I jeszcze wracając do szkolnych problemów, też mieliśmy tutaj w szkole, też się zdarzyło właśnie taka tragedia z 16-latkiem tutaj w Gorzowie w marcu chyba, albo w kwietniu tego roku, że też tutaj niby, znaczy niby, sprawę wyjaśniła policja i tutaj jakby nie było takiego aż udziału szkoły, ale mimo wszystko gdzieś były jakieś te problemy szkolne. Więc jeszcze raz do młodzieży, do dzieci, jeżeli coś się dzieje, to rodzice i właśnie dorośli, ale też właśnie powiedzmy szkolni pedagodzy czy psychologowie. Wiemy, że jest problem z ich dostępnością, ale pojawiają się w szkołach w jakieś tam określone dni i mają te godziny i że warto z tego korzystać.
1: Jak najbardziej, bo zacznijmy od tego, że psycholog jest trochę na innej linii, ponieważ po pierwsze w szkole jest obowiązek chyba, z tego co pamiętam, że psycholog ma być. Psycholog może udzielić rady, porady, nie robi terapii, to jest też ważne, ale może pokierować skierować gdzieś dalej. To jest jedna rzecz. Czasami też jest tak, że rodzice mogą być też źródłem umniejszania, bo czasami jest tak, o, przesadzasz, to nic takiego, radź sobie. Bywa różnie, każdy ma różne doświadczenia. Mamy też takie linie, które są zewnętrzne i mogą pomóc. I tutaj warto zwrócić uwagę na nasze takie państwowe organy, jak i też różne fundacje. Czyli na przykład 116, 111, telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. Specjaliści też się zajmują tymi zjawiskami, więc też warto pytać. Dzieci mogą zadzwonić, obowiązuje anonimowość, ochrona danych, czy dziecięcy telefon zaufania Rzecznika Praw Dziecka 800 12 12 12. I warto gdzieś tam te telefony mieć na względzie, bo to nie jest problem. No wiadomo, może być tak, że dziecko przekroczy granicę i zgłosi przemoc. Tutaj w sytuacji rozmawialiśmy wcześniej, na przykład dzieci, które mówią, zgłoszę cię na policję, bo nie pozwalasz mi korzystać z YouTube'a w wieku 11-12 lat, a YouTube no jest od wieku 16 lat na
0: tak,
1: przykład.
0: To jest w ogóle właśnie druga jakby strona też medalu. Nie wiem, czy to chyba raczej nie do pozytywów, bo właśnie, oczywiście, super sprawa jest taka, że się zmieniło prawo i dzieci mają swoje prawa, ale są też dzieci, które wykorzystują to w różnych właśnie sytuacjach w kontekście rodziców, zakazów i właśnie jakichś zabronień, że nie możesz z tego korzystać i tak dalej. Spotkałeś się u siebie właśnie w pracy z taką sytuacją?
1: Jasne, że tak. Spotkałem się w sytuacji, pracuję czasami i z dziećmi, jak i z rodzicami i czasami jest tak, że to rodzic przekracza granicę, czasami dziecko, czasami jedna osoba i druga i to wynika z umiejętności. Wiadomo, że w terapii uczymy się radzić z tym i stawiać te granice, uczyć się. Czasami jest tak, że dziecko też manipuluje. Nie ma w tym nic złego, no bo weźmy pod uwagę, nawet jeżeli dziecko zgłosi, no to przecież zgłoszenie podlega weryfikacji. To też jest bardzo rozwojowe, paradoksalnie, że nie wiem, jest pomoc społeczna. Zdaję sobie sprawę, jakość bywa różna. No, każdy z nas jest człowiekiem, są różne organy, są różne ustępstwa prawne. Jednak jest możliwość weryfikowania tego. Jeżeli nie ma przemocy, no to jak zostanie ona udowodniona? Jeżeli przemoc jest, jest możliwość reagowania. Więc też bierzmy pod uwagę, że ta pomoc po to jest, żeby weryfikować, diagnozować, sprawdzać, a nie tylko po to, że jeżeli dziecko zgłosi, no to już uznają, że tak jest.
0: No dokładnie, to jest bardzo szeroki i trudny problem, bo wiadomo, no dzieci mają różne te swoje doświadczenia, no też jak zawsze nie za dobrze dzieje się w domu, to też to wygląda inaczej, że dziecko właśnie zagraża, że a pójdzie do sądu, zadzwoni na policję, czy gdzieś to zgłosi, żeby rodzice mieli no problemy, a on mógł jakoś funkcjonować, czy gdzieś tam zaglądać, czy korzystać z jakichś tam mediów społecznościowych. No są to ciężkie sprawy. Ja jeszcze chciałabym zapytać, bo tak sobie ostatnio też właśnie wynotowałam, że to jest w ogóle jakaś nowość. Niby w sieci się pojawia tak zwany Shawn Patrol. Ja nie wiem, czy ty słyszałeś coś o tym. To tutaj Kids Alert, ta aplikacja właśnie jakby informuje o szkodach psychicznych, jakie niesie ze sobą ten cały dziwne wyzwanie. Bo tak, chodzi o to, że na profilach w necie nastolatki publikują konta rówieśniczek, opatrując je obraźliwymi i wulgarnymi komentarzami. I odbywają się głosowania, kto jest gorszym Shawnem czy babiarzem. Mhm. No przychodzi ludzkie pojęcie. O co chodzi? Nie wiem, czy młodzież potrzebuje jakiś jeszcze bardziej właśnie ze swoim rówieśnikom, żeby ich, nie wiem, dobijać, jeszcze właśnie, żeby ich jakoś w najgorszym świetle postawić? O co chodzi? Mhm.
1: No tutaj wrócimy do tematu agresji, jak i to przekraczania granic, rasizmu, stereotypizacji, bo to się odnosi do tego, no bo zjawisko właśnie, bo też wiemy, czym jest słowo Shawn, bo to jest troszkę skrót od pewnego słowa bardzo wulgarnego, którego na antenie no nie powiem, ale to też chodzi o to, że chłopcy polują na dziewczyny, które zachowują się w sposób właśnie przekraczający, powiedzmy, granice wyglądu, zachowania i tak dalej, etc., etc. I to, co jest problematyczne, jest to, że to jest trochę jak polowanie na czarownicę, czyli też stygmatyzowanie, etykietowanie zachowań. To tak jak w sytuacji, wróćmy do rasizmu, czyli osoby o innej karnacji skóry są gorsze, w cudzysłowie, co nie jest prawdą, to tak samo też to wygląda w ten sam sposób. Jest to zachowanie typowo agresywne, bo to jest pokazywanie, ty jesteś gorsza, zachowujesz się w ten sposób, to jest ta typowa stereotypizacja, która jest źródłem ogromnego cierpienia ze strony, która się zachowuje. To nie ma na celu niestety poprawy, szczególnie, że mówimy tu o nastolatkach, którzy nie są od tego, żeby decydować, co jest dobre, a co złe. To jest typowa stereotypizacja negatywna i tworzenie krzywdzących obrazów jakichś danych osób. I tu szczególnie chodzi o dziewczyny i warto się przed tym chronić i takie rzeczy po prostu zgłaszać, bo to jest bardzo niebezpieczne zjawisko.
0: Dokładnie. Tu też mam z tej informacji właśnie z tej aplikacji Kids Alert jest też informacja, że w tych mediach społecznościowych właściciele sukcesywnie usuwają te konta. Ale właśnie, żeby tutaj zacytować, że właśnie trend z niewinnej zabawy zamienił się w realną krzywdę, tak? Dzieci po raz kolejny są krzywdzone w przestrzeni cyfrowej, a konsekwencje przenoszą się na świat realny, no bo to jest nierozerwalnie złączone. Czy jak mówiliśmy wcześniej o tych grupach, które gdzieś tam w cudzysłowie naparzają na jedną osobę i wszystko to się później ze sobą gmatwa, jest trudne do rozwiązania. Powiedz, Michał, jeszcze tak, czy jakieś kolejne, inne problemy albo problemy, które są już, a się pogłębiają wśród młodzieży, bo jeszcze bym chciała zapytać o dorosłych, ale jeszcze byśmy zamknęli temat młodzieży. Czy coś jeszcze jest na co trzeba zwrócić uwagę? Coś nowego, jakieś nowe zjawisko albo coś, co może się pogłębia?
1: Tak naprawdę na ten moment tu wracamy do fundamentu uzależnienia różnego typu i tu zarówno jak i cyfrowe i tu wracamy do higieny cyfrowej, czyli tego korzystania z mediów i tutaj jednak uczymy się zdrowych granic, że to nie jest cały czas. No uzależnienie od różnych substancji, ponieważ przypominam, stres, każdy nas sobie radzi ze stresem. Pytanie tylko w jaki sposób i jakie ma to konsekwencje. No uzależnienia, czy w ogóle też używki są sposobem radzenia sobie, więc też bierzmy pod uwagę ten kawałek, nie zapominajmy, jest uniwersalny, bardzo ludzki. To jest jedna rzecz, druga to właśnie higiena cyfrowa. No i właśnie takie zachowania, które są tak naprawdę wracające pod nowymi postaciami, bo to jest dosłownie to samo, co było wcześniej. Rasizm istnieje od, myślę, że setek lat, ale to jest oczywiście moje subiektywne zdanie. Mamy doświadczenia z historii, tak samo to jest pewna inna forma tego samego, czy radykalizacji, to istnieje w społeczeństwie, zwracamy po prostu na to uwagę. Kluczem tu jest tak naprawdę rozmowa, komunikacja, jak i też uczenie dziecka i budowanie tego zdrowej relacji z dzieckiem. Na zasadzie trochę przyjaźni, też zdrowych granic i uczenia jego.
0: Mówiliśmy o uzależnieniach właśnie takich cyfrowych, znaczy uzależnieniach, o życiu dziejącym się w świecie cyfrowym, ale właśnie te uzależnienia w realnym świecie, alkohol, tak, e-papierosy, czy papierosy zwykłe, telefony, to ciągle cały czas istnieje i na to rodzic też musi zwracać uwagę. Czy to się w ostatnim czasie pogłębia? Widzisz na przykład więcej takich przypadków? Masz więcej na przykład pacjentów?
1: Zazwyczaj spotykam się na ten moment z rodzicami, którzy przychodzą i mówią o tym, że dziecko reaguje na odstawienie mediów, na przykład tabletu czy też telefonu, zachowaniami bardzo agresywnymi i też się zastanawiają, co z dzieckiem jest nie tak. No i wracamy do tematu, to jak to się stało, że dziecko tak reaguje, to znaczy ile tego dostawało
0: wcześniej?
1: Tak, i tu wracamy do kwestii granic i znowu rodziców. Wiem, że to może brzmi, że rodzice są odpowiedzialni za wszystko, nie jest to prawdą, ale też właśnie uczymy dziecko i te granice są potrzebne, dlatego tutaj jakby zaczynamy znowu od podstawy. To jest bardzo potrzebne i z tym się często spotykam, że dzieci reagują, szczególnie małe, bardzo mocno na odstawienie tych mediów, bo mózg też się uczy w taki sposób, że jakby, że to mnie bodźcuje, to mi sprawia przyjemność i wiadomo, jest to kuszące, dlatego też nie róbmy tego od najmłodszych lat. Higiena cyfrowa polega na tym, że wprowadzamy media stopniowo, a jeżeli nie stawiamy tych granic, bo dla świętego spokoju puśćmy dziecku na tablecie bajkę. I o ile czasami puszczenie bajki, nie wiem, czasem może przy karmieniu czy niektórych rzeczach jest pomocne, no ale nie róbmy z tego 8 godzin, żeby dziecko jest spokój, jest zajęte, możemy odpocząć, no trzeba bardzo na to uważać, żeby potem nie mieć takich sytuacji.
0: Ja myślę, że słuchacze powinni posłuchać fachowca, ja jeszcze przypomnę. Moim gościem był Michał Pilch, psycholog, psychoterapeuta.
2: Vox FM Gorzów radzi. Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Dobry wieczór, Konrad Baranowski, kłaniam się niziutko, to jest Radio Vox FM Gorzów i nasz magazyn na sygnale. Czego się dzisiaj spodziewać? Sporo będzie o wielkiej mobilizacji służb i poszukiwaniach 56-letniego operatora, o poszukiwaniach niestety bez happy endu. I do tego cotygodniowy raport z pracy różnorakich służb mundurowych. Na koniec rozmowa moja z Tomaszem Manikowskim, znanym gorzowskim streetworkerem, pełnomocnikiem także prezydenta Gorzowa do zwalczania uzależnień. Zapraszam.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Wypadki i pijanie na lubuskich drogach działo się w weekend. Wydarzenia i akcje miały miejsce w sobotę. To był pracowity czas dla policjantów. Więcej Sebastian Górny.
4: W sobotę w Gorzowie zatrzymano dwóch kierowców, którzy mieli w organizmie ponad 0,5 promila i będą odpowiadać za przestępstwo. Zatrzymano 7 dowodów rejestracyjnych za zły stan techniczny aut. Jeden z motocyklistów stracił prawo jazdy, bo grzał ponad setkę w terenie zabudowanym. W Mironicach 38-latek na łuku zjechał z drogi i uderzył w słup. Zginął na miejscu. Z kolei w regionie 25 osób wsiadło za kierownicę po alkoholu. 14 prowadziło w stanie nietrzeźwości, a 11 kierowców po użyciu alkoholu.
3: W sumie sprawdzono prawie 5400 kierowców. 5 osób nie miało wymaganych uprawnień, 2 złamało sądowy zakaz, a 1 osoba była poszukiwana.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
0: To nie człowiek, a nieumyślne działanie. Znana jest przyczyna pożaru hali trampolin w Gorzowie. Prokuratura umorzyła śledztwo, bo prawdopodobnie doszło do zwarcia instalacji elektrycznej. Najemca dopełniał wszystkich wymaganych przeglądów. Biegły z zakresu pożarnictwa wykluczył udział człowieka oraz umyślne działanie osób trzecich. Najprawdopodobniej przegrzały się przewody elektryczne, mówi Mariola Wojciechowska-Grzyśkowek, rzecznik prokuratury.
5: Prokurator prokuratury rejonowej w Gorzowie Wielkopolskim umorzył śledztwo w sprawie sprowadzenia pożaru, do którego doszło 24 maja bieżącego roku w hali numer 3 przy ulicy Targowej w Gorzowie Wielkopolskim, w której funkcjonował park trampolin FG Jump. Postanowienie wydano wobec stwierdzenia, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. W toku postępowania zdołano ustalić prawdopodobną przyczynę pożaru. Było to zdarzenie jako szeroko rozumiane termiczne działanie prądu elektrycznego. Opinię tę potwierdził biegły z zakresu pożarnictwa, który po przeprowadzeniu oględzin wspólnie z prowadzącymi to śledztwo, a także po zapoznaniu się z pełnym materiałem dowodowym, wykluczył udział czynnika ludzkiego oraz umyślne działanie osób trzecich. Z opinii biegłego wynika, że czas, jaki upłynął od momentu wyjścia z hali ostatniego pracownika do momentu zauważenia pierwszych oznak pożaru, było to około 8 godzin. Ten czas pozwala na wykluczenie ewentualnego zapruszenia ognia i przyczynienia się pracowników do zaistnienia pożaru. Nadto biegły w swojej opinii stwierdził, że wszelkie połączenia przewodów elektrycznych będące pod napięciem, mimo prawidłowego ich stanu i konserwacji, mogą być przyczyną pożaru wskutek nadmiernego nagrzewania się. Przyczyną takiego zjawiska może być rozluźnienie styków metalicznych na skutek uszkodzenia końcówek lub ich korozji, bądź też niedostatecznego dokręcenia zacisków. Nadmierne nagrzewanie miejsc styków powoduje zwęglanie i wypalanie się elementów izolacyjnych, co prowadzi do zwarć elektrycznych bądź zapalenia izolacji i materiałów palnych znajdujących się w bezpośredniej styczności z nagrzewanym miejscem. W toku przeprowadzonego śledztwa stwierdzono również, że najemca lokalu, spółka FG Jump, rzetelnie wypełniała obowiązki w zakresie przeglądów technicznych, instalacji elektrycznej i sprzętu przeciwpożarowego, a wszelkie wymagane dokumenty spółki z zakresu utrzymania stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego były kompletne i aktualne. Stwierdzono również, że pożar tej hali zagrażał mieniu w wielkich rozmiarach, a ze względu na porę zdarzenia, czyli wczesne godziny poranne, nie stwarzał bezpośredniego zagrożenia dla życia lub zdrowia wielu osób.
0: Przypomnijmy, do pożaru hali na zawarciu w Gorzowie doszło 24 maja o poranku. Spłonęło 3000 metrów kwadratowych. Nikt na szczęście nie ucierpiał. Obiekt zostanie rozebrany.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Polską rządzi reżim. Uczniowie elitarnego liceum buntują się i porywają premiera. To zarys fabuły filmu Hedera Helix, zrealizowanego w Gorzowie przez Adriana Michalskiego. Młody gorzowianin napisał scenariusz, był producentem, reżyserem, autorem zdjęć i montażystą. To amatorska produkcja zrealizowana bez budżetu. Film ma ponad 2 godziny. W realizacji uczestniczyło 80 osób, w tym aktorzy zawodowi. Nie zabraknie strzelanin i efektów specjalnych, mówi Adrian Michalski.
6: No, są ogromne nerwy. Stresuję zawsze przed jakimiś takimi publicznymi pokazami moich filmów. No tutaj no to szczególnie, no bo jest to film zdecydowanie największy pod każdym względem, który zrobiłem do tej pory. Będziemy mieli dużą salę w gorzowskim multipleksie kinowym. Pewnie sporo osób przyjdzie, bo już sporo tych wejściówek rozdaliśmy. Także no jest duży stres, tym bardziej, że film też jest dosyć nietypowy w formie, także no jestem też bardzo ciekaw, jak się to przyjmie.
7: To na początek jeszcze ustalmy, kiedy ta premiera i mówisz, że sporo wejściówek już poszło, czy jak zdobyć tą wejściówkę? Ile kosztuje bilet?
6: Tak, premiera odbędzie się 5 września w gorzowskim multikinie o godzinie 11.
7: Czyli na Górczynie, tak? Tak. To jest to kino na Górczynie.
6: Tak, i obowiązują darmowe wejściówki, można je pobrać internetowo. Link znajduje się m.in. w aplikacji Gorzów Stąd Jestem, na stronach facebookowych Gorzowa, też na moich profilach społecznościowych. Bez problemu, jeżeli się wpisze w wyszukiwarkę Hedera Helix zapisy, to też to wyskoczy.
7: Mhm. Jeżeli ktoś nie będzie mógł być 5 września, to będzie miał jakąś szansę, żeby zobaczyć ten film gdzieś w streamingu?
6: Na pewno będzie szansa, żeby zobaczyć ten film. Jeszcze nie mam nic potwierdzone, jeżeli chodzi o jakieś kolejne seanse, także tutaj nic nie będę mówić. Natomiast prędzej czy później ten film, no na takie streamingi płatne to raczej nie trafi, ale prędzej czy później pewnie po prostu wrzucę go na YouTube'a, gdzie będzie go można bezpłatnie obejrzeć.
7: To o czym jest ten film? Tak pokrótce, żebyś zachęcił może osoby, które się zastanawiają, czy tego 5 września wybrać się do kina. Na co mogą liczyć?
6: Na pewno mogą liczyć na coś bardzo nietypowego, ponieważ jest to film amatorski, zrealizowany praktycznie bezbudżetowo, więc trochę też trzeba zawiesić tak trochę niewiarę w pewne rzeczy na ekranie. Jest to film robiony przede wszystkim z pasji. A jeżeli chodzi o fabułę, no to mamy tutaj alternatywną rzeczywistość, w której Polską rządzi jakiś reżim. I rzecz dzieje się w elitarnym liceum w tym świecie, w którym uczniowie tego liceum dokonują buntu przeciwko tej reżimowej władzy, biorąc premiera za zakładnika. I jest to taki, można powiedzieć, thriller sensacyjny. Film trwa bardzo długo, jak na amatorską produkcję, bo aż 2,5 godziny prawie, więc też jest to coś niespotykanego na takim amatorskim szczeblu. Więc wydaje mi się, że warto sprawdzić po prostu, jak to wyszło. Może się spodoba, może nie.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Autokary i ciężarówki pod lupą. Inspekcja Transportu Drogowego przycisnęła kierowców na koniec wakacji. Zabrano dowody rejestracyjne, wystawiono też mandaty. Akcja ITD działa się na ekspresowej trasie S3 w pobliżu Skwierzyny, a więcej wie Karolina Łopacińska-Wojciechowska.
0: Pod lupę wzięto m.in. układ kierowniczy, hamulce, światła, zawieszenie czy opony. Sprawdzono także trzeźwość kierowców, ich uprawnienia i kwalifikacje oraz czas pracy. Inspektorzy skontrolowali łącznie 33 autokary. Zatrzymali 2 dowody rejestracyjne za niesprawne światła mijania. Pojawiły się też nieprawidłowości w dokumentacji i tachografach. Wszyscy skontrolowani byli trzeźwi. Mundurowi sprawdzili, czy kierowcy tirów przestrzegają zakaz ruchu w godzinach od 8 do 14. Dwóch obcokrajowców ten zakaz naruszyło.
3: Jeden z przewoźników nie posiadał aktualnej licencji transportowej.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
7: Nawoływała do zabicia polityków PiS-u w mediach społecznościowych. Kobieta usłyszała zarzuty i grozi jej do 3 lat więzienia. Dochodzenie prowadzi prokuratura w Gorzowie. Pod artykułem prasowym dotyczącym zatrzymania płatnego mordercy pojawił się komentarz, że mężczyznę należy zatrudnić do zlikwidowania czołowych polityków Prawa i Sprawiedliwości.
5: Prokuratura rejonowa w Gorzowie Wielkopolskim 24 sierpnia bieżącego roku wszczęła dochodzenie w tej sprawie o czyn z artykułu 255 paragraf 2 kodeksu karnego, czyli w sprawie publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni. W toku tego postępowania funkcjonariusze Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości Zarządu w Gorzowie Wielkopolskim zebrali materiał dowodowy, z którego wynikało, że na profilu dziennika Fakt na portalu społecznościowym Facebook zamieszczony został komentarz pod postem, a post ten dotyczył zatrzymania osoby trudniącej się zabójstwami na zlecenie. W tym komentarzu autor stwierdził, że widniejącego na fotografii mężczyznę należy zatrudnić do zlikwidowania polityków Jarosława Kaczyńskiego, Mateusza Morawieckiego, Przemysława Czarnka, Antoniego Macierewicza, Zbigniewa Ziobry oraz Marcina Romanowskiego. Podjęte w tej sprawie intensywne czynności operacyjno-rozpoznawcze doprowadziły do ustalenia danych personalnych autora tego komentarza. Okazała się nim 55-letnia Renata W. W związku z tym prokurator przedstawił jej zarzut publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni na tych osobach, które wymieniła w swoim komentarzu. Przesłuchana w charakterze podejrzanej
8: wyjaśniła, że formułując treść tego komentarza, nie miała intencji dosłownego nawoływania do pozbawienia życia kogokolwiek, a wpis ten stanowił wyraz jej niezadowolenia oraz braku aprobaty dla linii politycznej Prawa i Sprawiedliwości. Przyznała się do popełnienia zarzuconego jej czynu, przyznała, że jest autorką tego komentarza, wyraziła skruchę i stwierdziła w swoich wyjaśnieniach, że nie miała świadomości, że swoim zachowaniem popełnia przestępstwo. Po zakończeniu czynności procesowych prokurator zdecydował o zastosowaniu wobec podejrzanej wolnościowego środka zapobiegawczego w postaci dozoru policji. Postępowanie jest w toku, dalsze czynności zostały powierzone Centralnemu Biuru Zwalczania Cyberprzestępczości. Za przestępstwo publicznego nawoływania do popełnienia zbrodni grozi kara pozbawienia wolności do lat 3.
3: Mówi Mariola Wojciechowska-Krzyśkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Na drogach, wodzie czy na koloniach ręce pełne roboty mieli mundurowi przez ostatnie 2 miesiące. Lubuska policja podsumowała wakacje 2026. Według statystyk było bezpieczniej niż rok wstecz. Nie obyło się jednak bez tragedii. Od początku czerwca życie nad wodą w Lubuskiem straciło 6 osób. To 4 utonięcia mniej niż w ubiegłym roku. Sporo pracy policja miała także na drogach. 299 zatrzymanych praw jazdy za przekroczenie prędkości o ponad 50. Prawko stracili także nietrzeźwi. Tych za kołkiem przełapano 413. Mówi Maciej Kimet, rzecznik lubuskiej policji.
9: Praca lubuskich policjantów podczas tegorocznych wakacji koncentrowała się w kilku obszarach. Przede wszystkim prewencji, kontroli miejsc wypoczynku, zapewnieniu bezpieczeństwa nad wodą i na drodze. Przez ostatnie 2 miesiące mundurowi przeprowadzili ponad 200 kontroli półkolonii, kolonii i obozów harcerskich, na których aktywnie czas spędzały dzieci i młodzież. Policjanci wspólnie ze strażakami czy pracownikami sanepidu sprawdzali warunki, w jakich przybywają najmłodsi, kontrolowali wymaganą dokumentację, uprawnienia opiekunów oraz miejsca schronienia bądź drogi ewakuacji w razie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Przeprowadzone kontrole nie wykazały poważnych uchybień czy nieprawidłowości. W czasie odwiedzin w miejscach wypoczynku odbywały się także spotkania profilaktyczne. Rozmawialiśmy o zasadach bezpieczeństwa na drodze, nad wodą czy w cyberprzestrzeni. Również nad występującymi w naszym regionie licznymi jeziorami i rzekami lubuscy funkcjonariusze mieli pełne ręce roboty. Od początku sezonu letniego policyjni wodniacy pełnili pełną zaangażowania w służbę nad wodą. Były to przede wszystkim patrole akwenów przy wykorzystaniu łodzi motorowych, zwracanie uwagi na niebezpieczne zachowania nad wodą, czy kontrole trzeźwości sterników łodzi. Niestety od początku czerwca w województwie lubuskim odnotowaliśmy 6 przypadków utonięć. To o 4 utonięcia mniej niż podczas ubiegłorocznego sezonu letniego. Tegoroczna służba wodniaków jeszcze się nie kończy. Policjanci będą wciąż aktywnie zapewniać bezpieczeństwo nad wodą aż do końca września. Szczególną rolę podczas wakacji odegrali policjanci ruchu drogowego, gdyż ruch pojazdów w naszym regionie był wzmożony, zwłaszcza w weekendy. Patrole czuwały nad bezpieczeństwem zmotoryzowanych na autostradach, drodze ekspresowej S3, na drogach krajowych czy na drogach także o tych o mniejszym natężeniu ruchu. Funkcjonariusze reagowali na przypadki przekraczania dozwolonej prędkości i niebezpieczne zachowania kierowców, eliminując z ruchu 413 osób prowadzących pojazdy pod działaniem alkoholu czy środków odurzających. Ważnym elementem wakacyjnych działań były także kontrole autobusów przewożących dzieci i młodzież na letni wypoczynek. Policjanci sprawdzili stan techniczny 102 autobusów, ich wyposażenie, uprawnienia do kierowania oraz ich trzeźwość.
3: Funkcjonariusze policji towarzyszyli także sanepidowi i straży pożarnej przy kontrolach miejsc wypoczynku. Jak podkreślają, te nie wykazały poważnych uchybień czy nieprawidłowości.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Pierwszy etap się kończy, a zaczyna drugi. Wykonawca północnej obwodnicy Gorzowa szykuje się do kontynuowania inwestycji. Rondo Barlineckie jest przejezdne, ale do końca września prowadzone będą jeszcze prace wykończeniowe i porządkowe. To droga rowerowa, chodniki, przygotowanie ziemi pod nasadzenia. Równocześnie zaczęły się przygotowania do budowy drugiego, dłuższego odcinka drogi. Wykonawca uzyskał pozwolenia, przewozi materiały budowlane, mówi Agnieszka Surmacz, prezes Gorzowskich Inwestycji Miejskich.
10: Uzyskana została decyzja z RIT i wykonawca wykonawca przygotowuje się do przejęcia całego placu budowy celem rozpoczęcia robót. Planowane są w tym roku rozpoczęcie w kilku miejscach, na kilku odcinkach, więc myślę, że na koniec roku będzie już dosyć dużo widać na północnej obwodnicy.
3: Do końca czerwca 2028 wybudowanych ma być 3,5 km drogi. Łączny koszt budowy tego odcinka wraz z uzbrojeniem terenów przemysłowych przy ulicy Mironickiej to 240 milionów złotych.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Od 1 września można jechać Intercity z biletem miesięcznym na Polregio. Ma to poprawić sytuację z połączeniami kolejowymi w województwie lubuskim. Jak już informowaliśmy, na trasie Kostrzyn-Gorzów-Krzyż PKP Intercity honoruje bilet miesięczny na pociągi Polregio. Obie spółki kolejowe podpisały porozumienie w tej sprawie. Co ważne, przejazd taki będzie możliwy bez dodatkowych opłat. Ma to pomóc zwłaszcza w przypadku awarii pociągu taboru drugiego z przewoźników. Honorowanie biletów będzie obowiązywało do 24 października.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Jest data sekcji i powołany biegły. Prokuratura w Gorzowie bada sprawę śmierci operatora Witolda Płóciennika. Jego ciało po 4 dniach znaleziono w czwartek wieczorem w lesie w Lubniewicach. Sekcja odbędzie się we wtorek. Prokuratura prowadzi sprawę pod kątem nieumyślnego spowodowania śmierci. Powołany został biegły z dziedziny medycyny sądowej, mówi Mariola Wojciechowska-Grześkowiak, rzecznik gorzowskiej prokuratury.
11: Sekcja została wyznaczona na najbliższy wtorek. Prokurator będzie zmierzał do ustalenia czasu zgonu, przyczyn zgonu, ustalenia ewentualnych obrażeń. Wstępnie można wykluczyć działania o charakterze kryminalnym. Będą badane wszystkie hipotezy związane z przyczynami tego zgonu. Będzie badane w szczególności, czy do śmierci mężczyzny przyczyniły się osoby trzecie, czy wynika ona z przyczyn naturalnych, czy też z zaistnienia jakiegokolwiek przestępstwa.
3: Wstępnie wykluczono działania o charakterze kryminalnym. Przypomnijmy, operator przyjechał do Gorzowa, by kręcić serial kryminalny. W sobotę wybrał się do Lubniewic, gdzie słuch po nim zaginął. W poniedziałek ruszyły intensywne poszukiwania.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: 38 i 31-latek z Gorzowa z zarzutami. Mężczyźni odpowiedzą za posiadanie znacznej ilości narkotyków. Grozi im do 10 lat więzienia. Mundurowi znaleźli w ich mieszkaniu kilka różnych rodzajów narkotyków. Starszy z mężczyzn był poszukiwany do odsiadki. W związku z przeszłością kryminalną i możliwością posiadania niebezpiecznych przedmiotów do zatrzymania zaangażowano jednostkę kontrterrorystów. Do jednego z mieszkań na terenie Gorzowa mundurowi weszli w tym tygodniu, mówi Grzegorz Jaroszewicz, rzecznik gorzowskiej policji.
12: Zatrzymano dwóch mężczyzn. Poszukiwanego 38-latka oraz jego 31-letniego znajomego. W mieszkaniu policjanci zabezpieczyli amfetaminę, marihuanę i inne substancje, które poddane zostaną jeszcze sprawdzeniom pod kątem legalności.
3: 38-latek trafił już do więzienia, odsiaduje wyrok za znęcanie i groźby. Młodszy od prokuratora dostał policyjny dozór.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Senior uratowany dzięki szybkiej reakcji sąsiadek. 84-latek wołał o pomoc, usłyszały go kobiety i wezwały mundurowych. Do zdarzenia doszło dzisiaj w Drezdenku. Z relacji sąsiadek wynikało, że w garażu ktoś wołał o pomoc. Ponieważ właściciel nie odpowiadał na nawoływanie, wezwały służby. Strażacy siłowo otworzyli drzwi. Po wejściu zobaczyli leżącego na posadzce starszego mężczyznę. Był półprzytomny i wymagał pilnej opieki lekarskiej. Po udzieleniu mu pierwszej pomocy 84-latek trafił pod opiekę lekarzy w szpitalu.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Konrad Baranowski, to jest Radio Vox FM Gorzów. Moim Państwa gościem jest, no gdybym powiedział urzędnik, to było niedopowiedzenie stulecia. Najbardziej chyba znany w Gorzowie streetworker, Tomasz Manikowski.
13: Witam serdecznie.
3: Właśnie, jeżeli chodzi o tą pracę z osobami, nie chcę użyć sformułowania jakby gdzieś tam związanymi z ulicą, natomiast dużo pracy od wielu lat jest, jeżeli chodzi o kwadrat. Nie wiem, czy pracy sensu stricte, natomiast na pewno jest sporo zgłoszeń. Jeżeli, no właśnie, do tej pory się wydawało, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności, co się ostatnio okazuje, no tutaj zainspirował mnie twój wywiad dla konkurencyjnej stacji radiowej, natomiast jakby zainspirowało mnie to, żeby zapytać, jak to właśnie z tymi stałymi gośćmi na kwadracie na Placu Nieznanego Żołnierza jest.
13: To jest, to zależy jak kogo postrzegamy, bo osoby pijące alkohol w przestrzeni tutaj naszej publicznej, czyli w mieście postrzegamy, raz, że ich się boimy, dwa, mamy na to zło. Trzy, jeżeli ma jakiś tam wygląd, już z którym się zapracował swoim uzależnieniem, my dajemy go do jednego wora z osobami w kryzysie bezdomności. I wtedy mówimy, mamy bezdomnych na kwadracie. Oczywiście zdarzają tam się osoby bezdomne, zdarzają się osoby, które gdzieś tam przebywały, przebywają, ale w większości to są mieszkańcy okolicznych budynków, okolicznych bloków, którzy po prostu tam przychodzą, tam się schodzą, można powiedzieć, umawiają się i tam spożywają alkohol na ławeczkach, mają pochowane w reklamówkach i to nie jest fajne. Ani dla mieszkańców, ani dla tych, którzy tam tędy przychodzą, ani dla tych, którzy przychodzą tam z dziećmi, bo to jest przecież też miejsce, w którym odpoczywają wszyscy. I oni też nie są cały czas. Oni też, to jest taka fala. Gdzieś przyjdą do którychś godzin, potem wyjdą, potem znowu gdzieś przychodzą i ile by tego nie było, to tego jest za dużo. Ale nie podpisałbym się pod tym, że to są osoby bezdomne, że to są osoby w kryzysie bezdomności, które tam przebywają, które nie mają innego miejsca w Gorzowie, tylko tam przebywają i tam przychodzą i to jest taki punkt zbiorczy. Absolutnie nie. Teraz więcej było koło Empiku, starego Empiku było więcej osób w ostatnim czasie, co świetnie zrobiły patrole policji i te miejsce też już teraz jest dość spokojne.
3: No tutaj właśnie policja, jak się rozmawia z przedstawicielami jakby samej formacji, mówią, że tak naprawdę niewiele mogą zrobić. Fakt, jeżdżą, fakt, wystawiają mandaty, to się jak najbardziej zdarza, Straż Miejska według mojej wiedzy również, natomiast tak naprawdę mają ograniczone jakieś szersze pole działania, bo jak to tłumaczy, mogą wystawić mandat. Możemy się domyśleć, że te mandaty mogą być gdzieś schowane, nigdy nie opłacone i tak dalej. Może to mieć jakiś tam dalszy wpływ na życie tych osób. Natomiast czy wy jako streetworkerzy jesteście w stanie jakkolwiek tam wpłynąć, czy wy tam bywaliście, rozmawialiście z tymi ludźmi, jak to wygląda?
13: Ja uważam, że każdy patrol ma sens, czy to będzie patrol policji, czy straży miejskiej, czy nasz patrol streetworkerski, bo osoby w kryzysie bezdomności, osoby, które tam przebywają i łapią to, że aha, nikt nas tu nie kontroluje, róbmy co chcemy, mieszkańcy nam nie zwracają uwagi, jak zwrócą, to my im odpyskujemy i możemy się tutaj jeden drugiego zaprasza, słuchaj, tam jest fajnie, tu mamy blisko do Biedronki, mamy blisko tu, możemy pożebrać, możemy tutaj wyłudzić, możemy tutaj kogoś poprosić, czyli mają swój rynek pracy. I jeżeli my im to zabierzemy, jeżeli będą patrole częste, to oni myślą tak, to jest miejsce przestało być dla nas bezpieczne, musimy się stąd przenieść. To jest o to chodzi, żeby w tych miejscach, które chodzimy z dzieciakami na spacer, te miejsca, których uczęszczamy w mieście najbardziej, czy Hawalańska, okolice, cały stary rynek, to bądźmy razem, skupmy się na tym, żeby wszystkie instytucje, które są za to odpowiedzialne, żebyśmy zrobili wszystko, żeby te miejsce było bezpieczne i te osoby pójdą. To ja gwarantuję. Tak działa właśnie streetworking, że my wchodzimy w te miejsca niemieszkalne, w te wszystkie pustostany i z nimi rozmawiamy. I mówię, słuchajcie, tu za chwilę będzie, dlatego ja poproszę o taką współpracę konkretną, jeżeli dzwonię, żeby była Straż Miejska, żeby była, będzie policja, żeby była policja. I mówię, słuchajcie, te miejsce przestaje być dla was bezpieczne. Tutaj będą patrole, tu będziecie mieli policję dzień w dzień, tu będziecie mieli Straż Miejską dzień w dzień i oni się stąd tego miejsca wynoszą, przenoszą i tak dalej. A część z nich pyta, to gdzie mamy iść? I to już jest pytanie dla nas. To jest pytanie dla streetworkera, który już się uśmiecha i mówi, słuchaj, mamy placówki tu, mamy placówki wyjazdowe, czyli jeżeli nie chcesz być w Gorzowie, mamy to, z jakiego miasta pochodzisz, bo bardzo duża część z nich w ogóle nie pochodzi z Gorzowa. I tutaj właśnie to jest ta praca, żeby nawiązać relacje z gminą, z której on pochodzi, czy z miastem, czy z gminą, gdzie go był ostatnio. I wtedy raz, że jeżeli jest u nas, to już ma świadczenie pieniężne stamtąd, nie od nas. A dwa, często jest tak, że ta gmina ma zapewnione miejsce, czy schronisko, czy schronisko z usługami opiekuńczymi, zależy od stanu zdrowia tej osoby i ta gmina ma zabezpieczone, mają umowę, mają kontrakt z jakąś jednostką i wtedy my przesyłamy. Takie były sytuacje właśnie z Dębnem, takie były sytuacje tutaj też z Międzyrzeczem, że po prostu te osoby wróciły tam, gdzie były zameldowane kiedyś, tam gdzie stał, skąd pochodzą, gdzie się urodziły, gdzie mają jeszcze dalej gdzieś jakieś kontakty.
3: No wiadomo, że właśnie takie osoby, jeżeli gdzieś schodzą z kwadratu tego naszego gorzowskiego, kolokwialnie tę okolicę nazywając, nazwę to może brutalnie, ale wiadomo, zresztą poniekąd to potwierdziłeś, że mogą gdzieś chować się no, po melinach, tak? Jest takie popularne staropolskie, że tak się wyraża określenie. Jak często, jak właśnie rozmawiacie z takimi ludźmi, nawiązując do tego, co powiedziałeś, jak często te osoby wybierają alternatywę, jeżeli chodzi o te ośrodki, jeżeli chodzi o jakąś pomoc tak naprawdę w ratowaniu swojego życia na tym etapie?
13: Muszą mieć konkretną propozycję. Propozycję dostosowaną do nich. I street worker to nie jest osoba, która przychodzi z rozwiązaniem, przychodzi z szablonem i mówi tu, pójdziesz na strażacką, pójdziesz na słoneczną, pójdziesz gdzieś do opon i to jest rozwiązanie, tak? To jest nawiązywanie relacji. Street worker idzie w te miejsca kilkakrotnie, kilkanaście razy, kilkadziesiąt razy, do momentu, kiedy nawiąże się. To nigdy nie jest za pierwszym razem. To nie jest tak, że idziemy, co pan tu robi, czemu pan tak żyje, czemu pan ten na ławce, czemu pan jest bezdomny. A jeszcze najgłupsze pytanie, czemu pan jest bezdomny, tak? Dlaczego tak się stało? To jest w późniejszym etapie. Oni opowiadają genezę powstania tego kryzysu. Oni opowiadają swój życiorys, oni opowiadają, co się zadziało w ich życiu takiego, że jest nauk, czyli jest uzależnienie, jest ta sytuacja kryzysowa. Często to są choroby psychiczne, choroby tej natury, że po prostu tam nie ma uzależnienia, bo też wszystkich wkładamy do tego, że są uzależnieni. Nie wszyscy na ulicy w kryzysie bezdomności są uzależnieni, chociaż mówię, tu w Gorzowie, w pracy z tymi osobami, większość tak. I street worker to jest ta osoba, która jak trzeba, wypiję z nimi kawę. Jeżeli trzeba, zjemy z nimi kanapkę. Jeżeli potrzebuję wsparcia takiego przedpsychologicznego, bo nie jesteśmy psychologami, przynajmniej nikt z naszych street workerów nie ma tego wykształcenia, ale mamy wykształcenie, jak chodzi o rozwiązywanie problemu alkoholowego, czyli wsparcie w uzależnieniu. I tutaj możemy pomóc, możemy wesprzeć. I takie osoby często właśnie w tych swoich opowieściach dochodzimy do takiego punktu, że już street working się kończy i tam wkracza osoba, która jest asystentem osoby w kryzysie bezdomności, czyli załatwiamy papiery, załatwiamy właśnie, tak jak mówiłem, te miejsce, skąd pochodzi, załatwiamy, jeżeli jest tu z Gorzowa, zasiłek celowy, jeżeli trzeba by na lekarza, jeżeli trzeba na receptę, jeżeli trzeba po prostu chociażby na schronisko, bo na schronisko też jakieś opłaty trzeba mieć. Czyli jeżeli ta osoba jest zabezpieczona w ten sposób, widzi, że my chcemy dla niej jak najlepiej, to ta osoba współpracuje. I na ile potrafi być szczera, bo bycie na ulicy, nawet żeby zdobyć pieniądze, wymaga od nich cwaniactwa, wymaga od nich tego, żeby nas kłamali. To jest wpisane w ten styl bycia. Mają opracowane systemy, mają opracowane techniki, jak on nas najwięcej pozyskać. Czy to będzie żywność, czy to będzie na alkohol, czy to będą pieniądze, czy to będzie cokolwiek, czy ubranie. To są naprawdę sprawdzone, można powiedzieć, psychologiczne techniki, jak poruszyć w nas sumienie. I żebyśmy spokojnie koło tego nie mogli przejść, bo będzie nas pikało serducho. Nie, no przecież ja kupię, czy on głodny, ja muszę dać mu jeść. I wychodzimy do domu, czujemy się tak spełnieni, zrobiliśmy dobry uczynek. I ja zawsze powtarzam, jeżeli temu komuś brakuje na alkohol i my mu damy pieniądze i on po tym alkoholu umiera, możemy sobie puknąć w głowę, że mamy w tym współudział, mamy w tym jakąś swoją cegiełkę. Jeżeli chcemy mieć fajne cegiełki, to pomagajmy w ten sposób, żeby przekazywać im informacje, że w Gorzowie jest dużo punktów, w których mogą być zaopiekowane osoby w kryzysie bezdomności. Zacznę od dwóch schronisk, które są duże. Duże, pojemne schroniska, które przyjmą większość osób w kryzysie bezdomności. No, gdzieś napływowi mają chyba z tym problem, bo na przykład jak ktoś nie gdzieś sobie przyjedzie do Gorzowa nagle i mówi, o chcę sobie tutaj być, to nie jest takie, to nie, żeby to nie było takie proste. Żeby miasto nie stało się atrakcyjne dla osób w kryzysie bezdomności, które są z zewnątrz, które są przyjadą, bo w Gorzowie, słuchajcie, bo Gorzowie jest fajnie, nie? To tak nie ma nie działać. Ale schroniska, które działają w Gorzowie, one naszych mieszkańców i tu osoby, które są w systemie pomagania gorzowskiego, one są zaopiekowane. Gorące posiłki w trzech miejscach. bony żywieniowe w Centrum Usług Społecznych, jeżeli spełnia kryteria, nie ma problemu. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym dla tych oportunistów, którzy mówią, że oni nie potrafią przestać pić. On nie pójdzie, bo on schronisko go nie przyjmie, bo on jest pod wpływem alkoholu. Jest na to alternatywa. Jest ośrodek pomocy osobom nietrzeźwym i tam pod wpływem może przebywać. W miejscu, gdzie kiedyś była izba wytrzeźwień. Także mają śniadania u sióstr na Warszawskiej, mają obiady u sióstr na Wyszyńskiego, na Chodkiewicza gorące obiady. U brata Krystyna mają talony na żywność. Mogą ubrać się w PCK, mogą się ubrać też w schronisku na Słonecznej, bo tam za niewielkie pieniądze, albo nawet za darmo mogą po prostu zmienić te ciuchy, które nie mają gdzie wyprać. Także jeżeli ta osoba ma takie informacje, która jest krótką bezdomności, być może pójdzie za nami i powie, okej, jest tyle rzeczy, że nie muszę być w tych Melinach. Do tego mamy mieszkania treningowe, które służą tym osobom, które gdzieś wychodzą ze schronisk, a mamy też takie przypadki, że braliśmy praktycznie z ulicy na terapię, z terapii zamieszkali i do tej pory są trzeźwi i albo już są na swoich mieszkaniach. Naprawdę to wszystko działa. Oczywiście osoba, która widzi osoby w kryzysie bezdomności gdzieś na ławce, gdzieś pijane, im to przeszkadza, bo przeszkadza i słusznie, że czują się niebezpieczne.

0: malują ten wizerunek. Także tutaj wkładamy znowu, mówię...
1: Teraz by się mogło, że garstka, jakby, jakkolwiek by to nie zabrzmiało oczywiście.
0: To tak? Nie jest mało, 40... to nie jest mało, bo
1: ale
0: jeżeli...
1: Ale też nie jest tak dużo, jakby się wydawało, idąc gdzieś czasami, tak, ulicami Gorzowa, po centrum miasta chociażby.
0: Ja tylko tak przypomnę, przypomnę ci, jak idziemy miastem. Idziemy miastem i na przykład idziemy centrum, widzimy na ławkach 6 osób. O, bezdomnie, nie? Idziemy na inne osiedle, widzimy następne, dajmy na to 6 osób. To jest dopiero 12. Idziemy na następne miejsce, gdzieś 10 osób, to jest 26 osób, ale my mówimy, całe miasto jest bezdomnych.
1: Dokładnie takie rzeczy da się słyszeć.
0: Tak reagujemy, tak. My jesteśmy wzrokowcami i patrzymy, że o, 3 osoby na przykład na kwadracie, 3 osoby w Małpim Gaju, 3 osoby w Parku Róż. Ja już mówię o nazewnictwie takim gorzowskim, które się przyjęło. I mówimy, no wszędzie są. I jak teraz liczymy, że to jest około 38 osób dokładnie było w liczeniu, to jest garstka jak na Gorzów, tak? Ale ta garstka naprawdę popsuje wizerunek i ten wizerunek trzeba poprawić, żeby oni w tej przestrzeni miejskiej nie byli. Trzeba ich tak do siebie jakoś przekonać, żeby oni tak raz, że nie w tych miejscach nie przebywali, nie kąpali się w fontannach, nie kąpali się, nie myli się w tej pompie, która jest na skwerze tutaj przy katedrze. No bo to jakby nie patrzeć, no przecież do tej fontanny podchodzi nasze dziecko, potem chronimy się i mieszkańcy jak najbardziej mają tutaj rację, że oni się na to nie godzą. Tylko żeby, ja chcę uświadomić mieszkańców, jaka to jest ciężka praca, żeby taką daną osobę skutecznie pomóc takiej osobie. Nie umieścić w schronisku, gdzie za chwilę wyjdzie, nie wywieźć gdzieś na chwilę, gdzie przyjedzie i znowu ten problem mamy. Ten problem trzeba rozwiązać systemowo, czyli mówię, street workerzy, Centrum Usług Społecznych, jest tam sekcja do spraw bezdomności i oni też działają, oni ich opiekują się od strony finansowej, od strony właśnie medycznej, wyrobienie dowodu, wyrobienie papierów, które często giną albo gubią. I to jest ciężka, mozolna praca. I tak naprawdę każdego człowieka, którego wyprowadzimy na prostą, który pójdzie do mieszkania treningowego, potem pójdzie, będzie mieszkanie do remontu lub zostanie socjalne i on zmienia swoje życie, znaczy znowu wchodzi do społeczeństwa, czyli mamy go z powrotem. To jest wielki sukces wszystkich instytucji naszego i całego naszego miasta. Ja nie mówię, że tu jestem alfą i omegą. Tutaj to w ten styl, którym ja pracuję, ten styl, którym ja uczę innych, żeby pracowali, to jest to, co działa po prostu. Czyli być blisko tego człowieka i się nie wycofać wtedy, kiedy on ma największy kryzys. Bo łatwo wtedy go zostawić, łatwo wtedy go powiedzieć, dobra, ty nie chcesz pomocy, jak to mówią niektórzy, on na własne życzenie. Nikt nie ma życzenia być bezdomnym, nikt nie ma życzenia spać na klatce, nikt nie ma życzenia. To jest choroba, to jest przyzwyczaj, to już jest, to są takie jakby kotwica bezdomności. On już tak zmienił styl życia, że on już nie pamięta normalności. On nie pamięta świąt, on nie pamięta to, że jest odpowiedzialny za kogokolwiek.
1: Z powrotem
0: trzeba po prostu poruszyć jego sumienie, poruszyć to, przypomnieć mu, że może być tak. I no, mamy w systemie mieszkań treningowych przez te lata, od 2017 roku przeszło około 100 osób. I do starego stylu życia wróciła garstka, czyli te osoby albo mieszkają już na swoim, albo wyjechały z Gorzowa, tak jak taki bardzo fajny, on miał nazwisko Gołąbek, to już mogę powiedzieć, go nie ma tutaj, i faktycznie taki miał serducho jak Gołąbek. On po prostu odszedł, jego była żona, którą się kiedyś rozstał, ona zobaczyła, że teraz zdrowieje, mieszkali tam gdzieś na Pomorzu, wezwała go do tego, żeby się nią opiekował, bo zachorowała. Czyli wrócił do rodziny, był na tyle już, zdobył zaufanie jej, że wrócił. To takie mówię, żebyśmy wiedzieli, że to działa. Tutaj niedawno Piotrek dostał mieszkanie, kibic tutaj jednego z naszych klubów, nie będę mówił głośno, bo być może ktoś go zna, ale świetny człowiek, który po prostu poszedł, mieszka na swoim. Jacek, ja mogę wymieniać, Marek, mogę wymieniać te osoby, czy dziewczyny, które była z nami taka dziewczyna, która potrzebowała mieszkania treningowego. Była 2 lata lub 3. Odzyskała dzieci. Przede wszystkim te dzieci odzyskała. Wyszła za mąż. ułożyła sobie życie, mieszka na swoim, czasami się odzywa, co u niej, i to jest bardzo przyjemne. To jest

0: to jest ten, takie clue tej pracy, że no, to, co wkładamy, czasami dostajemy po ryju. Często dostajemy po ryju. No, często jest tak, że ja widzę śmierć tej danej osoby, którą się opiekowaliśmy. No, nie zdążyliśmy z pomocą. A czy... No, nie, zabrakło, bo chodzi o czas. To chodzi o czas. Dla tych osób chodzi o czas. Oni umierają, bo po prostu ta choroba ich zabije. Jeżeli nie dotrzemy, jeżeli nie będzie takiej przestrzeni, albo oni nie stworzą takiej przestrzeni, to po prostu czasu zabraknie i ta osoba odchodzi. To jest bolesne. Czasami, jak jestem z kimś bardziej związany, to boli i gdzieś tam... Staram się do domu nie przenosić pracy, ale w głowie ta osoba jest. Ja pamiętam wszystkich, którzy gdzieś byli, gdzieś widziałem, jak odchodzą, jak się ze mną żegnają. Był taki Darek, który po prostu przed śmiercią powiedział mi tylko jedno słowo: przegrałem. Nic więcej nie trzeba. Przegrałem.
1: Co człowiek tak naprawdę, to jest charakterystyka tej pracy, prawda, że co człowiek to jest kompletnie inna historia i czasami nie kończy się ona happy endem, jakbyśmy chcieli. Ja chcę trochę zawiązać do tego i trochę nawiązać do tego ulicznego cwaniactwa, o którym wspominałeś. Bardzo mnie to zaciekawiło, bo pytanie, które zadam, może się wydać na początku absurdalne, ale czy osoba, która chce zostać albo już została streetworkerem, tak jak się mówi o służbach mundurowych, że musi czasami przygasić swoją empatię, żeby być w stanie pomóc, czy właśnie w drugą stronę musi się wykazać maksymalną empatią, bo mam wrażenie, że ten pierwszy przypadek też się musi w niektórych okolicznościach zdarzyć.
0: To chyba wszystko w jednym. Trzeba wiedzieć, jak pracować. Gdy szkole, czy mamy szkolenia dla streetworkerów, to też pokazuje, że stanowczość jest czymś dobrym. To nie jest to, że ja przeciwstawiam się komukolwiek, tylko to nie działa. Ja w tą stronę, ja w tym kierunku nie pójdę, stop. Ja nie pójdziemy dalej. Ja mówię bezpośrednio tej osobie, że dalej nie pójdziemy. To nie tędy droga, nie? Że mogę ci pomóc tu. Na tym polega moja pomoc. Trzeba też powiedzieć, jak pracujemy i co możemy, a czego nie. Bo jeżeli nam osoba wymyśli coś, czego nie jesteśmy w stanie zrobić, to my w tym momencie stajemy się niewiarygodni. Tą wiarygodność trzeba cały czas pokazywać, że słuchaj, ale umawialiśmy się tak, tyle i tyle mogę ci pomóc, taką i taką drogą, dotąd i dotąd z tobą idę. Dalej nie, są służby, czyli ja przekazuję, jeżeli chodzi o psychologa, przekazuję do psychologa, jeżeli chodzi o zasiłki stałe czy zasiłki celowe, to od razu przekazuję do sekcji do spraw bezdomności, nie bawię się w to. Jeżeli trzeba załatwić papiery czy coś, jest asystent osoby w kryzysie bezdomności. A często jest tak, że asystentem jest streetworker, bo pracuje tu i tu. Więc empatia jak najbardziej. Ja nie, miałem bardzo fajne osoby, które chciały pracować tak, jak my pracujemy. Były naprawdę z wielkim zapałem. I nie mówię, że to był zapał słomiany. Nie. Przerosło. Nie, na przykład nie wejdzie, bo zapach. Nie wejdzie, bo na przykład parę razy sobie buty uwalił tym, co uwalił. Wezwiska. Przekleństwa. Takie agresja. Jak założymy, że cały czas będzie, tak jak opowiadałem, że ktoś wychodzi z bezdomności, jest pięknie, ma mieszkanie. Jeżeli będziemy tylko na to liczyć, że będą sukcesy, no to nie ta praca, nie? To raczej bym się nastawiał na to, że o wdzięczności trzeba zapomnieć. Trzeba patrzeć na człowieka, ile możemy mu pomóc. Nie czekać na to, co my dostaniemy. Co my dostaniemy. Trzeba dawać i mieć tą granicę, żeby też nie naruszyć swojego dobrostanu. Czyli żeby ta praca nie wypaliła. Dlatego jak ktoś idzie za mocno, ktoś myśli, że ma pomysł, że on zrobi tak i tak i sobie w głowie ma rezultaty i to się nie dzieje.
1: I gdzieś nagle się wykrzacza całe działanie.
0: To jest pstryk i po prostu nie, bo to nie ma sensu, ich nie można zmienić, im nie można pomóc. Większość osób, znaczy większość, może nie, bo kogoś obraził. Dużo osób właśnie działa idzie w tą stronę. Im nie można pomóc, zostawmy ich w spokoju. I część z nich taka jest, że streetworker, czy asystent osoby w kryzysie bezdomności musi wiedzieć, że tutaj tą ścieżką nie pójdzie. Bo jeżeli skupi się na tej osobie, która tak tej pomocy nie przyjmie, to ta osoba, która czeka w kolejce, traci. My musimy się skupić na tych osobach, które chwytają rękę, które idą chociaż pomalutku, mogą pełzać na początku. ale idą, ruszają się z miejsca. Te osoby, które wybrały już, które się poddały, które powiedzą, mówią, spadaj człowieku, daj mi żyć po mojemu, to też trzeba uszanować. To jest szacunek dla tego drugiego człowieka, chociaż jest w takiej sytuacji. Nie można tego świata zmieniać, jego świata zmieniać na siłę, w którym on się nie odnajdzie. Bo on prędzej czy później, raz, że wróci do nałogu i wróci do tego, co robił, a dwa, jakim prawem? Jakim prawem wejdę do człowieka i mówię, słuchaj, bo ja mam na ciebie pomysł i taką tylko i wyłącznie drogą masz iść.
1: Nikogo nie zmusimy do niczego, siłą rzeczy.
0: Tak, ale swoją postawą zachęcimy często. Każdy człowiek potrzebuje przyjaciela, każdy człowiek potrzebuje drugiej osoby. Każdy z nas ma swoich przyjaciół, każdy ma jakieś nie wychodzimy do całego świata, tylko mamy swoich znajomych i w tym kręgu się obracamy. A jeżeli ktoś nie ma nikogo, albo jest w kręgu, w którym tylko i wyłącznie działa patologicznie, działa w patologii, działa na kłamstwie, działa na oszustwie lub na kradzieży, no bo wszystkie chwyty dozwolone, to będzie robił to, żeby w tym świecie być, bo tylko ten świat zna. A jeżeli jego świat się zmienia, jeżeli dostaje nowych ludzi, nowe pomysły, nowe jakby świadectwo i nowy przykład, to te osoby pójdą. Ja powiem ci, że nawet z mieszkalnictwem jak jest, jeżeli wszystkich włożymy do jednego wora, to będziemy pogłębiać patologię. A jeżeli robimy to rozproszone, że danej osobie damy mieszkanie socjalne przy ludziach, którzy odnoszą sukcesy, czyli żyją normalnie. Żyją normalnie, jak każdy człowiek ma pracę, idzie na spacery, bierze dziecko za rękę, idzie na lody, to oni idą w ich kierunku, idą do góry.
1: Będą równać do góry. Mhm.
0: Będą, a jeżeli nie mają do kogo równać, to są na tym poziomie, gdzie jest właśnie ich towarzystwo. To ja nic wielkiego nie mówię, to tak działa. Jeżeli my pokażemy inną ścieżkę, której oni nie znali, albo już zapomnieli, albo nie myśleli, że jest taka możliwość, to oni co mają zmienić? Oni sami z siebie nie ruszą, bo są w takim miejscu, że tam już nie ma od czego się odbić. Trzeba stworzyć ten grunt, żeby oni mogli się odbić. Trzeba ten bagno troszeczkę utwardzić, żeby oni skoczyli troszeczkę do przodu i wtedy ich mamy. Wtedy jest możliwość, że one pójdą. Jeżeli one cały czas są w ruchomych piaskach, to za cholerę. Jeżeli nie podasz kija, nie podasz ręki, nie podasz jakieś laski, to on sam z tego nie wyjdzie. To są ruchome piachy.
1: Chciałbym się cofnąć do stwierdzenia, o którym mówiłeś, że jak pracujecie na ulicy, często trafiacie na osoby przyjezdne zwyczajnie, jeżeli chodzi o osoby w kryzysie bezdomności. Ja kiedyś pamiętam, studiując i pracując w Poznaniu, nawet spotkałem się z takim określeniem jak turystyka bezdomności. W Poznaniu bardzo popularne, bo na przykład wiadomo, że wiele osób przy Dworcu Zachodnim spotykanych to są osoby zbyt gorsze w kryzysie bezdomności. Czy w Gorzowie kiedyś się spotkałeś z takim określeniem, jakby poza tymi pojedynczymi osobami z innych miast, które spotykałeś, czy było tak, że na przykład z roku na rok, jak robiliście to tradycyjne liczenie osób w kryzysie bezdomności, to był jakiś większy przypływ, migracja między miastami?
0: Często zostają po odbyciu kary w naszym tutaj zakładzie karnym, że gdzieś pozna kogoś z Gorzowa, a przyjdzie do mnie na chwilę, a mam pokój, a oczywiście też pokój niepłacony czyli tworzy się następna melina i on rok czasu i on się stąd nie rusza. Przyjedzie za miłością, gdzieś związek się kończy po jakimś czasie i po prostu tam ma popalone mosty i zostaje. Ale też są osoby z ościennych gmin, gdzie w Gorzowie wiadomo, że utrzymać się, załatwić pieniądze jest łatwiej niż w tych małych miejscowościach. Czyli oni tutaj idą jako do atrakcyjnego miejsca dla nich. Tak samo jak dla naszych, którzy tu sporo osób wyjechało do Berlina, bo w Berlinie mogą po prostu żyją, jak oni mówią, jak królowie. Tam mają pizzę, przynoszą pizzę, wożą ich autobusem i tam kilka osób jest. Miałem taką przygodę, że pojechaliśmy z jakimś tutaj projektem do Berlina, do zoo. I pierwszą osobą, którą spotkałem, był nasz bezdomny. I o, witam panie Tomku. Ja mówię, no witam cię serdecznie. No i tak trochę pogadaliśmy. On mówi, a tutaj to jestem królem, nie? Ale wyglądał, jak wyglądał, ale królem jest. Także będą migrować osoby w kryzysie bezdomności. U nas tak samo się przenoszą z miejsca na miejsce, dlatego ten street working jest tak ważny, żeby wiedzieć, gdzie miejsca są. Czy na Błoniach, na Warszawskiej, tam teraz są akurat namioty, bo jest okres letni, to gdzieś tam się porozbijali namiotami. Czy gdzieś pod mostem, na nie będę mówił ulicami, ale gdzieś pod mostem, czy tutaj w centrum nawet naszym są mieszkało 4 lub 6 osób, zależy kto dotrze do domu, mówię, tak w cudzysłowie. I to jest właśnie ten problem, który uważamy, że nie da się nic z nim zrobić. My musimy nadążyć za tym, jak tym osobom pomóc. My musimy troszeczkę też zmienić myślenie, podejście, ale też ważne są miejsca, tak jak mówiłem, mieszkania treningowe, noclegownie, to na pierwszy rzut, schroniska też na pierwszy rzut, tylko żeby to schronisko nie było docelowe, bo tak naprawdę no nie można całe życie być w schronisku.
1: Jako pomoc doraźna, prawda?
0: I potem muszą mieć miejsce. Ja tak cały czas planuję, cały czas gdzieś marzę o takim miejscu, żeby mogli przyjść, wypić kawę, zrobić pranie, posiedzieć, porozmawiać z kimś, kto się zna na temacie, żeby im po prostu tam, na miejscu działał street worker lub asystent, lub osoba, instruktor terapii czy terapeuta. I jest szansa tam, że te osoby przyjdą na chwilę, bo jeżeli wychodzi w okresie zimowym czy okresie letnim, jest, bo teraz noclegownia akurat nie działa, ale w okresie zimowym jak są noclegownie, on może być tylko do rana, czyli któraś tam rano, nie chcę mówić, bo różnie po prostu są godzinowo, to po prostu jest ustalone, ale wychodzi rano, bierze swój plecak i musi wyjść aż do 18 i on jest w mieście, to gdzie ma iść? Pójdzie na ławkę, no i nie będzie chodził 12 godzin, nie będzie chodził z miejsca na miejsce, tylko gdzieś sobie usiądzie. Łączą się w grupy, bo jest raźnie. Ten załatwi to. To przecież to jest logiczne, że oni łatwiej im przetrwać, gdy jest po kilka osób niż samotnie. I zawiązuje się grupa. No słuchajcie, dzisiaj idziemy tu, tutaj porobimy, ja mam taki sposób, zobaczcie, dwóch siedzi, a jeden mówi, zobaczcie, ile ja zdobędę pieniędzy. No i zdobywa te pieniądze. A jeżeli trafią jeszcze osobę niepełnosprawną na wózku, no to przecież to było tak tutaj, czy to był Przemek, już nie żyje, czy to był Leszek, też nie żyje, to oni potrafili zdobyć ładne kilkaset złotych dziennie, co nie szło tylko na nich oczywiście, bo mieli swoich opiekunów. I jeżeli ci opiekunowie byli pijani i te osoby też były pijane, to się wywracali z wózka, halo taksi, czyli policja przyjeżdżała, czy straż miejska. To są sposoby, to są wyrafinowane cwaniactwo, które uprawiają, żeby zdobyć pieniądze. To trzeba mieć naprawdę oczy otwarte, ale nie zniechęcać się do tych osób. One inaczej nie przetrwają teraz. Trzeba po prostu dać im inną możliwość.
1: Powolutku zbliżając się do końca, zapytam o jeszcze coś, co może być chyba cierniem w waszym oku, czyli taki sklep monopolowy, chyba trzeba to nazwać. Natomiast po godzinie 23 magicznie bar, mówimy o jednym lokalu przy Starym Rynku. Ostatnio głośno się o nim zrobiło, chyba przy okazji też sesji, któryś z radnych o to zapytał. No właśnie, z waszej perspektywy też streetworkerów, czy to jakoś utrudnia, pogarsza warunki pracy dla was? No bo tak naprawdę weekend mamy, no powiedzmy sobie szczerze, to jest całodobowy sklep monopolowy, czyli to, z czym też troszeczkę walczyliście właśnie poprzez chociażby wsparcie procesu prowadzenia prohibicji w Gorzowie.
0: To jest też pewnego rodzaju cwaniactwo. Ja używam specjalnie tego słowa. Mogą się na mnie obrażać i mogą mnie krytykować. Mam naprawdę to całkiem z tyłu. To jest tak jawne oszustwo, to jest tak jawne ominięcie prawa, że dziwię się, że to funkcjonuje. Wszyscy wiedzą, ale bo jest chroniony, przeszedł wszystkie weryfikacje, chodzi o zezwolenia na sprzedaż alkoholu, ale tak naprawdę to jest tak jak niektóre sklepy, żeby dalej sprzedawać, to sobie otwierają, nie wiem, punkt pocztowy czy punkt biblioteczny, co nikt nie... Wiedzą, że nikt nie czyta tych książek. Przecież to jest tak jawne, to jest memy są na ten temat. Śmieją się politycy, śmiejemy się wszyscy z tego, ale mamy cichą jakby takie przyzwolenie. Nic z tym nie robimy. To jest to samo. Ja jako mieszkaniec sobie nie życzę, żeby ten sklep istniał. Ja jako mieszkaniec, jako pełnomocnik prezydenta do spraw profilaktyki i uzależnień, bo od nowego roku właśnie taką funkcję też pełnię, ja się na to nie godzę. I tu trzeba mówić jawnie. To my, mieszkańcy, powinniśmy zrobić petycję i powiedzieć, nie godzimy się na to, bo to jest oszustwo. Ale to też uczulam uczciwych przedsiębiorców, którzy mają swoje lokale, którzy prowadzą w uczciwy sposób sprzedaż, że to ich oszukuje, że to jest tak jakby... No powiem głośno, to tak jakby święta krowa. Nic im nie można zrobić, wszystko możemy, bo mają system, który omija prawo. To tak jak było z tymi sklepami kolekcjonerskimi, co sprzedawali narkotyki, co sprzedawali dopalacze. Też było ominięte i lata leciały, dzieciaki się niszczyły, ludzie się zatruwali na śmierć i dopiero gdy było więcej tych zgonów, gdy było więcej przypadków, zaczęli myśleć i zaczęli przeciwdziałać. Tak samo jest ze wszystkimi tymi energetykami. Dopiero my musimy mieć wzór Skandynawii, my musimy mieć wzory z innych państw, żeby to zakazać na nieletnim, bo to psuje i żołądek, to psuje, ale też robi nawyki. Długo bym mógł opowiadać o promocji piwa, bezalkoholowego. Nie idziesz do sklepu, nie kupisz sobie 10 bułek za 2, ale piska sobie nakupujesz. 6 za 6 i tak dalej, i tak dalej. Wchodzisz do sklepu, potykasz się o butelki. Wchodzisz do sklepu, co pierwsze widzisz alkohol. Idziesz do lady, widzisz alkohol. Czyli całość napędza ten biznes. Mamy przyzwolenia społeczne na picie alkoholu. Są osoby, które bezczelnie kupują nieletnim za przysługę, czy dostanie na flachę, czy dostanie jakieś tam nie wiem, wynagrodzenie, czy tam zapłacą mu za to, idzie i kupuje nieletnim, tylko nie wiem, czy by kupił swojemu dziecku. Nie wiem, czy kupiłby osobie, którą kocha. I to tak musimy myśleć. Musimy myśleć o wszystkich tak, jakby to był ktoś nas bliski. Czy mówimy o osobie w kryzysie bezdomności, czy jakby to była nasza rodzina, czy jakby był ktoś nas bliski, czy byśmy go tak potraktowali jak gnoja, jak żula i jak to mówią jeszcze inaczej, nie na śmiecia? Czy byśmy tak powiedzieli o naszym bliskim? Czy byśmy się starali mu pomóc? Tak samo jak jest ktoś, pojawia się problem alkoholowy w domu i ta osoba, która widzi, że ma syna lub córkę lub męża lub żonę uzależnioną, całkiem podchodzi inaczej do tematu. Widzisz, że to jest choroba, że to jest problem, że to ciężko pomóc i jak współpracuje z tymi rodzinami, one potem świetnie idą, bo same sobie nie są w stanie pomóc, bo robią to na oślep, robią to w zły sposób, po prostu, bo osoba uzależniona zaraża jakby całą rodzinę, że te osoby są współuzależnione i one też mają mechanizmy, jak są mechanizmy choroby, tak są mechanizmy tej choroby, tego współuzależnienia. Tutaj trzeba naprawdę mocno mówić o tym, że jeżeli udostępnimy sprzedaż alkoholu nieletnim, sprzedaż, dostępność do alkoholu jest też przyczynem do tego, że tego alkoholu spożywamy więcej i tego problemu mamy więcej. Sklepów mamy za dużo. Wszędzie. Te sklepy funkcjonują na bazach, na większości na sprzedaży alkoholu. Ludzie, obudźmy się, ten alkohol się leje.
1: Tomasz Manikowski, gorzowski streetworker, był moim Państwa gościem. Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję bardzo i zapraszam.
1: I Konrad Baranowski rozmowę prowadził. Dzięki bardzo, do usłyszenia.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.
3: Lubisz patrzeć w niebo i oglądać gwiazdy? Gorzowska Grupa Miłośników Astronomii Gamma prowadzi obserwacje ciał niebieskich i propaguje je wśród mieszkańców. Ekipa działa od 30 lat. Grupa ma charakter otwarty. Dołączyć może każdy, kto chce popatrzeć w rozgwieżdżone niebo. Mówi Artur Pilarczyk z Gorzowskiej Gammy.
4: No zaczęło się dawno, bo w tym roku tak naprawdę obchodzić powinniśmy właściwie 30-lecie naszej grupy, a więc 3 dekady. W 95 roku 3 osoby spotkały się razem i stwierdziły, słuchajcie, no patrzymy sobie w niebo, Jeden spogląda w niebo, drugi gra na gitarze, a trzeci robi coś innego. No i stwierdziliśmy, okej, zróbmy sobie coś wspólnie. No i tak się zaczęło, tak. A więc zaczęliśmy prowadzić wspólne obserwacje. Za starych czasów jeszcze wychodziliśmy na teren poligonu, bo to był taki w miarę ciemny obszar tutaj w pobliżu Gorzowa. No i tak do dziś właściwie, tak. Kilka pokoleń takich miłośników i obserwatorów, które gdzieś tam z nami wspólnie co jakiś czas zaglądają w niebo i podziwiają to, co się tam dzieje.
5: Czyli tak zaczęło się od trzech osób, tak?
4: Zaczęło się od trzech osób i prostej lunetki.
5: Ilu jest?
4: I prostej lunetki. Grupa jest otwarta i to jest tak właściwie, że my nie liczymy uczestników obserwacji. Właściwie gdybyśmy liczyli, to mógłbym powiedzieć, że momentami mamy ponad 300 osób.
5: Mhm. Wspomniał pan, że jesteście grupą otwartą, czyli jeżeli ktoś chciałby zacząć przygodę z oglądaniem ciał niebieskich, to rozumiem, że jakoś, nie wiem, może się z wami skontaktować? Jak?
4: Najszybciej chyba przez stronę facebookową, tak, no bo to jest dzisiaj popularne medium, natomiast nie trzeba mieć własnego sprzętu, nie trzeba mieć wielkich teleskopów. My też użyczamy często w przestrzeni miejskiej i na spotkaniach własnych, bo to nasza grupa to osoby prywatne, które posiadają własny, prywatny sprzęt. Czasami na nocnym szlaku gorzowianie, którzy z nami rozmawiają, dziwią się, że w ogóle udostępniamy własny sprzęt. Ale to jest bardzo fajne. Dzielimy się naszą wiedzą, dzielimy się obserwacjami. Dzięki temu też zarażamy innych tą pasją, którą podzielamy już wspólnie od ponad 30 lat. Tak. Mhm.
5: To jak często się spotykacie, jak często oglądacie ciała niebieskie?
4: Astronomia generalnie jest takim ciekawym zajęciem, które jest uzależnione od jednego bardzo ważnego czynnika, od pogody. To jest rzecz, na którą nie mamy wpływu niestety.
5: Natomiast... Czyli rozumiem, przez pół roku, jak mamy listopad, to nie chodzicie nigdzie.
4: Tak, tęsknimy za czystym niebem. Natomiast oprócz nocnych obserwacji, to są obserwacje dzienne, więc można w ciągu dnia złapać planetę Wenus. Przy odpowiednich ustawieniach można poobserwować oczywiście aktywność słoneczną. Więc wystarczy czasami 15 minut w ciągu dnia, żeby było czyste niebo i też mamy troszeczkę frajdy. Natomiast na dzisiaj jest to wszystko, to co się dzieje na niebie, jest dosyć dobrze policzone. My nie odkrywamy jakichś nowych rzeczy, bo właściwie korzystamy z tego, co już jest odkryte, co jest policzone, którego dnia i co będzie się działo.
2: Vox FM Gorzów na sygnale.

0: to jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM. Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
1: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
2: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
1: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
3: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
1: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
0: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
4: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
5: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
0: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
2: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Słuszek był po raz ostatni widziany.
0: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
6: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału. Choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
7: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
6: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
8: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
6: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
0: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
9: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko przypadku Częstochowy zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
10: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
9: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
0: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
11: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
0: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
12: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy Częstochowian i Częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
13: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
9: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
14: Tak.
15: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
16: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
0: Dodawali mieszkańcy Częstochowe. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na pierwszym piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
17: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
0: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służby dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
18: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
0: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
19: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie.
20: Karol Wagner, członek Zarządu Taczańskiej Izby Gospodarczej. Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
19: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
0: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie z Bad AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
14: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspieszała ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
21: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji do uczniów.
14: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń, w każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
0: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa, a o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
22: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem, absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
0: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.

0: Кажуть.
1: Nocna zmiana z Vox FM.
2: No tak jest, bo minęła północ. Tu Vox FM w rytmie hitów. Jak wam mija ta piękna noc, niezależnie czy jesteście w robocie, czy może macie wolne, to mam nadzieję, że jakoś ta robota idzie. No i wspólnie sobie damy radę, bo niezależnie gdzie jesteśmy, co robimy, to jest z nami Vox FM. I Marcinek, który gra muzykę w rytmie hitów. Witam was serdecznie. Sarah James, Somebody, to na początek. Pojawi się też Kama Sutra, więc będzie się działo. Witam was.

10 minut po północy w Vox FM. A my co załogo, no do roboty trzeba wstać, koniom wodę dać, no bo hajs trzeba robić. Mam nadzieję załogo, że u was jakoś dzisiaj ta sytuacja wygląda optymalnie. Ja wiem, że jest poniedziałek, że nie do końca się chciało, no bo niedziela się przedłużała, można było odpoczywać, można było sobie jakiś film obejrzeć, a to już bracie dzwoni, dzwonek, zegarek, do roboty i czy trzeba jechać, paczki załadować i tak dalej. Mam nadzieję, że jednak u was jakoś to dzisiaj idzie. 609-869-869. Dajcie znać załogo, czy dzisiaj wam robota elegancko wychodzi, czy może wszystko nadaje się do sypu. A jak się nadaje do sypu, no to spróbujemy zrobić tak, żeby chociaż w tym sypie było elegancko. No, muzyka w rytmie hitów nam w tym wszystkim pomaga. I nasza lista obecności też, w której się meldujemy i zapisujemy, gdzie jesteśmy i co robimy. Tą listę przy sobie mam tutaj, jak słyszycie, jest elegancko. I na tą listę tradycyjnie wpisuję się ja jako pierwszy, informując was, że no ja w tą niedzielę sobie troszkę mocno wypoczywałem, byłem na grzybkach, dwa koszyki nazbierałem, no i efekt jest tego taki, że przywiozłem te grzybki na chatę, mama ma co robić, elegancko je tam, nie wiem co z nimi robił, ja się na grzybach nie znam, ale będę pewnie konsumował, ale efekt tego wszystkiego jest taki, że jak teraz zamykam oczy, to nie widzę mikrofonu, nie widzę SMS-ów, nie widzę komputera, jedyne co widzę to prawdziwki. Chyba, że to były inne grzyby. Ale mam nadzieję, że nie, no. Mama powiedziała, że są okej, no to taki prezent, no to myślę, że to jest chyba fajny prezencik. No można sobie potem te grzybki zjeść i się świetnie bawić. Jeśli też byliście na grzybach, to się tym pochwalcie. 609-2x8-69. A jeśli w robocie idzie dobrze, no to też się można wpisać. Jeśli idzie źle, to tym bardziej. A my zrobimy wszystko, żeby było okej. Patrycja Markowska jest z nami. Drogi kolego, gramy.

0: To prawdziwe gwiazdy internetu, bo to tańcula i Gosia Głupia w Vox FM, a my tej nocy nie czujemy się głupio, bo prowadzimy ten program razem, na co dowodem jest wiadomość głosowa od Mariusza. Halo Mariusz?
1: Witajcie, kłania się Mariusz. Chciałbym pozdrowić Monikę, chciałbym pozdrowić wszystkich tych, którzy będą słuchali. 609-869-69, podpiszcie swoją listę obecności. Jesteśmy razem do godziny drugiej w nocy.
0: I co ja tutaj muszę dodawać? Mogę jedynie potwierdzić. Tak jest, lista obecności wjeżdża już za momencik, więc jak ktoś chce się zameldować i pochwalić, co robi, wiecie co robić. 609-869-869. Ten numer jest dla was do dyspozycji. A teraz przed nami coś wspaniałego. Jaki tu spokój, będziemy grać.

0: 30 minut po północy, a my sobie słuchamy nocnej zmiany, nie tracąc przy tym wolności.
1: A Marcin powiedział,
0: że nadeszła lista obecności. Ten, kto z nami jest, ten się melduje pod 609 2x8 69, a potem Marcinek weryfikuje, co tam dobrego u was słychać. A z pewnością tej nocy jest z nami wesoły Maciek z Wesołej. Jak zwykle pozdrawiam wszystkich ochroniarzy i kierowców zawodowych, bo oni noce poświęcają dla nas, abyśmy mogli mieć co kupić w sklepie. Dokładnie tak. Pozdrawiam gorąco wszystkich, którzy w tym momencie dostarczają towar. Pamiętajcie, że ja jestem razem z wami i was gorąco wspieram. Za każdym razem, jak coś kupuję w sklepie, to mówię, to właśnie dzięki nocnej załodze to wszystko jest. Fajnie, że jesteście razem z nami. Jest też Michał Zagłębia. Siema Marcinek, właśnie jadę na zasłużony odpoczynek na działce. No to bracie, relaksuj się, rozpal grilla czy tam ognisko, dużo jedz, ryby możesz połowić. Ważne, żebyś wrócił zregenerowany do roboty, elegancko potem szedł, no i hajs się też trzymał na działce, elegancko, hamaczek musi być. Ja wiem, Michał, że ty jesteś w tym temacie relaksacyjnym obeznany dobrze. Jest też Szymon. Cześć Marcinku, dopisuję się jak co tydzień na listę obecności. Jak w każdym tygodniu jadę do klientów z ekspresowymi częściami samochodowymi. No to Szymon, jakbyś miał taką klapę do bagażnika, taki włącznik, to chętnie przygarnę, bo dzisiaj jak na grzybach byłem, to nie mogłem otworzyć bagażnika, chyba tam się, nie wiem, czy styk poluzował, czy coś. Jakbyś miał, no to możemy się jakoś dogadać. Jest też z nami fajna ekipa, Weronika, Zuzia, Ewelina i Paweł. Wracamy z Francji, marzymy o tych prawdziwkach, winogrona już nam się przejadły. No to możemy zrobić deala, ja wam dam prawdziwki, wy mi winogrona. Nie wiem, jak to będzie z datą ważności i czy nie pogniją z jednej albo z drugiej strony, ale jak coś, to zawsze można się dogadać i fajnie sobie pojeść. Jest też Adam z Ursynowa, który słucha nas wraz z mamą. Marcinku, fajnie, że jesteś. Ja się cieszę, że wy jesteście razem ze mną w nocnej zmianie, bo meldujecie się co tydzień, co gorąco doceniam. Jest też piekarnia, pozdrawiamy, au! No to widzę, że humory w piekarni dopisują bardzo dobrze. Pączki już czuję, że wychodzą idealnie. Ja zawsze o tych pączkach, bo tak marzę o nich, żeby spróbować. Ja wiem, że wy robicie najlepsze. Jest Monika, która aktualnie jest na spacerze z pieskiem. No to dobrego spaceru ci życzę. Jakbyś jakiegoś tam grzybka znalazła, to latarką możesz poświecić. Być może coś tam jeszcze się znajdzie. A będziesz z pewnością w lesie pierwsza, chociaż dziki mogą cię wyprzedzić, więc uważaj, Monika, na siebie, no bo może być grubo. Jest też Wiesiu, który napisał do mnie: Marcinku, plan jest taki, żeby skończyć razem z tobą. Ja nie wiem, Wiesiu, co ty miałeś na myśli.
1: To jest nocna zmiana.
2: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ale ja myślę, Wiesiu, że jak co, ale wyjdzie idealnie.
3: Ona miała włosy idealne, słodki uśmiech tekst.

I mało ja, taki wielki grzyb. A propos grzybów, okazuje się, że według specjalistów, że grzyby się potrafią ze sobą komunikować i bliżej jest im do roślin, znaczy do zwierząt, niż do roślin. No i to w sumie dziwne, no bo będąc w lesie, jeszcze nie spotkałem nigdy szczekającego grzyba. Ale może za słabo szukałem. Grzyby to jednak podstępne zwierzęta.

53 minuty po północy to Armin van Buuren, czyli artysta, dzięki któremu Rajka znajduje się wolna sama. Mam nadzieję, załogo, że niezależnie czy jesteście przed pauzą, czy po pauzie, to jakoś na tachografie tam to wszystko ładnie wygląda, że czasowo nie jesteście w plecy i że spedytor nie jest niezadowolony, tylko szczęśliwy. No bo ma na pokładzie takiego wspaniałego kierowcę. Rafał Brzozowski, magiczne słowa. Czy Rafał jest dobrym kierowcą? No myślę, że tak, ale artystą z pewnością też jest idealnym.

0: D-Bomb i Na Zawsze w Vox FM, a na zegarze godzina pierwsza, co oznacza, że przed nami podsumowanie dnia, co wydarzyło się w kraju i na świecie, a zaraz po tym podsumowaniu nasza zabawa Kto tu kłamie, bądźcie z nami koniecznie, bo to już za momencik będzie z nami.
1: To jest podsumowanie dnia w wiadomościach Vox FM, Małgorzata Łukowska, zapraszam. Z pewnością dojdzie do takiego przesłuchania. Karol Nawrocki odpowiada prokuraturze, która chce go przesłuchać w charakterze świadka. Chodzi o sprawę sędziów Trybunału Konstytucyjnego wybranych przez Sejm, od których prezydent nie odebrał ślubowania. Dwóch złożyło zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa. Jak prokuratorzy chcą przesłuchać prezydenta? O tym wie nasz reporter Mateusz Gołębiewski.
2: Prokuratorzy nie chcą zakłócać obowiązków prezydenta, ale jak podkreśla Anna Adamiak, rzeczniczka prokuratora generalnego, prezydent, jak każdy obywatel, ma swoje obowiązki.
3: Prokurator skierował pismo i w piśmie tym wnosi o wskazanie przez pana Karola Nawrockiego dogodnego dla niego terminu i miejsca przeprowadzenia czynności przesłuchania go w charakterze świadka.
2: Karol Nawrocki ze swojej strony zapewnia, że do takiego spotkania na pewno dojdzie.
4: Zaproszę panią prokurator czy pana prokuratora na przesłuchaniu i usłyszy ode mnie, że wszystkie decyzje podejmuję osobiście.
2: W sumie w toczącym się w tej sprawie postępowaniu przesłuchano już ponad 40 osób.
1: Relacjonował Mateusz Gołębiewski, dziękuję. W piątek kolejna próba odrzucenia prezydenckiego weta. Ten temat, zwłaszcza w obliczu afery Zonda Krypto, wywołuje wiele politycznych emocji. O to, aby Sejm, także głosami opozycji, prezydenckie weto odrzucił, apelował premier Donald Tusk. Wiele wskazuje jednak na to, że potrzebnej do tego większości nie uda się zdobyć.
5: Mieliście trzy szanse, nie jedną szansę, żeby zrobić to dobrze. I co? Trzy razy, ani razu nie wykorzystaliście tej szansy, nic wam nie wyszło.
6: Wbrew temu, co próbuje się wmówić opinii publicznej, nie jest to ustawa przeciwko kryptoaktywom. To jest ustawa, która ma wprowadzić zasady prowadzenia działalności na tym rynku, odpowiedzialności wobec klientów czy państwowy nadzór.
1: Mówili Janusz Cieszyński z klubu Rozwój Plus i Agnieszka Kłopotek z Polskiego Stronnictwa Ludowego. 11 czerwca prezydent Karol Nawrocki po raz trzeci zawetował ustawę mającą uregulować rynek kryptoaktywów w Polsce. Odrzucenie weta, czyli ponowne uchwalenie ustawy, oznaczałoby, że prezydent miałby obowiązek podpisania jej. A ustawa, przypomnijmy, miała m.in. wprowadzić nadzór Komisji Nadzoru Finansowego nad rynkiem kryptowalut. Tymczasem są wnioski o areszt dla wszystkich trzech osób zatrzymanych w sprawie afery Zonda Krypto. Chodzi o Annę P., Jaromirę W. i Rafała Z. Anna P. i Jaromira W. usłyszały zarzuty m.in. udziału w zorganizowanej grupie przestępczej. Rafał Z. zarzut przywłaszczenia powierzonego mienia. Jak informuje prokuratura, pierwsza z podejrzanych, Anna P., może być również zamieszana w zaginięcie Sylwestra Słuszka, mówi rzecznik prokuratora generalnego Anna Adamiak.
3: Dokonała demontażu nagrania i zabrała nagranie monitoringu z miejsca, gdzie pan Sylwester Suszek był po raz ostatni widziany.
1: Podejrzanym może grozić, w zależności od zarzutu, od 8 do 10 lat więzienia. Uzyskał pozytywną opinię od sejmowej komisji, ale może nie być wymaganej większości w samym Sejmie. Maciej Berek, do niedawna minister w kancelarii premiera, już w piątek może zostać wybrany na nowego sędziego Trybunału Konstytucyjnego. To kontrowersyjna kandydatura. Sprzeciwiają się i politycy opozycji, ale też część członków rządowej koalicji. O szczegółach nasz reporter Michał Rawa.
7: Politycy Polski 2050, Centrum i Lewicy podkreślają, że Maciej Berek dopiero co zasiadał w rządzie, a teraz ma zostać członkiem Trybunału, choć to właśnie rządowa koalicja chciała jego odpolitycznienia. Nie jest jednak pewne, ilu polityków koalicji nie zagłosuje za kandydaturą Berka.
8: Może być kilka, no rozmawiam też z innymi klubami i nie wiem, jak się to na razie będzie kształtowało.
7: Mówi szefowa sejmowego klubu Lewicy Anna Maria Żukowska. Sam Maciej Berek podkreśla, że nie ma przepisów, które nie pozwalają mu zasiadać w Trybunale.
9: To jest ustawa, która nie obowiązuje, przeciwko której głosowała opozycja parlamentarna.
7: PiS zarzuca rządzącym hipokryzję, ale koalicjanci odpowiadają, że to właśnie w czasie rządów PiSu do Trybunału trafiali byli posłowie, jak Krystyna Pawłowicz czy Stanisław Piotrowicz.
1: Wybór nowego członka Trybunału Konstytucyjnego już w piątek. Wcześniej sejmowa komisja negatywnie zaopiniowała kandydata zgłoszonego przez Prawo i Sprawiedliwość, czyli Artura Kotowskiego. 3 miesiące aresztu dla kierowcy, który spowodował śmiertelny wypadek na autostradzie A1 w okolicach Częstochowy. Ciężarówka wjechała tam w grupę pracowników drogowych. 4 osoby zginęły, 4 kolejne zostały poważnie ranne. Jak się okazuje, w chwili wypadku kierowca tira był pod wpływem środków odurzających. O szczegółach nasz reporter Dariusz Brombosz.
10: Badania toksykologiczne potwierdziły, że kierowca był pod wpływem narkotyków, kiedy rano 1 września doszło do tragicznego wypadku na śląskim odcinku autostrady A1 niedaleko Częstochowy. Zginęły 4 osoby, a 4 zostały ranne.
11: Był pod wpływem klefedronu. I to stężenie stwierdzone miało wpływ na psychomotorykę.
10: Mówił prokurator Tomasz Ozimek z prokuratury okręgowej w Częstochowie. W środę Dominik D. usłyszał zarzuty nieumyślnego spowodowania katastrofy w ruchu lądowym. Kierowca przyznał się do spowodowania katastrofy. Śledczym powiedział jednak, że nie pamięta, jak doszło do zdarzenia.
1: Mężczyźnie grozi do 8 lat więzienia. Weryfikacja złożonych podpisów potrwa do poniedziałku. Miejska Komisja Wyborcza w Krakowie na razie zarejestrowała 4 kandydatów, którzy chcą wziąć udział w wyścigu na prezydenta miasta. Są to Michał Drewnicki, Jan Hoffman, Aleksandra Owca i Monika Piątkowska, którym udało się prawidłowo zebrać wymagane 3000 podpisów. Komisja nadal weryfikuje jednak podpisy złożone przez 8 potencjalnych kandydatów. Na te decyzje czekają m.in. Łukasz Gibała i Stanisław Kułach, ale także...
12: Jest to pan Marian Banaś, pan Bartosz Bocheńczak, pani Daria Gosek-Popiołek, pan Michał Klimek, pan Sławomir Pietrzyk i pani Marta Ratuszyńska. Przewidujemy, że zweryfikujemy ich do poniedziałku i w poniedziałek podejmiemy uchwałę o odmowie lub rejestracji kandydata.
1: Mówi przewodniczący Komisji Wyborczej w Krakowie Krzysztof Dyl. Przypomnijmy, że przedterminowe wybory na prezydenta stolicy Małopolski odbędą się 27 września, a debatę z kandydatami na ten urząd zobaczycie na YouTube'owym profilu Superekspresu. Do urn pójdą też mieszkańcy Częstochowy. W niedzielę 25 października w mieście odbędzie się referendum w sprawie odwołania prezydenta Krzysztofa Matyjaszczyka i Rady Miasta. Na urzędującym gospodarzu miasta ciążą zarzuty korupcyjne. Decyzją prokuratury został on zawieszony w obowiązkach służbowych, objęty zakazem pełnienia funkcji oraz zakazem wstępu do Urzędu Miasta. Czas zmobilizować ludzi do udziału w głosowaniu, mówi Arleta Lizoń-Klama z Komitetu Referendalnego.
13: Ruszamy z kampanią profrekwencyjną. Mieszkańcy podpisywali się chętnie. Trzeba jednak sprawić, by te 46 i 48 tysięcy częstochowian i częstochowianek poszło na referendum i zagłosowało za lub przeciw.
14: On za dużo ma swoich kumpli. Żeby nie kumpli, to już by dawno.
10: Myśli pan, że honorowo dla niego byłoby, gdyby zrezygnował ze stanowiska?
15: Tak.
16: Ale prezydent Częstochowy nie ma honoru. Bo gdyby miał honor, to by się zupełnie inaczej zachowywał.
17: Co z tego miasta jest? Jak pan mi powie. Jedno kiedyś z najbogatszych miast w Polsce. Co teraz jest?
1: Dodawali mieszkańcy Częstochowy. Referendum odwoławcze będzie ważne, jeśli weźmie w nim udział co najmniej 3/5 liczby wyborców, którzy głosowali w poprzednich wyborach samorządowych. Kobieta była pijana, gdy jej 3-letnia córka weszła na parapet okna na 1. piętrze. Jest zarzut dla 40-letniej matki z Kutna, mówi rzecznik policji Daria Olczyk.
18: Matka usłyszała zarzut narażenia dziecka, na którym ciążył na niej obowiązek opieki, na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Za to przestępstwo grozi kara pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat.
1: Policję wezwali wczoraj zaniepokojeni sąsiedzi. Dzięki szybkiej reakcji służby dziecku nic się nie stało. W mieszkaniu mundurowi zastali nietrzeźwą matkę oraz jej partnera. Decyzję w sprawie dalszej opieki nad dzieckiem podejmie sąd rodzinny. Związkowcy z Sanockiego Szpitala chcą odwołać dyrektor placówki. Zarzucają jej wprowadzenie chaosu i brak doświadczenia w ochronie zdrowia. Pracownicy skarżą się również na brak informacji o działaniach podejmowanych przez szpital i starostwo. A pacjenci nie ukrywają obaw, mówi nam działacz społeczny z Podkarpacia Duszan Augustyn.
19: Niestety my jako mieszkańcy, jako osoby żywo zainteresowane tym, jak będzie wyglądało nasze leczenie, chcemy znać odpowiedzi na pytania odnośnie planu naprawczego, odnośnie sytuacji finansowej i kadrowej szpitala.
1: Nie otrzymaliśmy jeszcze odpowiedzi od starostwa, jakie działania planują podjąć w związku z postulatami pracowników. A przypomnijmy, szpital ma ponad 200 milionów złotych zadłużenia. Są to m.in. zobowiązania wobec ZUS-u i Urzędu Skarbowego. Słabe zainteresowanie kartą turysty w Zakopanem. Po wakacjach okazuje się, że skorzystało z niej mniej niż 7 tysięcy osób. To niewiele, jak na setki tysięcy gości. Władze miasta i przedsiębiorcy oceniają jednak, że jak na początek funkcjonowania karty, wynik ten jest przyzwoity, mówi wiceburmistrz Zakopanego Iwona Grzebyk-Dulak.
20: Karta turysty na dzień dzisiejszy ma 6687 użytkowników. Uważam, że nie można powiedzieć, że karta nie zadziałała, bo za krótki czas na jej podsumowanie. zdecydowanie.
15: Karol Wagner, członek zarządu Tatrzańskiej Izby Gospodarczej.
21: Bezwzględnie karta turysty się przyjęła, natomiast ze wskazaniem, że wśród tych osób, które o niej wiedzą, jeszcze nie jest tak idealnie, że wybierają obiekt przez to, że obiekt ma kartę albo nie, ale docierając do obiektu, pierwsze co po zakwaterowaniu pytają o kartę.
20: Jest tendencja, by rejestrować swoje obiekty, co też skutkuje znacznie większymi wpływami z opłaty miejscowej, bo na dzień dzisiejszy już osiągnęliśmy 70% planu.
22: Karta turysty powiązana jest z opłatą miejscową. Mogą ją wydawać gościom jedynie legalnie działające obiekty, które pobierają od turystów opłatę miejscową, a w ten sposób miasto chce zniwelować szarą strefę wynajmu pokoi. Fałszywe informacje, halucynacje i promptowanie. O tych i innych aspektach sztucznej inteligencji będą uczyć się polscy nauczyciele. Centrum Nauki Kopernik przygotowało szkolenie z Bad AI, które ma na celu przygotować dydaktyków do nauczania w szkołach o właściwym i bezpiecznym korzystaniu ze sztucznej inteligencji. Więcej o tym wie nasz reporter Aleksander Ruszkowski.
23: Sztuczna inteligencja na dobre zagościła w polskich szkołach, co ma swoje dobre i złe strony. Przyspiesza ona pracę, ale jak wynika z badań naukowców z Uniwersytetu w Hongkongu, uczniowie zbyt polegający na AI osiągają gorsze wyniki na egzaminach niż uczniowie pracujący samodzielnie. Nowe szkolenia mają dać nauczycielom narzędzie do edukowania o sztucznej inteligencji.
24: Nauczyciele doskonale widzą, jak obniża się poziom uczniów konkretnej grupy, kiedy nadużywają narzędzi sztucznej inteligencji. Ale to trzeba też zbadać. Trzeba to umieć pokazać na liczbach, umieć pokazać realny wpływ, tak żeby nie tylko ci nauczyciele, którzy bardzo uważnie obserwują, ale ci, którzy jeszcze nie mieli styczności, widzieli, co się sprawdza, co działa i jak podejść do sztucznej inteligencji, do uczniów.
23: Mówi minister edukacji Barbara Nowacka. W planach jest 5 tur szkoleń. W każdej turze ma wziąć udział 100 osób.
22: Zapisy na pierwszą turę potrwają do 13 września. A w lasach pojawiają się już pierwsze grzyby. Bezpieczne grzybobranie to jednak podstawa. A o podstawowych zasadach przypomina Maria Wiśniewska z Kaliskiego Sanepidu.
25: Wybieramy się zawsze z przewiewnym koszykiem. Absolutnie z żadnymi foliowymi reklamówkami, plastikowymi, nieprzewiewnymi pojemnikami, dlatego że grzyby mają swoją wilgotność i źle przechowywane mogą stać się grzybami niejadalnymi.
22: Jeżeli nie jesteśmy pewni, czy nasze zbiory nadają się do spożycia, to powinniśmy skorzystać z pomocy pracowników sanepidu, a grzyby najlepiej przetworzyć w przeciągu 24 godzin. I jeszcze zaproszenie na poranne rozmowy polityczne. W piątek gośćmi Jana Wróbla będą o 7.30 na kanale Super Ring na YouTubie publicysta tygodnika Do Rzeczy Piotr Semka. A pół godziny później, czyli minutę po 8, ósma runda na antenie Vox FM, gdzie Jan Wróbel z posłem Prawa i Sprawiedliwości Michałem Wosiem będą rozmawiać o działaniach prokuratury w sprawie Zonda Krypto. Zapraszamy.
0: Jeśli chodzi o sytuację pogodową, to tej nocy opady deszczu nie będą nigdzie spodziewane i powoli zaczniemy odczuwać jesienny klimat. Najcieplej będzie na północnym zachodzie, bo 13 stopni ujrzymy w Koszalinie, Szczecinie i Gdańsku, a najzimniej będzie na południu 8. W dalszej części dnia pochmurno, ale ciepło. 18 stopni ujrzymy w centrum, a 20 na północy. Ale myślę, że niezależnie jaka jest pogoda, to przy odkręcaniu świec od głowicy trzeba uważać.
26: Nocna zmiana z Vox FM.
0: Bo potem bez zwiertary to panie nie ma pary i nie odkręcisz. Nie ma w tym żadnego kłamstwa. A jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto będzie tej nocy oszustem w zabawie Kto tu kłamie, która wystartuje już za momencik w temacie narzędziowym. A nikt nie lubi, jak się z garażu narzędzia podbiera, prawda? No właśnie, zobaczymy, czy tym podbieraczem będzie Marcinek, czy może jednak Miros. Marcinek, cześć ponownie, tu Vox FM.

23 minuty po godzinie pierwszej, kasa, każdy lubi bugi i każdy lubi ciasto. Marcinku, wróciliśmy ze spaceru, teraz będziemy kończyć konfitury z jabłek. Ciasto ze śliwkami już gotowe, choć jeszcze za gorące, żeby je próbować. Wszystko przywiezione z działki. Ja myślę, że Monika, to ciasto wyszło idealnie. Nie ma w tym żadnego kłamstwa, bo jeśli chodzi o kłamstwo, to zaraz się przekonamy, kto tej nocy będzie chciał nas zrobić w konia. Nie w temacie ciasta, ale w temacie narzędzi. Czy będzie to Marcin, Marcinek, a może jednak Miros? No zaraz to się wszystko wyjaśni. Bo my kłamstwa nie lubimy i zawsze dajemy radę, żeby to kłamstwo wyeliminować.

0: Baranowski nie chce więcej, nie chce być okłamywanym.
1: Kto tu kłamie?
0: A to jest pytanie do was, a więc załogo, jedziemy sobie teraz do woksowego warsztatu, w którym swoje stanowisko ma Marcin, Marcinek oraz Miros. Jednak jeden spośród tych trzech gagatków jest oszustem. A więc sprawdźmy, czy będzie nim Marcin? Niektóre wiertarki posiadają również opcję kucia. A może jednak to Marcinek kłamie? Próbnik służy do sprawdzania, czy w gniazdku jest faza. A może jednak to ten gagatek Miros kłamie?
2: Ja nie kłamię, ja po prostu wiem, jak świat jest zbudowany i wiem, do czego służy prostownik. Mianowicie, prostownik jest to urządzenie, które służy do prostowania innego mechanika, który spieprzył robotę przy mojej bawarze. No bo jak on to wszystko zrobił? Ja zaraz tam pojadę i go mocno naprostuję.
1: Kto tu kłamie?
3: Kto tu kłamie? Kto tu kłamie?
0: 609, 2x8, 6, 9. W tym momencie zdejmuje tak zwanego co? No, kaganica. Dokładnie tak, kaganiec, to już jest tradycja. I czekam na pierwszą osobę, która się do mnie dodzwoni i powie, kto tej nocy jest oszustem w temacie mechanicznym. Czy będzie to Marcin, czy będzie to Marcinek, a może jednak tej nocy oszustem jest Miros. Halo, halo, kto jest w tym momencie z nami?
4: Mateusz.
0: Mateusz, siemaneczko Mati, jak ci mija noc, bracie? Co robisz, gdzie jesteś?
4: Jadę do pracy.
0: A czyli robota, wiadomo, no hajs trzeba robić. A gdzie pracujesz?
4: W piekarni.
0: A no to jak rozumiem, pączki są, elegancko, wszystko się piecze, jest super.
4: Tak jest, dokładnie.
0: Mati, powiedz mi, kto tej nocy jest oszustem w naszej zabawie, kto tu kłamie?
4: Miro.
0: Tak jest, a dlaczego jest tym oszustem? Dokładnie tak, a Miros myślał, że prostownik służy do prostowania innego mechanika, bo niby mu robotę tam spieprzył z hamulcami, a się okazało, że to on tam grzebał, nie do końca to wszystko poszło, a potem jeszcze spalił sprzęgło, wydurniając się pod Tesco. No ale no wiadomo, że pali się gumę, a nie sprzęgło.
1: To jest nocna zmiana.
3: To jest nocna zmiana z Vox FM.
1: Z Vox FM.
0: Ale tylko na torze. I o tym zapominać nie wolno.

0: de Paris! Jaka fajna
1: Panie Mirosie! Niech pan lepiej przeprosi naszego mechanika Mariusza.
0: No dobra, sorry, no. Myślałem, że chociaż mi się zwróci za robotę, bo do Bawarii takie drogie części są.
1: No mówiłem panu, będziesz miał wydatki. Ale jak pan oleju nie zmieniasz, no to odważny z pana gość.

0: To Papa Dance i Nietykalni w Vox FM, a my jesteśmy nietykalni i wspieramy siebie nawzajem, niezależnie gdzie teraz jesteśmy.
1: Pozdrawiam siebie, Monikę. Myślę, że Monika już wcale wróciła.
0: Wróciła, dała znać.
1: To wspaniała dziewczyna. A ja przy tej okazji chciałbym podziękować wszystkim tym za wszystkie życzenia urodzinowe, które otrzymałem w zeszłym tygodniu.
0: Nie ma problemu, Mariusz. Nocna zmiana to jest nasz raj.

57 minut po godzinie pierwszej. To Sonia od Raj w Vox FM. A ja wam bardzo załogo dziękuję za to, że byliście ze mną w nocnej zmianie. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek od północy do drugiej w nocy. To jest taki moment, kiedy się spotykamy, kiedy ze sobą dyskutujemy, gadamy, no i się wspieramy przy nocnej pracy, która zawsze wychodzi nam idealnie. Dzięki, że byliście razem ze mną. Dobrego tygodnia, nie dajcie się. A ja was zostawiam z muzyką w rytmie hitów. Mleko, kto dogoni psa, to przed nami. Pojawi się też po godzinie drugiej erotyczne piw-paw, czyli coś wspaniałego. Marcinek, dzięki.